pracę nad tym, żeby ten banknot pojawił się w portfelach. Jest też możliwość wypełnienia ankiety. Internetowe badanie opinii potrwa do 21 września bieżącego roku. Może uczestniczyć w nim każdy, niezależnie od wieku, obywatelstwa i miejsca zamieszkania. Także możemy ocenić te projekty, no i wesprzeć ten, który nam się podoba. Dziękuję bardzo za czas spędzony z Radiem Opole i sezonem ogórkowym. Zachęcam rzecz jasna, żeby dłużej z nami zostać, bo za krótką chwilę audycja Dobry Wieczór z Radiem Opole, a za sezon ogórkowy dziękuję. Tomek Wojtyłko, spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

się chciało wyć, że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to senewrat i że nasze plany lala.

0: Dobry wieczór, tu Opole, kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj w programie temat często pomijany, przemilczany, a tym bardziej ważny i potrzebny, dotyczący sztuki dobrego umierania, towarzyszenia w śmierci bliskiej osoby. Żaneta Gromek ma wieloletnie doświadczenie pracy jako wolontariuszka w hospicjum w Holandii. Jest także edukatorką, prowadzi profil Szkoła Dobrego Umierania w mediach społecznościowych. Jest także certyfikowaną death doulą, co to takiego wyjaśnimy w programie. Jest także towarzyszką żałoby i zajmuje się właśnie wspieraniem osób, które odchodzą, a także ich bliskich. Ważne tematy z tym związane za moment w dalszej części programu, a na początek przegląd kilku informacji. I zaczniemy od Tatr. Tam z powodu wymiany łańcuchów będzie zamknięta jedna z tatrzańskich tras. Od czwartku do odwołania nie będzie można korzystać z żółtego szlaku na odcinku Pusta Dolinka, Kozia Przełęcz. Leśniczy z Morskiego Oka Grzegorz Bryniarski sugeruje, aby uwzględnić to w planowaniu wędrówek.
1: Tak, planujcie wycieczkę, żeby ten odcinek szlaku łominąć. Może być tak, że nie da się zejść, a ekipy monterskie też nie lubią, jak im to po palcach depce, a momentami łańcucha. Przy wymianie nie będzie.
0: Trwają też remonty na czerwonym szlaku, czarny staw pod rysami Rysy, Wielka Polana Małącka, Przełęcz w Grzybowcu, Wyżyna Kondracka Przełęcz, a także na czarnym szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. A teraz o konkursie dotyczącym Biennale Architektury w Wenecji. Konkurs wyłonił projekt wystawy, która będzie reprezentować Polskę podczas 20. Biennale Architektury w Wenecji w 2027 roku. Organizują go Ministerstwo Kultury i Galeria Zachęta.
2: Hasło tegorocznego Biennale zachęca do zastanowienia się, jak architektura może łączyć naturę z technologią, przeszłość z przyszłością oraz lokalne doświadczenia z globalnymi wyzwaniami. Konkurs ma dwa etapy i jest skierowany do kuratorów oraz zespołów kuratorskich z doświadczeniem w przygotowywaniu wystaw. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany w pawilonie polskim w Wenecji, a jego autorzy będą reprezentować Polskę na jednym z najważniejszych wydarzeń architektonicznych świata. Laureata wybierze jury złożone z architektów, artystów i przedstawicieli instytucji kultury. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez Narodową Galerię Sztuki Zachęta. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: 20. Biennale Architektury odbędzie się w dniach 8 maja, 21 listopada przyszłego roku. A teraz o modernistycznym centrum Gdyni, które wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zdecydowano o tym w południowo-koreańskim Busan, gdzie odbywały się obrady. Starania o wpis trwały od dekady. Eksperci uznali, że gdyńska architektura i jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali świata. Prezydentka Gdyni, Aleksandra Kosiorek, powiedziała, że wniosek poparło 18 z 21 członków komitetu.
3: Nasz wniosek w tym roku, jak dotąd, zebrał największe historyczne wręcz poparcie. Także wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni.
0: Wpis na listę UNESCO może przyciągnąć dodatkowych turystów, zaznacza prezydentka Aleksandra Kosiorek.
3: Ja myślę, że część odczujemy już w tym roku. Proszę pamiętać, że turysta tak szczególny jak ten turysta poszukujący stylów architektonicznych nie musi być związany z sezonem wysokim, więc to jest dla nas również szansa na rozciągnięcie tej turystyki nie tylko w sezon wysoki. Ale my zrobimy wszystko, żeby ten turysta już jutro zaczął się o tym dowiadywać. Moment jest symboliczny i to już na zawsze zostanie w historii nie tylko Gdyni, ale Polski i świata, że akurat w roku stulecia docenia się coś takiego jak Śródmieście Modernistyczne Gdyni.
0: Modernistyczne Śródmieście Gdyni zajmuje obszar 88 hektarów. Jest tam około 500 budynków. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje 1250 miejsc, w tym 18 w Polsce. I teraz też o Włoszech, które również poszerzyły swoje dziedzictwo kulturowe na listę UNESCO. Wpisano grupę włoskich teatrów kondominalnych XVIII i XIX wieku, które były tworzone i utrzymywane przez lokalne społeczności.
2: Teatry kondominalne powstawały głównie w środkowych Włoszech, w regionach Emilia-Romagna, Marche i Umbria. Finansowały je lokalne spółki teatralne tworzone przez urzędników i samych mieszkańców. Obiekty wyróżniały się architekturą, widownią w kształcie podkowy, lożami oraz układem miejsc, które odzwierciedlał społeczną hierarchię epoki. Teatry tego typu pełniły nie tylko funkcję artystyczną, ale były także ważnymi ośrodkami życia społecznego i kulturalnego miast. UNESCO doceniło ich wyjątkową liczbę, bo jest ich 10, spójność architektoniczną oraz związek z historyczną zabudową środkowych Włoch. To 62. włoski wpis na listę UNESCO, tym samym Włochy pozostają krajem z największą liczbą obiektów światowego dziedzictwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To tyle, jeśli chodzi o przegląd informacji. Za chwilę ważny temat dotyczący towarzyszenia bliskim osobom, które odchodzą. Żaneta Gromek ma ogromne doświadczenie w tej dziedzinie i za moment podzieli się z nami na antenie Radia Opole.

0: to znaczy towarzyszką żałobną i też w ramach wolontariatu pracuje w holenderskim hospicjum. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam.
0: Wszystko się zgadza, dobrze powiedziałam?
1: Tak.
0: Ja myślę, że to trzeba też trochę wyjaśnić, czym dokładnie się zajmujesz, na przykład to sformułowanie def doula. Co się dokładnie za nim kryje?
1: No, w tłumaczeniu po prostu jest to towarzyszka umierania, doula umierania. Dule to gdzieś tam mniej więcej kobiety wiedzą, znają, mają kobiety, które rodziły, mają na ten temat chociażby jakieś tam pojęcie, jeżeli nawet nie korzystały z usług duli, ale dula, towarzyszka umierania jest to taki organ wykonawczy, tak jak duli kobiety rodzącej, tak tutaj osoby umierającej, czyli to są takie ręce i usta osoby, która umiera, towarzyszka umierania. No ale oczywiście tutaj trzeba wspomnieć o tym, że my tymi towarzyszami będziemy i wiedzę, którą posiada taka death doula, czyli towarzyszka umierania, powinniśmy gdzieś tam chociaż trochę posiąść my sami wszyscy, żeby móc się spokojniej, może łatwiej też, no ale na pewno spokojniej żegnać ze swoimi bliskimi, no bo no, my wszyscy gdzieś tam będziemy w pewnym momencie, nawet nie mówiąc o naszej śmierci własnej.
0: No dobrze, czy takiego świadomego, dobrego towarzyszenia osobie umierającej można się nauczyć?
1: Tak, oczywiście. Można. Ono będzie wyglądało na pewno inaczej, jakby death doula robi to też troszkę inaczej, bo ona ma dystans do osoby, ona widzi tą rzeczywistość lepiej, ona jest nie, jakby niezasłonięta bólem pożegnania, także jest łatwiej takiej osobie i dlatego dobrze jest mieć taką osobę, bo taką osobą też może być naprawdę bardzo, nie wiem, jakiś bliski przyjaciel rodziny i tak dalej, który może też taką trochę rolę pełnić, bo oczywiście prócz informowania, wspierania zarówno rodziny, jak i umierającego, taka osoba może też właśnie na przykład organizować pogrzeb, bo ona po prostu dużo rozmawia też z umierającym. Czasami łatwiej jest ludziom rozmawiać z obcymi niż z bliskimi, ponieważ bliscy, my mamy tendencję do niepozwalania w cudzysłowie na umieranie. Tak? My tego nie chcemy widzieć, my walczymy, my każemy walczyć do końca i to dosłownie nie pozwalamy umierać naszym bliskim. I to jest ciężkie i to wtedy no, nie jest dobre, komfortowe umieranie też dla tych osób, a takie właśnie death doule, towarzyszki z zewnątrz osoby przynajmniej, mają tego większy dystans, potrafią to jakby mniej emocjonalnie wszystko ogarnąć, w przeciwieństwie no, do bardzo emocjonalnie zaangażowanej rodziny, jeszcze zmęczonej emocjonalnie, fizycznie i tak dalej. No.
0: Jak rozpoznać ten moment, że kiedy jeszcze walczyć, a kiedy już pozwolić odchodzić i w jaki sposób to robić?
1: Tutaj jest, trzeba by było zacząć w ogóle od komunikacji i ja tutaj muszę jakby trochę tak, no niestety komunikacja tutaj w Polsce jest fatalna i to komunikacja lekarzy, to jest raz, i dwa, zaufanie do tych lekarzy nam, osobom naszym, tak, naszych bliskich, umierających. My po prostu jako rodziny nie mamy zaufania, a lekarze nie potrafią rozmawiać i przekazywać złych wiadomości, nie biorą czasu na to, żeby poinformować. Na przykład w Holandii nie ma opcji, że osoba chora no nie wie, co jej jest, albo osoba kontaktowa. Musi być ktoś, nawet jeżeli nie chce, nie wiem, z jakichś kulturowych względów, nie wiem, na przykład jak w Chinach, osoba nie, o tym się nie rozmawia, osoba nie musi wiedzieć, że umiera i my tak naprawdę wtedy musi być osoba kontaktu, która wie, co się dzieje, w jakim momencie znajduje się człowiek i kiedy my musimy przestać mówić o walczeniu, w momencie, kiedy lekarz powie, że zostały wykorzystane wszystkie opcje leczenia, że medycyna nie jest w stanie nam pomóc, czyli to znaczy, że my znajemy się wtedy, my, nasz bliski, osobą w fazie paliatywnej. I o tym właśnie tu zaczyna się opieka paliatywna, dobra opieka paliatywna, czyli komfort, jakość życia, które nam zostało. Mhm. Już nie mówimy wtedy o leczeniu. Już jeżeli medycyna wykorzystała wszystko, to nam wydaje się często, że nazbieramy na kolejną terapię jakąś tam, na coś innego, na jakieś leczenie, na jakieś wlewy. Ja nie wchodzę w to, co kiedy jest dobre, a kiedy nie jest, tylko musimy sobie zdawać w pewnym momencie, że my naprawdę mamy chorobę już nieuleczalną, która będzie z tej fazy paliatywnej, która może trwać lata, przechodzić w fazę terminalną, która będzie trwała parę miesięcy, parę tygodni,

0: czy 3 miesiące mniej więcej, to jest faza terminalna, kiedy ten organizm wtedy zaczyna się coraz bardziej, coraz widoczniej po prostu dosłownie system zamykać. Organy przestają działać, dolegliwości się zwiększają, przychodzą nowe, po prostu organizm zamyka swoją działalność. My powoli umieramy, bo umieranie to jest proces, to nie dzieje się z dnia na dzień, no chyba, że oczywiście umieramy śmiercią nagłą, wypadku, no bo my nie umieramy tylko po chorobie, to jest tak naprawdę 70%, jak umieramy po długiej chorobie, ale my jeszcze też umieramy, no możemy, umieramy ze starości, umieramy w wypadku, możemy zginąć, możemy odebrać sobie życie sami i może ktoś nas napaść i zamordować. No i choroba. Jest tak naprawdę 5 sposobów, w jaki my odchodzimy z tego świata.
1: Myślę, że to jest też bardzo trudne dla osoby, która odchodzi, pogodzić się z tym faktem, chociaż to jest pewnie bardzo różnie i ty też obserwowałaś i towarzyszyłaś przy różnych śmierciach, różnym osobom, które to przeżywały, pewnie każdy w inny sposób, swój własny. Możesz opowiedzieć trochę, jak to wyglądało, jak można to jakoś mądrze robić i w ogóle na ile można pomóc i wesprzeć taką osobę?
0: No ja w ogóle, kiedy zaczęłam pracować jako wolontariuszka w hospicjum, po paru latach rozmowy z koleżankami czy z przyjaciółką, ona mówiła mnie właśnie, mówi, wiesz co, te rzeczy są takie interesujące, musisz zacząć się tym dzielić, w jakiś sposób mówić ludziom, bo to jest ważne. Także ja po tych mniej więcej 2 czy 3 latach zaczęłam właśnie prowadzić profil Szkoła Dobrego Umierania, bo przez ten cały czas, te wszystkie lata ja obserwowałam ludzi i umierających, i ich bliskich i widziałam, jak inaczej to wygląda, mimo że tutaj w Polsce no wielu doświadczeń nie miałam, no czy oczywiście dziadkowie, babcie też już jakiś czas temu zmarli, nawet z dziadkiem właśnie to też było taki, no ale to może tam o tym jak będzie czas to wspomnę, ale widziałam, że to wygląda naprawdę, że to może wyglądać, jakby to dziwnie nie brzmiało, spokojnie, ładnie, wręcz mistycznie, z czułością, zupełnie inaczej niż nam się to wydaje i to zazwyczaj wygląda, powiedzmy, z godnością, z tym poszanowaniem osoby umierającej, jej granic, tego, co ona chce. I to jest, no, tak naprawdę, zwłaszcza w sytuacji długiej choroby, osoby umierające szybciej są jakby już na to gotowe i mają dość. Bo my tutaj jakby nie wybieramy, bo zawsze się mówi, a bo każdy chce żyć. I tak jest, tak, każdy chce żyć, jeżeli ta jakość życia jest dobra, jeżeli nic go nie boli, jeżeli nie ma mdłości przez cały czas, jeżeli może się poruszać, tak, może mówić. Ale co w momencie, kiedy tego wszystkiego już nie ma i jest tak naprawdę większość, to jest cierpienie. I dla wielu osób, myślę, że w Polsce, znaczy to też się już zmienia, ale my tutaj mamy takie myślenie na zasadzie, że do kiedy, kiedyś zapytałam właśnie, do kiedy życie ma wartość i jakość, no to wiele osób twierdziło, że do ostatniego oddechu. Ale to nie jest prawda, bo my mówimy to o tym ostatnim oddechu tak naprawdę z pozycji siedzenia na kanapie, kiedy jesteśmy zdrowi, ale jak jesteśmy już tam, kiedy od miesięcy cierpimy na różne dolegliwości, kiedy nie da się ustalić jednej dawki leku i siedzieć z tym do końca już życia, bo to się będzie zmieniać co drugi dzień, co parę dni, nawet co parę godzin, to jest strasznie dokuczliwe i szybciej osoby umierające są gotowe na to, żeby pożegnać się z tym światem niż rodzina. Także rodzinie zajmuje to trochę więcej czasu. I właśnie tutaj jest, myślę, spora różnica między właśnie Holendrami głównie, bo jest wiele różnych kultur w hospicjum u nas, ludzie, którzy przychodzą do nas umierać, ale tak naprawdę Holendrzy głównie, mam wrażenie, że są najbardziej tacy naturalnie nastawieni do śmierci. Śmierć nie jest tabu, tam się rozmawia, tam jest osoba decyduje o tym na przykład, czy nie wiem, chce być reanimowana, czy nie chce być reanimowana. To wszystko jest bardzo brane pod uwagę. To decydowanie o samym sobie, jeżeli chodzi o szpital i tak dalej, są różne, podpisuje się różne formularze już dużo wcześniej, na przykład, że nie chce się być reanimowanym, czy cokolwiek, nie trzeba się nikomu z tego tłumaczyć na przykład. I czy nawet opcja eutanazji, czy opcja w ogóle sedacji paliatywnej, która nie wiem dlaczego w Polsce jest tak rzadko stosowana, a nie jest to ani skracaniem życia, ani tak jak często, nie wiem, może ludzie się boją, że to jest eutanazja, to jest w ogóle totalną pomyłką, bo to nawet koło siebie nie stoi. Ale to zdecydowanie i jakość życia mam wrażenie, że jest ważniejsza właśnie w Holandii niż... My mamy tendencję tutaj do przedłużania cierpienia osoby umierającej, umierającej w agonii, czyli agonia to jest kwestia 2, 3 dni, 4 może być, w zależności też od choroby, czy to są sercowcy, czy nowotworowe choroby. I my mamy tendencję do tego, żeby nawet to przedłużać, bo to jest dla nas życie i nam się wydaje, że ta osoba jeszcze z nami będzie dłużej, tyle że ta osoba jest w cierpieniu dłużej, jest już powiedzmy, my będziemy podłączać kroplówki, respiratory i będziemy przedłużać cierpienie tej osoby, będziemy wydłużać jej moment umierania, jej moment agonii, czyli tego aktywnego umierania. Holendrzy już wcześniej decydują o tym, w fazie paliatywnej dowiadują się o tym, że na przykład są nieuleczalnie chorzy, że medycyna im nie pomoże. Owszem, są różne paliatywne terapie, tylko że te terapie mogą też to życie tak naprawdę czasami skrócić. Wszystko zależy indywidualnie od organizmu. I oni mogą sobie po takiej rozmowie z lekarzem zdecydować, bo lekarz powie, tutaj na przykład ta chemia paliatywna może panu pomóc, a komuś powie, widząc wyniki badań i tak dalej, na czym panu najbardziej zależy. I na przykład taki człowiek powie, ja bym chciał z synem grać jeszcze, nie wiem, być tym coachem tej piłki nożnej w niedzielę. Jeszcze przez jakiś czas. I na przykład taki lekarz wtedy powinien powiedzieć, okej, tylko że patrząc na badania, ta chemia paliatywna może mieć bardzo, bardzo duże skutki uboczne i nie wiadomo, czy będzie pan w stanie, bo będzie się pan tak źle czuł, na przykład być właśnie na tym boisku z tym synem w niedzielę. I wtedy taki człowiek musi zdecydować o tym, czy faktycznie, okej, to nie biorę tego za wszelką cenę, bo nam się wydaje, że jak długo coś robimy, tym to będziemy żyć. A to tak nie jest. No. Śmierć nie patrzy na to. No. Także ten wybór i decydowanie, samodecydowanie daje o wiele, w Holandii jest jakby bardziej, nie wiem, czy to można powiedzieć rozwinięte, ale takie do przedyskutowania, do rozmowy. Te rozmowy zaczynają się już dużo wcześniej. Takie rozmowy normalne przy kuchennym stole. Umierający często chcą decydować o tym, jak będzie wyglądał ich pogrzeb. Sami wybierają sobie kwiaty, sami wybierają sobie piosenki. Jest więcej jakby tej przestrzeni na rozmowę, co daje jakby większy spokój jednym i drugim, im bliżej jest tego końca życia.
1: Sedacja paliatywna. Wyjaśnij proszę, co to jest.
0: Sedację paliatywną to jest wprowadzenie osoby, która bardzo cierpi i której lekarstwa nie są w stanie pomóc, ponieważ tak też jest. Nam się niestety wydaje, że w tym wieku, tak, XXI wiek, że są takie leki, że można wszystkiego się, każdego bólu, każdej duszności i lęku pozbyć, a tak nie jest. Niestety tak nie jest i czasami nie jesteśmy w stanie pomóc osobie, na przykład z ogromnym lękiem. Osobie, która ma tak zwane delirium terminalne, czyli jest bardzo pobudzona. Ona jest już tak na wpół świadoma, także to nie ma tutaj kwestia rozmowy. To nic nie pomoże. To jest chemia, która cała dzieje się już w organizmie i czasami nie da się na to na przykład nic zrobić. Nie ma. Leki uspokajające nie pomagają. I taka osoba jest już w takim końcowym stanie. Ona ma przed sobą na przykład około 2 tygodni życia i wtedy lekarz, rodzina, jeżeli pacjent jest w stanie, razem mogą zdecydować, że po prostu wprowadzają ją w stan nieświadomości, czyli takie jakby, to nie jest śpiączka, ale powiedzmy, że ja to tutaj robię w cudzysłowiu, że to jest śpiączka, bo to się ludziom kojarzy ze śpiączką farmakologiczną. To jest wprowadzenie w sen, tyle że śpiączka farmakologiczna ma na celu polepszenie i to trzeba monitorować, tak? I to się wtedy patrzy, czy leki zadziałały, czy jest ważne, tak? Czy osoba, nie wiem, ciśnienie spada, czy nie spada. A jeżeli chodzi o sedację paliatywną, to my tam nic nie musimy monitorować, co jest właśnie problemem w Polsce, ponieważ wiele razy słyszałam od swoich obserwatorów, że niestety twierdzą, że w szpitalach nie chcieli tego zrobić, bo nie było anestezjologa, do czego nie jest zupełnie potrzebny anestezjolog, to lekarz mówi tylko, okej, zakładamy, tak, możemy albo pompą, albo wprowadzić kogo w ten sen. Niepotrzebne jest żadne monitorowanie, bo przecież osoba umierająca nie będzie, nie wiem, nie będzie mieć nagle podawać czegoś na zwiększenie ciśnienia, jak umiera, tak? I to ciśnienie naturalnie spada. Także sedacja paliatywna wprowadza stan nieświadomości, tak jakby sen, osoby, które cierpią bardzo i którym zostało mniej więcej 2 tygodnie życia. Mhm. No dobrze. I one umierają po prostu we śnie. nie są świadome tego, co się dzieje. Nie są świadome, zdarza się też, że bardzo rzadko, no ale zdarzają się, nie wiem, na przykład duża ilość wydzieliny u osób i one są, bo my w 70% umieramy w nieświadomości. To jest naturalny proces, że po prostu albo jesteśmy całkiem we śnie, albo jesteśmy tacy na pół obecni. I to jest naturalne i to jest zbawienne. I tego, to jest pożądane w procesie umierania. Po prostu nas ciało chroni, nasz mózg, żebyśmy nie wiedzieli, co się do końca dzieje. A zdarza się czasami właśnie, że to się nie dzieje w tym procesie i jest na przykład właśnie bardzo, nie wiem, jakiś duży lęk albo bóle, których nie jesteśmy w stanie i ta osoba w taki sposób też może umierać, że agonia tak wygląda, to wtedy nawet nie podaje się pompy z tym lekiem, to jest lek uspokajający, po prostu mocno uspokajający. Nie wiem, czy ja mogę mówić nazwy akurat, czy nie, czy co jest używane, to jest po prostu protokół na to, że tego się używa w Holandii, ale wtedy czasami wystarczy jeden zaszczyk, który po prostu szybko tą osobę uspokoi, wprowadzi w sen i ona w tym śnie umrze, bo to się wtedy podaje już w ostatnim momencie. A czasami po takim właśnie pompa jest, która podaje co 4 godziny jakąś tam dawkę, żeby utrzymać osobę i ta osoba na przykład wtedy, no nie wiem, jeszcze 3-4 dni może być w tym głębokim śnie i gdzieś tam też w tym śnie wtedy odejdzie. Spokojnie. A nie z jakimiś po prostu ogromnymi dusznościami, świadomie w lęku. Co mówię, nie zdarza się często, bo nasze ciało wie, jak umierać i ono nas chroni przed tym zazwyczaj, żebyśmy nie cierpieli.
1: Rozumiem. Bardzo mnie też ciekawi od tej strony psychologicznej, jeśli chodzi o rozmowy, słuchanie, towarzyszenie tej osobie, która odchodzi. Jak to robić?
0: Pierwsze i najważniejsze i chyba za co, co jest dla nas najtrudniejsze w tej sytuacji, to jest to, że my musimy odstawić siebie samych na bok i my musimy swój ból, nie wiem, schować do kieszeni, jakoś sobie z tym radzić w jakiś sposób, nie wiem, rozmawiać o tym, bo my nie jesteśmy w stanie zmienić sytuacji, no nie uciekniemy śmierci. Osoba, która umiera, no ona umiera, my nic nie jesteśmy w stanie zrobić, to, że my każemy jej walczyć i tak dalej z tym, no ona nie jest w stanie już, tak? Ona mogła walczyć, dopóki medycyna mogła jej pomóc, to ona mogła to tak robić, ale już w momencie, kiedy jest osobą paliatywną, w fazie paliatywnej, czy już terminalnej, bo czasami ten nowotwór jest bardzo późno odkryty i nawet nie ma opcji leczenia już w ogóle, to my po prostu musimy ten nasz lęk, ten nasz ból, ten nasz niechęć do pożegnania się, przepraszam, z bliskim, zostawić na później. My musimy zobaczyć rzeczywistość taka, jaka ona jest, bo jeżeli my nie zobaczymy tego umierającego w tym momencie, w którym on jest, to my będziemy go właśnie, tak naprawdę zostawimy go samego ze swoimi emocjami, bo ta osoba wewnętrznie wie, że umiera, że to nie jest przeziębienie, nawet jak nie rozmawiamy o tym. My często nie rozmawiając zostawiamy te osoby samym sobie. I w ogóle jaka wtedy jest atmosfera w domu, kiedy my wiemy, że my nie mówimy, my jesteśmy cali tak zestresowani, bo wiemy, że jest bardzo źle. My wiemy, że ta osoba prawdopodobnie umrze. My tego nie chcemy widzieć, ta osoba nie wie. Między nami jest taki wielki słoń, o którym nikt nie chce rozmawiać i wtedy umierający czuje się samotny. On czasami próbuje powiedzieć coś, tak? I próbuje powiedzieć, że ja pewnie umieram. A my mamy w tym wtedy, co mówimy, nie, przestań, nie gadaj głupot, chociaż wiemy, że ta osoba umiera. I zamiast właśnie powiedzieć wtedy, dlaczego tak mówisz, zapytać, to tutaj my nie mamy odpowiedzi na takie ciężkie pytania, czy ja umieram, czy to już i tak dalej. My wtedy musimy pytać też, to jest najlepiej, jak taka osoba mówi, czy ja umieram, a czy czujesz, że tak jest, co ci podpowiada, że tak jest, czujesz coś w ciele i tak dalej. My chcemy chronić zazwyczaj bliskich, nie mówiąc im, no i wtedy rośnie taki ciężar między nami. I jak jest tak, nie ma tej przejrzystości, no to nie ma mowy też o dobrej opiece. Także my pierwsze co, to my musimy, dlatego najlepiej jest rozmawiać o śmierci, o tym, co jest dla nas ważne, jak jesteśmy wszyscy zdrowi, jak jesteśmy, tak, siedzimy sobie przy kawie w ogródku albo, no nie wiem, spacerujemy po cmentarzu i powiemy na przykład, o ja to bym tak nie chciała być pochowana. Ja to jednak wlałabym, bo ciepła, nie wiem, rozsypana, tak, no nie mamy jeszcze takich za bardzo opcji, no ale powiedzmy, tak, a ty jak byś chciała, nie wiem, mamo, tak? a ja tam nie wiem i to wszystko jedno, no ale na przykład taka rozmowa, po prostu zwykła, kiedy wszyscy jesteśmy zdrowi, bo ona wtedy nie jest naładowana emocjami, tak jak będzie w momencie, kiedy ktoś zachoruje. I wtedy już naprawdę o tym rozmawiamy. A teraz to sobie tak rozmawiamy, jak o każdym, o każdej innej rzeczy, prawda? Także, żeby najlepiej opiekować się tą osobą, to po pierwsze my musimy dać jej, my musimy być otwarci na to, co jest. Musimy być otwarci na swój lęk, mówić o tym, kurczę, nie wiem, jak cię wspierać, ale tak mi jest ciężko z tym wszystkim, ale chciałbym to robić najlepiej, jak potrzebujesz tego wsparcia. Pytać tych ludzi, nie bać się. I ta szczerość i zobaczenie ich w tym momencie będzie, wydaje mi się, najważniejsze. No a później oczywiście musimy mieć informacje na temat, jaki będzie przebieg choroby, które powinien dać nam lekarz. Pielęgniarka dobra, która nas wspiera w tym i informuje. Niestety wiem, że tak nie jest, no bo setki komentarzy i wiadomości, które mam codziennie prawie na Szkole Dobrego Umierania, mówią o tym, że tak nie jest, że nie mówi się, ukrywa prawdę i lekarze, i pielęgniarki. My nie jesteśmy otwarci, my się nie komunikujemy dobrze. I wtedy od razu jakby nie ma mowy o dobrej opiece końca życia. Nie ma o komforcie, jeżeli my nie widzimy tej osoby tak naprawdę. Bo przez nasz własny ból, jak możemy zobaczyć, jak my cierpimy ze swoim bólem, prawda? A nie patrząc i widząc tą osobę. Dlatego to jest jako pierwsze, no a później informacje. My musimy sobie pomoc organizować. My musimy rozdzielić tą pomoc, jeżeli opiekujemy się kimś w domu, na więcej osób, bo czasami to są lata i nam to będzie naprawdę emocjonalnie i fizycznie bardzo ciążyło. Taka opieka nad umierającą osobą. To jest bardzo ciężkie i zrobić to w pojedynkę jest ciężko. Ciężko jest wtedy dać dobrą opiekę, a my mamy tendencję do tego, żeby to robić, tak, że jak to ja nie dam rady, ja się nie będę prosić i po prostu, no, że tak powiem, wtedy też troszkę wskazujemy to na niepowodzenie, ponieważ my będziemy w pewnym momencie wykończeni fizycznie i psychicznie, no. Także nie będziemy mogli dobrze się zopiekować, my będziemy się złościć na tą umierającą osobę, ona będzie się złościć na nas. To będzie naturalne, ale my później będziemy mieć wyrzuty sumienia z tego powodu, także to jest taki cały... Później się taki kołowrotek z tego robi. Także dobre przygotowanie jest ważne, czyli informacje, szczerość, otwartość i z lekarzem, i z chorym, zorganizowanie sobie wsparcia, tego typu rzeczy.
1: Myślę o tych wszystkich, którzy nie mają kogo poprosić na przykład o pomoc. Jeśli muszą opiekować się, jeśli opiekują się osobą, która odchodzi, która wymaga tej opieki paliatywnej, co wtedy, jak się zostaje samemu z tym?
0: No właśnie tu jest też ogromna różnica między Holandią a Polską, wydaje mi się, ponieważ tam opieka jest bardzo dobrze zorganizowana. Ostatnio byłam wolontariuszką u 94-letniej pani, która tak naprawdę nawet była w stanie sama podnieść się z łóżka, usiąść na fotelu, ja musiałam jej tam czasami tylko pomóc usiąść na toaletę, tam, która, czy tam tego typu rzeczy, zrobić jej herbatę, ale ona miała, i ona nie chciała iść do hospicjum, i ona miała, oczywiście tam jeszcze była jej córka, która mieszkała dwa domy dalej, ale musiała już wracać do pracy, tam po paru tygodniach. Była osoba, która przychodziła na całą noc, taki powiedzmy opiekun medyczny, który spał od 22 do 7 rano. Trzy razy dziennie przychodził pielęgniarz, tam jakaś pielęgniarka, zazwyczaj każda osoba właśnie najpierw pomóc rano się umyć, ubrać, ewentualnie tam opatrzyć ranę. To samo po południu i o 18 wieczorem i o 22 znowu było, prawda? I ja byłam tam dwa razy w tygodniu, po 4 godziny jako wolontariusz i jeszcze jeden wolontariusz. Ta kobieta nie była prawie ani minuty sama. I tam jest to dobrze zorganizowane. Opieka ogólnie w domowa jest organizowana lepiej, jest dużo organizacji wolontaryjnych i tutaj wydaje mi się, że mimo wszystko, nawet jak jesteśmy tak całkiem sami, to nie mieszkamy na odludziu. Mamy sąsiada jakiegoś, który może czasami, nie wiem, posiedzieć wieczorem. Nic nawet nie trzeba robić. Jeżeli są hospicja, one też mają wolontariuszy. Też starać się o wolontariat, po prostu o wolontariusza, który będzie nas w jakiś tam sposób wspierał. Nie wiem, czy zrobieniu zakupów, bo taka dula właśnie umierania, taka towarzyszka umierania tam w Holandii, to ja też takie rzeczy właśnie robię. Ja idę do kogoś po to, żeby na przykład, no nie wiem, żona czy tam ktoś mógł sobie wyjść gdzieś ze znajomymi na zakupy, do sklepu, do kina. a ja jestem tam po to, żeby po prostu posiedzieć przy łóżku tej osoby, czy po prostu być, bo ta osoba już nie może zostać sama. Także tam jest to bardzo dobrze rozwiązane i ja zachęcam ludzi, żeby zgłaszali się do hospicjów na takie wolontariaty, jeżeli kiedyś o tym myśleli, bo to jest tak wdzięczne zajęcie i no wiadomo, że nie dla wszystkich, ale z drugiej strony tak budujące, tak zmieniające postrzeganie świata, że jeżeli komukolwiek przeszło to przez myśl, żeby to zrobić, to zróbcie to Państwo, bo my w Polsce też potrzebujemy wolontariuszy. Mhm. Więcej wolontariuszy.
1: Na czym polega to, co jest takie wartościowe i zmieniające w tym doświadczeniu? Co zyskuje wolontariusz, jeśli mogę zapytać w taki sposób?
0: Ojej, no jeżeli osoba tak jak ja na przykład, dla mnie to jest zaszczyt, bo to jest tak intymny moment, ten ostatni czas tutaj na ziemi, że ja czuję się zaszczycona, że ja mogę towarzyszyć w tym ostatnim momencie. I świat wtedy w ogóle się zmienia, świat jakby staje, jak jestem z osobą, która umiera, czy czuwam na przykład w hospicjum, przy łóżku osoby już umierającej, to jest jak taka medytacja, to jest zupełnie inny poziom energii, jest taki ciszy, my w ogóle jesteśmy nagle w innym świecie, inne rzeczy są ważne, to jest taki, tak jak już wspomniałam, bardzo intymny, czuły moment i móc być z osobą w takim momencie, że ktoś się otwiera do nas, i my możemy tą osobę wspierać, no to ja nie wiem, czy to chyba może doświadczają też osoby, które właśnie wspierają kobietę, która i dziecko, które przychodzi na świat. To jest ten rodzaj intymności, takie witanie i żegnanie kogoś. Mhm. Nie wiem, czy jest coś jeszcze, co może być takie wdzięczne właśnie, takim wdzięcznym zajęciem. No, to zmienia też perspektywę tego, jak wychodzi się z takiego hospicjum i nagle rzeczy przestają mieć takie znaczenie. Jakieś tam stanie w kolejce, a wiesz, że tam w tym pokoju właśnie ktoś umiera i jest w tym ostatnim momencie. Zupełnie życie się gdzieś tam przewartościowuje.
1: Mhm. Jak ta osoba opowiada o takim bólu i cierpieniu, którego doświadcza, albo o swoim strachu, pojawiają się trudne emocje, płacz, smutek, złość też pewnie na początku, to jak towarzyszyć w takich emocjach? Co mówić na przykład?
0: Tak, tylko że to jakby już nie ma jakby jednej regułki na to, w jaki sposób rozmawiać, ale tak jak wspomniałam, bo my nie mamy odpowiedzi na takie pytania. W ogóle w Holandii jest taki zawód, jak takie właśnie duchowe wsparcie i to nie ma nic w ogóle, to jest opiekun duchowy, który w ogóle nie ma nic wspólnego z żadną religią. On jest jakby studiuje po to, żeby móc wspierać ludzi i odpowiadać na trudne pytania. Nie jest to też psycholog. I tak naprawdę my musimy gdzieś tam też jakby, tak jak mówiłam, pytanie najlepiej na pytanie, bo my nie mamy gotowej odpowiedzi na to, jak ktoś się boi, ktoś mówi, że boi się umrzeć. To, no bo to różne są sytuacje, są różne osoby, w zależności z kim my rozmawiamy, czy my rozmawiamy ze swoją babcią, którą już znamy, czy rozmawiamy z osobą, którą jednak nie widujemy często i ona nagle mówi nam coś takiego. To wszystko zależy od tego, od relacji z tym człowiekiem, w którym momencie się ten człowiek znajduje, też tego całego procesu umierania, no bo to on trwa miesiącami, tak. Ale zawsze dobrze jest po prostu zapytać, co powoduje, że ta osoba w taki sposób mówi. I na przykład w sytuacji, kiedy ktoś powie, ach, boję, że nie wiem, no, że boi się, ale czego się boi, albo że nie chce umierać. I zapytanie na przykład, ale co kieruje teraz z tobą, że myślisz w ten sposób? No i zaczyna się rozmowa wtedy, no, bo bardzo często nam się wydaje, że my wszyscy się boimy cierpienia podczas umierania, czyli bólu i dolegliwości różnych innych, albo że boimy się tego, co jest po śmierci. Nie wiem, jeżeli to są osoby wierzące, czy były wystarczająco dobrymi, tak, wierzącymi, czy może nie, gdzie trafią, albo że może tam nie ma nic, może jest po prostu, no, także a to niby nie są tylko te dwie rzeczy, bo osoba umierająca może mieć bardzo takie rzeczywiste i realne tu i teraz lęki, jak na przykład co stanie się ze zwierzęciem, które jest w domu i którym się teraz opiekuje sąsiadka. I które na przykład, no, nie ma bliskich, także jakby nie poświęcili temu czasu uwagi. I podczas takiej rozmowy, że ktoś mówi, o Boże, tak nie chcę umrzeć się, wszystkim się wydaje, że nie chcę umrzeć, ale dlaczego? I warto jest na ten temat rozmawiać i pytać właśnie, bo my możemy dojść do sytuacji, że na przykład właśnie ta kobieta czy ta mężczyzna boi się, co stanie się z jej kotem i psem po jej śmierci. Ponieważ one są tam, tak, pod opieką sąsiadki, ale wiadomo, że sąsiadka ich do siebie nie weźmie. I my podczas zadając pytania możemy dojść właśnie tak naprawdę do tego typu rzeczy. My możemy wtedy powiedzieć, posłuchaj, to spróbujemy zrobić, co się da, jeżeli że z osobą oczywiście da się jeszcze rozmawiać, tak, jest w stanie terminalnym, a nie już w, nie wiem, w agonii, że zorganizujemy jakąś tam akcję, że pomożemy znaleźć na przykład jakieś schronienie, żeby ta osoba miała ten spokój. Czy na przykład mama, która umiera i ona wcale nie musi się już, ona się, tak, możemy dojść do tego, że ona się boi tak naprawdę, że nie będzie wsparciem już dla swoich dzieci, że nie będzie mogła, bo to już wiadomo, zostawia swoje dzieci, umiera, ból, wszystkie te rzeczy, wiadomo, też boimy się tego, ale tam głębiej może właśnie być to, że ona się boi, że nie będzie widziała, jak te dzieci rosną, że nie będzie mogła wspierać, nie wiem, przy pierwszym zawodzie miłosnym. I podczas zadawania pytań właśnie w takiej sytuacji dochodzimy do tego i wtedy możemy ewentualnie coś wymyślić razem, wspólnie, że na przykład przygotujemy jakieś, że ona przygotuje, a my jej pomożemy, nie wiem, napisać listy, czy nagrać jakieś filmiki, które gdzieś tam z QR-kodem mogą być na kartkach, na urodziny dzieci, czy tam na jakieś różne sytuacje, w której tata, czy ktoś będzie mógł tym dzieciom je dawać i mama będzie, to nie muszą być jakieś straszne listy zagrobu, jak się będzie ludzie, tylko po prostu wsparcia, przypomnienia o miłości i tak dalej. Także nie ma gotowej recepty, o tym to jest cała książka tak naprawdę, jak rozmawiać z umierającymi, tylko że tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy byli otwarci i nie bali się pytać. I wtedy będziemy dochodzić do tego, co jest ważne dla tych osób, jeżeli my będziemy z nimi rozmawiać. I uważam, że nie można się bać, żeby powiedzieć na przykład, nie wiem, przychodzimy do kogoś, kogo, no jesteśmy w miarę blisko, nie wiem, niech to będzie nasza koleżanka i dowiadujemy się, albo nie wiem, ona już od jakiegoś czasu jest chora, jest coraz gorzej, ma coraz więcej dolegliwości różnych. Jak przychodzimy, my, wydaje mi się, że no wiadomo, że to nie za każdym razem, bo jak każdy pyta, jak się czujesz, no wiadomo, no jak się czuję, no dupy, beznadziejnie się czuję, tak? Ale zapytanie na przykład, jak ci dzisiaj spałaś, jak się teraz czujesz, jak ci dzisiaj spało, albo powiedzenie na przykład, kurde, jak ty sobie dajesz radę w tej sytuacji? Takie po prostu ludzkie, no kurde, jak ty sobie z tym dajesz radę, no? Bo po prostu no, podziwiam, że kurczę, jak ty ten ból znosisz. Czy to w ogóle, no po prostu szczera rozmowa. I jak ktoś nie będzie chciał mówić o tym, to powie, wiesz co, ja już mam dość na ten temat rozmowy, nie chcę o tym gadać. I jest okej, ale zazwyczaj to w sytuacji, kiedy chory zaczyna mówić o tym, że o czymś tam, to wszyscy mówią, przestań, bo my nie wiemy, co zrobić i my nie chcemy słuchać, a czasami wystarczy po prostu słuchać, nawet nie. My nie musimy nic mówić, bo my ani nie mamy odpowiedzi na to, ani nic, ale czasami po prostu kiwać głową, patrzeć w oczy, jak ktoś nam mówi o swoich lękach i tak dalej, to po prostu być. To jest też najważniejsze. Wspieranie, bycie obok. My nie musimy tak naprawdę niczego zrobić, no, bo my też nie mamy takiej mocy często gęsto. Także albo dowiadujemy się pytaniami i coraz głębiej wchodzimy w rozmowę, ale jak nie potrafimy, to powiemy, kurczę, ja naprawdę nie wiem, co zrobić. No, czuję się, tak dziwnie się czuję, że tak bardzo chciałabym pomóc, ale nie wiem jak. No. Mhm.
1: A co robić z takim długotrwałym też zmęczeniem? Bo wydaje mi się, że ta sytuacja, jeżeli ona trwa długo, też generuje duże zmęczenie psychiczne i że im dalej, tym jest trudniej.
0: No tak, no tak jak wspominałam, my musimy szukać wsparcia. Wsparcia wolontariuszy, tylko że właśnie no, to jest najgorsze, że tutaj jest duża różnica, jak działa to w Holandii, a jak działa to w Polsce. No. Mhm. Ja bym mogła powiedzieć, do jakich fundacji się udać w Holandii będąc, żeby szukać wsparcia.
1: A jak działa hospicjum w Holandii, to opowiedz.
0: Hospicjum stacjonarne, bo to jest różnica tutaj, często jednak my w ogóle mamy też takie trochę pojęcie hospicjum w Polsce jako umieralni. No, bo jest to umieralnia, tak? No, tam idą ludzie po to, żeby umierać. bardzo często słyszę od osób, że ktoś idzie do hospicjum na ustawienie leków na przykład, co jest faza terminalna, czyli to są już ostatnie tygodnie życia, 3 miesiące życia, tam dolegliwości zmieniają się i dochodzą bardzo szybko. To są ostatnie tygodnie organizmu i tam naprawdę dużo rzeczy się zmienia. Wszystko w zależności od choroby, no bo to też trzeba wspomnieć, inaczej umierają osoby z nowotworami, inaczej sercowcy, czy tam osoby z, tak jak mają płuc, choroby płuc, czy osoby umierają ze starości też trochę inaczej. Umieralnia, tak, hospicjum jest umieralnią, tyle że właśnie osoby, które idą do hospicjum stacjonarnego, to są osoby już terminalne. I tutaj wydaje mi się, że też tak to powinno działać. Co innego jest hospicjum domowe tak zwane, czyli to jest po prostu grupa opieki paliatywnej, która wspiera osobę na długo, długo przed, a hospicjum stacjonarne to jest tak naprawdę 3 miesiące życia. Tak to działa w Holandii i myślę, że tutaj jest podobnie z tego, co się orientuję. Tyle, że tutaj idą osoby, które mają na przykład właśnie niby sobie ustawić leki. Lekarz ma ustawić leki i wypuścić tę osobę do domu. Albo, że pójdziemy do hospicjum i damy jakieś kroplówki. To hospicjum nie normalnie nie działa w ten sposób i nie powinno działać, bo tego typu rzeczy tak naprawdę no, często przedłużają cierpienie. I my mamy też taki ogromny lęk przed tym, że my kogoś w ogóle oddajemy do hospicjum, co jest no, takie, jakbyśmy tam mieli przyjść, zaprowadzić, zrzucić, powiedzieć do widzenia, do zobaczenia nigdy, tak? Cześć jak czapka. A to tak nie działa przecież. My szukamy wsparcia w hospicjum dla naszej osoby chorej, bliskiej, umierającej i my wciąż możemy tam być i możemy wciąż wspierać emocjonalnie, tylko my szukamy tego wsparcia ze strony tej fizycznej, że jeżeli osoba ma bardzo dużo różnych dolegliwości, no to wtedy tam się to wszystko, prawda, dopasowuje i hospicja wspierają, powinny przynajmniej wspierać umierającego w procesie umierania, tak jak opieka paliatywna, i tutaj chodzi o jakość życia, a w pewnym momencie, jeżeli wchodzimy w fazę terminalną, to wciąż jest to życie, ale to już jest jakby jakość umierania. Bo ten organizm już wtedy naprawdę się bardzo potrafi szybko, zwłaszcza jeżeli chodzi o nowotwory, tak zamykać. I tutaj chodzi już o jakość umierania, wsparcie w jakości umierania i wsparcie bliskich. I taką rolę powinno pełnić hospicjum. Nie ustawienia leków i że ktoś wychodzi do domu. Bo z hospicjum się teoretycznie i praktycznie nie wychodzi. I też myślę, że lekarze mówią często właśnie, no pójdzie do hospicjum, trochę się tam ustawi leki i pójdzie do domu. No to nie jest, hospicjum nie powinno w taki sposób działać. Hospicjum to jest miejsce, do którego się idzie komfortowo umierać.
1: Skąd ty bierzesz też taką siłę w sobie, żeby się tym zajmować na co dzień, żeby towarzyszyć osobom umierającym albo ich bliskim?
0: No i ja myślę, że osoby, które w ogóle przynajmniej w Holandii właśnie, które pracują jako pielęgniarki w hospicjach albo jako wolontariusze, no tak jak ja tam chodzę, nikt mi nie każe tego robić, tak ja to robię, bo mi to bardzo dużo daje. Także ja myślę, że osoby, które pracują w takich miejscach mają taką naturalną zdolność. Tego się, to jest bez sensu się jakby, tego się nie da jakoś, nie wiem, nauczyć albo coś w tym stylu, no bo później, tak jak czasami czytam, typu, no, wypalenie empatią, no ale to jest wypalenie empatią, to, bo to też ta empatia, no nie, tutaj jest tak, czasami ludzie myślą, że dla nas to tak ciężko, że albo, że my jesteśmy zimni jak lód i nie mamy w ogóle emocji a propos tych osób umierających, co nie jest prawdą. Tylko, że my patrzymy na nie właśnie, żeby im było dobrze. A dla nich dobrze to będzie łagodnie umierać. I to jest wtedy w tym najważniejsze. I ja myślę, że osoby właśnie, które pracują w hospicjach, mają tą naturalnie chęć wsparcia właśnie w tym procesie, bo my nie myślimy o innych procesach tam, które będą, tylko w procesie umierania. Także ja nie czerpię tego znikąd. To jest w jakiś sposób po prostu.
1: Żaneta Gromek, która jest edukatorką, certyfikowaną deaf doulą, jest założycielką profilu Szkoła Dobrego Umierania, a także osobą, która od wielu lat pracuje jako wolontariuszka w hospicjum w Holandii. To ona dzisiaj towarzyszyła nam na antenie Radia Opole. Dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Kłaniam się, życzę dobrej nocy. Do usłyszenia. Katarzyna Zawadzka.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, słynny film Stephena Frearsa, Niebezpieczne związki, pewnie widziała większość naszych słuchaczy. Niebezpieczne związki innego rodzaju pojawiają się czasami wręcz wybuchowo podczas rozmaitych doświadczeń chemicznych. A w historii niebezpieczne związki zawodowe, oczywiście z punktu widzenia władz, zmieniały losy krajów, także tej ziemi. Związki frazeologiczne trudno by nazwać niebezpiecznymi, choć też mogą sprawiać i wielu sprawiają problemy.
6: Zatem wracamy do rozmowy o błędach polegających na tym, że wprowadzono zmiany do nienaruszalnego związku wyrazów, czyli do związku frazeologicznego. Jeżeli mówimy o na przykład wariackich papierach, to potoczna i dodajmy obraźliwa nazwa dla kogoś, kto takie dokumenty posiada, i oznacza ta nazwa, że te dokumenty potwierdzają, że ktoś jest nie w pełni władz umysłowych. Stąd też zwrot. Robić coś na wariackich papierach oznacza tyle, co robić coś szalonego. W jednej z naszych wcześniejszych audycji powiedziałam, że w stałych zwrotach, do których należy też robić coś na wariackich papierach, nie należy wprowadzać żadnych zmian. Nawet jeśli te zmiany oznaczają, że używamy wyrazów podobnych i mają te wyrazy takie samo znaczenie. Dlatego nie mówimy robić coś na szalonych papierach, lecz na wariackich papierach.
5: Ktoś ma wariackie papiery, tak mówimy o kimś niespełna rozumu albo o kimś, kto tym rozumem niezbyt biegle się posługuje, ale są także wydarzenia, które wołają o rozum do głowy.
6: Po rozum do głowy można raczej tylko pójść. I właśnie w tym przykładzie błąd wynika z tego, że w tym powiedzeniu połączono dwa inne, o różnych zresztą znaczeniach. Czyli coś, jakieś wydarzenie, woła o pomstę do nieba, czyli jest oburzające, godne potępienia. I drugie, pójść po rozum do głowy, czyli pomyśleć, zastanowić się i znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie. Powstało więc dziwne wyrażenie, jakieś wydarzenie woła o rozum do głowy. Możemy się tylko domyślać, o co chodziło osobie, która użyła tego błędnego zwrotu. Poprawnie zastosowany w wypowiedzi związek frazeologiczny jest jasny dla odbiorcy. Nie wymaga zastanawiania się, co autor miał na myśli. Trzecim przykładem niedozwolonych zabiegów na związkach wyrazowych, przypomnę, pierwszym była zamiana wyrazów, drugim łączenie w jeden dwóch różnych, jest pomijanie jakiegoś elementu wyrażenia. Na przykład nie chcę być piątym kołem, usłyszałam w pewnym filmie. Zabrakło tu nie chcę być piątym kołem u wozu. Podsumowując, albo decydujemy się używać danego połączenia wyrazów w pełnej postaci, bez naruszania składu i bez naruszania kolejności wyrazów, albo nie używajmy ich w ogóle, gdyż czasami powstają mało zrozumiałe bądź w ogóle niezrozumiałe czy wręcz nielogiczne wyrażenia, które zamiast ułatwiać, utrudniają komunikowanie się.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Salon Naukowy Radia Opole.
1: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rab, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest profesor Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, to dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii na Uniwersytecie Opolskim, kierownik Katedry Badań Promieniotwórczości i w Środowisku, inspektor ochrony radiologicznej, a także, co bardzo ważne, zastępca dyrektora Centrum Radiomonitoringu i Pomiarów Promieniotwórczości na Uniwersytecie Opolskim. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Pani profesor, bardzo dużo tych funkcji, ale nie ma się co dziwić. Bardzo dużo badań Pani prowadzi właśnie z zakresu promieniotwórczości i ja tylko tak wspomnę tytułem wstępu, że kilka tygodni temu w tym samym programie gościł dr Grzegorz Jezierski, to jest założyciel i kustosz dobrze Pani też znanego Muzeum Blam Rentgenowskich Politechniki Opolskiej. No i wtedy właśnie omawialiśmy nie dość, że te eksponaty, ale też bardzo szeroko o zastosowaniu w ogóle promieni. Jak się okazuje, absolutnie nie tylko w medycynie, branża security, bardzo szeroko branża spożywcza. No to chciałem, żebyśmy dzisiaj poszli dużo dalej, no i powiedzieli więcej o promieniowaniu, o materiałach promieniotwórczych, o radioizotopach w żywności, powietrzu, glebie, wodzie. Wiem, że pani to bada. No i chyba na pierwszy ogień weźmiemy sobie radon 222 i na dzień dobry musimy wyjaśnić, co to w ogóle jest.
2: Tak, radon 222 jest to izotop naturalnie występujący w środowisku. Większość z nas, jeżeli myśli o promieniotwórczości, to wyobrażamy sobie awarię elektrowni, próbne wybuchy jądrowe, inne izotopy promieniotwórcze, a tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że największy wkład w dawkę, jaką otrzymujemy od promieniowania jonizującego, to jest właśnie promieniotwórczość naturalna. Największy wkład daje radon 222. Tak jak już powiedziałam, jest to gaz, naturalny izotop promieniotwórczy, powstaje z radu 226. W Polsce są tereny, gdzie tego radonu jest dużo, znacznie więcej niż średnia nasza krajowa. Takimi terenami są przede wszystkim tereny południowej Polski. W ostatnim czasie dużo na temat radonu się mówi, głównie w kontekście wprowadzenia do Polski dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie tego radonu i co za tym poszło. Dużo zostało wprowadzonych zapisów do prawa atomowego i w związku z tym ten radon został, jest teraz obecnie badany, głównie w pomieszczeniach mieszkalnych.
1: No dobrze, ale w takim razie jak ja słyszę, że mamy właśnie ten radon w postaci gazu, którego jak się domyślam oczywiście nie widzimy, skąd on się w ogóle bierze? To jest efekt właśnie jakiegoś, nie wiem, przenikania przez glebę, faktycznie tego pierwiastka gdzieś tam w skałach?
2: Tak, to może jeszcze tak. Radon faktycznie jest gazem niewidzialny, bez smaku, bez zapachu.
1: No
2: i on bardzo łatwo migruje. Są miejsca, gdzie tego radonu jest dużo. Tutaj głównie skała macierzysta, gleby. I na przykład u nas Sudety są takim miejscem, gdzie pod kątem geologicznym dużo występuje właśnie radu 226, a ten rad rozpada się na radon 222. I ten radon bardzo łatwo migruje do środowiska, zwłaszcza tam, gdzie mamy jakieś pęknięcia, nieszczelności. No ten radon bardzo łatwo wnika do naszych mieszczeń, pomieszczeń mieszkalnych, miejsc pracy i tak dalej.
1: Czyli tak sobie myślę, może nawet i część naszych słuchaczy nie ma bladego pojęcia, że jakiś radon wdycha w ogóle. W zależności od tego, gdzie mieszkają, to nie musi być koniecznie u wyjścia z pieczary, tudzież groty, tudzież jaskini, jak się domyślam.
2: Zgadza się, bo są takie miejsca, gdzie tego radonu faktycznie jest dużo i bardzo dużo osób, z którymi obecnie rozmawiam, robiąc pomiary teraz promieniotwórczego tego radonu 222, nie ma nawet świadomości, w jakim środowisku żyje. Są miejsca, tutaj na terenie Dolnego Śląska, nawet u nas na terenie województwa polskiego, mamy dwa powiaty, powiat Nyski i Prudnicki, gdzie potencjalnie występują podwyższone właśnie stężenia tego radonu 222 w stosunku do tej wartości rekomendowanej. W ustawie prawa atomowe ta wartość odniesienia do radonu w pomieszczeniach mieszkalnych to jest 300 becquereli na metr sześcienny, a w niektórych miejscach te wartości dochodzą nawet do kilku tysięcy.
1: No to się wydaje, że to jest bardzo duże przekroczenie. Czy to już jest niebezpieczne dla zdrowia, dla ludzi?
2: To znaczy radon właśnie jest, tak jak już powiedziałam wcześniej, gazem. On rozpada się na inne pierwiastki promieniotwórcze, głównie metale. Jest to na przykład ołów-214, bismut-214, polon-210 i on jest, te izotopy są akumulowane w naszych płucach i tak naprawdę radon uznawany jest za drugą przyczynę zachorowalności na nowotwory właśnie płuc.
1: No to poważna sprawa, to znaczy to jest chyba realne zagrożenie, jeśli to stężenie jest za duże, prawda?
2: Tak, zagrożenie jest realne, stąd właśnie ten wymóg oznaczania stężenia radonu w wybranych miejscach i stąd właśnie w Polsce powstało to rozporządzenie, gdzie mamy 27 powiatów w całej Polsce, gdzie w każdym miejscu pracy na parterze ten radon powinien być oznaczony. I tak naprawdę za to, żeby ten radon był oznaczany, no odpowiada kierownik jednostki organizacyjnych. I tak jak już powiedziałam, większość tych powiatów jest to województwo dolnośląskie, ale na przykład mamy w województwie opolskim dwa takie powiaty, ten powiat Nyski, Prudnicki.
1: A czemu gdzie, w ogóle akurat te dwa? To jest
2: to geologia, wyznaczone? Tak naprawdę geologia naszego kraju. Jak też wcześniej powiedziałam, radon 222 powstaje z radu 226. No i na tamtych terenach oznaczono podwyższone właśnie stężenia tego aktywności radu 226 i w konsekwencji spodziewamy się, że tam będzie też więcej tego radonu. I faktycznie są miejsca, gdzie tego radonu jest dużo więcej niż w innych miejscach w Polsce.
1: I to jest jakby taka stała wartość, że on jest ciągle przekroczony, czy to jeśli to jest taki gaz, to nie wiem, z jakimś wiatrem po burzy, nie wiem, jest mniej więcej, czy ja sobie dobrze to tak wyobrażam, czy,
2: to znaczy,
1: czy błądzę?
2: Na to jest bardzo dużo czynników wpływa na to, jakie są stężenia tego radonu. Z racji tego, że głównym źródłem radonu w naszych pomieszczeniach jest podłoże tak naprawdę. A więc tutaj ten, jeżeli mamy jakieś pęknięcia, nieszczelności, nieodpowiednia wentylacja i tak dalej, no to właśnie w tych niższych pomieszczeniach tego radonu będzie znacznie wyżej niż w tych kondygnacjach górnych. Teraz też bardzo często właśnie uszczelniamy nasze pomieszczenia. Tego radonu też może być więcej, ale wystarczy wietrzyć nasze pomieszczenia, gdzie potencjalnie tego radonu jest dużo, też możemy zmniejszyć stężenie tego promieniotwórczego gazu. Tutaj sprawdzić tak naprawdę, skąd ten radon dostaje się do naszego pomieszczenia, bo tak naprawdę też w materiałach budowlanych mogą być te izotopy promieniotwórcze rad 226 i w konsekwencji może ten radon 222 ekshalować do naszych materiałów budowlanych bardzo często dodawane są różne pyły, różne materiały, które te izotopy zawierają i stąd z materiałów możemy sobie jeszcze taką dawkę dodatkowo wprowadzić.
1: No dobrze, mamy na pewno czujniki tam, nie wiem, czadu, tlenku, węgla, gazu. Jeśli ktoś nie ma o tym bladego pojęcia i takich badań nie robiono konkretnie u niego, w jego miejscu zamieszkania, no to jak ma ewentualnie stwierdzić, czy gdzieś ten radon u niego jest przekroczony, czy nie, czy w ogóle powinien się tym martwić?
2: To znaczy warto oznaczyć w każdym miejscu stężenie tego radonu. Są różne metody pomiarów radonu 222 poprzez takie metody pasywne i aktywne. Taką metodą rekomendowaną do oznaczania radonu jest metoda pasywna, gdzie wykorzystywane są odpowiednie detektory pasywne CR39. Takie detektory umieszcza się w danym pomieszczeniu przez 3 miesiące i następnie w laboratoriach akredytowanych określa się, jakie są stężenia tego radonu. Ale tak naprawdę są też metody aktywne. Można docelowo przyjść z aparatem, zmierzyć, zobaczyć, w którym miejscu jest tego radonu więcej, no i jakoś zaradzić. Można na przykład uszczelnić jakieś nieszczelności, można ścianę pomalować odpowiednimi materiałami izolacyjnymi.
1: Tak, to pomoże?
2: Można i to bardzo pomaga. Mhm. Tak naprawdę nawet w marketach budowlanych są już odpowiednie folie czułe na radon 222. Wystarczy tylko mieć taką świadomość i dokonać tego pomiaru tak naprawdę nawet przed budową domu. My jeszcze w Polsce nie mamy takich wymogów oznaczania potencjału radonowego, ale na przykład nasi południowi sąsiedzi, Czesi, żeby wybudować budynek, jednym z dokumentów o pozwoleniu, kiedy się starają o pozwolenie na budowę, jest właśnie oznaczenie też tego potencjału radonowego. Też wiedzą, na jakim terenie będą mieli posadowiony ten dom i też docelowo można sobie zaplanować, jak ma wyglądać wylewka, czy musi być podpiwniczony budynek i docelowo z jakich materiałów należy wykorzystać przy budowie domu, że ten temat tak naprawdę warto zgłębić, bo on jest dla każdego, wydaje mi się, że bardzo ważny.
1: No tak, no w naszym regionie zwłaszcza to się raczej patrzyło chyba i patrzy nadal na to, czy dany teren jest zalewowy na przykład. Niestety nawiedzają nas tu powodzie i to intensywnie czasami, a tak sobie myślę, no ten radon, nie wiem, czy właśnie tu skupiana jest nasza uwaga, żeby zwrócić uwagę, czy coś nas nie truje w powietrzu po prostu, no.
2: Dlatego polecam właśnie wykonanie pomiarów takiego radonu. Tutaj są różne laboratoria. Tak jak tutaj było powiedziane, my w Uniwersytecie Opolskim też mamy Centrum Radiomonitoringu i Pomiarów Promieniotwórczości i takie analizy, pomiary też wykonujemy. Te staramy się o akredytację na tą metodę i też w niedługim czasie będziemy takim laboratorium akredytowanym, gdzie będziemy mogli tego typu badania prowadzić już w ramach naszej akredytacji.
1: Czyli będzie można się do Państwa zwrócić też, powiedzmy?
2: Będzie można jako laboratorium akredytowane, a teraz jak najbardziej też takie pomiary wykonujemy, żeby tak orientacyjnie sprawdzić, jakie stężenia tego radonu w danym pomieszczeniu się znajdują.
1: Radon 222, o nim teraz dużo mówiliśmy, a czy jeszcze jakieś inne niebezpieczne pierwiastki krążą w naszym otoczeniu, choćby tu na Opolszczyźnie i warto by się jakoś, nie wiem, zabezpieczyć, też zorientować w ogóle w sytuacji?
2: To znaczy, jeśli chodzi o izotopy promieniotwórcze, to też swego czasu głośno się mówiło o izotopie sztucznie wprowadzonym do środowiska. Takim izotopem jest na przykład CES-137. Ten izotop został wprowadzony do środowiska na skutek próbnych wybuchów jądrowych, które były gdzieś tam obecne w latach 50., 60. ubiegłego stulecia, ale tak naprawdę największy wkład w stężenie, które tutaj na naszym terenie odnotowano, to była awaria elektrowni jądrowej w Czarnoblu w 1986 roku. I do środowiska przedostało się wiele różnych izotopów promieniotwórczych. Większość z tych izotopów miało krótkie okresy powietrznego rozpadu i stosunkowo szybko się rozpadło. Ten CES-137 ma stosunkowo długi okres powietrznego rozpadu, bo około 30 lat i tak naprawdę no, w dalszym ciągu w naszym środowisku ten CES-137 się znajduje. No i tutaj też został określony taki obszar, który się nazywa obszarem anomalii opolskiej, gdzie tego CES-u w stosunku do CES-u w całej Polsce jest znacznie więcej. Obszar ten ciągnie się tak naprawdę od Kłobucka poprzez Lasowice Wielkie, Turawę, Opole, Łambinowice i w stronę Kotliny Kłodzkiej i faktycznie odnotowane są tam miejsca, gdzie tego CES-u jest znacznie więcej nawet teraz obecnie.
1: Dzisiaj, tak?
2: Po Czarnobylu mamy 40 lat dopiero. A tak jak już powiedziałam, CES-137 ma okres powietrznego rozpadu 30 lat, a więc tylko połowa tego się rozpadło, co zostało wprowadzone do środowiska, więc jeszcze troszeczkę musimy poczekać, zwłaszcza na tych naszych terenach, żeby tego CES-u było odpowiednio mniej. Tutaj...
1: A z czego to w ogóle wynika? Bo ja pamiętam w ogóle, ja jestem takim dzieckiem, rocznik 78, ja piłem ten cudowny, ohydny płyn
2: Lugola,
1: dokładnie. No miał nam chronić nas właśnie przed tym negatywnym wpływem promieniowania, ale zdaje się, że wtedy taka właśnie poszła fama, już pomijam długie ukrywanie tego wszystkiego przez naszych wschodnich sąsiadów, ale że te deszcze padały, zdaje się, bardzo niekorzystnie. To przez to w ogóle się wziął, prawda, tutaj ten pierwiastek
2: to
1: u nas,
2: znaczy tak,
1: tej większej ilości.
2: Właśnie bezpośrednio po awarii w Czarnobylu no, były takie niekorzystne warunki meteorologiczne.
1: Właśnie.
2: Jak ta chmura przechodziła no, nad naszym terenem, to wtedy spadły faktycznie ulewne deszcze. No i to zakumulowało
1: i ten CES
2: się.
1: Ten CES z tym deszczem.
2: W naszych glebach. No i tutaj zwłaszcza lasy Opolszczyzny, czy tam anomalie opolskie, bo tak ten teren został umownie nazwany, no tego CES-u faktycznie jest stosunkowo dużo, a więc teraz w glebach leśnych, a więc i dziczyzna, grzyby, inne owoce runa leśnego.
1: To strasznie teraz brzmi, przerażeni są wszyscy grzybiarze w naszym regionie, że już więcej do lasu na grzyby nie pójdą. Jak to jest właściwie w praktyce dzisiaj?
2: Może nie tak. Ten CES faktycznie no, występuje. My możemy go zmierzyć. Tyle, że tak naprawdę nie obawiałabym się zbierania grzybów, jedzenia grzybów w dalszym ciągu, ponieważ tak naprawdę no, ten CES, on w stosunku do innych rejonów naszego kraju no, jest w większych ilościach, potrafimy go oznaczać i na przykład takim gatunkiem grzybów, który akumuluje duże ilości CES, jest tak chętnie zbierany przez nas pod grzybek brunatny.
1: Taki szlachetny,
2: my go zbieramy, ale tak naprawdę gdzieś tam takie szacunki zrobiłam, no, też różne artykuły na ten temat gdzieś pisałam, że zjedzenie tak naprawdę 10 kg suszu w ciągu roku z terenów najbardziej skażonych, nawet tej dawki granicznej, że tak naprawdę spokojnie możemy chodzić na grzyby, możemy zbierać grzyby, tylko miejmy świadomo, że to jest kolejny izotop, który gdzieś tam do naszego organizmu docelowo wnika.
1: Nawet po tylu latach.
2: Nawet po tylu latach, że jeszcze ten izotop jest. Tutaj też co chwilę wraca sprawa zwierząt leśnych, tutaj łownych. Tutaj te dziki, które faktycznie akumulują znaczne ilości tego CZ137, no i rodziny myśliwych, którzy żywią się tym tylko i wyłącznie mięsem takich zwierząt, to powinny też mieć świadomość, że faktycznie tutaj te dawki z tym CZ137, z tym mięsem, no wnikają do ich organizmu. Mhm.
1: Czasem jakimś kurczakiem dobrze przegryźć tego dzika i tą sarnę, tak?
2: Dokładnie to... tak. Inne mięso też korzystnie.
1: No dobrze, a propos w ogóle tego Czarnobyla, no kiedyś też jeden z odcinków właśnie poświęcony był tej całej awarii, 25-26 dzień kwietnia, noc. No feralna, makabryczna. My jeszcze jakieś inne pokłosia mamy tego? No mówimy, że ciągle jednak tak, właśnie CES w glebie. Coś jeszcze się dzieje do dzisiaj, czy już raczej to wszystko przemija z czasem?
2: To znaczy Wszystko przemija. Te izotopy jednak miały krótkie okresy powierzchnego rozpadu. Tam jeszcze pluton, ameryk, ale to też w niewielkich ilościach występuje. Ja tak wrócę jeszcze do tego jodu 131. On faktycznie po Czarnobylu był w większych ilościach i faktycznie ten płyn Lugola, który piliśmy, to właśnie był z uwagi na ten izotop jodu 131, który w tamtych czasach w środowisku występował w znacznych ilościach. Tak naprawdę ten płyn Lugola miał uchronić naszą tarczycę
1: tak.
2: przed tym, żeby ten promieniotwórczy jod nie był wchłonięty do naszej tarczycy.
1: Ale dobrze chyba do dzisiaj używać sobie soli jodowanej, zawsze to lepiej niż, prawda?
2: Oczywiście, że tak. Nie zaszkodzi.
1: Dokładnie tak. No dobrze, jak sobie czytałem o różnych Pani osiągnięciach i badaniach, część omówiliśmy, to znalazłem też taką informację, w miarę świeżą, że jest Pani też w gronie takich ekspertów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, to jest agenda ONZ, z siedzibą w Kingston na Jamajce. To ja bym chciał chociaż kilka słów usłyszeć, czym się tam zajmujecie, bo jeśli badacie promieniotwórczość Pani, zwłaszcza no, w różnych środowiskach, to rozumiem, co na dnie morskim też coś tam, jakieś mamy promieniowanie, też gdzieś tam z głębin jakiś na naszej planety coś przebija?
2: Jak najbardziej tak. Jakiś czas temu faktycznie zostałam powołana jako ekspert do tej Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego. Głównie chodzi tutaj o konkrecje polimetaliczne, które występują w znacznych ilościach na Pacyfiku. No i tutaj te konkrecje zawierają spore ilości izotopów promieniotwórczych. I tutaj faktycznie oznaczaliśmy, pozyskaliśmy te konkrecje z Pacyfiku i oznaczaliśmy izotopy promieniotwórcze i określaliśmy taką bezpieczną pracę z tym materiałem. Do tej pory ten materiał nie został przebadany przez innych naukowców. Ukazało się zaledwie kilka prac na ten temat. No i tutaj artykuł, który ukazał się 3 lata temu, no troszeczkę tak postraszył, że tego radonu, zwłaszcza przy przeróbce tych konkrecji, będzie za dużo i tak naprawdę wydobycie tych konkrecji nie ma nawet sensu z uwagi właśnie na tą promieniotwórczość. I też no, my te badania robiliśmy, cały czas robimy, badania trwają. 2 artykuły już na ten temat się ukazały, artykuły naukowe. Nie dość, że współpracujemy z ja jestem tym ekspertem w Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, to bardzo ściśle współpracujemy ze Szczecinem, z Interocean Metal. Jest to jednostka, która posiada koncesję właśnie na wydobywanie konkrecji z głębi właśnie Pacyfiku. Tak naprawdę to są tylko takie na razie próby badawcze. Nie ma jeszcze wdrożonej technologii, żeby wydobywać te konkrecje i je przetwarzać, ale tak naprawdę my jesteśmy w ten cały proces gdzieś zaangażowani. Właśnie ja po części ja jako ekspert, Po drugie, tutaj na uniwersytecie prowadzimy badania i temat jest bardzo nośny i mam nadzieję, że jeszcze dużo ciekawych informacji ukaże się w artykułach.
1: No tak generalnie, w ogóle już tak generalizując, to dno morskie to właściwie największy niezbadany rejon na tej planecie. My sięgamy gwiazd, patrzymy z wytęsknieniem gdzieś na Księżyc albo na Marsa, a tu absolutnie to jest jakiś tam chyba marny procent dna przebadany w ogóle, tak w okolicach, nie wiem, tam chyba nawet mniej niż 10%, tam z 7-8, prawda?
2: Dokładnie tak. Jest co jeszcze robić, zwłaszcza pod kątem tych konkrecji polimetalicznych, które zawierają bardzo duże ilości metali, metali ziem rzadkich, które tak naprawdę są teraz jak najbardziej poszukiwane. Tak. I faktycznie to będzie takie, tak mi się wydaje, w przyszłości, bardzo duże, dobre źródło właśnie tych pierwiastków.
1: No gdyby nie to, że to wydobycie może być bardzo trudne, no na granicy opłacalności pewnie, ze względu na warunki.
2: Dlatego właśnie są teraz intensywne prace, przede wszystkim wydobycie, też no, żeby nie zaburzyć dna morskiego tutaj, żeby to środowisko jakoś zostało tworzone, bo tutaj no, to jest bardzo ważne i właśnie to grono ekspertów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, no właśnie to musi przede wszystkim zabezpieczyć.
1: No tak, bo akurat w rujnowaniu środowiska przy wydobywaniu różnych rzeczy jesteśmy akurat bardzo dobrzy, to może już wystarczy, to tak trochę mniej poważnie. A jeszcze jesteśmy trochę przy tej wodzie, czy w Bałtyku mamy jakieś promieniowanie?
2: Akurat ostatnio wróciłam z Międzyzdrojów, gdzie kilka dni temu, gdzie wykonujemy też takie badania pod kątem piasku pod kątem promieniotwórczości właśnie w naszym piasku bałtyckim.
1: No i piasku na dnie morza, czy piasku
2: nie,
1: na plaży?
2: Piasku
1: na plaży.
2: Na plaży, naprawdę, bo są takie miejsca, zwłaszcza ten ciemny piasek, on zawiera też podwyższone aktywności tego izotopu. I współpracujemy z osobami, z naukowcami z Uniwersytetu Szczecińskiego i właśnie poszukujemy tych miejsc, gdzie te ciemne piaski występują, skąd właśnie ta podwyższona promieniotwórczość w tych piaskach.
1: A jaki tam pierwiastek promieniuje?
2: To tutaj głównie ten radon 222, znowuż te izotopy naturalne.
1: Czyli to jest gdzieś przebijanie tam gdzieś pod ziemią, tak? Gdzieś są złoża tego.
2: Tak, dlatego tutaj też różne sztormy, ten piasek gdzieś tam jest nawiewany, tutaj przy klifach tego jest dużo, że tematy są ciekawe i takich tematów ciekawych no, realizujemy w Uniwersytecie Opolskim bardzo dużo. Kolejny taki ciekawy temat to związany jest na przykład z wodami. Wrócę też do wód tutaj nawet z województwa dolnośląskiego, ponieważ tam też mamy te wody radoczynne. No niektórzy zażywają kąpieli, zażywają tych wód,
1: a tak naprawdę niby
2: z jednej strony zdrowotne, ale z drugiej strony te dawki, które uzyskujemy pijąc takie wody, przebywając na przykład na hali basenowej, gdzie te wody są odpowiednio w wyższych stężeniach, to też otrzymujemy znacznie wyższe dawki.
1: Ojej, byłem niedawno w Lądku Zdroju i piłem tą wodę taką śmierdzącą, przepraszam. I to jest jedna z takich wód na przykład?
2: Jedna z takich wód. Ostatnio nawet napisałam taki artykuł. Badane były różne wody na przykład z Lądka Zdroju i te wartości faktycznie były znacznie wyższe niż dopuszczalne, ale faktycznie to się uznaje, że to są wody radoczynne i faktycznie te wartości mogą być wyższe. Ale dla kuracjuszy, osób, które niewiele tej wody piją w ciągu roku, to może nie jest problem.
1: To tak jak z tymi grzybami, że trzeba by było nie wiem ile hektolitrów tej wody wypić.
2: Dokładnie tak, ale ja popatrzyłam z perspektywy pracownika, który na takiej hali basenowej, gdzie ta woda jest o podwyższonej aktywności, to faktycznie on te opary cały czas wdycha przez cały rok, 2000 godzin w ciągu roku.
1: To powinien już świecić w nocy.
2: I tak naprawdę on otrzymuje dawki około 15 milisiewertów na rok. To są takie dawki, jak dla pracowników kategorii A zaklasyfikowanych, takie osoby, które pracują ze źródłami promieniotwórczymi w różnych elektrowniach atomowych i tak dalej, a więc tutaj też niby tylko naturalna promieniotwórczość, ale też promieniowanie to promieniowanie. Tutaj nieważne, czy pochodzi od źródła naturalnego, czy od sztucznego.
1: Znaczy nie chciałbym, żeby teraz opustoszały różne uzdrowiska na Dolnym Śląsku i chociaż może mniej parawanów nad Bałtykiem by się przydało.
2: Przydało, dokładnie
1: tak. Nie, no to widzę, że jakby, no faktycznie, no dobrze, że rozmawiamy tak szeroko o tym, no bo myślę, że nie każdy wie, że to promieniowanie no naprawdę jest prawie wszędzie i nas otacza i w zasadzie no nie spodziewalibyśmy się tych różnych miejsc. Ja rozumiem te jaskinie, bo jeszcze chciałem też zagadnąć szerzej, bo wiem, że chyba też tam badane były któreś z tych jaskiń tam w naszych Tatrach, takie też chętnie odwiedzane przez turystów. Która to była jaskinia?
2: To znaczy w Tatrach też, ale też w województwie dolnośląskim wrócę na przykład do jaskini niedźwiedziej, bo te pomiary są wykonywane i faktycznie intensywnie te pomiary też wykonujemy na tamtych terenach, ponieważ no, ten radon występuje.
1: To też radon.
2: Cały czas mówimy o tym samym izotopie promieniotwórczym, ponieważ no, im w różnych kopalniach, właśnie w jaskiniach, w bunkrach, w miejscach właśnie tutaj w piwnicach, tego radonu no, potencjalnie będzie więcej. Zwłaszcza tam, gdzie mamy takie miejsca nieprzewietrzone, to należy się spodziewać, że te wartości faktycznie dochodzą nawet, przekraczają 4000 becquereli na metr sześcienny, a wcześniej już powiedziałam, że ta wartość odniesienia, która jest w ustawie prawa atomowe, to jest około 300 becquereli na metr sześcienny, a więc tutaj faktycznie te podwyższenia są znaczne. A więc też musimy mieć świadomość, zwłaszcza osoby, które pracują w takich miejscach, przewodnicy, którzy oprowadzają jakieś tam wycieczki, te są zaklasyfikowani do odpowiednich kategorii pracowników, w zależności ile takich wejść mają do kopalni, jaskini i tak dalej w ciągu roku, możemy sobie oszacować, na jakie dawki potencjalnie są narażeni, jaką kategorię pracowników, w jakiej kategorii pracowników są i tak naprawdę w zależności od tego, czy to jest kategoria B, czy kategoria A, odpowiednio też monitorujemy zawartość radonu, czy dawkę, jaką od radonu te osoby uzyskują. Na przykład jeżeli zaklasyfikowani ci pracownicy będą do kategorii B, to wtedy monitorujemy środowisko pracy, szacujemy te dawki, informujemy pracownika, na jakie dawki w ciągu roku był narażony. Ale na przykład jeżeli pracownik przekroczy w ciągu roku już taką dawkę 6 milisiewertów, nie może przekroczyć 20, bo to jest dawka graniczna, to wtedy musi mieć indywidualne dawkomierze. Już ta osoba jest kontrolowana, nadzorowana tak już cały czas.
1: A co by się stało z człowiekiem, z naszym organizmem, gdyby przyjął za dużo właśnie no, tego radonu?
2: To znaczy, tak jak już powiedziałam, radon jest tym gazem, który powoduje nowotwory płuc w dużych stężeniach. Tutaj ciężko powiedzieć, jakie to by musiały być stężenia, ile byśmy musieli przebywać w danym miejscu, żeby faktycznie tutaj zachorować. Na to ma wiele różnych czynników. Ciężko powiedzieć i ciężko zrobić takie badania kliniczne. Tutaj byśmy musieli mieć dużą grupę odniesienia, ale są artykuły mówiące, że ten radon jest drugim czynnikiem zachorowalności na nowotwory płuc po paleniu papierosów.
1: No to jednak wysoko w rankingu.
2: Tak, bardzo wysoko. Dlatego ta świadomość, no jak dla mnie powinna być, dlatego wydaje mi się, że takie uświadamianie ludzi, informowanie, choćby nawet różne w szkole pogadanki, nawet w szkole, żeby takie dzieci miały zajęcia, wykonały sobie pomiary radonu w różnych miejscach, bo ten radon tak naprawdę jako gaz, on może być w różnych stężeniach, w różnych pomieszczeniach. Tutaj możemy mieć jakąś wartość, w pomieszczeniu dalej ta wartość może być dwa razy więcej albo o wiele mniejsza. I tak też się zdarza. Są na przykład takie miejsca, nawet ostatnio była taka głośna sprawa w jednej ze szkół tutaj w Polsce, że w jednej klasie te dawki były o wiele, wiele wyższe, czy tam stężenia, bo to docelowo też się przelicza na dawki, ale była mowa o stężeniach, a w innych wszystko było w normie. I też trzeba no, jakieś decyzje podjąć.
1: No to jest bardzo ciekawe, tak sobie pomyślałem do tej grupy tych osób podwyższonego ryzyka, oprócz powiedzmy, nie wiem, ratowników na basenach w uzdrowiskach, grotołazów może dołączyłbym, nie wiem, archeologów, paleontologów, tak niedawno teraz też w radiu mówiliśmy o tym, że w Krasiejowie naszym słynnym z różnych szczątków dinozaurów ruszyły obozy paleontologiczne i jednak są też gdzieś tam ileś warstw, powiedzmy, poniżej poziomu morza w tej ziemi, tam cały czas, no te obozy trwają, tam są naukowcy, którzy siedzą po kilka tygodni. Jakkolwiek to teraz zabrzmi, no to może też powinni się zainteresować, jaką dawkę radonu przyjmują.
2: Warto to sprawdzić, ale tak naprawdę to nie jest teren, gdzie tego radonu może występować więcej. Tutaj na Opolszczyźnie zostały zaklasyfikowane dwa powiaty, powiat Nyski i Prudnicki i na tamtych terenach bardziej bym się skupiła. Tutaj też te osoby, co prawda, robią pomiary i tak dalej, cały czas są na otwartej przestrzeni, gdzie tego radonu tak naprawdę nie jest dużo. Tutaj głównie, gdyby te osoby były zamknięte w jakichś pawilonach, to wtedy można by było określić to stężenie radonu i uświadomić tych pracowników, żeby mieli tak wiedzę na ten temat.
1: No to już powiedzieliśmy tak, na pewno o tym radonie bardzo dużo, o cezie 137, no to jeszcze zapytam jako laik, na coś jeszcze powinniśmy się uwrażliwić, no w kontekście takim, żeby unikać tego promieniowania, bo jakkolwiek fantastyczne ma zastosowanie w wielu dziedzinach, o czym na samym początku wspomnieliśmy, no nie jest to, nie są to związki chemiczne przyjazne dla człowieka, no nie ma tutaj co się oszukiwać.
2: Tak naprawdę no to promieniowanie jest. Ono było zawsze, chociaż mówię, nie każdy ma świadomość, że wszędzie, gdzie człowiek się znajduje, jest narażony na różne źródła promieniowania jonizującego. Tutaj na przykład promieniowanie kosmiczne, beryl-7. Też to jest kolejny izotop promieniotwórczy. Też nie zdajemy sobie sprawy, że takie promieniowanie jonizujące, taki izotop też gdzieś tam występuje.
1: To znaczy, ja od razu wejdę w słowo, słuchacze salonu naukowego wiedzą, bo jakiś czas temu też rozmawialiśmy o tym i jeden z gości twierdził wręcz wprost, że jednym z większych wyzwań tego podboju kosmosu nie jest wcale wymyślenie takiego silnika, który nam z prędkością światła ten pojazd przetransportował czy na Marsa, czy gdzie sobie zażyczymy, tylko żeby ten astronauta przeżył tą podróż pod kątem właśnie tego zabójczego dla naszego organizmu też promieniowania kosmicznego.
2: Zgadza się, bo tak naprawdę im wyżej to promieniowanie będzie
1: większe.
2: Tutaj też no, latamy samolotami, przebywamy w górach i też tutaj musimy mieć świadomość, że te dawki, które otrzymujemy, te są znacznie wyższe niż na przykład w centralnej Polsce, gdybyśmy przebywali. Że tutaj też taka wiedza powinna być. Z drugiej strony też potas 40. O tym izotopie może tak mało się mówi, ale niekiedy różne takie hasła, promieniotwórcze banany i tak dalej.
1: Ale potas przecież zdrowy, właśnie, banany, tak, banany tak, to potas.
2: Dokładnie. I faktycznie ten potas K40 jest to też kolejny izotop promieniotwórczy. On występuje w stałym stosunku do tego potasu całkowitego. Jego abundancja procentowa wynosi 1% i wszędzie tam, gdzie będą pewnej ilości potasu takiego całkowitego, aha, to w 0,01% zawsze ten potas promieniotwórczy będzie. A więc w naszym ciele też no, mamy ten izotop promieniotwórczy. Tak naprawdę, że tutaj to jest kolejny izotop. O tym mówię, no, nie należy się tego obawiać, tylko to też jest izotop promieniotwórczy. No to jest węgiel C14.

0: oczywiście, tak, tak. No, bagaże na lotnisku, ale nie tylko. Wszystko, różne bramki przy wejściach do jakichś większych, nie wiem, nawet do muzeów, do instytucji, na stadiony. No, głównie prześwietlamy bagaż, z tego co pamiętam właśnie z tej rozmowy z doktorem Grzegorzem Jezierskim, ale są też takie lotniska, gdzie prześwietla się ludzi, no bo ci ludzie różne rzeczy potrafią w sobie przemycać, na przykład narkotyki, więc nie było wyjścia.
1: Dokładnie, te metody są teraz takie czułe, że teraz no, jesteśmy prześwietleni dokładnie, ale tak te izotopy, no faktycznie to
0: promieniowanie. To nie są dawki zabójcze, no to raz uspokójmy tych miłośników city breaków i tanich linii lotniczych, że nie dokładają, nie odejmują sobie lat z każdą wycieczką, nie promieniują się jakoś makabrycznie, prawda?
1: Oczywiście, że to jest no wszystko bezpieczne. Gdyby było niebezpieczne, musiała być informacja, każdy musiał być informowany i tak dalej. A tutaj tak naprawdę no, to jest taka dawka, że spokojnie nie trzeba nawet informować też tych osoby, które są na lotnisku, że akurat w danym momencie gdzieś tam będą prześwietleni, że tak powiem. Tutaj też, jeśli chodzi o izotopy promieniotwórcze, no to tutaj utrwalanie żywności. Też ten promieniotwórczość się wykorzystuje do sterylizacji sprzętu, jak najbardziej też, ale też do określania różnic pęknięć, nieszczelności, czy tak naprawdę w wielu różnych zakładach do prześwietlenia na przykład różnych opakowań, czy nie ma żadnych zanieczyszczeń i tak dalej. Tak naprawdę to promieniowanie jest bardzo powszechnie wykorzystywane, zwłaszcza też naukowcy bardzo często wykorzystują te metody, na przykład do oznaczania erozji, do datowania, do określania wieku na przykład osadów dymnych i tak dalej. A więc są bardzo takie metody, które chętnie są wykorzystywane przez naukowców i z tego powstają różne opracowania naukowe.
0: To ja jeszcze korzystając, że mamy jeszcze kilka minut audycji, muszę zapytać panią, pani profesor, w najbliższym czasie nad czym pani będzie się skupiać, na czym będzie polegała pani praca, jeśli chodzi właśnie o promieniotwórczość?
1: Przede wszystkim teraz w mojej pracy skupiamy się na akredytacji metody badawczej pod kątem właśnie tego radonu 222, ponieważ tutaj myślę, że to będzie nasza przyszłość. Tutaj chcielibyśmy wejść już w badania komercyjne. Ja wiem, że pracuję na Uniwersytecie Opolskim i do tej pory głównie tutaj nauka, publikacje i tak dalej były dla mnie najważniejsze. Teraz też z uwagi też na ocenianie jednostek naukowych, pod kątem ewaluacji też wejście w biznes i tak w tę całą otoczkę gospodarczą.
0: Całe kierunki studiów się wymyśla pod konkretne zapotrzebowania biznesowe już dzisiaj, więc to nie jest, myślę, żadna fanaberia, tylko potrzeba czasu.
1: I teraz stwierdziliśmy, że też chcielibyśmy mieć na Uniwersytecie Opolskim akredytowane laboratorium, właśnie pod kątem oznaczania radonu 222, ponieważ też jest taki wymóg wykonywania tych pomiarów w miejscach pracy, zwłaszcza na terenie tych 27 powiatów. Na chwilę obecną w Polsce mamy tylko 5 takich jednostek akredytowanych.
0: No to niewiele.
1: Jest to niewiele jednostek. Tak naprawdę, jak sobie policzymy miejsc pracy w 27 powiatach, no to troszeczkę tych potencjalnych klientów może być. A więc to jest taka moja najbliższa przyszłość, uzyskanie akredytacji na metodę badawczą pod kątem oznaczania radonu.
0: Rozumiem, że jest bliżej niż dalej.
1: Tak, powiem, że jest bliżej niż dalej, ponieważ przeszliśmy już audyty wewnętrzne, audyt systemowy, audyt techniczny i tak naprawdę chcielibyśmy w sierpniu będziemy mieli ten audyt, no i zobaczymy, czy uda nam się za pierwszym razem, ale będziemy próbowali.
0: No to trzymam kciuki, bo dzisiaj ja solidną dawkę wiedzy otrzymałem, niczym prawie promieniowania takiej wiedzy oświecającej na temat tego, jak no często jesteśmy narażeni na różnego rodzaju promieniowanie, nie zdając sobie często z tego sprawy, no to myślę, że taka jednostka, która na przykład pomogłaby ludziom, no, fachowo określić, czy rzeczywiście znajdują się w takim polu, czy nie, no byłaby na wagę złota. Czy to jest jakiś bardzo drogi sprzęt do takiego na przykład laboratorium jest potrzebny?
1: To znaczy może tak, sprzęt faktycznie jest drogi, ale tak naprawdę, żeby pomiary były wykonywane, my dla klientów będziemy wysyłali detektory pasywne i taki sam pomiar później docelowo nie jest drogą sprawą, że tutaj jak najbardziej zapraszamy do kontaktu, nie tylko radon, ale cała taka wiedza ekspercka, ponieważ już od 20 kilku lat jestem inspektorem ochrony radiologicznej, są to też uprawnienia państwowe nadane przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, że tą wiedzą też się mogę podzielić, jak tylko ktoś będzie miał ochotę.

0: naukowiec na wagę złota, chciałby się rzec. No to piękne dzięki za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, kto był gościem salonu naukowego, drodzy słuchacze, profesor Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii na Uniwersytecie Opolskim, kierownik Katedry Badań Promieniotwórczości w środowisku, inspektor ochrony radiologicznej, a także zastępca dyrektora Centrum Radiomonitoringu i Pomiarów Promieniotwórczości. Piękne dzięki za tę dzisiejszą sporą dawkę wiedzy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dziękuję również Wam, drodzy słuchacze, za wysłuchanie tej audycji i zachęcam już od razu do słuchania kolejnych salonów naukowych. To jak zawsze oczywiście w poniedziałek po godzinie 22, a dziś już dobranoc, mówi Krzysztof Rapp.
2: Salon Naukowy Radia Opole.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Joanna Paluch, przewodnicząca Związków Zawodowych Konfederacji Pracy przy Opolskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani przewodnicząca, wybieracie się dzisiaj na sesję sejmiku samorządowego?
2: Tak, oczywiście wybieramy się razem ze związkami zawodowymi Solidarność i ze związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych przy Opolskim Centrum Onkologii.
1: A co chcecie radnym powiedzieć?
2: Chcemy przede wszystkim porozmawiać na ten temat, dlaczego nie informują nas o konsolidacji, dlaczego zostaliśmy tak naprawdę zaskoczeni tą sytuacją. Chcielibyśmy, żeby nam przedstawili warunki, na jakiej podstawie oni chcą połączyć nas i jakie będą korzyści dla poszczególnych placówek.
1: A jakie są nastroje w tych czterech opolskich placówkach szpitalnych, które mają być łączone? Co mówi załoga?
2: No przede wszystkim jesteśmy wszyscy...
1: Boicie się o pracę?
2: Jeżeli chodzi o biały personel, to nie. Ale jeżeli chodzi o administrację, to jak najbardziej. Bo jest powiedziane, że placówki skorzystają na tym, ponieważ będzie mniejsza obsada administracji. Z tym, że to też nie może być prawdą, ponieważ... jedna administracja nie będzie w stanie wszystkich szpitali ogarnąć, cały personel. Także to będzie bardzo trudne i podejrzewam, że administracja będzie musiała zostać na takim samym poziomie.
1: Ale przedstawiciele zarządu województwa mówią, że absolutnie nie będzie się to wiązać ze zwolnieniami. Więc gdzie jest prawda?
2: Po środku na pewno gdzieś. Trudno powiedzieć. No. Jeżeli by przedstawili jakiekolwiek argumenty, analizy, to byśmy wiedzieli. A w tej chwili tak naprawdę to nie wiemy za wiele.
1: Taki główny argument, który przewija się, gdy przedstawiciele zarządu województwa opowiadają o tej planowanej konsolidacji, to jest taki, że po prostu jeżeli będzie większa jednostka, to łatwiej będzie sięgać po pieniądze, na przykład z różnego rodzaju dotacji zewnętrznych. To nie przekonuje was?
2: No nie przekonuje, ponieważ wszystkie placówki, które chcą skonsolidować, funkcjonują bardzo dobrze. Nie są zadłużone, mają bardzo dobre perspektywy. Każda placówka się dobrze rozwija, każda ma jakieś inwestycje rozpoczęte. Tak naprawdę to w ogóle się nie będzie łączyło z żadną dotacją, przynajmniej dla nas.
1: Ale żadnych korzyści naprawdę nie widzicie? W tym łączeniu? Może jednak jest jakiś taki aspekt, który ułatwiłby na przykład pielęgniarkom pracę? Bo mogłyby, nie wiem, w różnych dziedzinach się kształcić, w różnych miejscach pracować.
2: No właśnie tutaj będzie wielki problem, jeżeli chodzi o pielęgniarki, ponieważ pielęgniarki pracują w różnych szpitalach. Wspomagamy się. Niestety w jednej placówce pracują na umowę o pracę, a w drugiej placówce na umowę zlecenie. Jeżeli to będzie jeden szpital, to wszystkie będą musiały pracować na tą samą umowę i niestety nie będą mogły
1: dorobić,
2: ale to dorobią sobie zupełnie gdzie indziej. To nie jest problem. Problem będzie dla pana dyrektora, który nie będzie miał personelu.
1: Mhm. Ale to jest rzeczywiście aż tak wielki problem. No przecież to można dać podwyżki personelowi.
2: No ale ludzi się nie sklonuje niestety.
1: Aha, chodzi o braki.
2: Same podwyżki nic nie zmienią. Po prostu nie ma personelu.
1: Mhm. No to jest ten argument, który no, wydaje się być taki dosyć mocny w rozmowach o tej planowanej konsolidacji. No ale z drugiej strony może będzie możliwość przyjęcia nowych, młodych pielęgniarek, które kończą przecież szkoły, wchodzą na rynek. To jak to jest z tym chęcią pracy w takich placówkach?
2: Praca jest bardzo ciężka, więc w tej chwili po zakończonym roku akademickim nie ma ani jednego podania o pracę, przynajmniej w naszym ośrodku onkologii.
1: A są duże braki kadrowe, jeżeli chodzi właśnie o obsadę pielęgniarską?
2: Radzimy sobie oczywiście, ale wspomagani jesteśmy, że tak powiem, innymi pielęgniarkami z innych ośrodków.
1: Również tych opolskich, które mają być łączone.
2: Tak, również tych. Przede wszystkim tych, bo są blisko i
1: a co się dzieje z tymi młodymi pielęgniarkami, które kończą szkoły? Dlaczego nie chcą do was iść, do pracy?
2: no, nasza praca jest niestety bardzo wymagająca, specyficzna, bardzo ciężka. Pacjenci są wymagający i wymaga to naprawdę, jest to duże obciążenie psychiczne też dla personelu. Dlatego być może szukają łatwiejszej drogi.
1: A gdyby dostały jakieś znaczące podwyżki, to byłby argument?
2: Myślę, że nie. Mhm. Myślę, że to, jeżeli chodzi o pieniądze, to podwyżki nie.

0: A w tej sprawie związki zawodowe mówią jednym głosem?
1: Wszystkie mówią jednym głosem.
0: A do związków zawodowych ile osób w tych czterech szpitalach należy?
1: W moim, ja mogę powiedzieć tylko o moim, ponieważ wiem ile jest w moim, jest 30 osób. Mhm. To nie jest wiele.
0: A na manifestacji było około 100 osób.
1: Tak, bo to była manifestacja, z czterech szpitali, ale to był taki spontaniczny ruch ogłoszony tylko przez WhatsAppa, także nie wszyscy o tym wiedzieli. Podejrzewam, że jak będzie więcej osób wiedziało, więcej osób przyjdzie.
0: No ale to procentowo to raczej niewielka część załogi mimo wszystko.
1: No dlatego, że mało osób wiedziało o tej manifestacji.
0: A może pozostała część akceptuje ten plan?
1: Nie, nie. Załoga jest cała przeciwko. Jak rozmawiamy, to oni przede wszystkim czują się zaniepokojeni tą sytuacją, że zostali zaskoczeni, że nikt z nimi nie chce rozmawiać, nikt im nie przedstawia żadnych zalet tego połączenia. Dlatego wszyscy się obawiają.
0: A nie było żadnych spotkań w na przykład dyrekcji tych placówek z załogą, podczas których by omawiano te plany dotyczące właśnie łączenia?
1: Z tego co wiem, to było jedno spotkanie kadry kierowniczej naszego pana dyrektora z dyrektorem Maderą. I tyle.
0: Mhm. A gdyby takie spotkania się odbyły, gdyby przedstawiono wam szczegóły tego planu, to dalibyście się przekonać? Czy to jest trochę tak, że no po prostu z góry się nie zgadzacie na łączenie?
1: Oczywiście, że dalibyśmy się przekonać, jeżeli byłyby silne argumenty za tym. My nie jesteśmy całkiem przeciwko. My po prostu chcemy wiedzieć, jakie są dobre strony tego połączenia. Mhm. Co na tym zyskamy?
0: No bo w kategorii strat to myślicie wyłącznie o tym, że ktoś może stracić pracę, tak?
1: Nie, nie, nie tylko, że możemy stracić pracę. Nasza placówka straci prestiż. My w tej chwili jesteśmy jako onkologia w Solo 3. Jest to bardzo ważne na terenie kraju, ponieważ wszystkie województwa mają ośrodki onkologiczne. My po połączeniu z USK nie będziemy mieli jako jedyne województwo chyba w Polsce swojego ośrodka onkologii. Jedynie jakąś małą część przy USK to będzie dla naszych pacjentów bardzo słabe.
0: No właśnie, bo z punktu widzenia pacjentów może będą jakieś korzyści?
1: No właśnie nie bardzo, bo mamy rozpoczęte programy lekowe. Nie wiadomo, co z nimi będzie. Nasza radioterapia, jak będzie funkcjonowała. To wszystko są podpisane jakieś umowy. W tej chwili nie wiadomo, czy te umowy będą obowiązywały po połączeniu, czy nie będą obowiązywały. Jak to wszystko będzie wyglądało? Nie wiemy.
0: A może poprzez przyłączenie do szpitala klinicznego podniesie się poziom kadry? Bo będzie miała dostęp do takiego lepszego programu kształcenia. Podnoszenia kwalifikacji.
1: Ja myślę, że nasza kadra jest bardzo dobrze wykwalifikowana. Mamy bardzo dobrych lekarzy. O, przede wszystkim chciałam jeszcze powiedzieć, że mamy program endometriozy, o której też nie było mowy. Też nie wiemy, czy będzie nadal funkcjonował. Jesteśmy ośrodkiem referencyjnym 8, jako jest 8 w kraju, jeżeli chodzi o leczenie endometriozy, więc możemy to wszystko stracić.
0: Ale mówimy tutaj o stanowisku kadry pielęgniarskiej i administracji, tak?
1: Tak.
0: Ale pewnie rozmawiacie, stykacie się na co dzień z nimi. A co mówią lekarze?
1: No lekarze jak najbardziej też są przeciwko łączeniu. To też nie chodzi o pieniądze. To chodzi o prestiż, chodzi o zaczęte nasze programy właśnie, w których uczestniczymy, gdzie pracujemy nad wykorzystaniem naszych, no, mamy robota, pracujemy na robocie, operacje wszelkie i kolorektalne, i urologiczne. Także tutaj to wszystko możemy stracić.
0: Czyli lekarze wspierają wasz protest?
1: Jak najbardziej.
0: Dziękuję za rozmowę. Gościem porannej rozmowy była Joanna Paluch, przewodnicząca Związków Zawodowych Konfederacja Pracy przy Opolskim Centrum Onkologii.
1: Dziękuję bardzo.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: bez względu na to, gdzie jesteście, czy jesteście w pracy, czy jesteście na urlopie, czy jesteście w drodze z pracy na urlop, no to słuchacie Radio Opola, my dla was mamy najlepszą muzykę o poranku, taką, która od razu stawia na nogi.
1: Kto tam jest na dole, chciałeś zapytać, bo nie wiesz, bo ci nie przyłączyła.
0: Jak to nie wiem, Daniel
2: Klimczak. Telewizor włącz.
0: No widzisz, no ja po słuchu zresztą, na słuch to biorę i poznaję, no, po głosie. Po głosie poznaję.
1: Ale nie wiemy, czy ma wyprasowaną koszulę, czy nie.
0: Bo w radiu nie widać.
2: Nie ma koszuli.
1: A,
2: ale ma koszulkę.
1: O. Ale jest szósta za to.
2: Most nad Białą w Głuchołazach otwarty.
3: Jestem dumny, ten most wygląda imponująco.
2: Polka śmiertelną ofiarą zamachu w Berlinie, a w ekonomii między innymi o pomysłach na obniżenie cen paliw.
4: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły przedstawi nam teraz Daniel Klimczak.
2: I od południa regionu zaczynamy. Po prawie 2 latach od powodzi mieszkańcy Głuchołaz ponownie mogą korzystać z mostu nad Białą. Nowa przeprawa zastąpiła obiekt zniszczony podczas kataklizmu we wrześniu 2024 roku. Przeprawę otworzył wczoraj premier Donald Tusk.
3: Jestem dumny, ten most wygląda imponująco, jak go porównamy z mostem tymczasowym. I wiem, że jeszcze będzie ruch wahadłowy, bo tam trzeba dalej rondo dokończyć, ale to jest nie tylko kwestia powrotu Głuchołaz do świata, ale też ważne dla drogi krajowej.
2: Budowa mostu kosztowała 65 milionów złotych. Do tej pory rząd przeznaczył na odbudowę miasta 365 milionów.
4: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: Sprawca sobotniego zamachu w Berlinie był klasyfikowany jako bardzo niebezpieczny, mimo że jego ruchy były śledzone za pomocą ukrytych kamer. Abdul B. wynajął samochód i wjechał nim w ludzi. Jego ataku nie przeżyła jedna osoba. Polka. Szczegóły zna Maciej Jastrzębski.
5: O śmierci 65-letniej Polki poinformował burmistrz Berlina Kai Wegner. Wiadomość potwierdził rzecznik polskiego MSZ.
6: Ofiarą śmiertelną jest obywatelka Polski. Konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie wsparcie w ramach swojej kompetencji.
5: Przekazał Maciej Wewiór. Sprawca zamachu w maju usłyszał wyrok 22 miesięcy więzienia za chęć dołączenia do terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie. Wyrok był w zawieszeniu, ale służby obserwowały Abdulla B. Według ustaleń Süddeutsche Zeitung oraz stacji WDR i NDR posłuchiwany był jego telefon, a przy wejściu do mieszkania Abdulla B. zainstalowano ukrytą kamerę. Na godzinę przed zamachem nagrała ona wychodzącego późniejszego zamachowca. Kanclerz Niemiec i minister spraw wewnętrznych zapowiadają wyjaśnienie sprawy i zaostrzenie środków stosowanych wobec osób, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców Niemiec.
2: A policjanci nadal poszukują trzeciego mężczyzny podejrzewanego o brutalne pobicie 20-letniej Ukrainki i jej partnera. Do zdarzenia doszło w niedzielę we Wrocławiu. Wczoraj zatrzymano 2 podejrzanych. Jeden z nich usiłował uciec z miasta, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
7: Trwają czynności z parą pokrzywdzonych. Jest to mężczyzna i kobieta w wieku 20 i 21 lat. Tutaj ten motyw narodowościowy najprawdopodobniej też jest brany pod uwagę i występuje, czyli miało to też być powodem ataku.
2: Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, która później przeniosła się na ulicę. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.
4: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
2: A w nich zagranica, ukraińskie służby antykorupcyjne ujawniły grupę przestępczą w MSZ. Narodowe Biuro Antykorupcyjne podało, że wysokiej rangi urzędnik i kilku dyplomatów sprzeniewierzyli pieniądze przekazane przez zachodnich darczyńców. Więcej na ten temat wie Maciej Jastrzębski.
8: Chodzi o równowartość ponad 1 200 000 dolarów. Pieniądze na początku pełnoskalowej wojny przekazali Ukrainie obywatele zachodnich krajów i zagraniczne organizacje. Na czele grupy stał były sekretarz stanu w MSZ, a jej uczestnikami są ukraińscy dyplomaci. Resort Spraw Zagranicznych poinformował, że współpracuje z organami antykorupcyjnymi. MSZ nie toleruje takich osób i nigdy nie tuszowało takich działań, podkreślili ukraińscy dyplomaci. Dodali też, że wykrycie grupy przestępczej jest także sukcesem resortu, który przeprowadził finansowy audyt.
2: I jeszcze polityka. Marcin Ociepa może zostać wicemarszałkiem Sejmu. Jego kandydaturę na to stanowisko zgłosił Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Główny zainteresowany powiedział Radiu Opole, że to dla niego wielki zaszczyt.
9: I też uznanie dla pracy, którą wykonuje, a jest to praca merytoryczna. Ja staram się tak uprawiać politykę, żeby poprawiać byt naszych obywateli. W Sejmie bardzo potrzebujemy więcej pracy merytorycznej, a mniej emocji.
2: Przypomnijmy, że od początku bieżącej kadencji parlamentu przynależny PiS fotel wicemarszałka pozostawał nieobsadzony po tym, jak sejmowa większość nie zgodziła się na kandydaturę Elżbiety Witek.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
2: 4 po 6.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
10: Joanna Matlak, dzień dobry. Komisja Europejska zaproponowała zmianę systemu ETS, która ma objąć spalarnię odpadów obowiązkiem zakupu uprawnień do emisji CO2. Według branżowych szacunków może to podnieść koszty odbioru odpadów o 60%, a ciepła ze spalarni o 52%. Tak pisze portal samorządowy. Ceny uprawnień mają wzrosnąć w ramach korekty całego systemu ETS, jaki 17 lipca zaproponowała Komisja Europejska. Reforma zakłada też zmniejszenie presji kosztowej na przemysł, choć cel redukcji emisji się nie zmienia, czyli wynosi 90% do 2040 roku. Premier Donald Tusk poinformował, że rząd szuka rozwiązań, które pozwolą utrzymać ceny paliw na stabilnym poziomie w okresie powrotów z urlopów. Szef rządu zaznaczył, że chodzi o 2 ostatnie tygodnie wakacji.
3: Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, prowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali.
10: Donald Tusk przypomniał, że na Bliskim Wschodzie trwa wojna, a jej skutkiem jest drożejąca ropa na światowych rynkach. Komisja Europejska zniosła ograniczenia dotyczące importu rosyjskich futer sobolowych. Według portalu Euractiv zmiana została wprowadzona w ramach 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Bruksela uzasadnia ją dominującą pozycją Rosji na światowym rynku futer sobolowych i brakiem alternatywnych dostaw dla europejskich producentów.
4: Pogoda.
0: Ale zimno. No co zimno się zrobiło.
1: No bez przesady, że zimno jest.
0: Ja się ubrałam w futro.
1: No dobra.
0: Wprawdzie sztuczne, wprawdzie takie cienkie, ale futro.
1: To jest bluza. 16 stopni mamy na termometrach, a maksymalnie dzisiaj 25 możemy się spodziewać. Jutro 29, w czwartek 34, w piątek 34, fajno.
0: Czyli dzisiaj futro, a jutro już po futrze.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Faktycznie poranek mamy taki troszeczkę senny, troszeczkę zachmurzony, ale potem wszystko to się zmieni, będzie więcej słońca, będziemy mieć naprawdę piękne lato, takie już z przytupem.
1: To ja się nie mogę go doczekać, bo ja na razie go nie zaznałem. Dzień dobry, o poranku w Radio Opole.

0: Dobry z Radiem Opol.
1: 12 minut po godzinie 6. Dzień dobry. Witamy tutaj Magda Szybińska,
2: Kacper Śniegórski i Darek Kuzera, który program realizuje.
1: No to Kacper Śniegórski, dawaj tutaj łapę. Tu. To nas tu. Dawaj. No dawaj.
2: Wygram z tobą.
1: Daj tam wygrasz. Daj tutaj na łapę, tak. Ała. Ale tylko żeby... Wiesz, żebyś nie wyłączył mikrofonu przypadkiem tym swoim łokciem. Mamy dzisiaj Dzień Kultumasy Mięśniowej. No to na łapę będziemy się siłować. Dawaj.
2: Przecież ja cię zmiażdżę. Ja mam tu zablokowane. Ja nie umiem cię...
1: No właśnie, o to chodzi.
2: No ale to ja tu nie mam jak.
1: I tak do 10 moglibyśmy, ale nie będziemy.
2: Ja bym cię zmiażdżył, tylko że tu nie mam jak, popatrz, bo tu mnie blokuje.
1: Pod warunkiem, żebyś mi haka jeszcze podłożył przy okazji.
2: Gdybym mógł, to bym cię i strzelił.
1: Uważaj, bo tu moja kawa jest. Tu jest moja kawa.
2: No widzisz, ty jaka trwana jest.
1: No dobra, pobawiliśmy się troszeczkę. Wracamy w takim razie do pracy.
2: To była zabawa.
1: Może nie była.
2: Dla mnie nie. Aha. Tylko nie miałem jak z tobą wygrać.
1: No, bo byś mi wylał kawę.
2: No. No i fajno, zaczęliśmy poranny program. To wy teraz też tak, usiądźcie sobie przy rodzinnym stole do śniadanka i się siłujcie.
1: Mamy dzisiaj 28 lipca, to jest wtorek, no i dzisiaj mamy m.in. Dzień Kultu Masy Mięśniowej, ale nie tylko takie tematy. O poranku w Radiu Opole.

0: objęciach muzycznych Artura Rojka. Jesteście od samego rana w Radio Pole. 20 minut po godzinie 6 zaglądamy do kalendarza. 28 lipca dzisiaj to jest 209 dzień roku, a imieniny ma dzisiaj Aida, Antoni, Maciej, Marceli, Samson, Tymon i Wiktor.
1: A propos Antoniego, to jest ważna rzecz, bo w 1741 roku zmarł Antonio Vivaldi, włoski skrzypek, kompozytor i duchowny uznawany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów epoki baroku.
0: A znamy jego twórczość, m.in. z Klanu, bo tam śpiewano jak pory roku Vivaldiego. Ale ciekawa rzecz z nim, że większość dzieł Vivaldiego odkryto dopiero w latach 30. XX wieku. Nieznane dzieła kompozytora są odnajdywane nawet do dzisiaj.
1: Natomiast w 1750 roku zmarł Jan Sebastian Bach,
0: który urodził się w Eisenach.
1: No tak, niemiecki kompozytor i organista, jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki. Autor ponad 200 kantat kościelnych i świeckich.
0: 1812, wtedy się urodził Józef Ignacy Kraszewski, publicysta, pisarz, historyk, malarz, krytyk literacki i muzyczny, którego nazywano człowiekiem instytucją, bo napisał ponad 220 powieści i 15 utworów scenicznych.
1: A w 1851 roku mieliśmy całkowite zaćmienie słońca widoczne nad Kanadą, Grenlandią, Islandią, Skandynawią, Polską, Białorusią i zachodnią Rosją. Było to pierwsze takie zjawisko, które uwieczniono na dagerotypie, metalowej płycie, która pozwala na uwiecznienie unikatowego obrazu.
0: W tym roku też będziemy mieć takie unikatowe zaćmienie słońca.
1: W Hiszpanii będzie najbardziej widoczne, bardzo mocno.
0: No i mamy też bardzo ważną datę muzyczną. W 2018 roku zmarła Kora Jackowska, czyli Olga Aleksandra Sipowicz, piosenkarka rockowa, autorka tekstów, wokalistka zespołu Manam, jedna z najbardziej charyzmatycznych i najwybitniejszych postaci w historii polskiej muzyki rockowej, uznawana za ikonę polskiego rocka. Mamy zresztą w Opolu pomnik Kory i plac jej imienia.
1: A do tego tematu wrócimy jeszcze.
2: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
6: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
7: Wszyscy się na ciebie skarżą.
8: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
6: Zejdź mi z oczu.
8: Co za idiot.
9: Nie chcę cię tu widzieć.
7: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
10: Co z tobą jest nie tak?
8: Jesteś nikim.
11: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc.
12: Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami.
13: Godność ma swoje imię.pl.
2: Reklama społeczna.

0: na zegarze 6:30. Posłuchałbym sobie takich najnowszych wiadomości w Radio Opole.
1: Takie najnowsze wiadomości w Radio Opole to ma dla nas o tej porze Daniel Klimczak.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Rząd chce przyspieszyć budowę małych reaktorów atomowych poprzez dołączenie do przedsięwzięcia Polskiego Funduszu Rozwoju, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Fundacja ma dołączyć do rozmów prowadzonych z Orlenem i firmą Syntos. Jak pisze gazeta, rządowi chodzi o przedstawienie postępów prac przed przyszłorocznymi wyborami. Chodzi przede wszystkim o małe reaktory, które mają powstać we Włocławku oraz koło Oświęcimia, a także o elektrownię atomową w Choczewie. Wciąż jednak trwają negocjacje dotyczące m.in. sposobu finansowania, zarządzania reaktorami oraz bezpieczeństwa. Strona polska ma uzyskać dostęp do technologii firmy GE Vernova Hitachi.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności śmierci 4-latki z Gogolina. Do tragedii doszło w niedzielny poranek. Policjanci na miejsce przybyli przed 9:00, by zabezpieczyć lądowanie śmigłowca LPR. Na miejscu okazało się, że 27-letnia matka dziecka jest nietrzeźwa. Kilka godzin po przetransportowaniu czterolatki do szpitala dziewczynka zmarła. Policjanci zatrzymali jej matkę, a kolejne wiadomości Radio Opole już o 7:00. W nich m.in. o zbliżającej się budowie wschodniej obwodnicy Prudnika.
4: Dopełnia to sieć i obwodnic, i autostrady na terenie województwa opolskiego. Będziemy walczyć, zabiegać o kolejne tego typu inwestycje.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Rześki mamy poranek na Opolszczyźnie, 15 stopni teraz w stolicy województwa opolskiego, ale już powoli zaczyna się rozpogadać, już powoli te chmury zaczynają ustępować słońcu i od dzisiaj będziemy mieć tyle tego słońca, że będziemy tęsknić za chmurami.
0: No, może tak być, że będziemy narzekać troszeczkę na upałę, bo jutro 29, w czwartek 34, w piątek 34, w sobotę 31.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: No ale będzie bardzo przyjemnie w pracy spędzać czas, bo wtedy będzie można posiedzieć trochę przy klimatyzatorze i trochę się ochłodzić, a po pracy potem z powrotem do domu i do wanny z lodem.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 22 minuty będzie godzina 7 i Magdalena, słuchacz, zadzwonił cię powitać.
2: Mnie słuchacz zadzwonił powitać?
1: Tak.
2: No to posłuchaj.
3: Fajnie, że Macia wróciła, bo tak co dwa, co nie, jak co nie, co dwa, co nie, jak się to mówi, zawsze spółkę to raźnie.
2: No tak, no tak, co dwie głowy to nie jedna.
1: Nie,
2: że nieszczęścia chodzą parami.
1: Jak nas trzech, to nie ma ani jednego.
2: Tak, całe szczęście. Boże, wracamy teraz na Facebooka Radio Opole. Przeglądamy, co takiego się dzieje, co was zaintrygowało. Wczoraj most otwarto w Głuchołazach. To najbardziej spektakularne wydarzenie w naszym regionie tego minionego poniedziałku. Z udziałem premiera, była premiera mostu na Białej Głuchołaskiej. Przetrwa największą powódź. Przeprawa jest jednoprzęsłowa, odporna na ekstremalne zjawiska pogodowe i kosztowała 65 milionów złotych w Głuchołazach. Premier wraz z ministrami otworzył nowy most w ciągu drogi krajowej nr 40. Poprzednia

0: przyjeżdżać i zostawiać pieniądze. I ja na to, no szczerze liczę, tak w imieniu tych mieszkańców, żeby tam faktycznie ta turystyka powróciła z takim impetem, bo tereny tam są przepiękne.
1: Przepiękne są Głuchołazy. Taki szlak złoty kiedyś tam był, podobno teraz jest odbudowany już i można śmiało nim podróżować. Wakacje, idealny czas na to, żeby odwiedzić właśnie te tereny, no i pomóc też lokalnym przedsiębiorcom.

0: ramię w ramię razem z Danielem Klimczakiem teraz stajemy. Daniele...
1: Tak, moja miła tańcz. Jeżeli ktoś z was idzie na wesele i tam nie zostanie jakoś szczególnie powitany, to pamiętajcie, tam witamy miłych gości.
2: Ale to powiem wam tak, taki wujek na weselu, to on się nie przejmuje tym, jak zostanie powitany czy nie powitany. On się świetnie bawi.
0: Tak.
1: Każdy ma takiego wujka i... Tylko bez nich świat byłby smutny.
2: Są atrybuty, musi być koszula.
1: Krótka koszula, z krótkim rękawem.
0: Tak. Z długim krawatem.
2: A potem i tak ściąga
1: nie
2: go.
1: Nie włożona do spodni.
2: Musi być bebzolek solidny.
1: Pasek taki luźny.
2: I ten, i pachy.
1: W kantkę.
2: Pachy muszą być zmoczone odpowiednio. Zadowolenie i jeszcze jest jeden ważny element.
1: Taka czerwona opalenizna na twarzy, tak?
2: Tak, siostrzenice do tańca. Mhm. Pierwszy.
0: No a na tej twarzy to jeszcze tak zwany glow.
2: Czyli?
0: No, że to się świeci, bo się natańczył dużo. To tyle o weselach.
2: Krawat szeroki, nie tylko długi, piszą mi słuchacze właśnie w tym momencie. Mm-hmm. Że musi być też szeroki. Ale nie, on musi być za krótki. No jak to wygadacie?
0: Albo za długi.
2: Szeroki, ale za krótki. Nie za długi nigdy nie jest.
1: Był taki bardzo wąski, skórzany na gumeczce.
2: A, to dawno.
0: To na komunii było.
2: Kto to pamięta?
0: Tak jest. Ale Daniel pamięta, że nie tylko sobie o komuniach rozmawiamy, ale też o tym, co ważnego dzieje się w naszym regionie. A sporo takich ciekawostek mamy przecież przygotowanych.
1: O, tak. Bardzo dużo. Mimo wakacji bardzo dużo się dzieje. Aż mi się przypomniał portal Nasza Klasa. Kiedyś dostałem takie powiadomienie.
0: A wiecie, że wczoraj była rocznica
2: zamknięcia.
1: Daniel, od 2 miesięcy nie logowałeś się na naszą klasę. Twoi znajomi byli w tym czasie bardzo aktywni. Jedna osoba odwiedziła twój profil. No i dzisiaj też się będzie bardzo dużo działo w naszym regionie. Na przykład w południe w Urzędzie Marszałkowskim panowie marszałkowie będą się spotykać z młodymi ludźmi, którzy bardzo dzielnie i bardzo pięknie reprezentowali nasz region na międzynarodowych mistrzostwach w Czechach, mistrzostwach pożarniczych. To członkowie drużyn młodzieżowych OSP. No i będą pewnie też mogli się pochwalić, jak te wszystkie zadania wykonywali.
0: Strażacy, bardzo, bardzo to jest taki zawód doceniany w rankingach popularności zawodów. Zazwyczaj stoją tam w czołówce. Więc pozdrawiamy też młodych druhów z OSP i nie tylko, bo wiemy, że oni czuwają cały czas nad naszym bezpieczeństwem.
1: Ale mieszkańcy Komorna być może dzisiaj dowiedzą się trochę więcej na temat tego, co w sprawie ich wodociągu słychać, bo od kilkunastu już tygodni relacjonujemy to na bieżąco w Radiu Opole. Nie mogą korzystać w pełni z wody, nie mogą jej używać do picia, do prania, do mycia się tak naprawdę, jedynie do spłukiwania toalet. No i politycy partii Razem będą się dziś upominać o tę właśnie miejscowość. Być może dowiemy się, co dalej z tym wodociągiem.
2: No to więcej na ten temat w wiadomościach Radio Opole, najbliższe za 11 minut. Dzięki, Daniel.
1: Proszę bardzo.
3: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: Backstreet Boys po Patrol w Radio Polem, minutę przed godziną 7. Już za chwilę wiadomości u nas, których przede wszystkim powinni posłuchać mieszkańcy Prudnika, bo mamy coraz bliżej budowy wschodniej obwodnicy tego miasta.
1: O, brzmi dobrze.
0: Brzmi dobrze, szczegóły już za chwilę.
2: 103,2 Radio Opole.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie.
1: Mamy dziś 28 dzień lipca. Kończy nam się pierwsza połowa wakacji, chciałem podkreślić, i mamy również godzinę 7 na zegarach.
5: W Polsce strażacy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Jest umowa na budowę obwodnicy Prudnika.
6: Mieszkańcy będą mieli więcej spokoju, bezpieczeństwa, mniej spali.
5: A Wielka Brytania przekaże Ukrainie prawa do produkcji systemu Stone Cloak.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Z kraju, ze świata i z regionu wiadomości ma dla nas Daniel Klimczak.
5: Zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na ulicy Piłsudskiego w Nysie. Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, samochód osobowy wypadł tam z drogi. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych, ale w tym miejscu pojedziecie wolniej. Ponad 100 polskich strażaków w sierpniu będzie wspierać hiszpańskich kolegów zmagających się z gigantycznymi pożarami. W Hiszpanii, uciekając przed ogniem, ponad 75 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Więcej na ten temat wie Mariusz Pieśniewski.
7: Do Hiszpanii wyruszą grupę w tzw. modułach GFFF, czyli Ground Forest Firefighting. To lekki oddział bez klasycznych wozów gaśniczych, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.
8: Sprzęt, który strażacy będą mieli ze sobą, noszą na własnych barkach. Są to tłumice, hydronetki, przenośne pompy.
7: Praca takich zespołów jest szczególnie ważna w terenie niedostępnym dla dużych pojazdów, ale też w działaniach wyprzedzających. Do takich działań używa się różnego sprzętu, czasem nawet najprostszego, mówi starszy brygadier Grzegorz Borowiec, który brał udział w gaszeniu pożarów w Grecji czy Francji.
9: Są takie motyczki, można to nazwać, zwykłe, proste narzędzia. Strażacy z motyczkami, jak i również drony, mamy łoszę satelitarną.
7: Strażacy będą musieli także przewidzieć zmiany, przemieszczanie się pożaru, aby odciąć ogień od kolejnych terenów.
9: Jak będzie wiał wiatr? Gdzie mamy dogodne miejsca, które możemy ustawić punkt obrony?
7: Na pomoc płonącej Hiszpanii wyruszą strażacy z 7 województw.
2: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
5: Podpisano umowę na budowę wschodniej obwodnicy Prudnika. Inwestycja za 90 milionów złotych ma ogromne znaczenie dla miasta, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Także z punktu widzenia gospodarki, rozwoju, logistyki, spedycji, działalności gospodarczej, stref gospodarczych, to także ogromne znaczenie ma dla rozwoju turystyki. To są 3 kilometry drogi, 3 ronda, 2 wiadukty. Mieszkańcy będą mieli więcej spokoju, bezpieczeństwa, mniej spalin.
5: Wykonawca ma 32 miesiące na zaprojektowanie i zrealizowanie inwestycji.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
5: Wielka Brytania przekaże Ukrainie prawa do produkcji systemu Stone Cloak. To elektroniczne urządzenia zakłócające, które mają chronić ukraińskie drony przed rosyjską obroną powietrzną. Decyzję ogłoszono podczas spotkania premiera Andiego Bernheima z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Wydarzenia te śledziła Anna Rączkowska.
10: Brytyjczycy przekazali Ukraińcom urządzenia wielkości tabletu, które utrudniają śledzenie i namierzanie dronów. Londyn dostarczył już Ukrainie tysiące takich urządzeń. Teraz Ukraińcy będą mogli produkować je na dużą skalę. W przyszłości system ma być także wykorzystywany w brytyjskiej broni dalekiego zasięgu. Rozmowy Bernheima i Zełenskiego dotyczyły dalszej pomocy wojskowej, współpracy obronnej i sytuacji na froncie. Po spotkaniu brytyjski premier podkreślał, że politycy szybko znaleźli wspólny język. To było bardzo serdeczne spotkanie, bardzo dobrze się dogadywaliśmy. To będzie bliskie partnerstwo. Bernheim zapowiedział również, że wkrótce odwiedzi Ukrainę.
5: A według brytyjskiego rządu Londyn przeznacza na pomoc dla Ukrainy 3 miliardy funtów rocznie. Wracamy do regionu. Mundurowi z Kluczborka zatrzymali 6 mężczyzn unikających odsiadki. Poszukiwani mieli do odbycia kary za kierowanie groźb karalnych, przestępstwo drogowe, zniszczenie mienia czy kradzieże. Ostatni z wymienionych czynów dopuścił się zatrzymany przez mundurowych z Byczyny, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska. kluczborskiej policji.
3: Pozostałych trzech zatrzymali kluczborscy wywiadowcy. Jeden z mężczyzn był poszukiwany za przestępstwa związane z posiadaniem środków odurzających. Drugi został zatrzymany za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów.
5: Od 7 godzin i 3 minut mamy wtorek, to 28 lipca, zarazem 209 dzień roku. Słońce w znaku lwa wstało nad Opolem 9 minut po 5 i zajdzie o 20:39. Imieniny obchodzą Wiktor i Tina. Dziś przypada także Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, a także Dzień Kultu Masy Mięśniowej.
2: To przyniesie dzień.
5: O 10 przed Urzędem Wojewódzkim konferencja prasowa partii Razem w sprawie wodociągu w Komorznie. W południe w Urzędzie Marszałkowskim spotkanie z młodzieżowymi drużynami OSP, które brały udział w Mistrzostwach Świata.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Czekamy cały czas na słońce, które nam obiecali synoptycy. Od dzisiaj już ma być coraz cieplej i coraz bardziej pogodnie. Tak bardzo urlopowo, ale poranek jeszcze rzeźki, bo 16 stopni teraz mamy w stolicy województwa polskiego.
1: Natomiast maksymalna temperatura to na dzisiaj to 25, w środę 29, w czwartek nawet 34 stopnie. To nad jeziorko trzeba się wybrać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ja to się nad jednym zastanawiam.
1: Nad czym?
0: Bo jak na dworze będzie prawie 40 stopni, a pranie piorę w 30 stopniach, to czy będę mogła je potem powiesić w tych 40 stopniach na dworze?
1: Tak.
0: Aha.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: 11 minut po godzinie 7. Nacieszmy się tym pochmurnym porankiem tak trochę na zapas, bo jak zacznie się grzanie, no to długo to nie odpuści. Mówimy, że do Polski wraca słoneczne i gorące lato, ale co my tam możemy powiedzieć? Mamy kogoś, kto się na tym zna najlepiej.
2: Tak, i jest to synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
3: Do końca tygodnia praktycznie będzie bardzo słonecznie, niemal w całej Polsce, i będzie postępowało stopniowe ocieplenie. No i wygląda na to, że mniej więcej od czwartku możemy już spodziewać się upału na terenie niemal całej Polski. Miejscami temperatura w czwartek, piątek, wiele na to wskazuje, może osiągnąć wartości nawet około 36-37 stopni.
1: 36-37 stopni i to wszystko w cieniu, to w słońcu to będzie jakieś, nie wiem, 60 albo 70 stopni. To ja wracam do mojej zagwozdki związanej z praniem. No bo jak jest na metce napisane, że można prać tylko w 30 stopniach, to czy można rozwiesić w 40?
2: No i kombinujcie.
1: Dajcie znać pod 774-541-541.

0: Audycja sponsorowana.
1: Audycja finansowana jest przez Ośrodek Leczenia Niepłodności Parens Opole, realizujący rządowy program refundacji in vitro.
2: Dr Wojciech Niemczyk i dr Katarzyna Niemczyk, specjaliści, ginekolodzy, położnicy z Ośrodka Leczenia Niepłodności Parens w Opolu, są gośćmi Radia Opole. Witam serdecznie.
3: Witamy serdecznie.
4: Dzień dobry również.
2: Porozmawiamy dzisiaj o niepłodności. No to myślę takie pytanie podstawowe, jak tę niepłodność zdefiniować i czym ona się różni od bezpłodności?
3: Niepłodność jest to niezachodzenie w ciąży po roku regularnego współżycia 2 do 4 razy w tygodniu z chęcią posiadania dziecka. Pamiętajmy to ostatnie, bo to, że współżyjemy parę lat, to nie znaczy, że musimy zejść w ciążę, jak antykoncepcja była odstawiona 3 miesiące temu, a wiele par przychodzi z problemem, bo my byśmy już chcieli, a się nie da. Czyli rok regularnego współżycia z chęcią posiadania dziecka. Jeżeli dzidziusia nie mamy, wtedy rozmawiamy o niepłodności. A czym się różni niepłodność od bezpłodności? No zobaczmy, że na każdym z etapów ta niepłodna para może w każdej chwili zajść w ciążę. Ale jeżeli by się zdarzył przypadek, gdzie nie da się zajść w ciążę, brak macicy, brak jajowodu, brak jajników, no brak możliwości współżycia, to ta para nie zajdzie w ciążę w sposób samoistny, bo pamiętajmy, że dzisiaj mamy też inne techniki, które mogą pomóc w zajściu w ciążę, ale ta osoba, możemy powiedzieć, że jest bezpłodna, prawda? Wymaga pewnej pomocy i to niekoniecznie tylko tak jak przy leczeniu niepłodności.
2: Z czego wynika niepłodność? Czy jest taka główna przyczyna niepłodności?
4: Tych przyczyn jest wiele. Mamy zarówno przyczyny ze strony jajników, chociażby nieregularne miesiączkowanie, brak prawidłowej pracy tego jajnika, brak właśnie owulacji, czyli tak szeroko pojęte zaburzenia owulacji, czyli uwolnienia się komórki jajowej z jajnika do jajowodu. Mamy przyczyny maciczne, czyli problemy, które są wewnątrz macicy. Mamy problemy po stronie obojga partnerów. Mogą być nieprawidłowości nasienia, mogą być problemy ze współżyciem udanej pary. Także tych przyczyn jest dużo. Kiedy tej przyczyny nie potrafimy znaleźć, czyli nazwiemy to sytuacją, w której mamy zdrowe, prawidłowo funkcjonujące jajniki, również jajowody, macice, mamy prawidłowy profil hormonalny obojga partnerów, prawidłowe wyniki nasienia. Taka sytuacja dotyczy około 20-30% par z niepłodnością. Mówimy wtedy o niepłodności idiopatycznej, czyli takiej, której przyczyny nie ustaliliśmy, nie oznacza, że jej zupełnie nie ma, ale na dzisiejsze warunki nie jesteśmy w stanie tego elementu znaleźć i wtedy mówimy o tej idiopatycznej.
3: Pamiętajmy, że niepłodność jest chorobą. To nie jest czyjeś widzimisię, to nie jest to, że babcia by chciała lub ktoś nie chce, tylko mówimy, ta definicja jest określona przez Światową Organizację Zdrowia i niepłodność jest chorobą. Ale zobaczmy, jaką interesującą. Żeby zajść w ciążę, do tańca trzeba dwojga, prawda? Mogą być przyczyny ze strony kobiety, mogą być przyczyny ze strony mężczyzny, ale tak naprawdę chorujemy razem i pamiętajmy, to jest przyczyna, a nie wina. Bo w naszej kulturze bardzo często obarcza się winą za niepłodność kobietę, nie biorąc pod uwagę, że po roku starań, po pół roku diagnostyki, leczenia, w końcu mężczyzna zdecyduje się na badanie nasienia i się okazuje, że jest brak plemników albo bardzo słabe parametry nasienia. No ale po co będzie robił to badanie, jak wiadomo, że winna jest kobieta? Więc pamiętajmy, tu nikt nie jest winny.
2: Czy problem z niepłodnością narasta w dzisiejszych czasach?
4: Wydaje się, że tak. Jedno, że pary chętniej zgłaszają się i mówią o tym, że problem taki występuje. Wydaje się, że jakby wreszcie taki temat przestaje być tabu i głośniej o tym jest, więcej par faktycznie się zgłasza. Bardziej widoczny jest problem, więc pytanie, czy narasta, czy jest bardziej widoczny? Natomiast również fakt, że w ciągu ostatnich lat wiek, w którym pacjentki, kobiety decydują się na ciążę, na macierzyństwo, pary na rodzicielstwo, przesunął się znacznie w kierunku po 30 gdzieś nawet roku życia, powoduje, że u osób, u których być może we wcześniejszych latach starania mogłyby szybciej zaowocować tym maluchem, tutaj ostatecznie może problem wystąpić. Także wydaje się, że ten czynnik wieku jest dużym elementem, ale też na płodność będą wpływały również takie czynniki jak stres, jak to tempo życia, które obecnie jest dosyć duże. Tym wszystkim elementom trzeba się przyjrzeć.
3: Pamiętajmy, dziecko jest dla nas, ale my jesteśmy ze sobą całe życie i bądźmy dla siebie. My razem chcemy, ale jak się nagle okazuje, że jedna osoba ciśnie i całe życie poświęca tylko temu, nie pójdziemy do teatru, bo to dzisiaj trzeba. Nie wyjedziemy na wczasy, bo w tym cyklu musimy to obserwować. Nie zrobimy czegoś, bo to. I tu to zarówno dotyczy panów, jak i pań. I nagle nasze życie jest właściwie podporządkowane jednemu celowi, ciąży, ale dalej to procenta nie zwiększy. ale nasze nerwy są większe i mało tego, nieraz udaje się zajść w ciążę, tylko że pary przychodzą rok później, ale one nie są razem.
4: Dla mnie ważne, żeby wybrzmiało, że w tym problemie pary nie są same, że jest to problem, który dotyczy właśnie co piątej pary i że w sytuacji, w której po tym roku współżycia, a u osób po 35 roku życia, po pół roku, ten maluch się nie pojawił, można się zgłosić, można omówić temat, można porozmawiać, zdefiniować, diagnozować i leczyć. Także po to leczenie też sięgajmy. Obecnie w Polsce jest ono refundowane i warto z tego korzystać.
1: Audycja finansowana jest przez Ośrodek Leczenia Niepłodności Parens Opole, realizujący rządowy program refundacji in vitro.
0: Audycja sponsorowana. Słuchaj nas na www.radioopole.pl. Reklama społeczna.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc.
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
11: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
12: czują się bezpieczne i kochane.
13: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
14: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
15: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
16: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
17: Razem możemy zmienić świat.
18: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
11: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
19: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Reklama.
20: Cześć sąsiad, jak firma?
21: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
20: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
21: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
20: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
21: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
0: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Po reklamie.

0: pół do ósmej. O tej porze przenosimy się do redakcji informacji Radia Opole.
1: Dlatego sprawdzamy, co nowego przygotował dla nas Daniel Klimczak.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Pełnomocnik Michała Kuczmierowskiego przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o uchylenie wydanego wobec byłego szefa RARS europejskiego nakazu aresztowania. Adwokat poinformował o tym, odwołując się do odmowy wydania nakazu wobec Zbigniewa Ziobry. Sąd argumentował decyzję tym, że były minister sprawiedliwości przebywa poza Unią Europejską, więc poza zasięgiem obowiązywania ENA. Pan Michał Kuczmierowski przebywa na terenie Wielkiej Brytanii, stosując się do nałożonych na niego zobowiązań i oczekując na zakończenie prowadzonego względem niego postępowania ekstradycyjnego. Wielka Brytania nie należy do Unii, zatem utraciła aktualność przesłanka, zgodnie z którą warunkiem stosowania ENA jest podejrzenie pobytu danej osoby na terenie państwa członkowskiego Unii, napisał w mediach społecznościowych pełnomocnik byłego szefa RARS.
2: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
3: Moskwa całą noc odpierała ataki ukraińskich dronów. Mer miasta podał, że zestrzelono 390 bezzałogowców. Nalot trwał ponad 10 godzin. Większość dronów rosyjska obrona przechwyciła kilkadziesiąt kilometrów od Moskwy. 81 maszyn doleciało jednak do moskiewskiej aglomeracji. W kilku podmoskiewskich miejscowościach internauci sfotografowali słupy dymu. Jedna z maszyn uderzyła w rurociąg na terenie zakładów metalurgicznych w Czechowie. Eksplozję zarejestrowano także w okolicach centrum logistycznego w Koledino. Przez całą noc zamknięte były stołeczne lotniska. A kolejne wiadomości Radio Opole o 8:00. W nich m.in. o nowych faktach dotyczących nieprawidłowości w prudnickim szpitalu.
4: Zaczęły spływać anonimowe skargi, które dotyczyły mobbingu na oddziale. Przeplatały się tam również inne informacje.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mamy teraz 16 stopni, będzie dzisiaj 24, no i będzie dzisiaj też słonecznie. Chociaż lepiej powiedzieć, że od dzisiaj będzie słonecznie i tego słońca naprawdę będzie tyle, że będziemy szukać cienia.
1: Ale to, nie no, dzisiaj jeszcze 25, jutro 29, w czwartek 34, w piątek też 34 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i wracamy do pytania związanego z praniem. Jeżeli możemy je prać w 30 stopniach, to czy możemy wywiesić wtedy, kiedy na dworze jest 40 stopni? Dajcie znać.

0: za 18 minut będzie godzina 8. Irek Prochera razem z nami w studiu. Cześć Irku. Jest taki problem znowu do rozwiązania. Ty jesteś człowiekiem, który zna odpowiedź na wszystkie pytania, bo rozmawia z wieloma ludźmi.
1: O, sztuczną inteligencję.
0: Jest taki kłopot, bo zbliżają się znowu upały. Ma być znowu jakieś 37 stopni na Opolszczyźnie. Nawet i 40, ale to wszystko w cieniu. Potem jak się wyjdzie na słońce, to okaże się, że jest nawet i 50 stopni i 60 w tym słońcu. No jeżeli się pranie robi w 30 stopniach, to czy można je powiesić w 40 stopniach na dworze?
2: Powiedzieć wszystko można.
0: Obiecać coś szkodzi, prawda?
2: No właśnie, powiedzieć też można. Ja tylko bym chciał się odwołać do wczorajszego snu Kacpra, który powiedział, że wystarczy powiedzieć coś głośno, wypowiedzieć.
3: Nie, to ja muszę streścić znowu tę historię.
2: A nie całą,
3: więc przejdźmy do apokalipsa zombie i ludzie uciekali, a nagle ktoś odkrył, że wystarczy im powiedzieć nie, atakujcie, bo one miały zakodowane przestrzeganie prawa, ale nikt im tego wcześniej mówił, atakowali je i nagle przestali.
2: No to jest logiczne, więc właściwie jak będzie 40 stopni, to wystarczy powiedzieć, niech nie będzie 40 stopni i już temperatura spadnie.
0: To takie proste.
2: No, wszystko jest możliwe.
3: A spróbowaliście kiedyś tego, jak było 40 stopni, że powiedzieliście, niech nie będzie 40 stopni.
0: Słońce, nie grzej.
3: O, no czy nie, bo wyginiemy zaraz wszyscy. No.
0: Nie aż tak grzej, albo skręcić temperaturę na
2: jest
0: słońce.
2: Jest potrzebne to słońce, to prawda. A poza tym dobrze jest tak w lecie trochę wygrzać kości, stare i młode. Więc myślę, że trochę takiej wyższej temperatury nam się wszystkim przyda.
3: Ale co tam w porannej rozmowie? O moich snach?
2: No nie, ale może zapytam, wiesz, mojego porannego gościa, bo pojawi się wątek też wysokich cen paliw.
0: Ja bym powiedziała, że w polityce czasami są takie rzeczy, które się nawet filozofom nie śniły.
2: No pewnie takie, no. Czy wystarczy powiedzieć ceny paliw na stacjach, nie rośnijcie, żeby one przestały rosnąć? Czy jednak trzeba będzie podjąć jakąś interwencję? Żarty żartami, proszę Państwa, dzisiaj poważne tematy polityczne. Gościem porannej rozmowy będzie poseł Witold Zembaczyński, reprezentujący Koalicję Obywatelską. Będę pytał o to, co dzieje się w obozie przeciwnym, czyli u opozycji. Dzisiaj Komitet Polityczny PiS-ma wyrzucić z partii ponad 40 parlamentarzystów. Czy ten rozpad, dezintegracja opozycji to dobra wiadomość dla koalicji rządzącej? Porozmawiam też o możliwych scenariuszach politycznych. Będę także pytał o informację, która pojawiła się wczoraj. Otóż Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości chce, by wicemarszałkiem został opolski poseł Marcin Ociepa, były wiceminister obrony narodowej, więc poproszę również o komentarz do tej sprawy. Będę także pytał o wniosek Polski do rządu Stanów Zjednoczonych, do sądów w Stanach Zjednoczonych, o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. To taka historia, która toczy się od dłuższego czasu, a w tle są oskarżenia między innymi o sfinansowanie systemu Pegasus, którego funkcjonowanie i zakup badała komisja, w której był nasz dzisiejszy gość.
3: Brzmi obiecująco, dlatego ja będę słuchał porannej rozmowy w Radio Opole.
0: Ja będę.
3: Kwadrans po ja godzinie 8. To też wpadniesz. No to wszystko mamy wyjaśnione, a 8 będzie za kwadrans.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: Za 8 minut będziemy mieli godzinę 8 i Magdalena wymyśliła sobie takie pytanie.
2: A, takie życiowe pytanie. Po prostu każdy czasami ma takie dylematy.
1: Nie, nikt nie ma tego dylematu, ale fajnie odpowiadacie na to dziwne pytanie.
2: Jeżeli pranie pierze się w 30 stopniach, bo takie jest zalecenie na metce, a na dworze będzie temperatura w cieniu około 40 stopni, to czy to pranie wyprane w 30 stopniach można w 40 wywiesić?
3: Przy poprzedniej fali upał, sznurki na balkonie mi się roztopiły. Piły i spadły.
4: No, to ja pani pokazuję odwrotnie. Niech pani bierze 40 stopnia, a suszy w 30.
2: Gdyby tak się dało jeszcze, to całkiem byłoby to logiczne. Było. Co wy na to? 774-541-541.
5: Tym praniem to jest tak, że zależy z której strony wieje wiatr, czy od dołu, czy od góry i jakie mamy spinacze, żeby się te pranie trzymało. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. 774-541-541. Dobre rady w sprawie prania, pranego w 30 stopniach, a suszonego w 40. Bardzo chętnie.

0: Jest szansa, że paliwa będą troszeczkę tańsze, ale więcej o tym opowiemy w wiadomościach Radio Opole.
1: Jest szansa, tylko nie wiadomo kiedy. Za 2 minuty za to wiadomo, że będą u nas wiadomości.
2: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
3: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
5: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
4: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
5: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
4: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
6: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
7: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.
3: Po reklamie.
1: Wtorkowy poranek, już słoneczny na Opolszczyźnie. Dzisiaj jest 28 lipca. Wiktor i Tina mają imieniny. Na zegarach już godzina 8.
8: Rada Powiatu Prudnickiego debatowała o sytuacji w miejscowym szpitalu.
9: Nie było żadnej informacji, na czym ta działalność przestępcza miałaby polegać.
8: Premier nie wyklucza ponownego wprowadzenia mechanizmu regulującego ceny paliw w tym serwisie, także o tym, dlaczego warto dbać o zdrowie wątroby.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
8: Zaczynamy od południa regionu. Prokuratorskie śledztwo w sprawie pracownic prudnickiego szpitala było powodem zwołania sesji Rady Powiatu. Lekarce i jej asystentce zarzucono osiąganie korzyści majątkowych poprzez manipulowanie pacjentami. Zdaniem części radnych działalność lecznicy była niewłaściwie nadzorowana. W styczniu ubiegłego roku zwróciliśmy uwagę prezesowi na możliwe nieprawidłowości na internie, mówiła ówczesna przewodnicząca Rady Nadzorczej PCM Katarzyna Benrod-Kurpiel.
10: Zaczęły spływać anonimowe skargi, które dotyczyły mobbingu. Przeplatały się tam również inne informacje o fałszowaniu dokumentacji medycznej, wykonywaniu czynności medycznych przez osoby do tego nieupoważnione.
8: Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego Paweł Rubiński twierdził, że w ciągu 3 ostatnich lat wpłynęły 2 anonimowe skargi, po których wdrożono działania antymobbingowe. Jak dodaje, do działalności szpitala nie było uwag po kontrolach NFZ, a zgłaszane przez Radę Nadzorczą nieprawidłowości dotyczyły relacji międzyludzkich.
9: Nie było takiej informacji, że chodzi o sprzedaż aparatów do bezdechu sennego. Takiej sprzedaży nie było w PCM-ie. Nie było żadnej informacji, na czym ta działalność przestępcza miałaby polegać. To cały czas rozmawialiśmy o generalnych problemach, które się na oddziale pojawiały i wielką energię wkładaliśmy w to, żeby je ogarniać.
8: A przypomnijmy, że Renacie F. prokuratura zarzuca m.in. przekroczenie uprawnień, uporczywe naruszanie praw pracowniczych oraz wystawianie ponad 600 recept na lek z substancją psychotropową. Drugiej podejrzanej 30-letniej pracownicy medycznej zarzucono pomoc w nakłanianiu pacjentów do zakupu urządzeń do leczenia bezdechu. Obie nie przyznają się do winy.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
8: Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ta zapadnie, jeśli ceny ropy znów wzrosną. Kierowcy obawiają się, że cena za litr diesla w najbliższych dniach przekroczy 8 zł. Liczą też na zdecydowane działania rządu. Rozmawiał z nimi Maciej Szefer.
11: Przekroczy 8 zł, ale 9-10 zł na pewno nie przekroczy.
12: Musielibyśmy w Ameryce zmienić prezydenta.
13: To trzeba raczej już przetrwać. Ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają.
8: Dziś przypada Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat tej choroby, która nieleczona może prowadzić do raka. Jak mówi dr Beata Logiewa-Bezger ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, często pacjenci przez wiele lat nie mają świadomości zakażenia.
14: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują i często zupełnie przez przypadek dowiadują się o tych chorobach. Problemem nie są zakażenia ostre, bo wtedy zgłasza się do szpitala i najczęściej pacjent jest leczony. Większym problemem są dla nas przewlekłe zapalenia.
8: W wiadomościach sprawy międzynarodowe. Priorytetem jest obrona antybalistyczna, podkreślił prezydent Ukrainy przed spotkaniem z Donaldem Trumpem. Wołodymyr Zełenski wylądował już w Stanach Zjednoczonych. W harmonogramie są spotkania z prezydentem Trumpem, jego zespołem i tymi, którzy mogą wesprzeć naszą obronę. Priorytetem numer jeden jest obrona antybalistyczna i strategiczna współpraca z Ameryką, napisał w mediach społecznościowych. Jak dodał, w imieniu całej Ukrainy uczci on pamięć senatora Lindsey'a Grahama. Wraz ze wszystkimi uczestnikami uroczystości będziemy wspominać jego zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i wolności w całej wspólnocie transatlantyckiej i na całym świecie, podkreślił Zełenski we wpisie na portalu X. I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadranse po ósmej gościem Ireneusza Prochery będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński.
15: Będę pytał o to, co dzieje się w obozie przeciwnym. Dzisiaj Komitet Polityczny Pisma wyrzucić z partii ponad 40 parlamentarzystów. Czy ten rozpad to dobra wiadomość dla koalicji rządzącej? Będę także pytał o wniosek Polski do sądów w Stanach Zjednoczonych o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. W tle są oskarżenia m.in. o sfinansowanie systemu Pegasus, którego funkcjonowanie i zakup badała komisja, w której był nasz dzisiejszy gość.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Świątek, piątek czy niedziela, czy mamy 17, 5 czy 40 stopni, ktoś tam chodzi i zawsze suszy wierci, czy co on tam robi?
1: Najpierw w zimie, no to dmucha wą, tak żeby ten śnieg rozgonić, potem jesienią dmucha w liście, ale co robi latem, to ja nie wiem, ale dmucha.
0: Dmucha ktoś tam.
1: A może to ktoś klimatyzatorem tak już od razu zaczyna chłodzić wszystkich przechodniów w stolicy województwa opolskiego, bo robi się coraz cieplej, już teraz mamy 17 stopni, dzisiaj 24 maksymalna temperatura, no i od jutra już powracają upały. 29, 34, a nawet 37 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: To jest taka mgiełka, tak myślę, ta dmuchawa, którą cały czas słyszę za oknami.
0: Ja ją słyszę od lat, ale nigdy nie widziałem tego kogoś, kto to robi.
1: No to masz teraz challenge tak zwany, idź zobaczyć.
0: No nie, bo już przestał. Usłyszał, że mówię o nim.
1: No to mamy kolejny kłopot.
0: Dzień dobry, o poranku w Radio Opole, 5 minut po godzinie 8. Kacper Śniegórski,
1: Magda Szybińska i Darek Kuzera. Cześć, witajcie w Radio Opole.

0: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
2: Po reklamie.

0: że jestem z tobą.
1: Między drzewami, taki jest tytuł tego nagrania, które dla was mamy, kwadrans po godzinie 8. Między nami mówiąc, to o tej porze to my już nie powinniśmy się odzywać, bo oddajemy teraz głos naszemu koledze.
2: Tak, w studiu obok już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
3: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest poseł Witold Zembaczyński, reprezentujący Koalicję Obywatelską. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie i radiosłuchaczy.
2: Jak wrażenia po wczorajszym otwarciu mostu w Głuchołazach? Rzeczywiście wytrzyma, jeżeli pojawiłaby się znowu sytuacja związana z powodzią?
4: No, po dramatycznych doświadczeniach 2024 roku naprawdę miło zobaczyć takie namacalne dowody odbudowy inwestycji ponad 365 milionów złotych wpompowanych w Głuchołazy i ich okolice. No, nowy most na Białej Głuchołaskiej, w miejscu, które został stary przez powódź, dosłownie zmieciony, wygląda na pancerny. Naprawdę, kosztował 20 milionów niespełna, ale tu nie chodzi o cenę, chodzi o jego jakość. Ma być odporny na wysokie stany wody, ma być odporny na wszelkie powodzie, aby to już więcej się nie pojawiło. Przyjemnie było patrzeć też na udział premiera w tym wydarzeniu. Donald Tusk sprawdzał nośność tego mostu wśród licznych mieszkańców. Pozytywne reakcje, widać, że ludzie czekali na tą inwestycję na miejscu, że cieszyli się. Most robi wrażenie, jest solidny i będzie służył, sądzę, lata.
2: Premier obiecał, że to będzie odbudowa plus. Ma pan takie wrażenie, że rzeczywiście to jest ten plus?
4: Często bywam w tych powiatach postpowodziowych, w Prudnickim, Neskim czy też Brzeskim i widzę, że tą infrastrukturę sportową, w ogóle szeroko pojętą infrastrukturę służącą ludziom, odbudowujemy rzeczywiście z tym plusem. Chcemy dodać tą dodatkową wartość, nie tylko, żeby to były solidniejsze obiekty, ale też bardziej odporne na zjawiska klimatyczne. Widać, co się z klimatem dzieje, nawet sceptycy zmian klimatycznych jakoś zamilkli, zmagając się raz to z upałami, co chwilę z burzami, oby nie z powodziami, natomiast jest to zdecydowanie taka odbudowa, która zakłada wzmocnioną konstrukcję. Widać to również po miejscowości Prudnik, po mieście Prudnik.
2: Panie pośle, komu kibicujecie w tym podziale Prawa i Sprawiedliwości? Morawieckiemu czy Kaczyńskiemu?
4: Wie pan, ja zawsze kibicuję Polakom, którzy chodzą do wyborów i warto, żeby Polacy mieli na kogo głosować tutaj w centrum. Mają Koalicję Obywatelską. Widać, że te ruchy tektoniczne po stronie demokratycznej się zakończyły podziałem Polski 2050. Pojawił się sezon na zmiany po stronie prawicy i to zmiany wysoce niepokojące, bo ten zwrot taktyczny w stronę prawicy, w stronę takiej braunizacji PiSu, pewnego ekstremum w polityce, skończył się rozpadem tego środowiska. Pojawiają się rozpaczliwe ruchy po stronie PiSu. Ja nie mówię, że to jest koniec tej formacji, bo dopóki Kaczyński będzie sprawny i partia będzie jego życiem, bo nie ma innego życia, no to PiS będzie istniał. To nie jest tak, że on przestanie istnieć, ale rzeczywiście ma najpoważniejszy kryzys i widać, że ich to dotknęło. No, sama koncepcja zaproponowania naszego polskiego posła, no właśnie, Marcina Ociepy na funkcję wicemarszałka. Widać, że to już jest rozpacz. Po pierwsze, Ociepa jest pisowcem, ale nie ma legitymacji, należy do klubu. Poza tym, no, ciąży na nim odium 4 milionów złotych, które otrzymał w latach rządu PiSu na różne fundacje, stowarzyszenia, na swoje instytuty. Nigdy z tych pieniędzy się nie rozliczył. Poszukajcie państwo, gdzie jest na placu Sebastiana w Opolu knajpa, na którą dostał pieniądze, dostało środowisko pieniądze Ociepy. Gdzie są faktury za kampanie billboardowe z Politechniką. To jest taki polityk, który potrafi się zawsze świetnie ustawić. Jak w Opolu rządziła Koalicja Obywatelska, wcześniej Platforma Obywatelska, to świetnie potrafił się tam odnaleźć. Potem świetnie odnalazł się w PiSie, ale zawsze tak się sprawi, że gdzieś te pieniądze się kleją, w tym wypadku 4 miliony złotych, bo to jest taki...
2: Ale prokuratura się tą sprawą
4: taki,
2: nie zajęła.
4: Taki polityk do nabycia, no tak jak PiS kupił sobie Kukiza, tutaj PiS na opolszczyźnie słaby, więc musi sobie kupować różnych polityków, kupi Kukiza, kupi sobie Ociepę. No 4 miliony poszły do niego, z Narodowego Instytutu Wolności, z MSZ-u, z innych źródeł, ja to
2: dobrze,
4: pokazywałem.
2: Panie pośle, ale to zagłosujecie za nim?
4: Ja sobie nie wyobrażam, że miał za nim głosować, dlatego, że dla mnie to jest politycznie oślizły typ, natomiast no, to jest decyzja PiSu. Jaka jest alternatywa? Najpierw zgłaszali Elżbietę Witek, która jest po prostu rzeźnikiem demokracji w Sejmie, tłamsiła debatę, kiedy była marszałkinią Sejmu, my się na nią nie zgodziliśmy. Teraz, kiedy nagle PiS ma konkurencję, bo Morawiecki zrobił rozłam
2: No i prawdopodobnie też będzie wystąpił.
4: No właśnie, o to chodzi. Dlatego nagle Kaczyński wymyślił, że trzeba teraz zrobić pokrycie tej funkcji wicemarszałka, bo nie chcieli nikogo innego za Elżbiety Witek. My cały czas mówimy, proszę bardzo, dajcie normalną osobę, która szanuje regulamin Sejmu, będzie wicemarszałkiem Sejmu, wybierzemy ją. Ociepa dla mnie to jest po prostu ryzyko kolejnych skandali, takich jak było z akcją billboardową, z Politechniką, tak jak skandale były z 4 milionami, które popłynęły w orbity instytucji z nim związanych, które sam tutaj zakładał. Portal przecież informacyjny powstał, który służył promocji tego środowiska, a jednocześnie nie można było żadnych informacji redakcyjnych tam znaleźć. Dla mnie to wszystko śmierć, bo za dużo się tego brudu naoglądałem w PiSie.
2: A co będzie z ekstradycją Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych? Taki wniosek no, właściwie na dniach, albo już nawet został złożony. Amerykańskie sądy będą go rozpatrywały.
4: Tak, to jest wniosek, który został sformułowany w oparciu o 26 zarzutów, które ciążą na Ziobro. Korony dowód w sprawie swojego aktu oskarżenia dostarczył na przesłuchaniu Komisji Pegasus. Tam zobaczyłem cały obrzydliwy obraz aparatu państwa nadużywającego władzy, służb specjalnych, funkcji ministerialnych z udziałem Zbigniewa Ziobro, więc mi zależy, żeby trafił na polską wokandę. To zależy od Donalda i to nie Donalda Tuska, tylko oczywiście od Trumpa. Dzisiaj Ziobro jest pod pieczą ruchu MAGA, bo to właśnie ruch MAGA zorganizował Ziobro taką protekcję w administracji amerykańskiej. Jak ruch MAGA politycznie chroni Ziobro, to ruch MAGA również politycznie może przestać chronić Ziobro. Ja bardzo żałuję, że my nie mamy nikogo na wymianę. Moglibyśmy wymienić za jakiegoś gangstera, złodzieja, aferzystę, ale nie mamy nikogo takiego. Tylko dobra wola.
2: Takie wnioski sądy rozpatrują.
4: Tak, rozpatrują. To trwa od kilkunastu miesięcy do kilku lat. No przerabialiśmy to na różnych polskich kazusach. Gdybyśmy mieli kogoś na wymianę, jakiegoś zwykłego złodzieja, aferzystę, terrorystę, to za Ziobro byśmy wymienili, ale nie mamy, więc musimy się oprzeć na amerykańskim sądzie.
2: Aha, a co z komisją w sprawie Pegasusa?
4: W tej chwili otrzymamy na dniach w końcu dokument, o który prosimy od 2 lat. To jest analiza kryminalistyczna ABW infrastruktury systemu Pegasus, która przede wszystkim już według wstępnego rysu, który otrzymaliśmy, ona oczywiście ma klauzulę ściśle tajne, więc powiem tylko o tym, do czego jestem uprawniony, która odnosi się do sformułowanych w raporcie naszych ustaleń. To będzie zwieńczone kolejnymi zarzutami i kolejnymi zawiadomieniami do prokuratury. Przypomnę, że takie zarzuty już ma Michał Woś, ma Zbigniew Ziobro i mają byli szefowie licznych służb specjalnych. Z szacunku do funkcjonariuszy, porządnych funkcjonariuszy służb specjalnych, nie będę nazwisk tych szefów wymieniał, to są informacje powszechnie znane. I będziemy w tym raporcie ten dokument wieńczący wieloletnią pracę prokuratury i ABW w rozkładaniu na czynniki pierwsze tego systemu składać w całość i w warstwie jawnej, tajnej i z zawiadomieniem ściśle tajnym pracę skończymy we wrześniu.
2: Teraz, w tym
4: tak, roku. Tak, tak. Przesuwamy to z uwagi na tą analizę kryminalistyczną ABW całego infrastruktury systemu, która właściwie rzuca światło na to, z jakimi zarzutami możemy mieć jeszcze do czynienia w stosunku do osób, które używały Pegasusa i go zakupiły.
2: No, pojawiły się takie podejrzenia, opinie, że czekacie z tym raportem do wyborów.
4: Nie, my byśmy to chętnie skończyli, wie pan, wcześniej, dlatego, że ja na przykład nie dostaję żadnego dodatku za pracę w tej komisji, absolutnie zero złoty, natomiast Sejm ponosi koszty, to jest cała machina. Chciałbym to szybciej skończyć, no ale proszę zauważyć, że Wąsik, Kamiński nigdy nie zrzekli się immunitetu, Bogdan Święczkowski, tych osób nie przesłuchaliśmy, a sama analiza kryminalistyczna i taka ekspercka systemu Pegasus zajęła Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prawie 2 lata.
2: Co z cenami paliw? Czy rząd powinien interweniować w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście no, te ceny na stacjach są dramatyczne?
4: Mieliśmy na to rozwiązanie. Najpierw dokładaliśmy, można powiedzieć, z takiej rezerwy budżetowej 1,6 miliarda na program ceny paliw niżej, po to, żeby ściąć akcyzę, VAT i ceny były najniższe w Unii w tamtym czasie na polskich stacjach paliw. Potem wróciło to do równowagi, gdzie rynek dyktuje te ceny, dlatego zaproponowaliśmy ustawę, która uderza w nadmierną nadmierne zyski po prostu spółek paliwowych i to zawetował wetoman, po prostu chronicznie wetujący wszystko, co mu w ręce wpadnie, nawrocki welbatyr.
2: Więc,
4: no nie, 41 wet, no przecież to już jest wetoholizm. No, panie redaktorze, ceny paliw mogły być już niższe, dlatego że zaproponowaliśmy ustawę, która miała finansować obniżkę tych cen poprzez opodatkowanie nadmiernych zysków spółek paliwowych. Prezydent to zawetował, czy odesłał do Trybunału, więc związał nam ręce. Tu miało wpaść 4 miliardy złotych do budżetu państwa po to, żeby ścinać te ceny. Więc, no widać, dla prezydenta, tego prezydenta, który oszukał wszystkich Polaków przy wyborach, najłatwiej jest szkodzić własnym obywatelom, jeżeli tylko zaszkodzi to rządowi. To on będzie szkodził również własnym obywatelom i kierowcom. Perspektywa jest taka, że na ostatnie 2 tygodnie wbrew Batyrowi wprowadzimy tą obniżkę, ale drodzy państwo, proszę pamiętać, że to jest pewien obieg zamknięty. To znaczy dokładanie do cen paliw, czyniąc te ceny niższymi, powoduje, że gdzie indziej tych pieniędzy po prostu nie będzie. Dlatego, że to jest bardzo prosty budżet, taki sam jak w budżecie domowym. Wiedzą państwo, oczywiście kończy przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni. Więc potrzebny jest dodatkowy wpływ właśnie od tych spółek. Myśmy stworzyli taki mechanizm. Prezydent powiedział nie, więc zamiast programu CPN mamy, tak jak premier Donald Tusk w Głuchołazach powiedział, CKN, czyli ceny Karola Nawrockiego. Tankując, patrzcie na dystrybutor i myślcie właśnie o batyrze.
2: Gościem porannej rozmowy jest poseł Witold Zembaczyński. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
4: Dziękuję.
3: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: a party.
1: Well, it's over.

0: 8.30 na zegarze. Czas na najnowsze wiadomości w Radio Opole, które ma dla nas Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński uważa, że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości nie doprowadzi do rozpadu partii, ale może oznaczać radykalizację prawicy. W porannej rozmowie Radia Opole podkreślał on, że wyborcy powinni mieć alternatywę w politycznym centrum. Zembaczyński zapowiedział też, że nie poprze kandydatury Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu. Odnosząc się do sprawy Zbigniewa Ziobry, ocenił, że jego ekstradycja do Polski będzie trudna. Dodał również, że trwają analizy kolejnych dokumentów dotyczących zakupu systemu Pegasus. Raport na ten temat ma być gotowy we wrześniu.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
2: A w nich zagranica. Południowo-koreańskie MSZ weryfikuje informacje prezydenta Ukrainy dotyczące nowego kontyngentu północno-koreańskich żołnierzy w Rosji. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja przygotowuje się do przyjęcia kolejnych 30 tysięcy żołnierzy, którzy będą wysyłani do walki z Ukrainą. Przygotowania do ich przyjęcia mają trwać w obwodzie woroneckim. Według ukraińskiego prezydenta Pjongjang przekazać ma też Rosji dodatkowe wyrzutnie balistyczne. Według informacji południowo-koreańskiego wywiadu, Korea Północna wysłała już około 20 tysięcy żołnierzy i inżynierów wojskowych, by wesprzeć Rosję. Szacuje się, że około 14 tysięcy z nich służy obecnie na linii frontu. A kolejne wiadomości Radia Opole o 9, czyli za niespełna pół godziny. W nich m.in. apel o polskich strażaków o ostrożność w czasie żniw.
3: Trwające żniwa to czas intensywnej pracy, ale także okres, w którym zagrożenie pożarowe jest wyjątkowe. Wysokie. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że kombajn, ciągnik i pozostały sprzęt są sprawne.
1: Najważniejsze wypowiedzi, zdjęcia, filmy. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Do 24 stopni to jest temperatura na dzisiaj prognozowana przez synoptyków IMGW w województwie opolskim, czyli całkiem przyjemna, umiarkowana temperatura. Takie lato, które właściwie większości z nas powinno się podobać, bo słonecznie, bo ciepło, ale jeszcze nie upalnie. W przeciwieństwie do tego, co będzie się działo od środy.
0: No tak, bo w środę 29 stopni maksymalnie, w czwartek 34, w piątek 34, coś pięknego.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Coś pięknego, jak pójdziemy nad jeziorko, bo jak Magdalena będzie biegać, to się spoci.
4: No spoci się, ale o to chodzi chyba, nie? W bieganiu, żeby się spocić.
0: De facto o to. Kacper Śnigurski,
4: Magda Szybińska i Darek Kuzera. I Margaret w Radio Opole.

0: 9. Hanna Sterniuk-Włościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu w naszym studiu. Jak to statystyczny wtorek? Cześć Haniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wakacje to jest taki świetny czas, żeby jak się ma trochę wolnego, jak dzieci pojadą na wakacje do babci, do cioci na kolonie, no to jest dobry czas, żeby zająć się tym, co się lubi robić, czyli swoim własnym hobby. Na ten temat teraz porozmawiajmy, ale zacznijmy od tego, że spora część Polaków żadnego hobby nie ma.
1: Tak, według naszych badań uczestnictwo Polaków w kulturze, bardzo dużo osób, bo ponad 60% odpowiedziało, że nie ma żadnego hobby.
2: A to jest bardzo ciekawa sprawa. Może się nie chcieli przyznać, albo nie chciało im się myśleć.
0: Albo z drugiej strony może nie potrafią też tego hobby zdefiniować.
1: Może, może.
0: To co lubią Polacy?
1: Natomiast u nas w Polsce takim królem hobby jest majsterkowanie. Do niego przyznaje się 6% z nas, a zaraz za nim plasują się sztuki plastyczne, 5%. Natomiast podium zamyka muzykowanie, niecałe 5%, a tuż za nim ścigają się fotografia amatorska, 4% oraz taniec, też 4%.
2: A z takich właśnie mniej oczywistych?
1: Z mniej oczywistych to krawiectwo i haftowanie, tutaj 4% z nas wybiera to hobby, teatr i recytacje 3,6%, filmy i wideo amatorskie tworzy 3%, a światem krótkofalówek pasjonuje się prawie 3% Polaków.
0: O, to sporo takich krótkofalowców to mamy w okolicach Głubczyc i Kędzierzyna-Koźla. Tam jest taka grupa osób pasjonujących się akurat tą rzeczą. A jeżeli patrzymy na płeć, można by było powiedzieć, że na pewno, a zaraz się przekonamy, czy na pewno. Takie rzeczy jak haftowanie, jak sztuki plastyczne, no to raczej to są damskie rzeczy, a majsterkowanie to męskie. Jak to wygląda w statystyce?
1: Tak, panie przede wszystkim stawiają na artystyczne hobby i tradycje. Tutaj sztuki plastyczne wybiera aż co 12 kobieta, a co 14 zajmuje się krawiectwem i haftem, gdzie wśród panów to jest tylko 0,2%. Natomiast panowie to urodzeni konstruktorzy, majsterkuje aż co 10 mężczyzna i panowie dominują też właśnie w krótkofalówkach 5% oraz w amatorskim filmowaniu.
2: Widzisz? To majsterkowanie. To jest pasja, więc jak chcesz, żebym ci coś naprawił, to nie jest już pasja.
0: To nie majsterkowanie, to jest po prostu potrzeba wyjścia do garażu. Nic więcej na tym nie stoi.
2: A co tam robimy, to już nie mówimy.

0: Radio Opole, wracamy do rozmowy o hobby, bo w naszym studiu cały czas Hanna Sterniuk-Mościcka z Opolskiego Urzędu Statystycznego.
1: Większość pań lubi takie rzeczy do szydełkowania, do pracy ręcznych. Większość panów woli młotek i wkrętarkę przy swoim hobby. A jeżeli chodzi o to, jak my to robimy, czy robimy to na własną rękę, czy robimy to w jakichś kołach gospodyń, statystyki też na ten temat mają coś do powiedzenia.
2: Tak, działamy również w lokalnych stowarzyszeniach, takich jak na przykład koła gospodyń wiejskich czy Towarzystwa Miłośników Regionu. I tutaj jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o miasto i wieś, ponieważ wieś bije miasta na głowę. W skali kraju działa w nich 4% Polaków, na wsi to jest prawie 5%, a w miastach 4%. I tu znów rządzą kobiety. W działania społeczno-kulturalne angażuje się 5,5% pań przy zaledwie 2,5% panów.
1: Ja pamiętam takie nasze rozmowy z kołami gospodyń wiejskich w województwie opolskim. No i panie bardzo często apelowały: panowie, wstępujcie do nas, do kół gospodyń. Chociaż jest tutaj płeć żeńska już w nazwie, to panowie też są mile widziani.
0: Tak, a czy my się potem chwalimy tym naszym hobby?
2: Chwalimy się naszymi talentami w sieci albo przed bliskimi. To jest aż 5,5% Polaków właśnie tak prezentuje swoje dokonania publicznie. Najchętniej dzielimy się muzyką, prawie 2%, oraz plastyką 1%. I tu mały zwrot akcji. Choć mężczyźni rzadziej działają w stowarzyszeniach, to właśnie w sieci dużo chętniej prezentują swoje muzyczne utwory. To jest 2,2% mężczyzn wobec 1,5% kobiet.
1: To ja bym powiedziała jeszcze, że tutaj możemy taki podział na wiek albo okres życia
0: wprowadzić,
1: ponieważ im się jest młodszym, tym chętniej się prezentuje te swoje talenty, najchętniej przed mamą, tatą i babcią.
2: O tak.
1: A potem to jakoś nam lekko przechodzi.
0: A im się jest młodszym, tym szybciej się dobiera słowa.
1: To też prawda. Trudno zaprzeczyć.
0: Dokładnie.

0: co to robić dziś śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: 28 dzień lipca. Dzisiaj mamy czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata. Punktualnie o godzinie 9.
1: Daniel Obajtek ma dziś usłyszeć prokuratorskie zarzuty. Strażacy apelują o ostrożność w czasie żniw, a w sporcie m.in. siatkarska Liga Narodów.
2: Wiadomości Radia Obore.
3: Daniel Klimczak przygotował i prezentuje wiadomości.
1: Zaczynamy od polityki. Kibicuję Polakom chodzącym do wyborów i warto by mieli na kogo głosować w centrum, powiedział w porannej rozmowie Radio Opole poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, pytany o rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jego zdaniem największej partii opozycyjnej nie grozi całkowity rozpad, ale wyraził on zaniepokojenie możliwą radykalizacją polskiej prawicy.
4: Ten zwrot taktyczny w stronę takiej brownizacji PiSu, pewnego ekstremum, skończył się rozpadem tego środowiska. Pojawiają się rozpaczliwe ruchy po stronie PiSu. Ja nie mówię, że to jest koniec tej formacji, bo dopóki Kaczyński będzie sprawny i partia będzie jego życiem, bo nie ma jej innego życia, no to PiS będzie istniał.
1: Nasz rozmówca negatywnie ocenił też dotychczasową działalność polityczną Marcina Ociepy, który ma być kandydatem PiSu na wicemarszałka Sejmu. Witold Zembaczyński zapowiedział, że nie poprze tej kandydatury.
4: To jest taki polityk, który potrafi się zawsze świetnie ustawić. Jak w Opolu rządziła Platforma Obywatelska, to świetnie potrafił się tam odnaleźć. Potem świetnie odnalazł się w PiSie. Taki polityk do nabycia. 4 miliony poszły do niego z Narodowego Instytutu Wolności, z MSZ-u, z innych źródeł. I ja sobie nie wyobrażam, miał za nim głosować, dlatego, że dla mnie to jest politycznie oślizły typ. Dla mnie to jest ryzyko kolejnych skandali.
1: Z naszym gościem poruszyliśmy też wątek ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Jak wskazywał, jego sprowadzenie do kraju będzie trudne, gdyż, jak określił, były minister znajduje się pod opieką ludzi Donalda Trumpa. Witold Zembaczyński powiedział też o trwających analizach kolejnych dokumentów dotyczących stosowania systemu Pegasus. Jak zapowiedział, raport w tej sprawie ma być gotowy do września.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
1: Za 1,5 godziny Daniel Obajtek ma stawić się w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Śledczy chcą mu postawić zarzut składania fałszywych zeznań. Więcej na ten temat wie Jolanta Turkowska.
5: Chodzi o zeznania, jakie Daniel Obajtek złożył przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia. Postępowanie dotyczyło okoliczności zatrudnienia w spółkach Grupy Orlen żony i ojca dziennikarza prawicowych mediów Piotra Nisztora. Świadek Obajtek zeznał, że nie znał bliżej Nisztora. Dziennikarz mówił natomiast, że nie zabiegał o pracę dla członków swojej rodziny. Ich słowa podważa nagranie z podsłuchu zamontowanego w gabinecie prezesa Orlenu. Słychać na nim m.in. jak Daniel Obajtek zapewnia dziennikarza, że zadba o pracę i wynagrodzenie dla jego żony. W sprawie ojca deklarował, że kogoś z pracy zwolni, by było dla niego miejsce. Piotr Nisztor już usłyszał zarzuty w tej sprawie. Za składanie fałszywych zeznań grozi do 8 lat więzienia.
1: Przed siedzibą prokuratury mają protestować zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Zaapelował o to w mediach społecznościowych prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
2: Radio Opole. Uderzamy prosto w serce.
1: Straż pożarna apeluje o ostrożność podczas żniw. Zapowiadane na najbliższe dni upały, niska wilgotność oraz intensywna eksploatacja maszyn rolniczych zwiększają ryzyko pożarów. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii, mówi rzecznik opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP kapitan Łukasz Nowak.
6: Apelujemy do rolników, mieszkańców oraz wszystkich osób przebywających na terenach wiejskich i leśnych o zachowanie szczególnej ostrożności. Żniwa to czas intensywnej pracy, ale także okres, w którym zagrożenie pożarowe jest wyjątkowo wysokie. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że kombajn, ciągnik i pozostały sprzęt są sprawne. Każdy pojazd pracujący w polu powinien być wyposażony w sprawną gaśnicę oraz podstawowe narzędzie do gaszenia ognia.
1: Służby apelują także o niepalenie papierosów w pobliżu upraw, stert słomy i lasów. I jeszcze zagranica. Wtorek to w Waszyngtonie dzień o wielkim znaczeniu. Pogrzeb wieloletniego republikańskiego senatora Lindseya Grahama ściąga do stolicy prezydenta Ukrainy oraz premiera Izraela. Obaj spotkają się oddzielnie z prezydentem Donaldem Trumpem, by omówić dwie różne wojny. Informacje w tej sprawie zebrał Jan Pachlowski.
7: Spotkanie te mogą dać Netanyahu i Zełenskiemu szansę na przedstawienie swoich stanowisk i próbę przekonania do nich Donalda Trumpa. Obaj politycy w przeszłości skutecznie zyskiwali poparcie Trumpa dla swoich racji podczas bezpośrednich rozmów. Wizyta Zełenskiego odbywa się w czasie, gdy przedstawiciele władz USA i Ukrainy omawiają nowe propozycje pokojowe. Przedstawiciel Białego Domu potwierdził, że Trump zamierza poruszyć te kwestie podczas spotkania. Dla Netanyahu rozmowa z amerykańskim prezydentem stanowi okazję do omówienia konfliktu z Iranem, którym działania zbrojne zostały obecnie wstrzymane. Poniedziałek był trzecim dniem, w którym nie odnotowano uderzeń Pentagonu na cele w Iranie. Do nałożenia na siebie obu konfliktów doszło w weekend, gdy irańskie siły zbrojne zaatakowały na Morzu Kaspijskim irański statek handlowy, zabijając jednego z marynarzy. Według Kijowa jednostka ta przewoziła broń dla Rosji. Teheran określił to zdarzenie mianem wrogiego i przestępczego aktu.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
1: 9:05.
2: Sport w Radiu Opole.
8: Przed mikrofonem Adam Wołek, kłaniam się Państwu. W ostatnim meczu pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Zagłębie Lubin pokonało na własnym stadionie Piasta Gliwice 2-0. Gole zdobyli Jakub Sypek w 72 minucie i Marcel Reguła w minucie 86. Ten wynik dał lubinianom pozycję lidera po pierwszej kolejce. Polscy siatkarze od kilku dni są w chińskim Ningbo, gdzie w tym tygodniu zaczyna się turniej finałowy Ligi Narodów z udziałem 8 zespołów. Broniący tytułu podopieczni Nikoli Grbicia w ćwierćfinale trafili na Ukrainę. Rozgrywający reprezentacji Polski Jan Firlej opowiada, jak przebiegła aklimatyzacja w Chinach.
9: Podróż dosyć długa, bo też z przesiadką, ale myślę, że dzisiaj był taki fajny dzień, dosyć długi do tego treningu, gdzie mam takie wrażenie, że troszkę odsapnęliśmy tak gołym okiem. Jak patrzyłem na treningu, to troszkę tej świeżości było widać więcej niż na pewno wczoraj. Mam jeszcze 2 dni do meczu, więc aby w zdrowiu, myślę, że dobrze je spożytkujemy na treningach i przystąpimy do tego meczu najlepiej, jak potrafimy przygotowani. Ja miałem okazję być w tym sezonie na wszystkich turniejach i złapać wszystkie te strefy czasowe, więc myślę, że organizm z każdym kolejnym razem już troszkę łatwiej się adaptuje. Myślę, że jeszcze tej atmosfery takiej nie czuć. Jak wyglądamy? Myślę, że fizycznie nieźle, siatkarsko cały czas staramy się dążyć do tej perfekcji, której myślę, że jeszcze na razie nie ma, ale to dobrze i wierzę w to, że na czwartek ta forma będzie optymalna, optymalnie przygotowana.
8: A mecz Polska-Ukraina w czwartek, 30 lipca o 13:30. Pozostajemy przy tematyce siatkarskiej. Łukasz Kaczmarek został nowym atakującym Asseco Resowi Rzeszów, poinformował podkarpacki klub siatkarskiej Tauron Ligi. 32-letni zawodnik to jeden z najbardziej znanych polskich siatkarzy, reprezentant Polski, wicemistrz olimpijski, wicemistrz świata, mistrz Europy oraz trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Ostatnio występował w Jastrzębskim Węglu. Krótkotrwała przygoda Magdy Linet, 65. w rankingu WTA w tenisowym turnieju rangi WTA 500 w Waszyngtonie. Polka w pierwszej rundzie, czyli 1/16 finału, uległa rozstawionej z numerem 7 Kanadyjce Leah Fernandez 1-6-4-6. Mecz zakończył się po 80 minutach. Trener tenisa Radosław Nijaki ocenia klasę Kanadyjki.
10: Mecz od początku nie układał się pod dyktando Magdy. Dość szybko przegrała swoje podanie. Pierwsza partia dość szybko zakończyła się rezultatem 1-6. W drugim secie była już troszkę wyrównana, bardziej walka, ale znowu Fernandez od początku przełamała Polkę i później już w fazie jednego przełamania starała się dowieść zwycięstwo do końca. Nie udało się tego uczynić. Przystanie 5-3. Magda przełamała rywalkę, ale ta niestety zrewanżowała się w następnym gemie.
8: W turniejowej drabince jest także inna polska tenisistka Magdalena Fręch, która dziś zmierzy się w pierwszej rundzie z Amerykanką Ann Lee. Polskie szpadzistki Barbara Brych, Alicja Kłasik i Magdalena Pawłowska przegrały z Węgierkami 26-38 w 1/18 finału drużynowego turnieju rozgrywanego w Hongkongu. Mistrzostwa świata w szermierce trwają, a wcześniej biało-czerwone pokonały Uzbekistan 45-26. Teraz walczyć będą o miejsca 9-16. W pierwszym meczu rywalkami będą Niemki. Barbara Brych w indywidualnym turnieju, przypomnijmy, w sobotę zdobyła brązowy medal. A ponownie o sporcie po 21:00. Do usłyszenia.
11: Pogoda. 25 stopni na termometrach. Tyle dzisiaj maksymalnie będziemy mieli, ale teraz mamy 19 stopni.
3: Więc bardzo przyjemnie jeszcze jest. Od jutra coraz cieplej. Synoptycy zapowiadają bardzo wysokie temperatury w tym tygodniu, nawet 35-36 stopni. Do tego też dużo słońca.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: No to sezon na przypominanie o tym, że szklanka wody przed wyjściem z domu i butelka pod pachą to jest taki obowiązkowy zestaw. Mamy już rozpoczęty.
11: Dokładnie, no bo te 34 straszą nawet. Kacper Śnigurski,
3: Magda Szywińska i Darek Kuzera. Witajcie.

0: Z Radiem Opole.
1: Kwadrans po godzinie 9:00. Słuchacie porannego programu w Radiu Opole. W połowie wakacji mamy taki sezon ogórkowy pełną gębą, bo co chwilę słyszymy doniesienia ze świata o tym, że dziwne stworzenia wyszły do ludzi. Dziki to jest nic w porównaniu do tego, że na przykład nad włoską gardą to podobno już warany się przechadzają i jest nawet zakaz spacerowania nad tym przepięknym jeziorem.
2: A mój serdeczny przyjaciel kiedyś walczył z waranami.
1: Z baranami.
2: Z waranami.
1: Z waranami?
2: No, Bond.
1: A, ten twój słynny agent jej królewskiej mości.
2: Nie pamiętam już, gdzie był, ale dopytam. Natomiast mieszkańcy południowych Czech muszą mieć się na baczności, bo najprawdopodobniej grasuje tam drapieżny kot. Policja traktuje kolejne zgłoszenia w tej sprawie poważnie i próbuje ustalić, skąd może pochodzić zwierzę. To tak jak pumę szukali, jak ciebie nie było, jak byłaś na wakacjach.
1: Znowu szukali pumy?
2: Pumy.
1: Pumy.
2: Której pumy?
3: Służby od kilku dni otrzymują zgłoszenia o drapieżniku widzianym w rejonie miasta Tabor. Tym razem jednak po raz pierwszy udało się go sfilmować. Jedna z mieszkanek przekazała policji nagranie wykonane z dużej odległości. Widać na nim czarne zwierzę przypominające drapieżnika z rodziny kotowatych, lamparta lub jaguara poruszającego się po polu na skraju lasu. Policja apeluje, by w przypadku zauważenia zwierzęcia nie zbliżać się do niego ani nie próbować go płoszyć, lecz natychmiast powiadomić służby. Funkcjonariusze ustalają również, skąd egzotyczny drapieżnik wziął się na południu Czech. Żaden ogród zoologiczny ani legalny hodowca nie zgłosili ucieczki dużego kota, dlatego nie można wykluczyć, że zwierzę pochodzi z nielegalnej hodowli. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: Ten pan Wojciech z Pragi to powiedział po polu czy w Opolu, bo się zestresowałem.
1: Tak się właśnie rodzą plotki. Ktoś usłyszał, że gdzieś tam pod Opolem znowu puma szaleje. No i szaleje teraz z przerażenia.

0: przejdzie. To piosenka o tych, którzy marzą o urlopie. Może wam jeszcze przejdzie. A kiedy lato w pełni, kiedy słońce mocno przegrzewa, to czasami różne dziwne pomysły ludziom do głowy przychodzą. A to tak może czasami dla zabawy, a czasami dla zysku. Ktoś się włamie w jakieś takie nietypowe miejsce.
1: No tak, augustowska policja prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży na tamtejszej plebanii. Do zdarzenia doszło w niedzielę rano. Nikomu nic się nie stało.
2: O całej sytuacji parafian poinformował proboszcz podczas niedzielnej mszy. Z jego relacji wynika, że około godziny 7 rano przez otwarte okno do plebanii wszedł zamaskowany mężczyzna. Dokonał kradzieży, a następnie uciekł. Księżom przebywającym w budynku nic się nie stało. Kapłan zgłosił kradzież na policję, która obecnie poszukuje sprawcy. Jak poinformowała nas młodszy aspirant Magda Czerniecka z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, z plebanii skradziono 2 puste saszetki oraz 500 zł. Straty proboszcz oszacował na 1050 zł. Pieniądze i pozostałe rzeczy były prywatną własnością księży, a nie dodatkami wiernych. Policja na razie nie ujawnia więcej informacji ze względu na dobro prowadzonego śledztwa. Nie była to pierwsza kradzież w tej parafii. W marcu z kościoła skradziono wota znajdujące się przy ołtarzu Matki Bożej. Marta Sołtys, Polskie Radio Białystok.
1: No powiem ci, złodziej zawodowiec, 2 puste saszetki ukradł.
0: No to tyle co łaska. Ale pokuta to już będzie bez rozgrzeszenia.
3: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
4: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Bardzo wakacyjne dla was gramy przeboje w Radiu Opole, które pachną latem, pachną też owocami lata. To są takie rzeczy jak na przykład borówki, jak truskawki.
2: Właśnie na bogato zrobiło.
1: Jak arbuzy, a na bogato to się może zrobić wtedy, kiedy pomyślimy o malinach, bo ceny tych owoców to po prostu to już są takie, że wystarczy tylko je postawić na stole i już wiadomo, że do bogatego domu się przychodzi.
2: Dodaj do tego maliny dubajskie, to już w ogóle będzie się działo.
3: Ostatnio było ćwierć kilo, 12 zł.
4: A jak tak porównujemy do innych lat?
3: Gdzie było 8-9 zł, było przed dziesiątką, było mniej więcej. Nawet teraz ostatnio nie ma, bo padało, więc nie ma malin. W sierpniu to się spokojnie koło 10 sierpnia zacząć się ten drugi zbiór takich lepszych.
4: A czy jest szansa, że one będą tańsze?
3: Zawsze jest inne, ich więcej są tańsze. Ale jak będzie w tym roku, nie wiem. Jak te jagody kosztują 60 zł kilo?
2: Za kilogram trzeba czasami zapłacić 5 dych.
1: 5 dych, a nawet i więcej. Ja powiem tak, jak ktoś was będzie chciał wpuścić w maliny, to idźcie w

0: Tina Turner i The Best w Radio Pole. Za 13 minut będzie godzina 10, a szybko zmieniająca się pogoda wpływa na zaostrzenie chorób, wskazują lekarze. Dodatkowo niestabilna aura sprzyja rozwojowi infekcji wirusowych, chociażby u seniorów. Najczęściej taka pogoda wpływa na osoby starsze, mówi szefowa oddziału ratunkowego Agnieszka Ponieważ.
1: Przy zmianach pogodowych zauważamy zwiększoną ilość pacjentów, głównie z zaburzeniami rytmu serca, osoby starsze, które są jakby narażone na zaostrzenie swoich chorób związane właśnie ze zmianą pogody, mogą bardziej dbać o nawodnienie, o poziom elektrolitów, czyli kontrolować poziomy potasu, sodu, bo to też jest bardzo ważny element, który może wpływać na zaostrzenie chorób przewlekłych.
0: A o tym, jak odczuwamy my zmiany pogody?
2: Wpływa to na moją garderobę, bo trzeba mieć do dyspozycji od rzeczy jesiennych, przez płaszcze, jakieś takie nawet sztormiaczki, do letnich rzeczy.
3: Co to za wakacje? Zimno, mokro, nie ma słońca.
0: No nie ma tego słońca, ale spokojnie, to słońce się pojawi i to o tych zmianach pogodowych mówimy i od razu wam mówię, w kolejnych dniach to płaszcze zdecydowanie nam się nie przydadzą.

0: Radio Opole. Za 2 minuty będzie godzina 10:00, to oznacza, że Krzysztof Rap, Iwona Tokarska pojawiają się w naszym studiu. Czołem wam.
1: Cześć. Dzień dobry.
2: Witamy.
0: Będziecie patrzeć w pogodę, co tam słychać, bo tam pewnie się będzie działo.
2: Pewnie.
1: Będziemy nawet w ogóle oglądać piękne boskie ciała.
2: No na pewno takie jedno boskie ciało przyjdzie i tak, ona będzie miała ucztę dla zmysłów.
0: Tak? Nie widzę ich na razie.
2: No bo mówię, przyjdzie.
1: Ale jaki wredny.
2: No, wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kultu Masy Mięśniowej, nie? Wiedziałeś o tym.
0: Powiedz, wiesz co, przez pół roku kultywowałem to, potem przez miesiąc człowiek przestał chodzić na siłownię i wracasz do poziomu zero.
2: Słuchaj, ja bezustannie wracam do formy od jakichś 20 lat. Wiem, o czym mówię.
0: A to kto wpadnie?
1: Łukasz Dabachi.
0: O kurczę,
2: no to teraz nawet ty wiesz.
0: Dobra.
2: No, zostajesz, tak?
0: Krzychu, chodź zostajesz. Ze mną. Kończ ten program.
2: Masz rację, tak.
0: Dzięki za dzisiaj. Kacper Śnigurski, Iwona Tokarska i Krzysztof Rab zostają, a Darek Kuzera program zrealizował. Cześć jak czapka.
3: Radio Opole. Reklama.
4: Dzień dobry, Straż Miejska.
5: Znowu pan. Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
4: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
5: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Po reklamie.
1: 28 lipca w kalendarzu to wtorek, a my zbliżamy się do godziny 10:00. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
7: Most w Głuchołazach otwarty, jednak na pełną funkcjonalność. Kierowcy poczekają do jesieni.
8: Nie możemy puścić ruchu dwukierunkowego na most.
7: Polska dementuje rosyjskie doniesienia o rzekomych roszczeniach terytorialnych wobec Ukrainy. W tym serwisie także o możliwej przyszłości pałacu w Kazimierzu pod Głogówkiem.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: A szczegóły już teraz przedstawi Daniel Klimczak.
7: I zaczynamy od południa regionu. Nowy most w Głuchołazach ma być w pełni przejezdny w listopadzie. Jak wiecie z wiadomości, wczoraj premier otworzył przeprawę, ale obowiązuje tam ruch wahadłowy. To dlatego, że trzeba jeszcze wykonać drugą połowę jezdni na ulicę generała Sikorskiego i mur oporowy wzdłuż posesji, a także dokończyć rondo, mówi dyrektor opolskiego oddziału GDDKiA Rafał Pydych.
8: Dzisiaj w tym miejscu odbywa się ruch z wykorzystaniem mostu tymczasowego, natomiast po rozbiórce mostu tymczasowego będziemy mieli możliwość wykonania tej drugiej połówki ronda. Stąd też nie możemy puścić ruchu dwukierunkowego na most i dopóki te prace związane tutaj z murami oporowymi, z wykonaniem ronda, z wykonaniem wlotu ulicy Moniuszki nie zakończymy.
7: Polska nie miała, nie ma i nie będzie mieć roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy, zapewnia MSZ. Odrzuca tym samym fałszywe spekulacje strony rosyjskiej o planach aneksji zachodnich ziem tego kraju przez Polskę. Władimir Putin, cytowany przez Interfax, stwierdził, że Ukraina prędzej czy później straci ziemie zachodnie na rzecz Polski, Węgier i Rumunii. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreśla, że nasz kraj w pełni uznaje, szanuje oraz niezmiennie wspiera integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, w tym jej prawnie ustanowione międzynarodowo granice, w tym dwustronne, w traktacie między Ukrainą i Federacją Rosyjską o granicy państwowej z 2003 roku.
3: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
7: 38-latek z Dobrzenia Wielkiego trafił do tymczasowego aresztu z powodu stosowania przemocy wobec partnerki. Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzuty uszkodzenia ciała, zniszczenia mienia, zaburu pojazdu czy kierowania gruźb karalnych. O szczegółach mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
9: Policjanci ustalili także, że 19 lipca mężczyzna naruszył nietykalność cielesną partnerki, a pod koniec maja zabrał należący do kobiety pojazd w celu krótkotrwałego użycia. Kolejne ustalenia śledczych dotyczyły zdarzenia z 20 lipca. Tego wieczoru 38-latek podpalił samochód swojej partnerki. Mężczyzna dwukrotnie groził pozbawieniem życia koleżance swojej partnerki.
7: Grozi mu 5 lat więzienia, a władze Głogówka chcą sprzedać popadający w ruinę 19-wieczny pałac w Kazimierzu. W ostatnich latach nie było inwestorów zainteresowanych zabytkiem, który wymaga nakładów finansowych. Teraz zwrócono się z zapytaniem, czy gmina posiada jakąś nieruchomość, nawet zdegradowaną, mówi burmistrz Piotr Bujak.
10: Płynęło do nas takie pismo, zainteresowanie podmiotu siedzibą pod prowadzenie działalności z zakresu szeroko rozumianej opieki nad osobami starszymi. Dysponujemy pałacem w Kazimierzu, zabezpieczonym w zakresie pokrycia dachowego i postaram się ten pałac też zaproponować pod rozwagę tego podmiotu. Zobaczymy, z jakim to będzie efektem.
7: a samorząd jest właścicielem obiektu od 6 lat.
6: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
7: W wiadomościach jeszcze za granicą mieszkańcy południowych Czech muszą mieć się na baczności. Najprawdopodobniej grasuje tam drapieżny kot. Policja traktuje kolejne zgłoszenia w tej sprawie poważnie i próbuje ustalić, skąd może pochodzić zwierzę. Więcej na ten temat wie Wojciech Stobba.
11: Służby od kilku dni otrzymują zgłoszenia o drapieżniku widzianym w rejonie miasta Tabor. Tym razem jednak po raz pierwszy udało się go sfilmować. Jedna z mieszkanek przekazała policji nagranie wykonane z dużej odległości. Widać na nim czarne zwierzę przypominające lamparta lub jaguara poruszającego się po polu na skraju lasu. Policja apeluje, by w przypadku zauważenia zwierzęcia nie zbliżać się do niego ani nie próbować go płoszyć, lecz natychmiast powiadomić służby. Funkcjonariusze ustalają również, skąd egzotyczny drapieżnik wziął się na południu Czech. Żaden ogród zoologiczny ani legalny hodowca nie zgłosili ucieczki dużego kota, dlatego nie można wykluczyć, że zwierzę pochodzi z nielegalnej hodowli.
6: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
7: 4 po 10.
6: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
12: Katarzyna Zawadzka, 19. Jazz Prudnik Festival rozpocznie się w piątek. W ciągu 2 dni zaplanowano 5 koncertów uznanych artystów, a ponadto wystawę fotograficzną, warsztaty muzyczne, atrakcje dla najmłodszych. Organizatorami są Prudnicki Ośrodek Kultury i Gmina Prudnik. Wystąpią Velvet Trio z Republiki Czeskiej, New Bone, kwintet Tomasza Kudyka, No Return, No Karma Michała Barańskiego, laureata Nagród Fryderyk, Luname, nowatorski projekt saksofonisty Macieja Kądzieli, a także międzynarodowa formacja Dean Bowman Band. Pierwszy koncert w piątek o godzinie 17 na scenie plenerowej w ogrodzie Prudnickiego Ośrodka Kultury. W Opolu można oglądać wystawę zatytułowaną Każde dziecko to zwierciadło śmierci. To w siedzibie tymczasowej Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Na wernisażu pojawiły się tłumy ciekawych miłośników sztuki, którzy chcieli zobaczyć, jakie obiekty kryją się pod tym tytułem. To przekrojowa wystawa, zaznacza kurator Łukasz Kropiowski.
13: Na takim poczuciu czy przeczuciu nadchodzących nowości, nadchodzącego niewiadomego, nieznanego, z całym spektrum zarówno lęku, jak i nadziei. No właśnie chyba to jest tak naprawdę głównym jakimś motywem przewodnim tej wystawy.
12: Ekspozycja będzie dostępna w sali tymczasowej Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu w Galerii Opolanin przy Placu Teatralnym do 15 listopada. Radio Opole jest patronem medialnym.
6: Pogoda.
1: Przyszłam w klapkach do pracy, także musi być ładnie. Od 22 do 24 w prognozie pogody. Nocą od 11 do 14 stopni i nie ma żadnej mowy o żadnym deszczu tutaj w prognozach od synoptyków. Jutro od 26 do 28 stopni, a w piątek spodziewamy się temperatury powyżej 30.
2: No to pięknie. Wiesz, że nawet nie zauważyłem? Popatrz, no, że ty w klapkach. Tam myślałem, że Kasia...
1: Bo ja już czuję lato. Czuję, że ono wraca.
2: No dobrze w połowie lata czuć lato. To najwyższa pora, bo później to już będzie jesień za chwilę od sierpnia. Tak. No dobrze, 23 stopnie mamy w tej chwili w Opolu, 23 także w Kędzierzynie, Koźlu, Nysie, Brzegu, a uwaga, na Mysłów i Kluczbork troszkę mniej, tam na razie po 22.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Dzień dobry, witajcie we wtorek, to już 28 dzień lipca, dzień kultu masy mięśniowej, o tych mięśniach to za chwilę będziemy mówić, a już teraz witają się Iwona Tokarska,
2: Krzysztof Rabi, Darek Kuzera, który program realizuje.

0: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo, rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Brango. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.
2: Fantastyczny Michael Jackson już za nami, 16 minut po godzinie 10, no a przed nami zapowiedź konkursu, bo dziś mamy inny konkurs, inną nagrodę i uwaga, co do wygrania oferujemy? Słuchajcie uważnie, voucher rodzinny o wartości 200 zł do parku rozrywki Opole w Lipowej pod Opolem, a jakże. Ja sobie spisałem atrakcje, słuchajcie, jakie tam występują i ta lista nie jest pełna, ale przynajmniej przytoczę kilka, bo naprawdę jest tam co robić. Wielki dmuchaniec z Niecką Wodną, dmuchany wulkan, świerkowy labirynt, minizo, średniowieczny tor, takie miejsce walki, słuchajcie, troli z czarownicami, pole poległych czarownic, plac chichotu, ścieżka leśna, edukacyjna, no i do tego oczywiście gry terenowe, planszówki, chętni do zabawy animatorzy, no naprawdę mnóstwo atrakcji. Co zrobić, żeby się tam dostać?
3: Trzeba zadzwonić do nas pod 774-541-541 i w dniu kultu masy mięśniowej rozstrzygnijmy odwieczne pytanie: masa czy rzeźba? I dlaczego? 774-541-541, dzwońcie.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.

0: Corel w Radiu Opole. Mamy 25 minut po godzinie 10 i będziemy teraz mówić o Dniu Kultu Masy Mięśniowej. Po mojej prawicy 100 kg masy, po mojej lewicy 100 kg mięśni. Witamy w studiu Łukasza
1: Dobaki. Dziękuję ci, koleżanko.
0: Opolski sportowiec i trener personalny. Cześć, Łukasz.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Łukasz, powiedz, jak się w ogóle zaczęło twoje troszczenie się właśnie o budowanie masy mięśniowej?
3: Ja myślę, że to nie jest taka prosta sprawa odpowiedzieć sobie na takie pytanie, no bo taka aktywność fizyczna to przede wszystkim, no to już się zaczyna w wieku może nie przedszkolnym, no ale na poziomie szkoły podstawowej. Zawsze się uczęszczałem na jakiekolwiek zajęcia. Wtedy, za moich czasów, ja mam 47 lat, no to był kult ciała typu Schwarzenegger.
1: Masa, duże mięśnie, tak.
3: Dokładnie tak. Sylvester Stallone i te wszystkie filmy ze sportów walki, więc to było, wtedy to był trend przede wszystkim wiodący, więc wszyscy chłopcy chcieli chodzić na karate, taekwondo i...
1: Bo jeszcze tak, Jean-Claude Van Damme, tak?
3: Dokładnie, takie odmiany. Mm-hmm. Później zaczęła się bardzo w późnym wieku nawet siłownia, bo to dopiero było w lat 19, jak miałem. Oczywiście tych siłowni i miejsc takiego kultu w Opolu było
1: dużo mniej niż teraz,
3: obecnie. No i później to postępuje, no ewoluowało to oczywiście równolegle cały czas sport dookoła, od siłowni, sportów walki, czy taekwondo, czy brazylijskie jiu-jitsu, czy gdzieś się tam boksowało. Zawsze gdzieś ten sport się przewijał, no i ostatecznie gdzieś tam trafiłem na crossfit. No i tak się mnie to zafascynowało, że jestem, powiedzmy, uprawiam to od nastu lat. I jeżdżę zawodniczo, oczywiście hobbystycznie.
0: Jesteś jednym z topowych takich europejskich zawodników.
1: No, mistrzem Europy.
3: Może teraz za mocno powiedziane, bo ten mój sport zawodniczy troszeczkę podupadł, ale to jest jakby wynik tego mojego charakteru pracy. Mam bardzo dużo klientów indywidualnych i nie zawsze jestem w stanie sprostać jakby tej pracy, tej zwykłej, tej w swoim klubie oraz jeszcze wyjazdom. Ale staram się mieć takie cele zawodnicze, żeby mnie to napędzało. Więc cały czas ten sport dookoła mnie gdzieś tam przebywa.
1: No dobrze, a wiesz, to teraz tak trochę mniej poważnie chciałem zapytać, po prostu tak, trochę tu Iwona zdradziła, że ważysz stówkę, ważysz więcej, przyznałeś się.
0: Nawet
1: tak.
0: Jesteście w tym samym wieku.
1: Prawie, tak. Mhm. 100 ile?
3: 107.
1: 107,
3: obecnie.
1: Tak, ale to jest takie 107, na które miło popatrzeć, w przeciwieństwie do takiej stówki być może mojej, powiem od razu tak, ale jak to jest z wakacjami? Bo my mamy teraz okres wakacyjny i przecież, no nawet też tak z autopsji powiem, te wyjazdy, to lenistwo wakacyjne. Jak się zmotywować? Bo zazwyczaj po urlopie to się, jak ważymy, to raczej jest in plus, nie in minus. Chyba że ktoś, nie wiem, poszedł w góry na 3 tygodnie.
3: Powiem tak, wcale nie muszę się motywować i wbrew pozorom na wakacjach ja nie ćwiczę. To znaczy mówię o wyjazdach. Ja mam dosyć często te wyjazdy. One nie są bardzo długie, dwutygodniowe. Nie lubię takich długich wyjazdów. Preferuję takie 5-7-dniowe. I wbrew pozorom ja tam nie ćwiczę. Znaczy nie ćwiczę w takim rozumieniu czysto sportowym, bo co innego to jest trening sportowy, no tam czy nam się chce, czy się nie chce, czy jest pogoda ładna, czy brzydka, to musimy ćwiczyć. Tu ja traktuję to jako rekreację i zazwyczaj to robię pół godziny trening przed obiadem, tak żeby mi się jeszcze chciało.
1: Jednak coś robisz. No
3: coś
1: właśnie,
3: robię, ale
1: jednak.
3: To nie jest z punktu widzenia mojego stażu treningowego, to nie jest dużo. Moje ciało tego w ogóle nie odczuwa. To jest jako podtrzymanie czegoś, co jest. Oczywiście
0: co jest zbudowane
3: dokładnie tak i wbrew pozorom, po nawet takim tygodniu aktywności fizycznej, niewielkiej, ale aktywności fizycznej, moje ciało, przygotowując się do zawodów, brakuje mu jednak przygotowania. Czyli taki tydzień wyjazdowy, mimo że jest aktywny, jestem jakieś 3 tygodnie do tyłu, jeśli chodzi pod względem
1: sportowym. Czyli to się odczuwa, takie
3: strachy. I nie mówię tu o wadze.
1: To za chwilę zapytamy, ile w ogóle w ćwiczenia dają, a ile jeszcze dieta, bo wiele mówi osób, że to jest dużo, dużo więcej. To jest 70 do 30, 65 do 35. Ty to wyjaśnisz lepiej. Przypominam, że w Dniu Kultu Masy Mięśniowej rozmawiamy z zawodowcem Łukasz Dobaki w naszym studiu i za chwilę do tej rozmowy wrócimy.

0: Za 23 minuty wybije godzina 11. Słuchacie Radio Opole, a w Dniu Kultu Masy Mięśniowej specjalny gość w naszym studiu, Łukasz Dabachi, trener personalny, crossfitowiec, WF-ista, wykładowca akademicki, mistrz Europy w tym wspomnianym crossficie. No fachowiec pełną gębą, który opowie teraz, jak to jest, jak przychodzi taki klient do takiego trenera i nie wiem, co on chce. Proszę w 3 miesiące zrobić ze mnie Brada Pita stroi? Czy przesadzam troszkę?
1: Zdarzają się tacy klienci, ale na razie porozmawiajmy na temat na przykład jedzenia, które jest bardzo ważne i nieodzownym aspektem naszego treningu. Musimy pamiętać, że to jest 80% sukcesu.
0: Nawet 80?
1: 80% sukcesu, bo wydatek energetyczny z danego treningu dla osoby przeciętnej typu 70-80 kilo, mówimy o takim rozsądnym treningu, to jest 400-450, może 500 kalorii.
0: Niedużo.
1: Niedużo. To jest jedna czekolada, nawet bym powiedział 80-90% tabliczki czekolady. To są, nie wiem, 3 kromki chleba, 2 jajka i pół awokado. Już mamy nadrobiony ten trening, więc najważniejszym aspektem przy treningach to uświadamianie sobie ludziom, że ten jednak trening w domu, czyli trening w domu z jedzeniem, jest dużo ważniejszy niż nasz trening. Oczywiście nie podniesiemy pośladków poprzez jedzenie awokado. No musi być bodziec zewnętrzny, żeby ujędrnić pośladki, ujędrnić brzuch, ujędrnić ramiona, ale do utraty tkanki tłuszczowej potrzebny jest deficyt kaloryczny. I zapomnijmy, nie mam magii w tym. Energia, pożywienie to jest przede wszystkim energia. Nadwyżka kaloryczna doprowadza do odkładania się tkanki tłuszczowej, koniec. Czy my to zrobimy treningowo, czy my to zrobimy poprzez jedzenie, to już nasze ciało ma to w nosie. Oczywiście dużo łatwiej jest to zrobić poprzez jedzenie. Żeby zgubić 1 kg tkanki tłuszczowej, potrzebujemy około, no niech będzie w przybliżeniu, 7500 kalorii na deficycie. Mówimy o tkance tłuszczowej, nie mówimy teraz o wodzie.
0: Tak. Wahania wagi
1: 7,5 tysiąca
0: tak.
1: kalorii. To proszę sobie to pomnożyć przez taki zwykły trening, to razy 14 razy daje nam dopiero kilogram tkanki tłuszczowej. Mówimy teraz, że nie nadrabiamy jeszcze po treningu. Mówimy, że zachowujemy taką samą kalorykę w ciągu dnia, a zazwyczaj większość ludzi sobie to wynagradza. To jest raz. Oczywiście z 1 kg tkanki tłuszczowej wiąże ze sobą kilka gramów wody, więc przy okazji tracimy 3-4 kilo jeszcze wody, ale to jest woda. Mówimy o fizycznie tkance tłuszczowej, więc jest to proces długotrwały. Mhm. Dużo łatwiej jest obciąć 500 kalorii z danego dnia, czyli tej energii, która jest nam potrzebna do wyzerowania jakby masy ciała, i daje nam to dużo, dużo większe rezultaty, więc dużo łatwiej jest to zrobić z jedzenia. Niestety trzeba to zapisywać. Są aplikacje obecnie, są aplikacje do monitorowania tego i ja zazwyczaj polecam. Większość ludzi przychodzi i mówi tak, jem orzechy, jem awokado, jem zdrowo, ale dalej tyję. Nie ma znaczenia dla naszego ciała, czy my jemy zdrowo. Mówimy teraz o aspekcie kalorycznym, czyli energii, a nie mówimy o aspekcie prozdrowotnym. Każda nadwyżka kaloryczna będzie przekształcana w tkankę tłuszczową. Koniec.
0: I połowa słuchaczy w tym momencie się poddała, stwierdziła,
2: ja tak
0: to mnie przerasta,
2: myślę,
0: to jest makabra, to trzeba liczyć, to trzeba ważyć, to nie dla mnie.
2: Ja tak sobie myślę, że słusznie, że w sumie nie zjadłem dzisiaj jagodzianki, na którą miałam taką wielką ochotę. Ale Łukasz, gdybyś mógł właśnie wrócić do tego pytania pierwszego Krzycha, czyli jacy klienci do ciebie przychodzą, jakie oni mają oczekiwania? Czy panie właśnie chciałyby wyglądać jak, nie wiem, Doda albo Jennifer Lopez?
0: Może Lewandowska.
1: Nie aż tak. Ja przyciągam przede wszystkim klientów, no teraz, żeby się pani te młodsze nie obraziły, bo mam kilka pań, które mają poniżej 40 roku życia i wyglądają naprawdę świetnie, ale większość moich klientów to jest w wieku 40 do 55. Większość oczywiście mam też starszych, ale mówimy to o takim głównym przedziale. Oczywiście panie standardowo chciałyby zrzucić. Za dużo mają tłuszczu za uszami, na czole, pod łokciem, w takich miejscach, gdzie nikt, żaden facet by tego nie widział. To są panie. To im wszystko im przeszkadza. Z panami jest różnie. Zazwyczaj panowie z brzuszkiem mówią, że chcą tylko wzmocnić ramiona. I to jest...
0: Brzuszka nie widzą.
1: Brzuszka nie widzą, bo mają marynarkę, zasłonią...

0: Za 12 minut będzie godzina 11, a przed nami ostatnia żrunda z Łukaszem Dałachim, czyli w naszym studiu ekspert od kultu masy mięśniowej. Taki dzisiaj dzień obchodzimy, więc tak to sobie szybko uproszczę. No dobrze, to na koniec, bo to wszystko jest trudne, skomplikowane i zawiłe, aczkolwiek warto się przegryźć i przez wiedzę, a później znaleźć dobrego trenera, który nas przez to przeprowadzi. Takie twoje złote rady, takie tipy, nie wiem, 5 przykazań człowieka, który chce zadbać o zdrowie i dobrze wyglądać.
1: Przede wszystkim, jeżeli mówimy tutaj, jeżeli ktoś przychodzi na, do klubu jakiegokolwiek, fitness, do klubu sportowego, to nie nadawać sobie wygórowanych celi. Ten cel musi być bardzo bliski do sięgnięcia, czyli nie od razu, że 10 kilo w dół, tylko na przykład po 2 kilo. To jest przede wszystkim, czyli ten cel bliski naszego...
0: Osiągalny.
1: To jest pierwsza rzecz. Jeżeli my załóżmy, że sobie uzmysłowiliśmy, ile kilogramów chcemy zrzucić, oczywiście bardzo realnie, to na pewno nie rzucamy się na aktywność fizyczną na hura. Jeżeli ktoś nie jest aktywną osobą, czyli siedział na kanapie albo tylko w biurze, to ja proponuję oczywiście krótkie aktywności, mocno nieobciążające nasze ciało, 3-4 razy w tygodniu, po pół godziny do 45 minut. Dla jednych oczywiście to będzie spacer, dla jednych to będzie krótki jogging, dla innych to będzie rower. Dla osoby bardziej sprawnej na pewno musi to być trening o troszeczkę większej wytrzymałości czy intensywności danego treningu. Czyli takie uświadomienie sobie, ile razy w tygodniu jesteśmy w stanie realnie dać siebie na treningu. To jest przede wszystkim. Trzecia rzecz to jest aspekt żywieniowy. No niestety przy nadwyżce kalorycznej nic z tym nie zrobimy, jeśli chodzi o... Nie mówimy teraz o polepszeniu jakości życia czy naszej sprawności fizycznej, tylko mówimy o zgubieniu tkanki tłuszczowej. To musi być ujemny bilans kaloryczny. Najlepiej to zrobić z aplikacją. To jest przede wszystkim. No i to są nawet 3 rady.
0: Nie trzeba tych pięciu rad.
1: Mówi się, że każda osoba taka fizycznie normalna powinna około 30 minut dziennie uprawiać sport 5 razy w tygodniu. Nawet nie uprawiać sport, mówimy o aktywności fizycznej. To może być również spacer. U dzieci jest troszeczkę inaczej, te dzieci rozwijają się poprzez ruch, tego ruchu musi być więcej, około godziny dziennie przez 5 razy w tygodniu. Ale mówimy teraz o zwykłych, normalnych osobach. Nie mówimy teraz o osobach z aspiracjami sportowymi i zawodniczymi.
2: Łukasz Dałachia, polski sportowiec i trener personalny, był naszym gościem. Życzymy sukcesów kolejnych i oczywiście bardzo zdyscyplinowanych podopiecznych.
0: Czasu na treningi do zawodu.
1: To przede wszystkim. Dziękuję panu i pani bardzo.
0: Dzięki bardzo za wizytę w studiu.
1: Dziękuję.

0: na zegarach już za chwilę wybije godzina 11. Przypominam, że mamy dziś wtorek i to jest 28 dzień lipca. Czas na najświeższe informacje z kraju, regionu i świata.
1: Samorząd regionu zapowiada zakup kolejnych pociągów. Rząd chce zaostrzyć kary za niszczenie lasów. W tych wiadomościach także ważna informacja dla rencistów i emerytów. Część z nich otrzyma sierpniowe świadczenia wcześniej niż zwykle.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: O szczegółach Daniel Klimczak.
1: Samorząd województwa zasiągnie z Banku Gospodarstwa Krajowego 267 milionów złotych pożyczki na zakup 8 pociągów o napędzie elektrycznym. Od tego zaczynamy. Na taki krok zgodzili się radni sejmiku. W ubiegłym roku zarząd województwa informował o całkowitej spłacie zadłużenia. Jak wyjaśnia marszałek Szymon Ogłaza, to pozwoli na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z BGK.
4: Pożyczka finansowana w części z KPO na tak zwaną zieloną transformację miast. My się mieścimy w ramach tego programu. No bo będziemy komunikować ze sobą miasta przy pomocy tych pociągów. Natomiast jest ona po prostu dużo bardziej korzystna, jeżeli chodzi o warunki. Tu mamy oprocentowanie 1% w skali roku.
1: Jednocześnie, jak podkreśla marszałek, w toku jest nabór w ramach programu Feniks. Jeśli region otrzyma z niego dofinansowanie, wówczas nie będzie potrzeby korzystania z pożyczki na zieloną transformację.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
1: A w nich polityka. Komitet Polityczny PiS ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Wśród nich jest były premier i wiceprezes ugrupowania Mateusz Morawiecki. No szczegółach Michał Fabisiak.
5: Kierownictwo PiS tłumaczy, że frakcja Mateusza Morawieckiego sama wykluczyła się z partii.
6: Nie składając deklaracji, zrezygnowali z członkostwa.
5: Mówi przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak i dodaje, że buntownicy wciąż mają szansę zmienić zdanie. O zabliźnienie ran może być jednak trudno, bo zwaśnione frakcje atakują się w mediach. Nawet premier Donald Tusk mówi, że wolałby, aby polityka nie opierała się na takich sporach.
7: W polityce ludzie, którzy doprowadzają do nieustannych konfliktów i takiej szamotaniny, są niebezpieczni.
5: Ludzie Mateusza Morawieckiego uważają, że są ofiarą intrygi i zapowiadają założenie własnego klubu parlamentarnego.
1: Zmieniamy temat. Koniec z bezkarną jazdą quadami po lasach. Rząd na rozpoczynającym się za godzinę posiedzeniu zajmie się zaostrzeniem kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd tymi pojazdami na ich teren. Więcej na ten temat wie Sylwia Białek.
8: Obecnie kodeks wykroczeń zakłada, że grzywnie podlega osoba, która bezprawnie wjeżdża pojazdem silnikowym lub zaprzęgowym do lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone. Po zmianach w kodeksie pojawi się zapis, że grzywna będzie wynosić co najmniej 500 zł, jeśli sprawca spowoduje znaczny hałas, zniszczy siedliska przyrodnicze lub uszkodzi rośliny. Sąd będzie też musiał orzec nawiązkę w wysokości do 1500 zł. Kary poniosą również ci, którzy kradną z lasu gałęzie jodłowe pozyskiwane do robienia wieńców i stroików. Rząd zajmie się także nowelizacją ustawy o ewidencji ludności. Resort cyfryzacji proponuje, żeby zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność dotyczącą ubezpieczeń na życie miały dostęp do rejestru PESEL w zakresie danych o dowodach osobistych swoich klientów. Dzięki temu nie będziemy musieli za każdym razem informować ubezpieczycieli o wymianie dowodu.
1: W wiadomościach teraz za granicą silne trzęsienie ziemi w Japonii. Do wstrząsów o magnitudzie 7,1 doszło na wyspie Kyushu. Nie ma doniesień o ofiarach. Wydano ostrzeżenie przed tsunami. Fale mają mieć do metra wysokości. A Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła ponad 945 kg marihuany, która była ukryta w kontenerze z używaną odzieżą z Kanady. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to około 46 milionów złotych.
2: Aktualności, które wpływają na Twoje życie.
1: ZUS zapowiada wcześniejszą wypłatę sierpniowych rent i emerytur. Świadczeniobiorcy, dla których termin płatności przypada na 1 sierpnia, otrzymają pieniądze jeszcze w lipcu, zapowiada Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u.
9: Dla prawie 16,5 tysiąca osób z Opolszczyzny, które powinny otrzymać wypłatę 1 sierpnia. Pieniądze wypłacimy wcześniej. Już od dzisiaj będziemy realizować przekazy pocztowe. Natomiast do 30 lipca pieniądze powinny trafić na rachunki.
1: Wcześniej przelewy trafią także do prawie 35 tysięcy osób, których termin wypłaty świadczenia przypada w sobotę 15 sierpnia. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Na wiadomości od południa zapraszam w imieniu Joanny Matlak.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i zupełnie to wszystko wygląda inaczej niż jeszcze wczoraj, gdzie co godzinę była inna pogoda. Pięknie, słonecznie, niebo prawie bezchmurne. Dziś zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatury takie do 24 stopni, czyli też kilka stopni więcej niż wczoraj. Wiatr do tego słaby, umiarkowany, tylko miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie małe. No i co? I w nocy też troszkę cieplej. Od 11 do 14 stopni.
3: I te maksymalne temperatury to już mamy w większości miast naszego regionu. Najchłodniej w Kluczborku, tam tylko 23 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: 11:05. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonami Iwona Tokarska.
0: Krzysztof Rapa, program realizuje Daniel... Przepraszam, program realizuje oczywiście Darek Kuzera. Daniel Klimczak to prezentował nam wiadomości.
3: Tak jest.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
4: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
5: Wszyscy się na ciebie skarżą.
6: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
4: Zejdź mi z oczu.
6: Co za idiot.
7: Nie chcę cię tu widzieć.
5: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
8: Co z tobą jest nie tak?
6: Jesteś nikim.
5: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
9: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
10: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.
2: Mamy już 16 minut po godzinie 11 i mamy kolejny voucher do wygrania w Radiu Opole o wartości 200 zł do parku rozrywki Opole w Lipowej pod Opolem właśnie. A tam w tym parku świat współczesny miesza się z bajkowym, poznacie legendę, wcielicie się w księcia, odnajdziecie się w ćwierkowym labiryncie, będziecie mieli tam mnóstwo atrakcji, tam jest nawet mini zoo z tego, co zdążyłam już sobie na stronie zerknąć, także można spędzić bardzo kreatywnie i wesoło czas z całą rodziną.
3: To wszystko prawda, co mówisz. O, mam pytanie konkursowe.
2: O, proszę.
3: O, i tak ono brzmi. A przypomnę tylko, że mamy dziś Dzień Kultu Masy Mięśniowej, a zatem postanowiliśmy rozstrzygnąć z waszą pomocą ten odwieczny dylemat pakerów i fitnessowców, czyli masa czy rzeźba i dlaczego? 774541541, oto jedna z waszych propozycji.
2: O, telefon.
4: Trzeba ruszyć się z kanapy i ćwiczyć rzeźbę. Będziesz zdrowy, będziesz giętki i powabny. Zrobisz to dla siebie. Twoje ciało ci się oddzięczy. Będziesz żyć. Uwierz, będziesz mógł przenosić góry i zdobywać szczyty.
2: Pani tak motywująco po prostu pięknie, chciała zadziałać pięknie. Wszystkich. To była taka mentoringowa mowa.
3: Może pani jest coachem.
2: Może pani jest coachem.
3: Może jest trenerem personalnym. Kto to może wiedzieć?
2: A to proszę się przyznać, zadzwonić pod 774-5-41-541, skąd to pani nagle tak przyszło do głowy, bo było to całkiem piękne i motywujące. A my przypominamy, że pora dzisiaj rozstrzygnąć odwieczne pytanie, masa czy rzeźba i dlaczego, i prosimy, dzwońcie pod 774-5-41-541.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.

0: łzy i Adam Konko. Lato coraz krótsze, jest coraz krótsze. No, ja bym nawet zmienił trochę ten tytuł. Lato to jest takie teraz w odcinkach. Trochę jest, trochę go nie ma. Ciągle obiecuję, że wróci. Czasem pada, czasem wieje, ale jak wieje, to na przykład niektórzy się cieszą, bo okazuje się, że nie tylko żeglarzom można życzyć pomyślnych wiatrów. Słuchajcie, Świnoujście zaroiło się od kitesurferów, bo właśnie tam mają teraz takie sprzyjające tej dyscyplinie pomyślne wiatry.
1: Proszę bardzo, nie na Kanarach, a tutaj u nas w Świnoujściu. Ten sam wiatr, który daje się mocno we znaki plażowiczom w Świnoujściu, wywołuje uśmiechy na twarzach miłośników sportów wodnych. To najlepsze warunki dla uprawiających wind czy kitesurfing.
2: Idealna pogoda. Obyć więcej takich dni.
3: Teraz mniej więcej ile wieje?
2: Około 22-24 węzłów.
3: To lato sprzyja akurat kitesurferom?
2: Jak najbardziej, aby wiatr był.
3: Pani komuś dopinguje, czy po prostu podziwia?
4: Nie, nie, mam dzieci tutaj. Jesteśmy z Warszawy i tak przy okazji przyjechaliśmy po prostu sobie tutaj na plażę i pomyślałyśmy, że byłoby fajnie, jakby sobie coś spróbowały jeszcze innego.
5: Taka pogoda jest naprawdę idealna, szczególnie dla dzieci, które chcą się uczyć, tak jak mój syn ma 5 lat i właśnie wchodzi na wodę.
3: Mocno wieje, czy umiarkowanie?
5: Na polskie warunki mocno, na jakieś zagraniczne umiarkowanie. Jest pięknie. My nazywamy taką pogodę Hawaje.
0: No proszę, Hawaje i to w Polsce. Synoptycy, dodajmy, zapowiadają, że pogoda taka typowo plażowa nad Polskie Morze wróci już w czwartek. No i uwaga, temperatury mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza.

0: Już za 23 minuty wybije 12. Słuchacie Radio Opole, a w stadninie koni arabskich Wianowy Podlaskim trwają właśnie przygotowania do słynnej na całym świecie aukcji Pride of Poland. Na licytację ma być wystawionych 16 koni z państwowych stadnin.
1: A gwiazdą tegorocznej aukcji, uwaga, ma być 11-letnia klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. To bardzo utytułowany koń, tak mówi wiceprezes stadniny Jerzy Białobok.
2: Jest to bardzo w sumie urodziwa kasztanka z doskonałym ruchem i tym ruchem wygrywała wielokrotnie pokazy lub otrzymywała, że tak powiem, najlepszego konia pokazu pod względem ruchu i sądzę, że ona w jakiś sposób powinna się podobać.
1: No, po tak barwnym i uczuciowym opisie, no mimo, że to jednak słyszycie w radiu, to śmiało możemy chyba powiedzieć, że koń jaki jest, każdy zobaczył.
0: Wśród faworytów aukcji Pride of Poland wymienia się również m.in. klacz Pila i Ogiera Erantis. Obydwa konie pochodzą z janowskiej stadniny. Aukcja Pride of Poland odbędzie się 9 sierpnia, a następnego dnia zaplanowano aukcję koni arabskich Summer Sale, na którą wystawionych zostanie aż 25 koni.

0: Tania Karwan wie, co było warte i tak się składa, że my też wiemy. Warto na pewno słuchać Radio Pole i podróżować razem z 16 pozostałymi stacjami Polskiego Radia w te wakacje po różnych pięknych zakątkach kraju, odkrywać piękne miejsca, historie. Uwaga, dziś będzie o pianiście i kompozytorze wszechczasów, czyli Fryderyku Chopinie.
1: Bez wątpienia jednym z najważniejszych miejsc związanych z Chopinem jest Warszawa, miasto, w którym kompozytor spędził pierwszą połowę swojego życia, i zatem zabieramy Państwa na taki spacer śladami wybitnego kompozytora. Gdzie mieszkał Chopin, gdzie się uczył i gdzie grał na fortepianie, gdzie spoczywa serce tego wybitnego Polaka.
0: Naszym przewodnikiem po świecie mistrza muzyki fortepianowej będzie Ewa Sztompka.

0: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
0: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
3: Tuż obok ławeczki chopinowskiej w Saskim Ogrodzie rośnie niewielki dąb. To jest drzewo zasadzone przez królową brytyjską Elżbietę, która w Warszawie była jedyny raz.
4: Pani Ewa Sztompke, królowa, w ten sposób spotkała się z Chopinem.
3: Bo właściwie warszawska przygoda Fryderyka Chopina to tutaj się zaczyna. W 1810 roku rodzice Fryderyka Chopina przeprowadzają się z Żelazowej Woli do Warszawy. Mikołaj Chopin, tata Fryderyka, otrzymał posadę w warszawskim liceum, które mieściło się w Pałacu Saskim.
5: Warszawa przeżywa dziś podniosłe chwile. Oto do stolicy wraca serce wielkiego artysty Fryderyka Chopina.
3: To było wielkie wydarzenie w 1945 roku, kiedy to serce Fryderyka Chopina ze Słania powróciło do kościelnego filaru. W czasie powstania warszawskiego, przed wysadzeniem kościoła w powietrze, to serce zostało stamtąd wyjęte i przekazane w ręce biskupa warszawskiego, który to serce zabrał do swojej prywatnej rezydencji w Milanówku. Filar, w którym znajdowało się wcześniej serce Fryderyka Chopina, ten filar ocalał.
6: W miejscu, gdzie niedawno jeszcze znosiły się polskie rogatki zakreślające granice dawnej Warszawy, witam w imieniu stolicy Polski serce jednego z największych ludzi, jakich kiedykolwiek ziemia polska wydała.
4: A gdzie ideał sięgnął bruku?
3: Przed wybuchem powstania styczniowego z okien tegoż budynku usiłowano dokonać zamachu na carskiego namiestnika Iwana Berga. Zamach niestety się nie powiódł, Berg uszedł z życiem i rozwścieczony później nakazał aresztowanie wszystkich mężczyzn mieszkających w dawnym Pałacu Zamojskich oraz zniszczenie dobytku mieszkańców. A tam mieszkanie posiadała młodsza siostra Fryderyka, Izabela Barcińska, która przechowywała w swoim mieszkaniu pamiątki po zmarłym bracie. I tam był właśnie fortepian, na którym Fryderyk grywał, kiedy mieszkał w Warszawie. Cyprian Kamil Norwid napisał piękny wiersz Fortepian Chopina, który kończy się słowami: ideał sięgnął bruku.
6: Serce Fryderyka Chopina wraca do Warszawy, witane najgoręcej przez wszystkich jej mieszkańców, widzących w tym symbolicznym akcie dowód niezniszczalności bohaterskiego miasta.
1: Na Mazowsze zaprasza Polskie Radio RDC.

0: Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata. Uf, na szczęście lato jeszcze trochę potrwa. Ono właściwie dopiero zaczyna się rozkręcać.
1: Właśnie.
0: Jesteśmy prawie na półmetku i zbliżamy się do godziny 12. Słuchacie oczywiście Radia Opole. Dzisiaj sprawdźmy, jakie są najświeższe wiadomości równiutko o 12 w Radiu Opole.
2: Daniel Obajtek stawił się w prokuraturze. Ma usłyszeć zarzuty. Jest śledztwo w sprawie gróźb wobec premiera Donalda Tuska. Stołeczna operacja referendalna chce odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: A dyżur w newsroomie rozpoczęła Joanna Matlak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek stawił się w prokuraturze okręgowej w Warszawie, gdzie ma usłyszeć zarzut składania fałszywych zeznań. A chodzi o zeznania, jakie Daniel Obajtek złożył przed sądem rejonowym dla Warszawy Śródmieścia. Postępowanie dotyczyło okoliczności zatrudnienia w spółkach grupy Orlen żony i ojca dziennikarza prawicowych mediów Piotra Nisztora. Świadek Daniel Obajtek zeznał, że nie znał bliżej Nisztora, a dziennikarz mówił natomiast, że nie zabiegał o pracę dla członków swojej rodziny. Ich słowa podważa nagranie z podsłuchu zamontowanego w gabinecie prezesa Orlenu. Za składanie fałszywych zeznań grozi do 8 lat więzienia.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Prokuratura rejonowa w Kłodzku prowadzi śledztwo w sprawie internetowych gróźb pozbawienia życia premiera Donalda Tuska. Śledczy nie ustalili jeszcze, kto zamieścił komentarze, ale policjanci dotarli do mieszkania powiązanego z adresem, z którego publikowano wpisy. Podczas przeszukania znaleźli m.in. magazynek z trzema nabojami. Prokurator Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy mówi, że postępowanie jest na początkowym etapie.
4: W sprawie dokonano przeszukań, zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który na chwilę obecnej został przekazany do badań celem ustalenia sprawcy tego przeszukania.

0: go we wnętrzu łusek nabojowych.
1: Śledztwo dotyczy gróźb karalnych oraz znieważenia konstytucyjnego organu państwa. Za te czyny grozi do 2 lat więzienia. Ewentualne nielegalne posiadanie amunicji zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: Stołeczna operacja referendalna chce odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Aktywiści rozpoczną pojutrze zbiórkę podpisów w tej sprawie. Zdaniem inicjatora akcji Macieja Wilka, miasto potrzebuje zmiany ze względu na niewystarczające działania i przedłużające się inwestycje.
3: Przeciągające się inwestycje. Fakt, że sala kongresowa jest remontowana 12 lat, jak fakt, że za rok po raz pierwszy za mojej pamięci nie będzie budowane metro w Warszawie. Plan ogólny dla Warszawy jest wciąż niezatwierdzony, pomimo że trzeba było to zrobić do końca grudnia zeszłego roku.
1: Podpisy będą zbierane we wszystkich warszawskich dzielnicach, a sama akcja potrwa do 28 września. Późnym popołudniem spotka się dziś Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który ma stwierdzić wykluczenie z partii ponad 40 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek nie wyklucza natomiast współpracy z wykluczonymi politykami w przyszłości. Komitet Polityczny PiS spotka się o godzinie 17. A rozłam w PiS komentują także zagraniczne media, jak choćby brytyjski Financial Times.
4: Dziennik Financial Times ocenia, że konflikt w opozycji może okazać się dla premiera Donalda Tuska politycznym kołem ratunkowym. O tych samych wyborców mają bowiem walczyć PiS, nowa partia Morawieckiego, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. Brytyjski dziennik zwraca uwagę, że jeszcze niedawno przyszłość obecnej koalicji rządzącej wyglądała niepewnie. Teraz jednak rozdrobnienie prawicy może sprawić, że nawet wysokie łączne poparcie dla partii konserwatywnych nie przełoży się na większość w Sejmie. Największym beneficjentem konfliktu między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim może zostać więc premier Donald Tusk. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Bardzo przyjemny jest ten wtorek, dlatego że temperatury są w miarę takie przystępne od 22 do 24 stopni, do tego ślicznie świeci słońce, więc w sam raz, żeby się wybrać albo na rower, albo na spacer z psem. Co do kąpieli, no to mam pewne wątpliwości, chociaż tutaj takich, powiedziałabym, zawziętych ludzi w mieście nie brakuje, niektórzy wrzucają już zdjęcia o 7 rano z basenu. No są od 11 do 14 stopni, jutro od 26 do 28, w czwartek spodziewamy się temperatury powyżej 30, a w piątek to już nawet 34.
6: Po prostu zazdrość przez ciebie przemawia. Chciałabyś o 7 być na basenie. No.
5: Może troszeczkę.
6: 24 stopnie w tej chwili mamy w Opolu i rzeczywiście ładne słońce. Kilka chmur jest, ale spokojnie, deszczu z nich nie będzie, nie powinno. 24 jeszcze także w Nysie i Brzegu i na Mysłowie. Uwaga, Kluczbork najchłodniejszy, tam 23, a najcieplejszy, no wiadomo, Kędzierzyn-Koźle, tam już 25 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Witajcie w Dzień Kultu Masy Mięśniowej. No gdybym wiedziała, że tam jest jakiś taki faktycznie ratownik, do którego można powzdychać o tej 7 rano, to pewnie bym się wybrała za tym basem.
6: Profesjonalne podejście, droga koleżanko.
5: 5 minut po godzinie 12. Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rab, cześć i czołem. Dołączył do nas Marcin Kobza i też będzie ostro ćwiczył, żeby to wszystko ładnie grało dla was.
5: M People, moving on up, już teraz.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
9: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
11: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Cześć sąsiad, jak firma?
15: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
14: A ja kupiłam zbiornik w petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
15: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
14: Możesz też tankować u nich na stacji paliw petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
15: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz petrol. 77 40 22 500.
16: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
17: Po reklamie.

0: pamiętaj mnie.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.
2: Sarsa pytała, czy będziemy się pamiętać, a czy pamiętacie, drodzy słuchacze, że konkurs dzisiaj jest, a do wygrania voucher rodzinny i to o wartości 200 zł do parku rozrywki Opole w Lipowej pod Opolem. Przypomnę tylko, jakie tam atrakcje na was czekają, jeśli się tam wybierzecie. Na przykład dzięki nam wielki dmuchaniec z Niecką Wodną, dmuchany wulkan, świerkowy labirynt, mini zoo, średniowieczny tor, uwaga, na którym toczą się walki troli z czarownicami. No to wiadomo, później też musi być i pole poległych czarownic. Jest plac chichotu, bardzo ciekawe. Ścieżka leśna edukacyjna i wiele, innych atrakcji. Naprawdę nie będziecie się tam nudzić, tylko trzeba do nas zadzwonić i odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
3: Rodzice to na pewno nie będą się tam nudzić. Najważniejsze, że nie będą nudzić się tam dzieci.
2: No dzieci to na pewno.
3: 774-5415-41. Czekamy na wasze propozycje. A dzisiaj w dniu kultu masy mięśniowej zadajemy wam odwieczne pytanie. Masa czy rzeźba? I dlaczego?
4: Masa czy rzeźba? Zdecydowanie rzeźba. Jednak zamiast o kaloryfer walczą o zdrowe nawyki. Odcinam stres i fast foody, co bywa niestety bardzo trudne, gdy o 23 lodówka puszcza do mnie oko. Robią to jednak dla zdrowia na całe lata, a nie na jeden wakacyjny sezon. Pozdrawiam.
3: Wszyscy kibice wiedzą, jak często lodówka w ostatnim czasie puszczała do nich oko, jak się mecz zaczynał o 23.
2: Prawda, to była prawda. No, taka odpowiedź bardzo taka wyśrodkowana, no dobrze. Jakie jeszcze mamy propozycje? 774-541-541.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
5: Zdecydowanie masa. Fizyka jasno mówi, że ciało o większej masie ma większe przyciąganie. Z nauką nie będę dyskutować. Pozdrawiam.
2: No cóż ja mógłbym powiedzieć na taką propozycję? Znam, wiem, stosuję.
3: Czyli ta słuchaczka pochwaliłaby zjedzenie przeze mnie jagodzianki.
2: O, nawet dwóch.
3: 774-5415-41 w dniu kultu masy mięśniowej. Masa czy rzeźba i dlaczego?
6: Nurtuje nas odwieczne pytanie. Masa czy rzeźba? Może najpierw masę, potem rzeźba. Przecież możemy zrobić to jednocześnie. I masę, i rzeźbę. Przy odpowiednim deficycie kalorycznym, jak również odpowiednio przeprowadzonym treningu siłowym, w jednym czasie możemy mieć i jedno, i drugie, i masę, i rzeźbę. Pozdrawiam!
3: A już myślałam, że pani robi masę drożdżową.
2: Też miałem takie skojarzenia, tak.
3: A rzeźbę, że przy okazji jeszcze z
2: dzieckiem. Co można urzeźbić
3: z
2: tej masy, tak, a później to zjeść.
3: 774-5415-41. Jeśli macie ochotę na voucher do parku rozrywki Opole w Lipowej pod Opolem, to dzwońcie i odpowiadajcie na pytanie, masa czy rzeźba i dlaczego?
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.

0: Robbie Williams na antenie Radio Opole. Za 3 minuty będzie w 14:30. No i nowy gość w naszym studiu, Sebastian Szczurek, czyli rzecznik regionalny ZUS w województwie opolskim. Dzień dobry, witam
1: serdecznie. Dzień dobry.
0: A spotykamy się dlatego, że nie tak dawno opublikowaliście taki najnowszy raport na temat liczby obcokrajowców, którzy są w naszym regionie, pracują, czyli wszystko odbywa się zgodnie z prawem i legalnie. I tak nas z Iwoną zaciekawiło, że akurat, no wiadomo, że Ukraińców jest sporo w naszym kraju, ale nagle taki wysyp, nie wiem jak to nazwać, Kolumbijczyków i takie jedno miasto bardziej sobie upodobali w naszym regionie, czyli Kędzierzyn-Koźle. My wiemy, z czego
2: jak
0: to
2: do tego doszło?
0: Nie wiem. I jakie mamy liczby na ten temat, jeśli moglibyśmy prosić?
3: To prawda, to jest dosyć ciekawa rzecz i spektakularna wręcz, bo do osób, które przyjechały z Ukrainy czy z innych kierunków, przyzwyczailiśmy
0: dokładnie
3: się, ale ja pamiętam, jak jeszcze 2 lata temu podawałem taką liczbę, że 17 osób deklarowało obywatelstwo kolumbijskie tutaj w naszym województwie. Teraz to jest ponad 1070 osób.
0: Proszę.
3: Więc to ogromny przyrost, a takim szczególnym miejscem na mapie naszego regionu jest Kędzierzyn-Koźle i okolice, bo tam około 560 osób z obywatelstwem kolumbijskim mieszka, pracuje, a przynajmniej na pewno te osoby są zgłoszone przez firmy, przez pracodawców, którzy tam mają swoją siedzibę. I mówiąc tak życiowo, faktycznie mam znajomych, którzy potwierdzają, że w Kędzierzynie, w Koźlu, w okolicznych miejscowościach takie osoby, które przypłynęły, czy przyleciały może z Ameryki Południowej, tam rzeczywiście mieszkają. To jest ich centrum życiowe.
2: Czyli tam w Kędzierzynie w sklepach można usłyszeć, tak jak Szakira śpiewała, daj, daj.
3: Zdecydowanie, na pewno. I to jest ciekawa sprawa, że w Polsce jest około 20 tysięcy osób zarejestrowanych w ZUS-ie, czy ubezpieczonych z obywatelstwem kolumbijskim. I na województwo opolskie, chociaż jesteśmy województwem najmniejszym, najmniej ludnym, no to wychodzi, że to jest 5,5% wszystkich Kolumbijczyków w naszym regionie. Więc ciekawa proporcja, przyjmując liczbę ubezpieczonych, czy liczbę ludności w województwie opolskim w świetle całej Polski.
2: Musimy się skontaktować z Kędzierzynem Koźlem, żeby zapytać, co oni zrobili, że tak jak magnes przyciąga
3: Kolumbijczyków. Tak. Ciekawe, kolejnych 400 kilkadziesiąt osób to jest w Opole, 35 powiat prudnicki i tylko po kilka osób w innych powiatach, więc no też ciekawostka dla socjologów, czy dla osób, które lubią połączenie jakiejś geografii, geopolityki, statystyki.
0: Tak, skąd to się bierze, ale jeszcze też są inne nacje i to też takie, no nie może
2: oczywiste.
0: Takie oczywiste i niebanalne. Kubańczycy i Wenezuelczycy.
3: I ponad połowa osób z tym obywatelstwem, które są w województwie opolskim, też zainstalowało się właśnie w Kędzierzynie Koźla. Może to działa tak na zasadzie właśnie takiego marketingu chodnikowego, poczty pantoflowej, czy
2: hello,
3: po prostu
2: my friend,
3: rekomendacji,
2: amigo,
3: że Kędzierzyn-Koźle to jest miejsce, gdzie można znaleźć pracę, gdzie można się osiedlić, gdzie można nawet przy tych różnicach być pewnie kulturowych, znaleźć sobie dobre miejsce do życia. I z tego, co wiem, to wiele osób właśnie na przykład z Kolumbii chwali sobie między innymi to, że u nas na przykład jeszcze można odróżnić 4 pory roku. Dla nich to jest ciekawostka. I bardzo to sobie cenią. To między innymi.
2: Ciekawe, czy w puchowe kurtki się zaopatrzyli, bo ostatnio dosyć chłodno było, a oni są raczej przyzwyczajeni do tych wysokich temperatur. Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS-u, jest w naszym studiu. A za moment jeszcze przypomnimy o tym, że warto już składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Dobry Start.

0: Za 19 minut wybije 13. Słuchacie Radia Opole i ja wiem, że w wielu sklepach pojawiły się już przybory szkolne, zeszyty, długopisy, flamastry, a na to wszystko trzeba mieć pieniądze. Skąd je wziąć? To już pytanie do Sebastiana Szczurka, rzecznika prasowego ZUS.
1: O, zauważyłem zaskoczenie. Do mnie.
0: Panie skąd Sebastianie, skąd wziąć pieniądze na dzieci?
2: Ja nie mówię, że te 300 zł to wystarczy na wszystkie przybory szkolne, ale faktycznie jest tak, że od lipca rodzice mogą składać wniosek o przyznanie tych 300 zł na każde uczące się dziecko. Przypomnijmy, do 20 roku życia, bądź 24 roku życia, jeśli taka osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności. W tym roku jest super tempo, jeśli chodzi o wpływ tych wniosków od rodziców i opiekunów, bo tydzień temu, to są takie dane, które mamy ostatnie, było takich wniosków już ponad 33 tysiące na 48 tysięcy dzieci w regionie. W związku z tym my też na bieżąco wypłacamy pieniądze, prawie 4 miliony złotych już w ciągu 3 tygodni przekazaliśmy na konta rodziców. Biorąc pod uwagę to, że w minionych latach na koniec, że tak powiem, tego sezonu było tak, że tam około 80 tysięcy rodziców składało wnioski, no to przyjmując, że to są dane na pierwsze 3 tygodnie, to tempo jest naprawdę dobre.
0: I w przypadku programu Dobry Start nie ma tutaj dochód znaczenia?
2: Nie ma znaczenia dochód, sytuacja materialna, rodzinna rodziców, natomiast jest tak, że jeżeli oczywiście są rodzice, to pieniądze wypłacimy na rachunek bankowy tego rodzica, który pierwszy złoży ten wniosek. Jest przeważnie tak, że rodzice powielają, jeden rodzic, mama bądź tato powiela ten wniosek co roku. Można to zrobić wyłącznie elektronicznie. Polecamy naszą aplikację bezpłatną mZUS. Chyba rok temu tutaj u Państwa zrobiłem to w swoim smartfonie w 37 sekund, więc czy to jest sobota rano, czy niedziela wieczorem, wystarczy dostęp do internetu i można to zrobić. Warto pamiętać o jednej rzeczy, żeby ewentualnie sprawdzić dane szkoły, do której chodzi dziecko. Oczywiście podać właściwy numer rachunku bankowego, żeby nie było gdzieś...

0: zdąży, zapomni o tym i nie zdąży w ogóle tego wniosku wysłać do końca listopada, bo taki jest termin, początek lipca, koniec listopada, no to niestety te pieniądze przepadną.
1: O, no to też bardzo ważna informacja i dobrze o tym pamiętać.
0: To jest taki deadline.
1: To jest już deadline, listopad, powtarzam.
0: Koniec listopada.
1: No i wszystko jasne. A najlepiej oczywiście nie czekać na ostatnią chwilę. Dzięki piękne za te informacje. Przypominam, Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w województwie opolskim, był naszym i waszym gościem.
0: Pięknie dziękuję, kłaniam się.

0: stanąłem teraz przed nie lada wyzwaniem edytorsko-lektorsko-dziennikarskim.
1: Proszę, Krzysiu.
0: Będę się starał, uwaga, bo to idzie tak. Zinedine Zidane został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni były piłkarz zastąpi kolegę z boiska Didiera Deschampa, który to po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią przygodę z narodową drużyną.
1: Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Wcześniej w roli trenera pracował w Realu Madryt. No to komentatorzy mogą już zacząć trenować odmienianie nazwiska i imienia pana trenera, bo to na pewno mocno się przyda.
0: Zwłaszcza Krzysztofy.
2: Na koniec tego wydania wiadomości rozwiązanie pewnej zagadki. Wiadomo już, co w finale mundialu włoski piłkarz Marco Materazzi powiedział Francuzowi Zinedine Zidane
1: jako piłkarz z reprezentacją Francji zdobył Mistrzostwo Świata, Wicemistrzostwo Świata oraz Mistrzostwo Europy.
0: Od teraz jest selekcjonerem reprezentacji Francji, a jak ktoś im będzie próbował podskoczyć, no to wiadomo.

0: się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Po reklamie.
3: Za 10 sekund wybije godzina 13. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. A teraz czas na najświeższe wiadomości ze świata, z kraju i z naszego regionu oczywiście.
4: Opolski festiwal można wesprzeć podpisem. W serwisie sprawdzamy, czy opolski poseł Marcin Ociepa uzyska większość i zostanie wicemarszałkiem Sejmu. Policjanci z Turawy pomogli rannemu bocianowi.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: O szczegółach Joanna Matlak. Zebrano już ponad 300 podpisów poparcia, aby wpisać Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Stara się o to Muzeum Polskiej Piosenki. Listy można podpisywać przed wejściem do tej instytucji kultury. Sporo osób pyta o możliwość złożenia podpisu poparcia dla tej inicjatywy, mówi Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki.
6: Myślimy o liczbie przynajmniej czterocyfrowej, a więc jeżeli uda nam się zebrać ponad 1000 podpisów, to będziemy bardzo szczęśliwi. Można je składać do 21 sierpnia. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, no to wtedy już w przestrzeni miasta również będziemy próbować te podpisy zdobyć.
4: Inicjatorzy podkreślają, że wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego wzmocniłby pozycję i prestiż opolskiego festiwalu.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Nie Elżbieta Witek, a Marcin Ociepa jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Sejmu. Poseł Andrzej Śliwka z PiS ma nadzieję, że znajdzie się większość dla Marcina Ociepy.
7: Mam nadzieję, że pan marszałek Czarzasty nie będzie robił działań, które uniemożliwiają największemu klubowi parlamentarnemu wskazanie członka prezydium Sejmu.
4: Będziemy o tej kandydaturze rozmawiać w gronie koalicji, zapowiada szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Poseł był też pytany, czy stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego powinno mieć miejsce w prezydium Sejmu.
8: Podział w prezydium Sejmu wynika z demokratycznych wyborów, które miały miejsce w 2023 roku, a to, że coś pączkuje, coś się łączy, coś się dzieli, no to nie byłoby dobrą praktyką, gdybyśmy do tego organy Sejmu dopasowywali.
4: Przy tej okazji wraca też koncepcja miejsca w prezydium Sejmu dla klubu Unicentrum. Jego szef Mirosław Suchoń nie wyklucza, że jego środowisko zgłosi swoją kandydaturę na wicemarszałka, a jeśli stronnicy Mateusza Morawieckiego utworzą klub parlamentarny, to również mogą się ubiegać o miejsce w prezydium Sejmu. Pytani o to odpowiadają, że jest jeszcze za wcześnie na takie ruchy.
5: To są wiadomości Radio Opole.
4: Rannemu bocianowi pomogli policjanci z sezonowego ogniwa wodnego w Turawie. Mundurowi zostali wysłani przez dyżurnego do kadłuba turawskiego. Zgłaszający zadzwonił na komisariat, bo kierowca samochodu osobowego miał potrącić bociana i odjechać. Na miejscu był już patrol Państwowej Straży Rybackiej z Opola, a po kilku minutach mundurowi odnaleźli rannego ptaka z nienaturalnie uniesionym skrzydłem. Na widok funkcjonariuszy bocian próbował odlecieć, ale ze względu na obrażenia nie był w stanie, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
9: Po chwili położył się na ziemi, co pozwoliło policjantom bezpiecznie do niego podejść. W uzgodnieniu z dyżurnym komisariatu policji w Łozinku podjęto decyzję o przetransportowaniu zwierzęcia do gabinetu weterynaryjnego w Opolu. Lekarz weterynarii został wcześniej poinformowany o przyjeździe patrolu i przygotował się na przyjęcie rannego ptaka. Podczas transportu bocian zachował się spokojnie, a po dotarciu na miejsce został przekazany pod specjalistyczną opiekę weterynaryjną.
4: Teraz bocian wraca do zdrowia w Opolskim Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI w Zawadzie. Daniel Obajtek nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wezwała Obajtka w charakterze podejrzanego w sprawie składania fałszywych zeznań w sądzie oraz uniemożliwiania sprzedaży tytułu prasowego. A chodzi o zatrudnienie rodziny prawicowego dziennikarza Piotra Nisztora w grupie Orlen oraz zdjęcie spółek stacji paliw Orlenu wydania tygodnika Nie ze sparodiowanym wizerunkiem papieża Jana Pawła II na okładce. O szczegółach Michał Michał Makowski.
2: Daniel Obajtek stwierdził, że zarzut krzywoprzysięstwa oparty na nagraniach z gabinetu prezesa Orlenu jest absurdalny. Według Obajtka w tym czasie Nisztora nie było w jego gabinecie i są na to dowody.
10: Nagrania rzekome, które są, nie są w żadnym wypadku autentyczne. Sama prokuratura twierdzi, że nagrania są nie wiadomo jakiego pochodzenia.
2: W odniesieniu do zarzutu uniemożliwienia sprzedaży tygodnika nie, Obajtek twierdzi, że zdjął numer spółek, ale nie popełnił przez to przestępstwa.
10: Kazałem generalnie wyrzucić tygodnik nie, jedno wydanie z racji tego, że to było bezczeszczenie uczuć religijnych.
2: Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No całkiem niczego sobie ten dzień dziś w regionie. W Opolu pięknie świeci słońce, jest błękitne niebo, dosłownie kilka chmurek, deszczu dziś z nich nie będzie. Do 24 stopni maksymalnie, wiatr słaby, umiarkowany, tylko miejscami porwisty, północno-zachodni i zachodni. W nocy też zachmurzenie małe, nie ma mowy o deszczu czy o jakichś burzach, do 14 stopni maksymalnie.
4: Najchłodniej jest obecnie w Oleśnie, w Praszce i w Kluczborku, tam po 23 stopnie, po 24 w Namysłowie, w Opolu i w Nysie, a po 25 stopni już w Brzegu i w Kędzierzynie-Koźlu.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Na zegarze 5 minut po godzinie 13. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. We wtorek to 28 dzień lipca. A witają się Iwona Tokarska,
3: Krzysztof Rabi, Marcin Kobza, który program realizuje. Chciałem zauważyć, że ta piosenka teraz to tak trochę jakby nie na miejscu, chociaż bardzo fajna.
4: Jerry Halliwell, It's Raining Men, już teraz w Radio Opole.

0: Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.
1: Mamy 16 minut po godzinie 13 i ja w końcu znalazłam miejsce, do którego dopłynęła opolska barka.
2: O.
1: Zobacz, Krzychu, na zdjęcia.
2: A, wiem, widziałem, fantastyczne.
1: No właśnie, do Lipowej dopłynęła ta nasza barka, bo konkretnie właśnie taką atrakcję spotkacie też w parku rozrywki Opole w Lipowej pod Opolem, do której Was dzisiaj gorąco zapraszamy. Mamy dla Was voucher rodzinny o wartości 200 zł, a tam właśnie oprócz tego miejsca, w którym spotkacie barkę, to zobaczycie też dmuchany wulkan, świerkowy labirynt, mini zoczy, średniowieczny tor. Wystarczy, że sięgniecie po telefon, wybierzecie nasz numer i skontaktujecie się z Radiem Opole.
2: A dziś, czyli w Dniu Kultu Masy Mięśniowej, chcemy rozstrzygnąć ten odwieczny dylemat pakerów i fitnessowców, czyli masa czy rzeźba i dlaczego? To jest pytanie konkursowe. 774-541-541. No i zadzwonił do nas znany masowiec, fitnessowiec, kulturysta, a po prostu Jerzy Schabrów.
3: O, ja nie lubię się masować, rzeźbić też się nie lubię. Ja po prostu kocham takie ciało, jakie mam. Nie potrzebuję chodzić na jakieś tam siłownie, żeby pokazać, nie wiadomo przed kim. Jestem jaki jestem i taki chcę być. Lubię ten mój malutki brzuszek. Kłaniam się jeszcze raz, miłego dnia. I pozdrawiam wszystkich tych, którzy chodzą na siłownię i się rzeźbią i masują.
1: O Jerzy.
2: Fantastyczny telefon, dzięki bardzo. Ja muszę zapytać przy tej okazji, Iwona, ty się wolisz rzeźbić czy masować, bo to jest dzisiaj to, rozstrzygamy te kwestie.
1: A ja się lubię, znaczy tak, rzeźbienie wymaga męki, masowanie jest znacznie przyjemniejsze.
2: No to jesteśmy w teamie masować. No i tu się zgadzamy. No dobra.
1: 774-5-415-41, dajcie znać. W Dniu Kultu Masy Mięśniowej masa czy rzeźba i dlaczego? O to was dzisiaj z Krzychem pytamy.
0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.

0: Céline Dion śpiewa Bonjour, Pardon, Merci w Radio Opole. I to są słowa, których powinna już powolutku się pani Marysia Koszny uczyć, powtarzać je sobie, bo Marysia Koszny już coraz bardziej zbliża się do granicy niemiecko-francuskiej, a to oznacza, że niebawem wkroczy w kolejny etap swojej podróży dla malutkiej Laury Piechoty. Właśnie mieszkanka naszego regionu chce przejechać z Dobrzenia Wielkiego aż do Santiago de Compostela i przy telefonie bohaterka tej akcji pani Maria Koszny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich. Oj, oj, oj, bardzo serdecznie. Właśnie przyjechała duża ciężarówka, więc nie wiem, czy mnie było słychać.
1: Oj, proszę tam uważać na tej drodze. Pani Mario, ile udało się od wczoraj kilometrów nakręcić?
2: No dzisiaj mam 50, a jeszcze 50 jest przede mną, także na spokojnie, nawigacja jeszcze, znaczy nawigacja, bateria ma jeszcze 88% wartości, także myślę, o nie, przepraszam, 79, poszło szybciej jak myślałam.
1: Trzeba oszczędzać ten prąd, oj, trzeba oszczędzać ten prąd.
2: Trzeba, no.
0: A ile wczoraj pani pokonała kilometrów, bo to też ważne?
2: Wczoraj był mój rekord życiowy 125. Sama się zdziwiłam.
1: Ja muszę przypomnieć, przepraszam w tym momencie, ale wiem, że pani Maria nie będzie tutaj miała mi za złe. Pani Maria ma 62 lata i jedzie na rowerze elektrycznym do Santiago de Compostela. Tak, wczoraj było ile? 2600 do celu? Jakoś tak.
2: No tak, tak
1: 2600 kilometrów, znaczy, żeby było jasne.
2: Tak, tak mi napisało, ale dzisiaj już jest mniej. Także,
1: mniej.
2: Już praktycznie jedziemy z górki. Teraz stoję pod górkę, ale jeszcze 20 metrów, 30, 40, może 50, może ze 100 i będę z górki jechać. I tak też nasze kilometry będą uciekać. Wszystko to dla Laury.
0: Czy ten wiatr wieje w końcu pani w plecy?
1: O.
2: Nie, skubany lubi mi po nosie grać. Dalej mi gra po nosie, ale ja już go pokochałam, także nawet nie mam do niego pretensji. Pani... A wiej sobie, jak chcesz.
0: Pani Maria, na zbiórce prawie 10,5 tysiąca. Co pani na to?
2: No jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem i życzliwością i dobrocią ludzkich serc. Ja myślę, że one będą jeszcze ofiarniejsze, aż pójdziemy w górę, niech się serca pną do góry.
1: Niech się pną, siepomaga.pl to strona, którą musicie koniecznie odwiedzić i tam poszukać tej właśnie zbiórki.
0: Tak jest, a tak pani jest. Mario, dokąd chce pani dzisiaj dojechać? Do jakiej miejscowości?
2: To jest krótko przed Frankfurtem. Znajoma rodzina zaprosiła mnie na nocleg, więc oczywiście skorzystam. Są to państwo, którzy wyjechali z naszej miejscowości Kup. Jestem im ogromnie wdzięczna za to, że wyciągnęli rękę do pielgrzyma. Pani mi napisała, że się już nie może doczekać i pojedzie do mnie 20 kilometrów.
0: O, wspaniale, ale miło.
2: I pojedziemy razem kilometrami nadziei.
1: Czyli namiotu nie trzeba będzie tej nocy rozbijać.
2: Nie, w tej nocy będę namiot sobie spokojnie spał na rowerze. Ja w łóżeczku.
1: No to dobrze, to dobrze.
0: Pani Maria, to życzymy pani szerokiej, bezpiecznej drogi i spróbujemy się znowu połączyć jutro. Zobaczymy, jak pani będą te kilometry nadziei dla Laury Piechoty szły. Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki za dziś i powodzenia.
2: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: A na zegarze już 13:30.

0: Agnieszka Sienkiewicz, to nie o mnie, no wszystko się zgadza, bo my teraz o kimś innym chcemy opowiedzieć z Krzychem w Radio Opole. Za 21 minut będzie 14, a na pewno zdarzyło wam się kiedyś zbierać jakieś muszelki nad morzem, prawda? Kto nie zbierał, ale jest taka osoba, która zbiera muszle od dziecka i przekuła pasję w sposób na życie. Robi z nich różne ozdoby i mowa o mieszkance tureckiego miasta Edremit.
1: Pani nazywa się Belgin Balalan, no i od 20 lat przemierza wybrzeże w poszukiwaniu muszli, które później zamienia w ręcznie wykonane dekoracje. Spod jej ręki wychodzą m.in. ramki na zdjęcia, doniczki, ozdoby na drzwi, no i takie różne dekoracyjne panele. Balalan mówi, że morze i to, co ono pozostawia na brzegu, od dawna zajmują szczególne miejsce w jej życiu.

0: Deniz kabukları benim yaşam tarzım.
1: Muszlę są dla mnie czymś więcej niż hobby. To sposób na życie. Kocham morze i wszystko, co pozostawia ono na brzegu. Zbieram muszlę od dzieciństwa. Kiedy tylko zauważyłam jakąś na plaży, podnosiłam ją i dodawałam do swojej kolekcji.
0: Deniz kabuklarını sahilde gördüğüm zaman, bulduğum zaman topluyordum, biriktiriyordum onları.
1: Początkowo z muszli przygotowywała przede wszystkim prezenty dla znajomych. Z czasem ta dziecięca pasja przerodziła się w zajęcie, które do dziś jest jej źródłem utrzymania. Teraz Belgin Balalan chce pójść o krok dalej. Planuje zorganizować wystawę swoich prac, by muszlowe dekoracje mogła zobaczyć szersza publiczność.
2: No fantastyczna ta cała historia. Muszę pogratulować pani Balalan, że mieszka w ogóle w takim regionie świata, że to, co może wyrzuca na brzeg, jest czyste, estetyczne i nadaje się do działań artystycznych. Ale tak obawiam się, że jak będziemy dalej tak zanieczyszczać ten naszą planetę, no to może zacznie wyrzucać chyba zupełnie inne muszle, no i też będą jakoś tak inaczej chyba szumiały.
3: Radio Opole, a teraz muzyka.

0: Za kwadrans wybije godzina 14, dajemy wam znać. Sonach w Radio Pole było, minęło, a wciąż nie mija nasze zainteresowanie tytułami, jakie można znaleźć w internecie. To ja startuję. Odziana w bikini Roxana Węgiel przyspiesza bicie serca. Wyłoniła się z wody niczym syrena.
1: Ładnie zaczęłaś, ładnie. Znaczy nie widziałem,
0: zdjęcie
1: ale...
0: też ładne, no, ale nie pokażę.
1: Dobra, dobra, potem. Ja mam taki tytuł z cyklu Rutynowy dzień influencera, a brzmi to tak. Fit lovers z maluchem na spacerze, ona w samym staniku, on z klapą na wierzchu.
0: O. No to no, taki rutynowy dzień w ich
1: Jeszcze
0: przypadku.
1: Takie dopiski zawsze są. Taki to pożyje.
0: Englert samotnie snuje się po plaży. Żona wybrała chłód.
1: Englert, Jan Englert?
0: Tak.
1: Ojej.
0: Żona, ale interesuje mnie, żona wybrała chłód. Co, do lodówki się wybrała? Czy co?
1: Były takie upały, że może ktoś i do lodówki się wybierał, jak budżet skromny na wakacje. Dobra, ja mam o Skolimie coś. Uwaga. Skolim sprzedaje majtki, kaszankę i noclegi w willi nad morzem. Tyle zapłacicie za weekendu króla Latino. Chętni?
0: Nie.
1: Ta cała reszta, to, ale te majtki z kaszanką, to niezłe kombo.
0: A jeszcze parówki sprzedaje.
1: Wszystko w ogóle.
0: Szokupan jest miękki jak poduszka. Japoński chleb mleczny długo zostaje puszysty.
1: O, jak ta nazwa? Szokupan?
0: Szokupan.
1: Nie znałem.
0: Bardzo ładne.
1: Znam już jakieś słowo po japońsku. Wow. To ja jeszcze branża beauty, bo tu nigdy za wiele. Ten duży krem do rąk to potężny odmładzacz. Wymazuje plamki zmarszczki i jak mistrz. No to czekajcie, no to teraz wiem, co każdy szanujący się konsument powinien mieć na półce obok wybielacza i odkamieniacza.
0: Nie.
1: Odmładzacz.
0: Ja ci powiem jeszcze inną rzecz. Duży, potężny, to do mężczyzn pasuje. Ale a propos, dobra, ostatni
1: tak,
0: tytuł ode mnie.
1: Dawaj.
0: Ruchanki kaszubskie chrupią z wierzchu, a w środku są puszyste. Te racuchy z jabłkami mają zabawną nazwę. Taram!
1: Przeginasz.

0: w Radio Pole. 14 już też coraz bliżej. Słuchacie oczywiście Radio Pole na wakacjach. Pora sprawdzić, jakie są najświeższe doniesienia ze świata, kraju i oczywiście z naszego regionu.
1: Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w sprawie transkrypcji tzw. małżeństw jednopłciowych.
2: Nie spełnia konstytucyjnego wymogu odmienności płci małżonków.
1: Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować rynek hulajnóg elektrycznych. Kluczborscy policjanci zatrzymali tzw. kuriera odbieraka.
3: Wiadomości Radia Opole. A szczegóły przedstawi już teraz Joanna Matlak.
1: Najpierw jednak informacje z dróg. W Krapkowicach na DK45 dachował samochód osobowy. Jedna osoba jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu są dwa zastępy straży pożarnej. Inne zdarzenie w Straduni na ulicy Opolskiej, również na DK45, gdzie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. W tych dwóch miejscach prosimy o ostrożność, bo mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.
3: To dzieje się teraz w regionie.
1: Przepisy o transkrypcji małżeństw par jednopłciowych są niezgodne z ustawą zasadniczą, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Uzasadnia sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz.
2: To jest instytucja małżeństwa zdefiniowaną w artykule 18 ustawy zasadniczej jako związek kobiety i mężczyzny w sposób z nią sprzeczny, polegający na stworzeniu możliwości oznaczenia w polskim dokumencie z zakresu rejestracji stanu cywilnego jako małżeństwa związku zawartego za granicą, który nie spełnia konstytucyjnego wymogu odmienności płci małżonków.
1: Rozporządzenie ministra cyfryzacji wprowadzające wzory dokumentów przeznaczonych do sporządzenia i wydawania aktów małżeństw zawartych za granicą mają wejść w życie 23 września.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Mała poprawka 23 sierpnia. Brak formalności i szybki zarobek przy niedużym wysiłku przyniosły duże problemy mieszkance powiatu prudnickiego. 32-latka została nieświadomie wciągnięta w siatkę oszustów wyłudzających pieniądze od seniorów i usłyszała dwa prokuratorskie zarzuty. Kobieta znalazła w internecie z pozoru atrakcyjną ofertę pracy jako kurier, która miała polegać na odbieraniu i dostarczaniu paczek, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
4: Skuszona możliwością łatwego zarobku zdecydowała się podjąć współpracę. Szybko okazało się, że zamiast paczek odbiera i przewozi gotówkę pochodzącą z oszustw dokonywanych na osobach starszych. Kobieta pełniła rolę tzw. kuriera odbieraka. Odbierała pieniądze od pokrzywdzonych i przekazywała je osobom działającym w przestępczym łańcuchu.
1: Policjanci ustalili, że 32-latka odebrała gotówkę od seniora z powiatu kluczborskiego i oszukanej osoby z powiatu nyskiego.
4: Pieniądze zostały wcześniej wyłudzone przez oszustów, którzy pod różnymi legendami nakłaniali swoje ofiary do przekazania oszczędności życia. Decyzją prokuratora wobec kobiety zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Za zarzucane jej przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Dodaje aspirant Chmielewska. 32-latka przyznała się do winy. Policja zwraca uwagę, że nad wyraz atrakcyjne oferty szybkiego zarobku powinny dawać do myślenia.
3: To są wiadomości Radio Opole.
1: Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować rynek hulajnóg elektrycznych. Nowe przepisy mają uniemożliwić sprowadzanie do Polski urządzeń, które są zagrożeniem dla uczestników ruchu, mówi rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska.
5: Jedną z kluczowych zmian w ramach tej nowelizacji będzie wzmocnienie nadzoru rynku motoryzacyjnego realizowanego przez dyrektora transportowego dozoru technicznego. Chodzi m.in. o przyznanie dyrektorowi właśnie tego dozoru transportowego szeregu narzędzi, które są niezbędne do kontroli pojazdów i części wprowadzonych do obrotu w Polsce oraz skuteczniejszego wycofywania niebezpiecznych produktów z naszego rynku.
1: Nowe przepisy to odpowiedź na rosnącą popularność jednośladów, które choć przypominają hulajnogi lub rowery elektryczne, w świetle przepisów nimi nie są, gdyż nie spełniają wymaganych kryteriów technicznych. Rejestracja auta bez wizyty w urzędzie i jeden numer rejestracyjny na całe życie. Takie udogodnienia dla kierowców wprowadza rząd w Pradze. Zmiany mają ograniczyć biurokrację, skrócić czas załatwiania formalności i przenieść większość procedur do internetu. Projekt trafi teraz do parlamentu. Nowe przepisy mają w pełni obowiązywać za 2 lata.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Synoptycy przewidywali na dziś temperaturę maksymalną w okolicach 24 stopni, ale chyba już dawno te 24 zostały przekroczone, bo nam się przepięknie rozpogodziło dzisiaj w regionie. Świeci słońce, na niebie nie widzę ani jednej chmury, nic, tylko korzystać i nawet na to kąpielisko swobodnie można się wybrać. Nocą od 11 do 14 stopni, jutro od 26 do 28 stopni. A co będzie w najbliższych dniach, w sensie w czwartek, w piątek i w sobotę? W czwartek spodziewamy się 34 stopni, w piątek 35, a w sobotę 30.
3: Odjechałem na moim nowym fotelu na zgrabnych kółeczkach trochę dalej do okna. Jakaś tam jedna chmura jest. No jedna taka byle jaka mała, marna chmurka tam jeszcze jest na niebie.
0: Nie marudź.
3: Deszczu z niej nie będzie.
0: Nie marudź.
3: Nie, to jest taka fajna chmurka. Taka jakby jej nie było. Jakby ktoś chciał pobiegać, to śmiało może. 25 stopni w Opolu. Tak, przebiliśmy tego maksa. 25 jeszcze także w Kędzierzynie Koźlu i w Brzegu. 24 na Mysłów Nysa. Kluczbork 23. No ale myślę, że to nie jest jakoś tam najgorzej.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ta chmurka jest jak twój brzuch. Niby jest, ale jednak go nie widać.
3: To kaloryfer. Brzuch, jak to brzucha mi nie widać? Lata pracy, nie mów tak.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.

0: bo ja się nie boję.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.
2: No i podał Majka, ja do tego Majka teraz będę na wijkę uprawiał, że ostatnia szansa na wzięcie udziału w naszym konkursie. Słuchajcie, kochani słuchacze, bo dalej nie wiem, do kogo trafi 200 zł, taki voucher o wartości takiej właśnie, do parku rozrywki O Pole w Lipowej pod Opolem. A tam cała masa atrakcji dla dużych i dla małych, chociaż dla małych przede wszystkim, bo i dmuchańce, i wulkan dmuchany, i niecka z wodą, i labirynt świerkowy, i minizo, i średniowieczny tor, gdzie walczą trolle z czarownicami. I na przykład plac Chichotu. Jestem ciekaw, co się dzieje na placu Chichotu.
3: A jak dobrze pójdzie, to i może Krzysiu tam też się wybierze, bo widzę, że nabierasz ochoty po prostu.
2: Ja już jestem
3: rozochocony. Im dłużej o tym mówimy, to ty właśnie nabierasz wielkiej ochoty i potrzeby, żeby tam się wybrać. 774-541-541 to numer telefonu do Radia Opole, a dzisiaj w Dniu Kultu Masy Mięśniowej zadajemy wam odwieczne pytanie. Masa czy rzeźba i dlaczego?
4: Odnośnie masy i rzeźby, to mam taką swoją teorię, że idealną figurą przecież jest kula, więc nie ma co się przejmować, jak się tu i ówdzie zaokrąglimy, po prostu dążymy do ideału. A masa? Cóż, żonie zawsze mówię, że przecież dobro trzeba pomnażać. Więc zgodnie z tą zasadą, jak przybywa nam kilogramów, to po prostu pomnażamy dobro, które jest w nas. Pozdrawiam.
3: A ja słyszę zawsze, kochanego ciała nigdy za wiele.
2: No to wszyscy w trójkę wyznajemy chyba te same zasady i tak, też tak, z tą kulą to mi znane jest.
3: 7745-415-41, masa czy rzeźba?
5: Oczywiście, że masa, no przecież takie pyszne jagodzianki, a w moim wydaniu borówczanki, jak ja mężowi, że rzeźby to nigdy nie zrobię.
2: No tak, z borówczankami, tudzież jagodzienkami jeszcze nikt nie wygrał.
3: Nie ma co dyskutować. A co tutaj nasz słuchacz sądzi?
6: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
6: To lepsze masa czy rzeźba. No, żeby była rzeźba, to musi być masa. A jak będzie masa, prawda, to już jest super. Może się trafi jakiś taki Michał Anioł lub jemu podobny i wyrzeźbi coś pięknego. Będzie co postawić w ogrodzie. A sąsiedzi będą zazdraszczać. Ogromnie będą zazdraszczać.
2: No i taka oto polska pigułce nam tu powstała. To prawda, to wszystko
3: no tak,
2: prawda.
3: Jak sąsiedzi mają zazdraszczać, to masa ma znaczenie. Rzeźba w sumie też.
2: Warto się poświęcić dla tego uczucia.
3: 774-541-541 to jest już ostatni moment, żeby wziąć udział w naszej zabawie. Przypomnę, że do wygrania jest rodzinny voucher o wartości 200 zł do parku rozrywki Opole.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.

0: Uwaga, uwaga, teraz będzie dobra wiadomość dla wszystkich miłośników węży i sikawek. Otóż opolscy strażacy i strażaczki z czterech młodzieżowych drużyn pożarniczych odnieśli sukcesy na Mistrzostwach Świata w Czechach. To młodzi adepci sztuki pożarniczej z OSP Dobra, OSP Miejsce Odrzańskie, OSP Raszowa i OSP Kadłub.
1: Każda z drużyn musiała wykazać się nie lada umiejętnościami w sztafecie i bojówce pożarniczej. Więcej o samych zawodach i radościach związanych z działalnością w MDP w materiale Katarzyny Dorostachoń.
2: Spotkaliśmy się z okazji zajęcia piątego miejsca na olimpiadzie w Czechach w Szumperku. Olimpiada strażacka ZTF. Jestem Wojciech Pietruszka. Jestem z drużyny MDP Dobra. W tych zawodach brało udział około 40 drużyn z 23 krajów. Mistrzostwa świata to były z tego sportu.
3: W czym jesteście dobrzy, że zajęliście piąte miejsce?
2: Sztafeta pożarnicza i bojówka pożarnicza. Nazywam się Adam Wons i OSP jestem już od 5 lat. No lubię to robić. Dużo się można nauczyć. To właśnie tego zgrania w zespole, pracowania razem.
3: Ty czego się nauczyłeś?
2: Ja się nauczyłem takiej współpracy po prostu w zespole.
4: Ruta Muńska, trener i opiekun drużyny OSP Raszowa.
3: Które miejsce udało wam się zająć?
4: Zdążyłyśmy zająć 4. miejsce w kwalifikacji grupowej. Dostałyśmy złoto, z czego się bardzo cieszymy. Oj, mierzyliśmy się z dużym zespołem drużyn z prawie 18 krajów. Były to zawody, które polegały na tym, że rozłożenie linii gaśniczej na czas plus sztafeta z przeszkodami była naszym udziałem. Jesteśmy dumni, cieszymy się bardzo. Nasze spostrzeżenia, które mamy z takich imprez, po prostu nas motywują do dalszej pracy, do dalszego rozwoju i to nam potęguje i dodaje siły i werwy.
5: Jennifer Wieczorek, MDP Miejsce Odrzańskie. Zajęłyśmy 7. miejsce. Oczywiście, że się cieszymy. Wiemy, że dałyśmy z siebie wszystko i osiągłyśmy naprawdę znakomity wynik. Należało wygrać zawody gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz zajęłyśmy 2. miejsce na zawodach krajowych. Dzięki temu miejscu pojechałyśmy na olimpiadę.
6: Czyli sporo tych zawodów trzeba się było mocno natrudzić, żeby wyszarpać tą olimpiadę.
5: Oczywiście liczą się nawet nie sekundy, tylko setne sekundy i to właśnie my dzięki jednej setnej sekundzie miałyśmy zaszczyt reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej.
6: Od jak dawna jesteś w OSP?
5: W OSP jestem od 2018 roku, bo właśnie wtedy rozpoczynały się obozy strażackie w Miejscu Odrzańskim i to właśnie od obozów rozpoczęła się moja strażacka kariera.
6: Myślisz o tym, żeby zostać może strażakiem zawodowym?
5: No nie powiem, że nie.
7: Janek Prosty, OSP Kadłub. Jako OSP Kadłub posiadamy aż 4 drużyny pożarnicze młodzieżowe. Zapewniamy im naprawdę bardzo szeroki wachlarz zadań, które mogą jak gdyby się realizować w naszych strukturach OSP. Jeśli chodzi o grupę B, to zajęła 16. miejsce, czyli w drugiej grupie medalowej, czyli srebro, a grupa A zajęła 22. miejsce, które też się łapie praktycznie na srebro, czyli praktycznie przywieźliśmy z Eisenstadt dwa srebrne medale. Po 33 latach, bo ostatni medal był w 93 roku w Berlinie, także powtórzyliśmy osiągnięcie prawie to samo, bo tam był złoty medal w Berlinie, natomiast tu żeśmy osiągnęli nasz sukces, o którego naprawdę bardzo długo żeśmy walczyli.
0: A dziś dodajmy, młodzież gościła w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie miała okazję opowiedzieć o swoich sukcesach. Gratulujemy!

0: Pamiętacie na pewno, że bardzo pilnie śledziliśmy losy pewnej bocianiej rodzinki. To właściwie już 2 lata z rzędu. Rodzinka pewnie się zmieniła, ale miejsce nie, czyli Żywocice. No od jakichś kilku już dobrych tygodni nie mówimy, co tam się dzieje, ale pora nadrobić te zaległości i dziś w Szeptach Natury będzie chyba wszystko, co chcielibyście wiedzieć o bocianach, ale zawsze baliście się zapytać, prawda?
1: Dokładnie tak. Młode bociany policzone, ale niestety tegoroczny przychówek bardzo mocno ucierpiał przez czerwcowe chłody. Setki bocianów nie tylko zostały zaobrączkowane, ale też wyposażone w specjalne nadajniki GPS. Opolszczyzna ma jeden z najlepszych w kraju systemów nadzorowania tych ptaków, o czym dokładnie opowie już dzisiaj wieczorem Joachim Siekiera, ornitolog i pasjonat przyrody z Krapkowic. Przy okazji powie o tym, ile lat liczą sobie te boczki, które do nas przyleciały.
2: W tym roku mamy jednego lęgowego, który ma 18 lat. No ale to jest taki kres już lęgowości. Potem samiczki z reguły są już niepłodne, więc nawet jak mieliśmy przypadki 19-letnich samiczek, które znosiły jajka, ale nic się już z tych jajek nie wykluwało, więc to jest taki kres. No i czy potem one jeszcze przeżywają dalej, no jest ciężko powiedzieć, ale tak jak mówię, najstarszego, co mieliśmy, 22-letniego.
1: A czy podczas tego obrączkowania da się rozróżnić płeć tych bocianów?
2: Często mamy takie pytania i zawsze mówię, że pod sukienkę nie zaglądam.
1: W sumie słusznie. Czyli nie wiemy, jak, no, tak
2: nie
1: naprawdę.
2: Nie wiemy, u ptaków jest to trudne do określenia. My określamy płeć przede wszystkim w czasie tej początkowej fazy lęgowej. Jak obydwa ptaki są jeszcze na gnieździe i kopulują, więc wtedy wiemy, kto jest kto. Potem często widzimy parę na gnieździe i w 80% przypadków samiczek jest większy od samiczki. Więc jak stoją obok siebie, to widać tą różnicę. Ale jest około 20% takich ptaków, które się nie różnią wielkością i wtedy nie jesteśmy w stanie tego określić.
1: Te ciekawostki i wiele innych już dzisiaj wieczorem po 22.10 na antenie Radia Opole. Gorąco zapraszam na program Szepty Natury.

0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.
1: Na zegarach nieuchronnie zbliża się godzina 15, a to oznacza, że Radio Pole na wakacjach nie pojedzie na wakacje, ale przynajmniej do jutra zrobimy sobie z wami małą przerwę, ale zanim to nastąpi, no to oczywiście musimy rozstrzygnąć dzisiejszy konkurs. Przypomnę, do wygrania voucher o wartości 200 zł do parku rozrywki O Pole w Lipowej pod Opolem, a pytaliśmy dziś, jak tu rozstrzygnąć taki odwieczny dylemat pakerów, fitnessowców, czyli masa czy rzeźba i dlaczego, no i ten telefon rozbił dziś bank.
2: Odnośnie masy i rzeźby, to mam taką swoją teorię, że idealną figurą przecież jest kula, więc nie ma co się przejmować, jak się tu i ówdzie zaokrąglimy, po prostu dążymy do ideału. A masa? Cóż, żonie zawsze mówię, że przecież dobro trzeba pomnażać, więc zgodnie z tą zasadą, jak przybywa nam kilogramów, to po prostu pomnażamy dobro, które jest w nas. Pozdrawiam.
3: Serdecznie gratulujemy i życzymy bardzo przyjemnego czasu spędzonego w parku rozrywki Opole w Lipowej pod Opolem właśnie, a dobra informacja dla wszystkich, którym dzisiaj akurat się nie udało, jest taka, że jutro z tym konkursem wrócimy równo o godzinie 10.
0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.
3: A my już pięknie dziękujemy za ostatnie 5 godzin z Radiem Opole na wakacjach. Iwona Tokarska,
1: Krzysztof Rab, Marcin Kobza, który ten program realizował, zapewne jeszcze popracuje z Dawidem Rajwą, bo ten już w

0: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Juropark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
2: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
2: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
2: Co prawda, to prawda.
3: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Brango. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.
5: Wtorkowe popołudnie, w ten piękny, słoneczny w wielu miejscach czas słuchacie Radia Opole na zegarach 15 i oczywiście czas na wiadomości.
6: Są wyniki sekcji zwłok 4-letniej dziewczynki z Gogolina. Wspólny apel partii Razem i mieszkańców Komorzna.
7: Sytuacja jest bezprecedensowa, wyjątkowa, wymaga wyjątkowych środków.
8: My chcemy tylko wody, nic więcej.
6: Są zarzuty po ataku na parę Ukraińców we Wrocławiu.
9: Wiadomości Radia Opole.
5: Zaprasza Joanna Matlak.
6: Sekcja zwłok wykluczyła urazową przyczynę śmierci 4-letniej dziewczynki z Gogolina, która zmarła w niedzielne popołudnie. Wstępnie śledczy mówią o postępującej chorobie dziecka, ale to będzie weryfikowane z kolejnymi zleconymi już badaniami. Przesłuchano także zatrzymaną matkę zmarłej dziewczynki. Kobieta zajmowała się córką, będąc pod wpływem alkoholu. Usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia. Informuje prokurator Piotr Krzemionka-Kamiński, pełniący funkcję prokuratora rejonowego w Strzelcach Opolskich.
10: Natomiast ten zarzut nie odnosi się w żaden sposób jakby do samego spowodowania zgonu, bo tutaj na to żadne dowody zgromadzone na tym etapie nie wskazują. Przyznała się, złożyła obszerne wyjaśnienia, w których opisała przebieg nocy i poranku, kiedy to faktycznie spostrzegła, że stan zdrowia dziecka się pogarsza, podjęła działania ratunkowe, opisała szczegółowo te działania.
6: Wobec kobiety nie zastosowano tymczasowego aresztu, do tego tematu będziemy wracać. Wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w Komorznie i Wolnej Wsi domagają się mieszkańcy oraz opolscy działacze partii Razem. Od 18 kwietnia, gdy stwierdzono w wodociągu obecność niebezpiecznego pestycydu, mieszkańcy mogą używać wody jedynie do spłukiwania toalet. Stan klęski żywiołowej jest tutaj jak najbardziej wskazany, przekonuje Jerzy Przystajko z partii Razem.
11: Mamy do czynienia z bezprecedensowym zdarzeniem. Do sieci wodociągowej dostał się pestycyd, który nazywany jest wiecznym skażeniem, bo się nie rozkłada w żaden naturalny sposób. Sytuacja jest bezprecedensowa, wyjątkowa, wymaga wyjątkowych środków.
12: Te wskaźniki w poszczególnych próbkach poboru wody raz rosną, raz nam maleją i dlatego jako mieszkańcy Komorzna chcemy wymiany rur w naszej miejscowości.
6: Dodaje Martyna Stępień, mieszkanka Komorzna. Inne mieszkanki Bożena Gatner i Lidia Balcerzak przyznają, że na co dzień sytuacja jest bardzo trudna.
13: Wszyscy sobie robimy to na swoją odpowiedzialność. Korzystamy z tej wody, myjemy się, mimo tego, że nie powinniśmy. No jedynie do żywności nie korzystamy. 3 miesiące? Po prostu człowiek poddaje się już.
14: No bo nic nie możemy, no musimy jakoś funkcjonować.
13: My chcemy tylko wody. Czystej wody do picia. Nic więcej.
6: Wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech odpowiada, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej najprawdopodobniej nie wchodzi w grę. Zdarzenie jest punktowe, zbyt małe i nie spełnia kryteriów takiego kroku. Jutro wicewojewoda ustosunkuje się szerzej do sprawy, a posłanka Marcelina Zawisza wystąpiła z interwencją poselską w tej sprawie.
9: Radio Opole. Bijemy na alarm tam, gdzie trzeba.
6: Jest zarzut dla jednego z dwóch zatrzymanych po brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Na atak zdecydowanie zareagował premier Donald Tusk. Joanna Stankiewicz.
15: Dwóch sprawców pobicia zostało już zatrzymanych. Rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz powiedział, że prokuratura postawiła już jednemu z nich zarzuty.
16: Dotyczące pobicia wspólnie w porozumieniu, przemoc na tle narodowościowym.
15: Do brutalnego pobicia odniósł się też premier Donald Tusk, który podkreślił, że trzeba wydać wojnę przemocy.
17: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki wręcz szlachetne.
15: Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
6: W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Ukrainie wydobyto szczątki 53 ofiar ukraińskich nacjonalistów, poinformował pełniący obowiązki prezesa IPN Karol Polejowski. Eksperci IPN zakończyli ekshumację w miejscach, gdzie wcześniej odkryli doły śmierci. To tam spoczywały osoby zamordowane 30 sierpnia 1943 roku przez członków ukraińskiego UPA i przy wsparciu mieszkańców okolicznych wsi. W sumie zamordowano wtedy ponad 1000 osób.
9: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
6: 4 minuty po 15.
9: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
18: Marzena Śmierciak, dzień dobry. 267 milionów złotych pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnie samorząd województwa opolskiego. Zielone światło dali na to radni sejmiku. Kredyt w ramach KPO na zieloną transformację miast ma pozwolić na zakup kolejnych 8 elektrycznych pociągów PESA na potrzeby regionalnego taboru. Jak wyjaśnia marszałek Szymon Ogłaza, taka sytuacja pozwala na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki. Wprawdzie w marcu radni podjęli taką uchwałę, ale teraz pojawiła się możliwość atrakcyjniejszej pożyczki, tłumaczy.
19: Pożyczka finansowana w części z KPO przez Bank Gospodarstwa Krajowego na tak zwaną zieloną transformację miast, natomiast jest ona po prostu najzwyczajniej w świecie dużo bardziej korzystna, jeżeli chodzi o warunki. Z 4% w tamtym układzie, w tej linii kredytowej, a tu mamy oprocentowanie 1% w skali roku.
18: Jednocześnie, jak podkreśla marszałek, w toku jest nabór w ramach programu Fenix. Jeśli region otrzyma dofinansowanie na zakup pociągu z tego projektu, wówczas nie będzie potrzeby korzystania z pożyczki na zieloną transformację. Premier niezadowolony z rządowego projektu ustawy o najmie krótkoterminowym i nie wyklucza autopoprawki. Zdaniem Donalda Tuska proponowane przepisy nie gwarantują lokatorom skuteczniejszej obrony przed dziką turystyką i nie są zadowalające dla samorządów.
17: Będę prosił, ale tym razem już bardzo stanowczo, aby jeszcze raz usiąść i znaleźć takie rozwiązania, żebyśmy mieli poczucie, że skutecznie chronimy zarówno prawa turystów i chronimy prawa lokatorów wtedy, kiedy najem krótkoterminowy zamienia ich życie w koszmar.
18: I na koniec jeszcze jedna informacja z dzisiejszego posiedzenia rządu. Było ostro o prezydencie, w tle wysokie ceny paliw. Premier Donald Tusk, rozpoczynając dzisiejsze obrady, powiedział, że za brak możliwości kontynuacji programu ceny paliw niżej odpowiada osobiście prezydent Karol Nawrocki. To on, jak wskazywał szef rządu, nie podpisał ustawy o opodatkowaniu nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Zamiast tego wysłał ustawę w ramach kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego.
9: Pogoda.
5: Zaczynamy od temperatur. 24 stopnie tyle w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, w Brzegu i w Nysie, 23 w Namysłowie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. I w naszym regionie pięknie, pogodnie, słonecznie. Jeśli zachmurzenie, no to małe, ewentualnie umiarkowane gdzieś może się pojawiać, może być tak kwalifikowane, klasyfikowane. Natomiast jeśli chodzi o opady, no to tych dzisiaj raczej nie musimy się obawiać. O tym przynajmniej meteorolodzy z IMGW nie wspominają.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: I Ricky Martin, Living La Vida Loca, na dobry muzyczny początek tej godziny. To jest twoje Radio Opole. Marcin Kobza za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Witamy serdecznie.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
4: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
5: Wszyscy się na ciebie skarżą.
6: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
4: Zejdź mi z oczu.
6: Co za idiot.
7: Nie chcę cię tu widzieć.
5: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
8: Co z tobą jest nie tak?
6: Jesteś nikim.
5: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
0: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Cześć sąsiad, jak firma?
11: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
10: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
11: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
10: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
11: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
12: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
9: Po reklamie.

0: party.
1: Well, it's over.

0: Twoje Radio Opole.
1: Informacje z dróg. Tych w naszym regionie, w naszym programie nie brakuje, czasem nawet takich nietypowych informacji związanych głównie właśnie z naszym regionem, ale czasem podrzucamy też coś innego. Teraz o pewnym kierowcy, który no nie wiem jakim samochodem jechał, nie wiem ile miał koni pod maską, ale wiadomo, że pasażer zadbał, by o jednego konia było więcej. No co chodzi? Już tłumaczę, proszę posłuchać tego opisu. Osobowe auto, a w nim pasażer trzymający na lince konia, który biegł obok pojazdu. Do takiej sytuacji doszło na drodze krajowej numer 59 w województwie warmińsko-mazurskim. Inni kierowcy powiadomili policję. Tak mówi oficer prasowy mrągowskiej policji, aspirant Rafał Syczew.
2: Policjanci potwierdzili to zgłoszenie i w związku ze złożonym zawiadomieniem zatrzymali 43-letniego mężczyznę. Z relacji świadków wynikało, że wcześniej mężczyzna ten, znajdując się w stanie nietrzeźwości, jechał na koniu poruszając się chodnikiem. Za te wykroczenia mężczyzna został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 2600 zł.
1: Kierowca samochodu był trzeźwy. Nie poniósł żadnych konsekwencji, koń nie doznał żadnych obrażeń, trafił pod opiekę wskazanej osoby. Sprawę wyjaśniają mrągowscy policjanci. I choć o konia tu chodziło, to może niektórzy słuchając tej informacji, niektórym na myśl przyszło inne zwierzę i skojarzenia z osłami się pojawiły.

0: Zbliża się 15.30 w naszym programie. Czas na skrót wiadomości. Zaprasza Joanna Matlak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Nie będzie dymisji w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Wiceminister Ireneusz Raś zostanie na swoim stanowisku, poinformował minister sportu Jakub Rutnicki. Chodzi o sprawę mikrokawalerek w Łodzi, na których wynajmie miał zarabiać Ireneusz Raś, zanim wstąpił do rządu. Część polityków mówi o konflikcie interesów.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Ratownicy i opiekunowie mogli zobaczyć, że 7-latek tonie w akwaparku. Tak wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Wczoraj podczas wakacyjnej szkoły pływania w akwaparku Fala w Łodzi chłopiec najpierw przez 3 minuty się topił, a później utonął na 6 minut. Z wody wyciągnął go klient basenu. 7-latek walczy o życie w szpitalu Matki Polki. Jego stan jest skrajnie ciężki.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Dziki, lisy, jenoty, sarny, borsuki czy bobry. Dzikie zwierzęta dobrze się czują w Olsztynie. Często dają się we znaki mieszkańcom. Łabędź atakuje kierowców i ich czarne samochody, borsuk podkopał się pod urząd wojewódzki, a lisy z kolei sieją postrach na jednym z parkingów, oczekując na dokarmienie. Ekopatrol Straży Miejskiej interweniuje wobec dzikich zwierząt około 100 razy tygodniowo.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 24 stopnie Celsjusza w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, w Brzegu 23 mamy w Namysłowie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. No i nie powiedziałem jeszcze o Nysie, a w Nysie 25. To najcieplejsze miejsce w naszym regionie, ale temperatury w kolejnych dniach będą rosnąć. O tym też jeszcze mówić będziemy w ramach naszych prognoz pogody. Dziś sporo słońca w naszym regionie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dodam jeszcze, że wiatr mamy umiarkowany, ale będzie słabnąć, tak informują meteorolodzy. Dziś wiatr wieje z zachodu i północnego zachodu.

0: I teraz o jednym z wakacyjnych kierunków, gdzie i Polacy jeżdżą. W Albanii wyraźnie spada konsumpcja w barach i restauracjach. Jednym z zaskakujących powodów podawanych przez ekspertów jest walka z przestępczością.
1: Według danych Albańskiego Związku Barów i Restauracji w czerwcu wydatki klientów w tym sektorze były niższe o około 35% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Spadek szczególnie mocno odczuwają lokale w miejscowościach nadmorskich, które w sezonie turystycznym zwykle notowały największe obroty. Przedstawiciele branży wskazują kilka przyczyn. Jedną z nich ma być działalność SPAK, specjalnej prokuratury do walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Według restauratorów część klientów kojarzonych wcześniej z dużymi wydatkami i luksusową konsumpcją ogranicza obecnie wizyty w popularnych lokalach z obawy przed zainteresowaniem służb prowadzących śledztwa dotyczące prania pieniędzy i grup przestępczych. Branża podkreśla jednak, że nie jest to jedyny powód problemów. Na spadek wpływa także rosnąca liczba hoteli oferujących formułę all inclusive, przez co turyści rzadziej korzystają z niezależnych restauracji. Dodatkowo w Albanii coraz większą część odwiedzających stanowią turyści niskobudżetowi, którzy ostrożniej wydają pieniądze poza miejscem zakwaterowania. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: No i tutaj akurat wychodzi chyba na to, że poziom korupcji można mierzyć poziomem konsumpcji.

Twoje Radio Pole i co w naszym programie. Oczywiście czekamy na kolejne dziś wiadomości, które tym razem szczególnie polecam kierowcom, którzy przemieszczają się po Opolu. Kolejne dni przyniosą nam utrudnienia. To na jednym z częściej używanych traktów będą wyłączenia pasów ruchu, ale o którą ulicę chodzi, ile będą trwały te utrudnienia, o szczegółach powiemy w wiadomościach o godzinie 16. Tuż po nich oczywiście kolejne informacje o pogodzie. Proszę zostać z nami.

0: reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Po reklamie.
3: Wtorek, 28 już dzień lipca, popołudniową porą. Słuchacie Radia Opole, co na zegarze 16 i czas na kolejne dziś wiadomości.
4: Kradzieże, włamania i środki odurzające. 40-latek w rękach prudnickiej policji. Kiedy prokuratura przesłucha Dawida Kacprzyka?
5: Mamy dokumentację ze wszystkich miejsc zatrudnienia.
4: Od jutra remont jezdni na Nysy Łużyckiej w Opolu.
6: Wiadomości Radia Opole.
3: Wiadomości te przygotowała i przedstawi Joanna Maczak.
4: Prudniccy kryminalni zatrzymali podejrzanego o serię przestępstw przeciwko mieniu, m.in. kradzieży paliwa z pojazdów ciężarowych. Materiał dowodowy doprowadził śledczych do 40-letniego mieszkańca powiatu nyskiego. W minionych 3 miesiącach nasi funkcjonariusze prowadzili czynności związane ze zgłoszeniami kradzieży oleju napędowego, mówi aspirant Monika Łyko, oficer prasowy prudnickiej policji.
7: Jak ustalili śledczy, podczas pierwszej próby kradzieży paliwa sprawca źle zamontował urządzenie służące do jego spuszczania. W pewnym momencie został spłoszony i uciekł z miejsca kradzieży. Doprowadził do wycieku około 1000 litrów paliwa, powodując znaczne straty. Funkcjonariusze ustalili również, że ten sam mężczyzna dopuścił się kradzieży maszyny do ubijania podłoża o wartości 10 tysięcy złotych.
4: Podczas przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego policjanci ujawnili 3,5 grama amfetaminy. Mężczyzna usłyszał łącznie 6 zarzutów obejmujących m.in. kradzież, włamanie oraz posiadanie środków odurzających. Za te przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia.
6: To są wiadomości Radio Opole.
4: Przesłuchanie Dawida Kacprzyka odbędzie się wcześniej niż się wszyscy spodziewają, ale później niż oczekują. Tak o sprawie byłego kierownika SOR-u w Szpitalu Południowym mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Choć media w czerwcu ujawniły wiele nieprawidłowości w tej placówce i sprawa trafiła do prokuratury, śledczy nadal nie przesłuchali medyka ani w charakterze podejrzanego, ani świadka. Prokurator Piotr Antoni Skiba powiedział, że nadal gromadzone są materiały do tego postępowania.
5: Mamy dokumentację ze wszystkich miejsc zatrudnienia. Mamy przesłuchanych chyba już ponad 40 świadków. Zasadniczo te zeznania są w dużej mierze bardzo długie. Dużo osób, które publicznie się wypowiada i występuje w różnych mediach jako specjaliści, między innymi w ostatnim miesiącu tak było. No, ich zeznania, muszę przyznać, że były bardzo krótkie.
4: O Dawidzie Kacprzyku zrobiło się głośno w czerwcu, gdy Portal Zero ujawnił, że jako lekarz w czasie specjalizacji kierował SOR-em w warszawskim Szpitalu Południowym i zarobił w nim ponad 1,5 miliona złotych. Ponadto w tej placówce pacjenci związani z Koalicją Obywatelską, z ramienia której Kacprzyk był wtedy radnym, mieli być przyjmowani poza kolejką.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Jutro rozpoczyna się remont jezdni na ulicy Nysy Łużyckiej w Opolu. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, prace będą prowadzone na moście imienia pamięci Sybiraków oraz w 2 punktach na wiadukcie nad Rondem w stronę centrum miasta. Do piątku drogowcy będą zajmować jeden pas ruchu, natomiast od poniedziałku do środy na drugim pasie. Utrudnienia będą polegać na zwężeniu jezdni do jednego pasa ruchu.
6: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
4: Polscy strażacy w 3 zmianach po 35 mundurowych jadą do Hiszpanii, by pomóc w gaszeniu pożarów w Kastylii. Wśród nich będzie kapitan Łukasz Nowak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Jak podkreśla, to nie jest akcja spontaniczna, ale unijny mechanizm ochrony ludności. Jesienią ubiegłego roku przypuszczano, że na zagrożonych terenach mogą pojawić się niebezpieczne zjawiska, stąd prośba o wsparcie.
8: Moduł GFF Poland udaje
0: się do Hiszpanii od 1 do końca sierpnia 2026 roku. Natomiast ta sytuacja jest trochę inna niż misja ratownicza jakby z dnia na dzień na wezwanie, ze względu na to, że proces decyzyjny zapadł już jesienią ubiegłego roku, gdzie kraje Morza Śródziemnego wystąpiły o dodatkowe zasilenie strażaków.
4: Kapitan Łukasz Nowak już trzykrotnie wyjeżdżał na podobne misje. W pożarach w Hiszpanii spłonęło już ponad 130 tysięcy hektarów, a 70 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Hiszpański rząd ogłosił stan wyjątkowy.
6: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Wtorkowe popołudnie z piękną, słoneczną pogodą, zresztą przedpołudnie też było podobne, ale chyba z silniejszym wiatrem, który to wiaterek jeszcze taki chłodzik przynosił. Wiatru ma być coraz mniej, a na termometrach w kolejnych dniach coraz więcej. Ile obecnie notujemy? Niemal wszędzie w naszym regionie 24 stopnie Celsjusza, czyli temperatura tak w przeciągu godziny troszeczkę podskoczyła. W Nysie to nawet do 25 stopni.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Marcin Kobza za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Na antenie już teraz Dziki Bal i Łukasz Drapała.

0: Reklama.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Obole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Brango. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.

Twoje Radio Opole, co w naszym programie. W tej godzinie m.in. ostrzeżenie związane z tym, że jak ktoś obiecuje nam grę, w której szybko można zdobyć taki łatwy pieniądz, to lepiej od takich osób trzymać się z daleka. A w wakacyjnym czasie, szczególnie w miejscowościach wypoczynkowych, taka pokusa może się pojawić. Więcej o tym jeszcze przed godziną 17. A za chwilę informacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: audycja współfinansowana przez Opolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Przełom lipca i sierpnia to nie tylko rozpoczynający się już żniwa, lecz także kilka ważnych terminów i naborów w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do 14 sierpnia rolnicy mogą ubiegać się o zwrot części kosztów zakupu elitarnego lub kwalifikowanego materiału siewnego. Wsparcie obejmuje wybrane gatunki zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków. Nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu rolnika. Wysokość dopłaty ustalana jest jako iloczyn powierzchni upraw objętych wnioskiem oraz odpowiedniej stawki. Dla materiału konwencjonalnego przewidziano stawkę 65 zł za hektar do zbóż i mieszanek, 115 zł za hektar do roślin strączkowych i 350 zł za hektar do ziemniaków. Zaś dla materiału ekologicznego ustalono 70 zł dopłaty do hektara do zbóż i mieszanek, 138 zł do hektara do roślin strączkowych oraz 430 zł do hektara do ziemniaków. Na stronie agencji umieszczona jest instrukcja wypełniania wniosku krok po kroku. W ostatnim czasie mamy do czynienia z niekorzystnymi zjawiskami meteorologicznymi, które powodują straty w gospodarstwach. To z kolei może skutkować tym, że rolnik nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aby zachować prawo do otrzymania należnych mu dopłat bezpośrednich czy obszarowych, powinien niezwłocznie dostarczyć do agencji oświadczenie o wystąpieniu siły wyższej w gospodarstwie. Przy składaniu dokumentacji należy uwzględnić dowody w sprawie, zeznania świadków, opinie biegłych, raporty z oględzin, np. protokół z szacowania szkód w uprawach sporządzony przez specjalnie powołaną komisję. Dokumenty te powinny trafić do agencji przed wydaniem decyzji o przyznaniu dopłat za 2026 rok. Zachęcamy do zaobserwowania naszych mediów społecznościowych oraz strony agencji. Tam znajdą Państwo więcej informacji.
0: Audycja współfinansowana przez Opolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: Co na zegarze? 16:30 to najwyższy czas na kolejny skrót wiadomości. Zaprasza Joanna Matlak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Referendum w Krakowie w sprawie odwołania prezydenta miasta jest ważne. Sąd apelacyjny w Krakowie podjął decyzję w sprawie protestu referendalnego. Teraz premier Donald Tusk może ogłosić datę przedterminowych wyborów.
1: Tu są wiadomości Radia Opole.
2: Londyńczycy chcieliby odwrócenia skutków Brexitu. Tak wynika z badań sondażowych. Za Unią Europejską najbardziej tęsknią młodzi mieszkańcy brytyjskiej stolicy. 85% osób w wieku od 18 do 34 lat zagłosowałoby dziś za ponownym wejściem Wielkiej Brytanii do wspólnoty.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Inna prokuratura ma zająć się sprawą wycieku nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS został przesłuchany jako świadek, a śledztwo umorzono. Z ustaleń śledczych wynika, iż jedynymi osobami mającymi dostęp do nagrań mogli być jedynie pełnomocnicy stron. Pełnomocnik pokrzywdzonego Roman Giertych stwierdził, że za wyciek odpowiada prokuratura.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W naszym regionie dziś mniej chmur, a więcej słońca, ale do tego też wiaterek, który może niektórych nawet zaskoczył. Nikt się zbyt lekko podszedł do doboru garderoby. No ale przyjdą takie dni, i to już niedługo, kiedy temperatury wzbiją się zdecydowanie wyżej. Bo dziś na termometrach od 22 do 24 stopni tyle było prognozowane.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Twoje Radio Opole, sprawdzone wiadomości, ale też dużo dobrej muzyki. Dobry tego przykład już teraz, bo jeśli chodzi o ten właśnie zespół, to przebojów w swoim dorobku mają ogrom.

0: Twoje Radio Pole i w naszym programie jak zwykle między 16.30 a 17.00. We wtorki tematy związane z korupcją. Dziś o nich Katarzyna Doros, Stachoń.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Służby przejęły 15 ton tytoniu oraz prawie 90 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Akcje w powiecie włocławskim przeprowadzili funkcjonariusze KAS, CBŚP oraz bydgoskiej policji. Zatrzymano dwóch mężczyzn, poinformowała Katarzyna Orlikowska-Maliszewska z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
3: Funkcjonariusze w wyniku przeszukiwań w budynkach znajdujących się na posesji oraz w naczepie ciągnika siodłowego znaleźli 88 tysięcy sztuk papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy, a także ponad 15 ton pociętego tytoniu. Na miejscu zatrzymano dwóch obywateli Polski w wieku 32 i 41 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych.
2: Ze wstępnych wyliczeń wynika, że gdyby zabezpieczone wyroby tytoniowe zostały wprowadzone do obrotu, uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i podatku VAT mogłyby wynieść ponad 26 milionów złotych. I zmieniamy temat. Jest akt oskarżenia w sprawie wydania około 33 milionów złotych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Poinformowało o tym Centralne Biuro Antykorupcyjne, które zakończyło wielowątkowe śledztwo w tej sprawie. Z materiału dowodowego wynika, że w sprawę zamieszany jest podmiot działający w branży piekarniczej. Firma miała m.in. wyłudzić dofinansowanie i wystawiać fałszywe faktury na łączną wartość 145 milionów złotych. Prokurator regionalny w Gdańsku skierował akt oskarżenia przeciwko 10 podejrzanym. Postawiono im zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach, posługiwania się nierzetelnymi fakturami i prania pieniędzy. W toku postępowania zabezpieczono majątek podejrzanych o łącznej wartości 43 milionów złotych. Funkcjonariusze CBA zgromadzili 105 tomów akt głównych w toku śledztwa. Pierwsze zarzuty w sprawie wyłudzeń w PARP przedstawiono w lutym 2024 roku. I zmieniamy temat. Korupcja odsuwa koniec wojny, mówili Polskiemu Radiu Ukraińcy mieszkający we Lwowie. Przyznawali też, że coraz skuteczniejszy jest w ich państwie niezależny system antykorupcyjny. Ukraińskie Narodowe Biuro Antykorupcyjne podało, że wysokiej rangi urzędnik i kilku dyplomatów sprzeniewierzyli środki przekazane przez zachodnich darczyńców.
4: Specjalna prokuratura antykorupcyjna podała, że na czele grupy stał były sekretarz stanu w MSZ w Kijowie, a jej uczestnikami są ukraińscy dyplomaci. Mieli oni sprzeniewierzyć równowartość ponad 1 200 000 dolarów. Już wcześniej Ukraińcy w rozmowach z Polskim Radiem zwracali uwagę na wysoki stopień korupcji w ich kraju. W ich ocenie ludzie czerpiący korzyści z korupcji nie są zainteresowani zakończeniem wojny. Na początek trzeba zwalczyć korupcję. Sądzę, że u nas jest wysoki stopień korupcji, to skutkuje kontynuowaniem wojny. System zarabia pieniądze na wojnie. To moja osobista opinia, nie mam żadnych dowodów, ale takie są po prostu moje przypuszczenia. W sprawie afery korupcyjnej w MSZ Ukrainy trwa śledztwo. Resort Spraw Zagranicznych w specjalnym komunikacie potępił osoby zamieszane w korupcję i poinformował, że współpracuje z organami antykorupcyjnymi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: I w tym wydaniu Zdrowych Ryb to już wszystko. A ja przypominam, my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Wow.

0: Twoje Radio Opole.
1: Czas na ostrzeżenie, jakie mamy szczególnie do tych, którzy wyjeżdżają do miejscowości wypoczynkowych. Tamczasem na deptakach można spotkać różne osoby, jedni występami artystycznymi nas bawią i do kubka można im coś wrzucić, ale są i tacy, co w grę w trzy kubki chcą nas wciągnąć. Choć to oszustwo z wiekową tradycją, nadal znajdują się ofiary gry w trzy kubki. Tylko w te wakacje policja w Kołobrzegu zatrzymała trzech mężczyzn naciągających w ten sposób turystów. Choć wiele osób wierzy, że dzięki wskazaniu, pod którym z trzech kubków leży piłeczka, mogą szybko się dorobić, w tej grze nie da się wygrać, przestrzega sierżant sztabowy Adrianna Szczerba z zachodniopomorskiej policji.
2: Schemat działania jest prosty. Wokół organizatora znajdują się postawione osoby, które udają przypadkowych przechodniów i celowo wygrywają, aby zachęcić kolejne osoby do obstawiania pieniędzy. Gdy do gry przystępuje przypadkowy uczestnik, szanse na wygraną są w praktyce zerowe. Apelujemy o zachowanie ostrożności i nie uleganie obietnicom szybkiego zysku. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, poinformujmy o niej policję lub straż miejską. Dzięki naszej reakcji możemy uchronić kolejne osoby przed utratą pieniędzy i ograniczyć działalność oszustów.
1: Organizacja gry w trzy kubki to wykroczenie. Wszystkich zatrzymanych w Kołobrzegu mężczyzn sąd ukarał grzywnami.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
3: Twoje Radio Opole, słuchacie nas w ostatni wtorek lipca. Powoli zbliża nam się godzina 17, a to oczywiście czas na kolejne wiadomości.
4: Rusza budowa odcinka S11 w powiecie kluczborskim. Dla kierowców będą objazdy. Zarząd grupy Azoty spotkał się ze związkowcami. Tragiczny bilans trzęsienia ziemi w Japonii.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Zaprasza Joanna Matlak.
4: Właśnie teraz o godzinie 17 powinno rozpoczynać się spotkanie w ramach Komitetu Politycznego PiS, który zdecyduje o dalszych losach około 40 polityków ugrupowania, zrzeszonych także w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Najpewniej zostaną oni wyrzuceni. Jeśli tak się stanie, członkowie stowarzyszenia mają powołać swój własny klub. Dodatkowo czterech członków PiS ma być zainteresowanych przejściem do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: Zmieni się od jutra tymczasowo organizacja ruchu w powiecie kluczborskim w związku z rozpoczęciem budowy 10,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Dwujezdniowa trasa od obwodnicy Olesna do Gotartowa zostanie poprowadzona w większości nowym śladem. O szczegółach mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA w Opolu,
5: która obejmuje zamknięcie drogi powiatowej w kierunku Chocianowic za miejscowością Kolonia Ciarki przed przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu z drogą krajową numer 11. Objazd będzie się odbywał drogą wojewódzką 493, kolejno przez miejscowość Ciarkę w kierunku do Chocianowic. Zakres wprowadzonych prac przewiduje realizację robót drogowych, a także robót na sieciach.
4: Kierowcy będą musieli przyzwyczaić się do zmian, bo będą one obowiązywać do końca inwestycji, czyli do 2028 roku. Spotkanie zarządu grupy Azoty ze związkowcami w ramach sporu zbiorowego zakończyło się bez przełomu. Związkowcy domagają się m.in. podwyżki wynagrodzeń czy przywrócenia zawieszonych świadczeń. Choć spotkanie w Tarnowie nie przyniosło przełomu, to obie strony były zadowolone z jego przebiegu. Tak mówi rzecznik prasowy grupy Azoty Grzegorz Kulik, a wiceprzewodniczący Solidarności w tarnowskiej grupie Azoty Paweł Gawron liczy na postęp w kolejnych turach negocjacji.
6: Na pewno to jest pozytywny sygnał, że te wszystkie postulaty, które zawarliśmy w tym piśmie, te żądania zostały uwzględnione i będą procedowane. Zobaczymy, jak to się rozwinie dalej.
4: A kolejne spotkanie zarządu ze związkowcami w najbliższy piątek. Po pijanemu jechał na motocyklu, potrącił nastoletniego rowerzystę i uciekł z miejsca zdarzenia. Ta sytuacja miała miejsce w piątek przed godziną 21, kiedy dyżurny kluczborskiej policji przyjął zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ulicy Ogrodowej w Wołczynie. Według wstępnych ustaleń mężczyzna uderzył swoim Suzuki 15-latka i odjechał, nie zatrzymując się nawet. Rowerzysta miał na szczęście kask ochronny i doznał jedynie lekkich obrażeń. Po przebadaniu mógł zostać na miejscu.
7: Policjanci z Wołczyna rozpoczęli intensywne poszukiwania sprawcy. Szybko udało się ustalić, gdzie przebywa 32-letni kierujący. Kontrola pokazała, że mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Badanie trzeźwości dało wynik 2 promili alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do kluczborskiej jednostki.
4: Mówiła aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji. O dalszym losie nieodpowiedzialnego 32-latka zdecyduje sąd, ale mężczyzna odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, złamanie sądowego zakazu i ucieczkę z miejsca zdarzenia drogowego.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Wiele ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w mieście Kumamoto na południu Japonii. Stacja Fuji TV podaje, że w zawalonym w następstwie trzęsienia ziemi centrum handlowym zginęło bardzo wiele osób.
0: Epicentrum trzęsienia znajdowało się w prefekturze Kumamoto na wyspie Kyushu. Jak informują tamtejsze media, zerwanych zostało wiele dróg, a tysiące domów jest bez prądu. Premier Japonii Sana Takaichi poinformowała, że trwa szacowanie zniszczeń. Kataklizm doprowadził do zawalenia się co najmniej kilku budynków. Pośród rannych są m.in. osoby, które podróżowały kolejami wysokich prędkości. W jednym z centrum handlowych, które uległo częściowemu zawaleniu, pod gruzami są ludzie. Konstrukcja budynku została poważnie naruszona w wyniku wybuchu, który nastąpił po jednym ze wstrząsów. W regionie wstrzymany został ruch kolejowy i połączenia lotnicze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
4: A ja za dziś bardzo Państwu dziękuję. Kolejne serwisy poprowadzi Jacek Rudnik.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Czas na informacje o pogodzie, tej, która jeszcze dziś, ale i o tym, co w nocy powiemy. Zachmurzenie małe i umiarkowane, a na termometrach dziś 20 kilka, ale tak niewiele, ponad 20. Natomiast idą dni, gdzie niewiele, to będzie brakować do 30. A wiele na to wskazuje, że i przekroczona będzie 30.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Na razie jeszcze krótko o tym, co w nocy. Zachmurzenie będzie małe, a na termometrach od 11 do 14 stopni. Opadów tak do końca dnia, jak i w nocy, tych meteorolodzy z IMGW nie prognozują. Można więc mieszkania, można domy wietrzyć. Kto tylko ma taką możliwość i ma na to ochotę. A chyba warto w cztery ściany wpuścić trochę chłodniejszego powietrza. Wszak wysokie temperatury w kolejnych dniach są spodziewane. Marcin Kobza za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajba. Witamy serdecznie i zachęcamy do tego, by pozostać z nami, z Radiem Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
9: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
11: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
13: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wtorkowe popołudnie to stali słuchacze, myślę, że świetnie wiedzą, radiowe porady prawne. W ten wakacyjny czas powracamy do rad, którymi służyła nam adwokat Kamila Gabor-Wałach. Rad związanych z letnim wypoczynkiem. Sporo było już podpowiedzi dotyczących zorganizowanych formy wypoczynku, kiedy wyruszamy na wakacje z biurem podróży, ale przecież też często samodzielnie szukamy różnych ofert noclegu, samodzielnie docieramy do na miejsce wypoczynku. Mówię tu o sytuacjach, kiedy na przykład szukamy noclegu na jakimś portalu ogłoszeniowym. Może są to do wynajęcia domy, czasem apartamenty, może pokoje. Czy tu, jeśli chodzi o problemy, jakie mogą nas spotkać na miejscu, jakie mogą napotkać turyści, sprawa jest trudniejsza niż w przypadku ofert biur podróży?
2: No, na pewno jest to trudniejsze, takie, czy to platformy oferujące taki najem mieszkań, czy to już osoby fizyczne nie ponoszą tej odpowiedzialności na podstawie tej ustawy o usługach turystycznych. Wiem, że te większe platformy, to jest tak, że oni mają możliwość zgłoszenia tej reklamacji, natomiast to już trzeba bardzo konkretnie, solidnie udowodnić i ten ciężar dowodu tak zwany właśnie spoczywa już na tym, na tej osobie, która chce wynająć takie pomieszczenie, czy mieszkanie, czy jakiś pokój. No i wtedy też porównujemy to, co było zawarte w ofercie z tym, co mamy, co spotykamy rzeczywiście.
1: No i wtedy, no co, sprawę gdzieś można wnieść do sądu, chociaż jeśli chodzi o koszty, no to czasem niektórzy sobie myślą, ach, to nie warto, bo zbyt wiele tutaj nie zyskam. Natomiast to jest taka ścieżka, tak?
2: Tak.
1: Gdyby ktoś chciał, to
2: tak,
1: trzeba na drogę sądową wejść.
2: Tak. Na początek przedsądowe, polubowne załatwienie tej sprawy. No zazwyczaj odbywa się to tak, że to faktycznie większość tych spraw przedsądowo się kończy. No natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości, no to już wtedy zostaje ostateczność, czyli sprawa, powództwo cywilne.
1: Tak. A tak z ciekawości tylko zapytam, bo jakbym wyjechał nad morze, to gdzie wtedy się odbywa, gdzie się toczy taka sprawa, w jakim sądzie, w Opolu czy nad morzem?
2: Wtedy tak, zależy, czy była zawarta umowa pisemna, jeżeli tak, czy tam została wskazana właściwość, więc no, tak naprawdę, jeżeli została zawarta taka umowa i została tam wskazana właściwość tego sądu i niestety na pana niekorzyść została wskazana według miejsca, według tej siedziby pozwanego, no to wtedy tak, nad morzem.
1: Może jeśli chodzi o sprawy związane z odszkodowaniami turystycznymi, to tyle, ale za chwilę jeszcze też może o tym, co wiąże się też właśnie z turystyką, z podróżowaniem, a chodzi o szkody komunikacyjne. Oczywiście nikomu ich nie życzymy, ale jeśli już do nich dojdzie, też dobrze wiedzieć, co robić. I o tym powiemy za chwilę.

0: Twoje Radio Opole.
1: W ramach radiowych porad prawnych powracamy do informacji, które adwokat Kamila Gabor-Wałach nam udzieliła, a to dzięki współpracy Radia Opole z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu. Sporo mówiliśmy o tym, co może się przydać podróżującym w czasie wakacji, to w kontekście miejsc wypoczynku i niespodzianek, które czasem czekają na wypoczywających na miejscu. Ale do tych miejsc też trzeba dojechać i teraz może o szkodach komunikacyjnych też trochę, takiej podpowiedzi. Jak już mówiłem, lepiej, żeby się nie przydawały, ale wiedzę warto posiadać. Zacznijmy może od takiej najzwyklejszej stłuczki, gdzie jest szkoda materialna, samochód uszkodzony, ale nie ma rannych. Jak postępować i czy musimy wzywać policję?
2: Więc może tak, zacznę od tej policji. Policję wzywamy, jeżeli podejrzewamy, że jeden z kierowców jest pod wpływem alkoholu czy środków odurzających lub nie ma zgody co do przebiegu tego zdarzenia, nie możemy konkretnie wskazać, kto jest winny. Jeden z pasażerów bądź kierowców doznał jakichś właśnie szkód, wtedy też trzeba wezwać policję.
1: Chodzi o uszczerbek na zdrowiu. Tak.
2: I wtedy ta policja będzie niezbędna, żeby wyjaśnić te okoliczności tego zdarzenia. Natomiast jeżeli mamy stłuczkę, jeden z kierowców przyzna się, tak, to jest moja wina, spiszą pomiędzy sobą oświadczenie cywilne, to nie ma tak naprawdę potrzeby wzywania tej policji.
1: Czyli zaoszczędzi na punktach karnych przynajmniej jeden kierowca, ten sprawca takiej kolizji. Natomiast co musi być zawarte w takim oświadczeniu, bo na miejscu on się przyzna, on dowie, że jest winien, a potem okaże się, że coś tam napiszemy, on coś podpisze, ten sprawca, a potem się tego wyprze. No i co musi być zawarte w takim oświadczeniu?
2: Na pewno wszystkie dane tych uczestników tej kolizji, datę, miejsce, opis tego zdarzenia, jak to wyglądało. No i podpis musi być oczywiście zawarty. Dobrze byłoby to również udokumentować zdjęciami. Myślę, że to jest takie podstawa, tak wystarczające by to było.
1: Czyli trzeba zadbać o wszystko, by było jak najlepiej udokumentowane. A tak a propos dokumentów, to dziś nie trzeba ich ze sobą wozić. I co w sytuacji stłuczki? Czy w jaki sposób właśnie coś opisywać? Jak sobie z tym radzić? To o tym może więcej powiemy w naszym kolejnym radiowym poradniku prawnym za tydzień.

0: Twoje Radio Pole, minęła już godzina 17.30. Stali słuchacze dobrze wiedzą, że teraz czas na nasz cykl o błędach językowych.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
0: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
4: Pani doktor, daty sprawiają ogromne problemy i to nie chodzi tutaj tylko o takie istotne daty, że żona pyta, kiedy przypomnij mi proszę mamy rocznicę ślubu, co spędza wielu mężom sen z powiek, ale chodzi o to, że niektórzy mówią na przykład 6 luty, co mi się kojarzy z tym, że po raz 6 miałby być miesiąc luty.
5: To prawda. Każdy z nas używa dat w bardzo różnych sytuacjach. Jedne są ważne, tak jak na przykład data ślubu, inne mniej. A o jeszcze innych pewnie chciałoby się zapomnieć. Ale zasady dotyczące odmiany dat warto znać. Nie będziemy rozmawiać o zapisie ortograficznym dat oczywiście, ale o odmianie. I tak, jeśli chodzi o nazwy miesięcy, to powiemy 3 maja 1791 roku, 4 czerwca 1989 roku, a nie 3 maj, 4 czerwiec, tak jak pan powiedział, 6 luty, bo poprawnie nazwę miesiąca w dacie podajemy w dopełniaczu. Jeśli chodzi o dni, to jeżeli zapytamy, który dziś jest, mówimy, dziś jest 24 grudnia na przykład, 1 czerwca, 15 sierpnia. Liczebnik oznaczający dzień podajemy w mianowniku. Przypomnę, jeżeli odpowiadamy na datę, który dziś jest. Inaczej będzie, gdy mamy powiedzieć, kiedy bądź którego coś się odbyło bądź odbędzie. Wówczas liczebnik oznaczający dzień podajemy w formie dopełniaczowej, czyli to było 1 stycznia, koncert odbędzie się 20 lipca. Jeśli natomiast podając jakąś datę użyjemy dodatkowo przyimka przed lub po, a potem podamy datę, to liczebnik określający dzień występuje w formie narzędnika lub miejscownika. Tak jak w przykładach. Planujemy otwarcie przed 15 kwietnia, bądź planuję urlop po 20 lipca. Jeżeli chodzi o rok albo lata. W datach mamy do czynienia z wieloczłonowymi liczebnikami oznaczającymi rok. Odmieniamy tylko ostatnie dwa człony. Czyli powiedzmy, mamy rok 2026, 2025, 2026.

0: Twoje Radio Opole.
1: Pogoda. O niej może teraz trochę więcej. Do Polski wraca słoneczne i gorące lato. Dziś w większości kraju było i jest pogodnie, a od czwartku będzie upalnie, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
2: Spodziewamy się przynajmniej pod względem burz uspokojenia w pogodzie. Jedynie gdzieś na wschodzie, północy mogą wystąpić jakieś niewielkie, słabe, przelotne opady deszczu, ale generalnie spodziewamy się zdecydowanie większej ilości słońca, a temperatury w Polsce będą się wahać przeważnie w granicach od 20 do 25 stopni.
1: Wyraźne ocieplenie rozpocznie się jutro, a apogeum upałów, jeśli chodzi o najbliższe dni, przypadnie na czwartek i piątek. Zdecydowanie najgoręcej zrobi się na zachodzie, południu i w centrum kraju.
2: Do końca tygodnia praktycznie będzie bardzo słonecznie, niemal w całej Polsce, i będzie postępowało stopniowe ocieplenie. No i wygląda na to, że mniej więcej od czwartku możemy już spodziewać się upałów na terenie niemal całej Polski. Miejscami temperatura w czwartek, piątek, wiele na to wskazuje, może osiągnąć wartości nawet około 36-37 stopni.
1: Upalna aura może utrzymać się także na początku sierpnia. Prognozy wskazują, że w weekend i na początku przyszłego tygodnia w większości kraju nadal będzie bardzo gorąco, a miejscami temperatura może przekraczać 30 stopni.

0: Twoje Radio Pole, mamy wtorek, 28 dzień lipca. Antoni, Tina i Tymon świętują najlepsze życzenia również od nas. Jest 18.
1: Wiadomości zaczynamy. W nich możliwe wykluczenie około 40 członków Prawa i Sprawiedliwości na trwającym już komitecie politycznym ugrupowania. Polskie MSZ sugeruje odłożenie wyjazdów w rejonie zagrożone pożarami w Hiszpanii, Francji, a w Opolu od środy komplikacje w ruchu na Nysy Łużyckiej. Powiemy, na czym będą polegać.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Jacek Rudnik.
1: Kłaniam się nisko, rozpoczynamy politycznie. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości na trwającym już posiedzeniu ma zatwierdzić wykluczenie z ugrupowania członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Natomiast około 20 były szef rządu ma spotkać się ze swoimi zwolennikami ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wraz z byłym premierem z PiS-u może zostać wykluczonych około 40 posłów, europosłów i senatorów. Sprawdzamy, jak to będzie wyglądać to posiedzenie Komitetu Politycznego. Już trwa.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
1: Obie strony trochę uspokojone, choć wciąż pozostaje sporo pytań dotyczących ewentualnej konsolidacji trzech opolskich szpitali z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Przedstawiciele związków zawodowych opolskiej onkologii, ginekologii i Szpitala Świętej Jadwigi przy Wodociągowej spotkali się z marszałkiem regionu.
3: Przede wszystkim prosiliśmy o zwołanie rad społecznych w tych placówkach, aby w tych środowiskach bezpośrednio porozmawiać i poruszyć te tematy. Przypuszczam, że te argumenty były silne w dyskusji i dotarły do władz.
4: Powiem tak, marszałek robi wszystko, żeby ułagodzić sytuację, aczkolwiek wydaje mi się, że do końca oni nie wiedzą, co robią. Głównie szpital USK. Nie mają pojęcia o onkologii, takiej wieloprofilowej, a na pewno o radioterapii.
1: Marszałek Szymon Ogłaza wskazywał przede wszystkim na konstruktywną atmosferę tego spotkania.
5: Te wszystkie elementy, które skrzętnie notowaliśmy, myślę, że wybrzmią na tych spotkaniach, jeśli nie wyrażą ich pracownicy czy dyrekcje poszczególnych jednostek, to my również zasileni dzisiejszą wiedzą, więc bardzo, bardzo dobre spotkanie, z którego jestem bardzo zadowolony. To jest właśnie pytanie do procesu konsolidacyjnego. Czy nie ma ryzyka na przykład na to, że zakład radioterapii straci koncesje związane z bardzo wyjątkowością swojej materii, czy wszystkie apteki będą mogły mieć nieprzerwanie koncesje bez nawet jednej minutki przerwy.
1: A na jutro zaplanowano spotkanie w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Orzeczenie wydał trzyosobowy skład pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego, a sędzia Trybunału Konstytucyjnego profesor Dariusz Szostek zakwestionował skład orzekający. W jego ocenie sprawą transkrypcji powinien zająć się pełny 15-osobowy skład Trybunału. Polskie MSZ sugeruje, by odłożyć wyjazdy w rejonie zagrożone pożarami w Hiszpanii i Francji. Taki apel przekazał Polskiemu Radiu rzecznik resortu Maciej Wewiór. W obu państwach strażacy walczą z rozprzestrzeniającym się żywiołem. Wysokie temperatury poważnie komplikują działania gaśnicze.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Uwaga kierowcy, zmienia się od jutra tymczasowo organizacja ruchu w powiecie kluczborskim w związku z rozpoczęciem budowy ponad 10-kilometrowego odcinka ekspresowej S11. Dwujezdniowa trasa od obwodnicy Olesna do Gotartowa zostanie poprowadzona w większości już nowym śladem. A w Opolu od środy kilkudniowe utrudnienia na Nysy Łużyckiej, gdzie prace będą prowadzone na obydwu pasach mostu imienia Pamięci Sybiraków oraz w dwóch punktach na wiadukcie nad rondem w stronę centrum miasta.
2: Światowe agencje informują.
1: Kilka osób zginęło pod gruzami centrum handlowego w Kumamoto na południu Japonii po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,1 stopnia, które nawiedziło właśnie prefekturę Kumamoto. Londyńczycy chcieliby odwrócenia skutków Brexitu. Taki wniosek wynika z badań sondażowych. Z Unią Europejską najbardziej za Unią tęsknią młodzi mieszkańcy brytyjskiej stolicy. 85% osób w wieku od 18 do 34 lat zagłosowałoby dzisiaj za ponownym wejściem Wielkiej Brytanii do wspólnoty.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4 po 18.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
6: Katarzyna Zawadzka. Teatry uliczne opanują ulice Opola. Przed nami festiwal zdarzeń artystycznych Open Opole. Jak co roku będzie miał on miejsce w pierwszy weekend sierpnia. Tym razem odbędzie się już po raz ósmy. W tym roku pretekstem do tego, żeby snuć pewną opowieść, jest motyw drzewa, zaznacza Leszek Styś, dyrektor artystyczny festiwalu.
7: Z jednej strony zapraszamy familijnie, całe rodziny na spektakle teatru lalkowego i w tej roli teatr Małe Mi, wędrowny teatr lalek. Dwa spektakle, 17.30 w sobotę na Placu Wolności. Spektakl dla starszych, dlatego że to jest baśń, bajka terapeutyczno-filozoficzna. Niedziela Kalosze Szczęścia, godzina 10, Plac Wolności. To też nieustannie realizujemy taki pomysł, że w niedzielę spotykamy się z naszymi najmłodszymi.
6: W sobotę Cichy Teatr zaprosi nas do sztuki nowego cyrku z elementami klaunady. Te warsztaty odbędą się o godzinie 12, 13 i 14, zaznacza Leszek Styś. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Szczegółowy program dostępny jest na plakatach i na stronie internetowej festiwalu. 9. Jazz Prudnik Festiwal rozpocznie się w piątek. W ciągu 2 dni zaplanowano 5 koncertów uznanych artystów. Będzie także wystawa fotograficzna, warsztaty muzyczne i atrakcje dla najmłodszych. Organizatorami są Prudnicki Ośrodek Kultury i Gmina Prudnik. Wystąpią Velvet Trio z Republiki Czeskiej, New Bon, kwintet Tomasza Kudyka, No Return, No Karma, Michała Barańskiego, laureata Nagród Fryderyk, Luname, nowatorski projekt saksofonisty Macieja Kądzieli, a także międzynarodowa formacja Dean Bowman Band. Pierwszy koncert w piątek o godzinie 17 na scenie plenerowej w ogrodzie Prudnickiego Ośrodka Kultury.
2: Pogoda.
0: Do końca dnia w naszym regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli tak jak było właściwie przez cały dzień. Dziś jeszcze temperatury nam nie dokuczały. Solidaryzuję się z tymi, którzy za upałami nie przepadają. W nocy ma być na termometrach od 11 do 14 stopni. Noc też pogodna.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, a na termometrach więcej niż dziś. Jutro od 26 do 28 stopni. Tyle o pogodzie. Marcin Kobza, on za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. To Twoje Radio Opole. Zapraszamy.

0: Twoje Radio Opole.
1: W tej godzinie w naszym programie będzie sporo o Ukrainie. Jak zwykle we wtorki o tej porze będziemy łączyć się z Aleksandrą Piastą, która obecnie przebywa za naszą wschodnią granicą, ale to za kilka, może kilkanaście minut. A na razie o tym, co coraz częściej dostrzegają sami Ukraińcy, a mianowicie to, że korupcja odsuwa koniec wojny. Tak mówią Ukraińcy mieszkający we Lwowie. Przyznają też, że coraz skuteczniejszy jest w ich państwie niezależny system antykorupcyjny. Wczoraj ukraińskie Narodowe Biuro Antykorupcyjne podało, że wysokiej rangi urzędnik i kilku dyplomatów sprzeniewierzyli środki przekazane przez zachodnich darczyńców.
2: Specjalna prokuratura antykorupcyjna podała, że na czele grupy stał były sekretarz stanu w MSZ w Kijowie, a jej uczestnikami są ukraińscy dyplomaci. Mieli oni sprzeniewierzyć równowartość ponad 1 200 000 dolarów. Już wcześniej Ukraińcy w rozmowach z Polskim Radiem zwracali uwagę na wysoki stopień korupcji w ich kraju. W ich ocenie ludzie czerpiący korzyści z korupcji nie są zainteresowani zakończeniem wojny. Na początek trzeba zwalczyć korupcję. Sądzę, że u nas jest wysoki stopień korupcji, to skutkuje kontynuowaniem wojny. System zarabia pieniądze na wojnie. To moja osobista opinia, nie mam żadnych dowodów, ale takie są po prostu moje przypuszczenia. W sprawie afery korupcyjnej w MSZ Ukrainy trwa śledztwo. Resort Spraw Zagranicznych w specjalnym komunikacie potępił osoby zamieszane w korupcję i poinformował, że współpracuje z organami antykorupcyjnymi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Przypomnę, że o tym, co na Ukrainie, za chwilę też jeszcze będziemy mówić. Będzie to relacjonować Aleksandra Piasta.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Kolejny raz w naszym programie łączymy się z Ukrainą, gdzie jest Aleksandra Piasta. Witam serdecznie.
2: Cześć Dawidzie, witam Państwa serdecznie.
1: Informacje o tym, co dzieje się na Ukrainie, właściwie tak z pierwszej ręki, bo Ty jesteś właśnie tam i tak tradycyjnie na początku zapytam, jak sytuacja, jeśli chodzi o Twoje bezpieczeństwo.
2: No wiesz co, nie chce mi się coś wykrakać sobie, tak jak to się mówi. Jest w miarę spokojnie, oczywiście są alarmy, ale tu no jakby do mojego miasta drony nie docierają, bo obrona powietrzna działa i po prostu zestrzeliwuje je jeszcze tak w powietrzu. Ale ja wiem, że no jakieś 200 kilometrów stąd też ciągle atakowane stacje paliw. Już 5 stacji paliw po prostu zniszczone przez rosyjskie drony. Jak jechaliśmy z mężem do sąsiedniego miasta, widzieliśmy te stacje, takie wiesz, zabezpieczone przez takie worki z piaskiem. Te różne dystrybutory, wszystko tak od dołu do góry tymi workami tak jakby okrążone jest.
1: No bo to jeśli chodzi o stacje benzynowe, to właśnie ostatnio Rosjanie sobie upodobali tak jakby te obiekty właśnie, żeby atakować. Bo trwa też teraz taka wymiana ciosów między Ukrainą a Rosją.
2: Tak, no to jak zwykle powiedzmy trwa. Też dziś nocą prawie 400 ukraińskich dronów wymierzonych w obwód moskiewski atakowało Rosję. Wiemy, że też trafienie są w takie dwa przedsiębiorstwa. Jedno przedsiębiorstwo, taki zakład przemysłowy, który produkuje urządzenie hydromechaniczne, jakieś konstrukcje metalowe do obiektów energetyki, gospodarki wodnej. Druga z firm to takie największe rosyjskie przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem zużytych opon samochodowych. Również gdzieś tam obok był taki magazyn tego Wildberries, który też ciągle atakowany w ostatnim czasie. Tam też rozległy się pożary. Chociaż strona rosyjska mówi, że prawie wszystkie drony zostali zestrzelone. No ale na nagraniach widzimy, że są pożary, to chyba nie wszystkie. No ale również też rosyjskie drony lecą na Ukrainę. Dziś nocą było ich 137. 107 udało się zestrzelić obronie powietrznej, ale też są trafienia w jakieś elektrownie, no jak zawsze, w obiekty infrastruktury krytycznej.
1: Jeśli chodzi o te magazyny, o których wspominałaś, to jest to tak, no niewątpliwie takie uderzenie, ukraińskie uderzenie w średnią, klasę średnią Rosjan, rosyjskich przedsiębiorców takich, którzy właśnie teraz zaczynają odczuwać, co to znaczy wojna. Choć nie tylko jeśli chodzi o tych przedsiębiorców, ale także, no bo wiadomo, kto stoi za Wildberries, bo to są osoby ściśle, dość mocno, że tak powiem, powiązane z Putinem, takie pro-putinowskie. A propos Putina, no to powiedzmy może o tym, jak działa ta putinowa propaganda, bo ostatnio pojawiły się informacje o tym, że zachodnie ziemie Ukrainy mają być przyłączone do innych krajów, między innymi do Polski.
2: Tak, powiedział, to chyba było podczas obchodów Dnia Marynarki Wojennej, też tu kilka słów powiem, że odbywało się w ogóle nie w jakimś porcie, w jakiejś miejscowości, gdzie po prostu taki baner z obrazkiem podwodnej łodzi był, nie było żadnego statku, no właśnie tej marynarki wojennej. Jedynie żołnierzy, Putin, no i kiedy zwracał się do nich, też tam coś powiedział, że zachodnia część Ukrainy musi być oddana tam Polsce, Węgrom i Rumunii. Ну і повім так, що українці ще тішені власне на реакції Міністерства справ заграничних Польщі, які повідділи, що ну, zdecydowanie odrzucamy słowa rosyjskiego przywódcy i uważamy to za cyniczną próbę zasilania niezgody między sojusznikami i że Warszawa popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. No, miejmy nadzieję, że wszystkie partnery też tej myśli. Z tego co wiem, Ukraińcy bardzo wdzięczni Polsce właśnie za taką pozycję.
1: Do naszej rozmowy za chwilę powrócimy.
0: Jedno życie, dwa domy.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy Aleksandra Piasta obecnie na Ukrainie. Jedno życie, dwa domy, informacje o tym, co dzieje się na froncie, ale nie tylko, bo też jednym z takich częstych punktów tych naszych rozmów, tych informacji jest temat ekshumacji.
2: Tak, dzisiaj odbyła się naprawdę taka wielka konferencja prasowa polskiego IPN-u w miejscowości na Волиню, gdzie trwają ekshumacje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. I jakby było takie podsumowanie pierwszej części ekshumacji. Więc wiemy, że odnaleziono szczątki 49 osób. Równolegle też odkrywane kolejne miejsca pochówku, więc prace będą kontynuowane co najmniej do 7 sierpnia. No i też jest taki apel od IPN-u do Polaków. Chcemy przywrócić imiona i nazwiska ofiar, więc zachęcamy rodziny krewnych z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej, żeby zgłaszali się do IPN-u i oddawali materiał genetyczny. Dlatego, że 30 sierpnia zaplanowany jest pochówek tych osób, tych ofiar. No i chcą, żeby mieli nazwiska.
1: To jeśli chodzi o ekshumację. Ostatnio też mówiliśmy o tym, że takim ważnym gestem wydaje się ogłoszenie otwarcia archiwów, chociaż wiele tych archiwów i tak było dostępnych, że była taka możliwość, żeby korzystać, żeby sprawdzać dane tam zawarte. Do ekshumacji pewnie też jeszcze będziemy powracać.

0: w ramach naszych kolejnych spotkań. A teraz może jeszcze powiedzmy o tym, co miało miejsce we Wrocławiu, o czym tak dość głośno ostatnio było. Chodzi o pobicie dwójki młodych Ukraińców. Co o tym wiemy?
1: No, wiemy o tym, że już dwoje sprawców zostali zatrzymani, tak, przez funkcjonariuszy, przez policję. No powiem tak, z punktu widzenia Ukrainki, która
0: teraz tu się
1: znajduje.
0: To nas najbardziej właśnie interesuje. Jak to jest? Jak, tak. jak to jest postrzegane przez Ukraińców?
1: Wiesz, wczoraj miałam spotkanie z kolegami z telewizji, gdzie pracowałam wcześniej, i pierwsze pytanie, kiedy spotkaliśmy się, było: słuchaj, takie coś się dzieje w Polsce, jak jesteś traktowana w pracy, tam wśród sąsiedzi, nie wiem, w sklepach gdzieś. Mówię szczerze, że no, nigdy z czymś takim nie spotkałam się, z jakąś agresją. No i też powiedziałam, że z agresją spotykam się w internecie, kiedy czytam jakieś tam komentarze, które bardzo często pisane przez trolle rosyjskie. Tak, no nie spotkałam się, na szczęście. W pracy jestem bardzo dobrze traktowana. No i wyjaśniam, że oczywiście są jakieś tam, no, ludzie, którzy takie nakręcone przez tą propagandę, które, no, mogą jakieś akty agresji popełniać, ale służby działają. No i też moi koledzy powiedzieli: tak, wiesz co, dopiero rano było wiadomo, że o tym zdarzeniu, i już wieczorem jest informacja, że zatrzymani sprawcy, że tam jednego jeszcze szukają. No i też bardzo się cieszą Ukraińcy, że tam przykładowo premier Donald Tusk też podejmuje te wszystkie wątki, że no, musimy coś robić na terenie kraju, że inni politycy też reagują i mówią, że no, nie ma w Polsce miejsca na mowę nienawiści.
0: Mowa nienawiści to jest jedno, a drugie to, myślę, że to też warto zaznaczyć, że trzeba odróżniać i oczywiście potępiać takie, no, wręcz bandyckie zachowania, takie sytuacje, kiedy ktoś używa przemocy wobec innego człowieka, i tu nie chodzi o narodowość, bez względu na to, kto je używa, czy to Polak, czy Ukrainiec, czy ktokolwiek inny. Takie sytuacje powinny być z równą skutecznością i stanowczością potępiane i ścigane, i myślę, że co do tego się zgadzamy.
1: Absolutnie.
0: Aleksandra Piasta na Ukrainie jeszcze w piątek też będzie, z tego co wiem, więc w piątkowym naszym spotkaniu ponownie będziemy się łączyć, a za dziś dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
2: Jedno życie, dwa domy.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19. Krótko o tym, co w naszym programie. Wiadomości, one oczywiście o 19, a po wiadomościach audycja Sezon Ogórkowy. Dziś w programie Mariusza Majerana spotkanie z Agą Krysiuk, białostocką artystką, która ma swoją czasową wystawę w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Artystka opowie o swojej nietypowej technice plastycznej, robi obrazy z pociętych płyt gramofonowych. Ale nie tylko Muzeum Polskiej Piosenki będzie, także o tym, co w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu w programie też będzie mowa. To między godziną 19 a 21. A co potem? Po 21 audycja wieczorna, w której spotkanie z Agnieszką Dziętarską, a w programie m.in. o tym, że muzyka może być doświadczeniem również dla osób głuchych i niesłyszących. Gościem Agnieszki będzie Maria Ołdak, pochodząca z Opola skrzypaczka, absolwentka Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Royal Academy of Music w Londynie. To przed nami, a teraz jak zwykle, no nie pozostaje mi nic innego, jak już podziękować za wspólnie spędzone ostatnie godziny. Audycję realizował Marcin Kobza, ja się nazywam Dawid Rajwa. Dziękujemy bardzo, dobrej nocy życzę i liczę na to, że jutro spotkamy się ponownie po 15. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAW+. Na zegarach 19, czas na wiadomości wieczorne, zaczynamy. A w nich Opolanie z młodzieżowych drużyn pożarniczych z sukcesami na Mistrzostwach Świata w Czechach i Austrii. Bez zmian na zalewie Kluczbork w Ligocie Górnej, gdzie sinice wciąż groźne. Spotkanie Trump-Zełenski w Waszyngtonie, między innymi o licencji na produkcję rakiet Patriot.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Najpierw jednak samochody ze sprzętem dla polskich strażaków, którzy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii już w drodze na południe Europy. W sobotę na miejscu pojawią się strażacy wyszkoleni i doświadczeni właśnie w walce z ogniem w takich skomplikowanych warunkach, informuje Maciej Szefer.
2: Polscy strażacy będą udzielali pomocy Hiszpanii w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Na miejsce dojadą strażacy z doświadczeniem w międzynarodowych akcjach gaśniczych, mówi wiceministra spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
3: Nasi funkcjonariusze jadą, by wspierać te misje.
2: Pierwsza rotacja polskich strażaków wyruszy do Hiszpanii z Krakowa 1 sierpnia.
0: Teraz zalew Kluczbork, Ligota Górna, gdzie wciąż obowiązuje zakaz kąpieli w związku z obecnością sinic oraz przekroczeniem dopuszczalnej liczby bakterii coli oraz enterokoków. Taka sytuacja utrzymuje się od 13 lipca. Najbliższe badanie wody zaplanowano na 11 sierpnia.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: 192 inspekcje letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przeprowadzili w Opolskim od początku wakacji pracownicy sanepidu. Sprawdzali warunki zakwaterowania, żywienia oraz przechowywania żywności. W tych drugim przypadku wykazano nieprawidłowości na 3 półkoloniach w 2 powiatach. Chodzi o jedną restaurację, jedną firmę cateringową oraz pomieszczenia stołówki w jednym ośrodku wypoczynkowym. Mówi nam Beata Parzybut, starszy asystent oddziału higieny, dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanepidu.
4: Stwierdzono także nieprawidłowość na terenie jednego obiektu, na terenie którego organizowane są obozy. Jest to nieprawidłowość dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Podjęto niezwłoczne działania i tutaj zarządca obiektu podjął działania naprawcze i zapewnia bezpieczeństwo dla uczestników wypoczynku.
0: Warto pamiętać, że ewentualne nieprawidłowości można zgłosić osobiście, mailem, pisemnie lub przez platformę e-Sanepid. Robi się to imiennie albo anonimowo.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Polscy strażacy i strażaczki z 4 młodzieżowych drużyn pożarniczych z sukcesami na Mistrzostwach Świata w Czechach i Austrii. To młodzi adepci sztuki pożarniczej z OSP Dobra, miejsce odrzańskie Raszowa i Kadłub. Każda z drużyn musiała wykazać się umiejętnościami w sztafecie i bojówce pożarniczej.
5: W tych zawodach brało udział około 40 drużyn z 23 krajów. Sztafeta pożarnicza i bojówka pożarnicza. Dużo się można nauczyć. To właśnie tego grania w zespole, pracowania razem.
6: Liczą się nawet nie sekundy, tylko setne sekundy. I to właśnie my dzięki jednej setnej sekundzie miałyśmy zaszczyt reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej.
0: Ta strażacka olimpiada, dodajmy, odbywała się w czeskim Szumperku i austriackim Eisenstadt.
1: Światowe agencje informują.
0: Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem. Dziękuję za wszystko, co robimy, by chronić życie Ukraińców i wspierać pokój, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu w gabinecie owalnym z amerykańskim przywódcą. Jednym z tematów tej rozmowy była też licencja na produkcję rakiet Patriot. Europejska Federacja Piłkarska UEFA ostro reaguje na propozycję swojego światowego odpowiednika FIFA dotyczące pozyskania prywatnego finansowania rozgrywek, w tym Mistrzostw Świata. FIFA planuje utworzenie nowej spółki zależnej o wartości 20 miliardów dolarów. Poinformował właśnie organ zarządzający światową piłką nożną.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Najbliższa noc w regionie opolskim pod znakiem zachmurzenia małego. Temperatury minimalne od 11 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby z kierunków zmiennych. Środa pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Słońca jutro także nie zabraknie. Spodziewamy się maksymalnych temperatur od 26 do 28 stopni. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Jeszcze spoglądamy na temperatury. W Opolu mamy 24 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

W pierwszej godzinie audycji Sezon Ogórkowy witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Kobza, który program realizuje. A za chwilkę spotkamy się z Agą Kresiuk, autorką wystawy w Muzeum Polskiej Piosenki. Wystawy zatytułowanej Polskie Gwiazdy z Winyli. I to jest prawda. Autorka pocięła płyty, czarne płyty winylowe i stworzyła z nich portrety polskich, znanych Państwu doskonale, artystów, przedstawicieli polskiej piosenki. Ale także, jak Państwo wiedzą, Śródmieście Gdyni, ta część modernistyczna, samo centrum Gdyni, zostało wpisane na listę UNESCO. I właśnie o tych różnych zabytkach zagrożonych Państwu też opowiem. To w pierwszej części, a w drugiej części powrócimy na wernisaż do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, gdzie została otwarta wystawa zatytułowana Każde dziecko to zwierciadło śmierci. Moim gościem będzie dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, dr Joanna Filipczyk, i kurator tej wystawy Łukasz Kropiowski. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Kamila Krysiuk, spotykamy się na wernisażu Pani Prac. Powiem tak, podchodziłem, wiedziałem co to jest, bo już wcześniej był u mnie w studiu dr Mateusz Torzecki, ale podchodzę, patrzę, mówię, jak świetnie zrobione zdjęcia, jakie one są niesamowite, podszedłem bliżej, patrzę, to wcale nie są żadne zdjęcia.
1: Tak, z daleka robią takie wrażenie fotografii, to prawda, ale moje obrazy trzeba zawsze pooglądać i zachęcam do tego bardzo, właśnie z dużej odległości i z małej, bo przy dużej to mamy wyeksponowaną dobrze grafikę, a przy bliższej odległości widzimy detale płyty i detale oczywiście te wycięcia, małe drobiazgi, tak, ale chodzi też o właśnie relief płyty, że to dokładnie wtedy widać, że to jest płyta winylowa.
0: No właśnie, bo obrazy znanych wielkich gwiazd polskiej piosenki, tutaj możemy zobaczyć w muzeum, powstały z czarnych winylowych płyt.
1: Tak, to jest właśnie medium, w którym tworzę. Nie maluję farbą właśnie, nie ołówkiem, nie kredką, a moim medium jest nietypowa płyta winylowa. A w związku z tym, że jest to nośnik muzyczny, muzyki i to kultowy nośnik, bo jeden z pierwszych, prawda, winyl, to tak jakby zgenerowało też tematykę. I temu te gwiazdy piosenki, gwiazdy muzyki są przeze mnie prezentowane głównie na tych moich obrazach.
0: Skąd pomysł na taką technikę? Bo to jest chyba unikatowa technika na światową skalę.
1: Wie pan co, podejrzałam kiedyś obrazy ze starych płyt ebonitowych bitych i układane z tego mozaiki. Mhm. I to był właśnie moment, w którym coś właśnie pomyślałam, może ja spróbuję, ale zaczęłam badać płyty i do moich rąk trafiły stare płyty winylowe, nie ebonitowe. Ebonit jest dużo twardszy, płyta winylowa dużo bardziej miękka, plastyczna w pracy i najpierw zaczęłam robić płaskorzeźby, czyli roztapiać winyl na ciepło i formować różne kształty. W moim przypadku były to maski. Ale że ta praca była dosyć ciężka z tego względu, że winyl topi się w 90 stopniach, dostaje plastyczności, ale bardzo szybko twardnieje. I no nie ukrywam, że paluszki bolały i piekły. Także cały czas w mojej głowie były obrazy i zastanawiałam się, jak do tego podejść. Takim momentem przełomowym to było, że moja siostra kupiła mi wyrzynarkę w takim jednym z dyskontów, taka prosta, najprostsza. Za 200 zł. Jak ją odpaliłam, to się najpierw wystraszyłam. 3 kroki do tyłu od razu. Ale pomalutku zbliżałam się do płyty, próbowałam jak ją ciąć, jakie obroty ustawić, jak trzymać płytę. Także no to podkreślam, że ta droga opracowania techniki to też moja droga osobista, bo skoro robię to jedyna w Polsce, to nie mogłam się zapisać na żadne warsztaty. Nie miałam też mistrza, który mi krok po kroku by pokazał, jak pracować z winylem, jak to robić, tylko właśnie tą drogę przeszłam sama i to była taka droga prób i błędów i pomału to raz ciąć tym, tamtym, to próbować kleju takiego, innego. No doszłam do tej techniki, którą dziś prezentuję u Państwa w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
0: A skąd materiał? Bo przecież w Białymstoku nie ma żadnej wytwórni płyt winylowych.
1: Tłoczni, tak? Tak. Proszę Pana, to ja podkreślam zawsze, że ten materiał to są płyty nie nadające się do słuchania. Czyli ja uprawiam sztukę upcyclingu, czyli produkt, który pierwotnie już stracił swoją funkcję, jest wykorzystany przeze mnie w taki sposób trochę podnoszący jego wartość, tu walor artystyczny wchodzi, prawda? A płyty biorę, dostaję przede wszystkim od panów, którzy organizują giełdy winylowe i oni bardzo dobrze te płyty selekcjonują i te, które już nie nadają się do sprzedaży, są uszkodzone z tymi rysami, to oczywiście wiem, że jak płyta jest porysowana, to nie brzmi, prawda? Tak. I ta płyta ląduje u mnie. I stąd właśnie materiał.
0: Patrzymy na Pani obrazy. Mnie się każdy podoba, ale jest taki, przy którym Pani miała no, najwięcej pracy, może nawet problemów technicznych?
1: Tak sobie wymyśliłam, że muszę uhonorować tutaj Marylę, bo Maryla jest rekordzistką, jeżeli chodzi o festiwal opolski. Także projekt dosyć skomplikowany, Maryla w wianku z kwiatów, także trochę ją przeklełam, ale już się na nią nie gniewam.
0: No tak, tych szczegółów jest tutaj bardzo dużo.
1: Tak, tak. Wymagający projekt, to oczywiście przełożyło się na godziny pracy, bo dużo szczegółów, ale dobrze wygląda, niech pan powie.
0: Bardzo dobrze. Jak żywa? Jakbym ją pamiętał właśnie stąd, z Festiwalu Opolskiego.
1: Dziękuję. No to o to chodziło.
0: Wiem, że pani również robi portrety zagranicznych wykonawców. W Muzeum Polskiej Piosenki, jak sama nazwa mówi, raczej woli polskich wykonawców, więc niektóre te obrazy musiały powstać specjalnie na tę wystawę.
1: Tak, tak. Ta wystawa jest w głównej mierze dedykowana tu właśnie muzeum i gwiazdom debiutującym, występującym w Opolu. I też miałam na początku tu z panem doktorem Turzewskim, uzgadnialiśmy, że lista 20. Ale no proszę mi uwierzyć, jak zamknę się polską piosenką w 20 postaciach, no nie zamknę się, dla mnie 30 to jest za mało, nawet 100 chyba byłoby za mało. I ta lista w przeciągu tego mojego roku pracy, no ewoluowała, tak, ona się zmieniała, bo tu ktoś ma rocznicę, tak jak Włodzimierz Korcz i Alicja Majewska, 50 lat na scenie wspólnej, no to jak ich nie przedstawić, jak ich nie pokazać, prawda, na tej wystawie. Mieczysław Fok przez Sejm ogłoszony patronem tego roku, prawda, także Mieczysław Fok też się pojawił. I rozstrzał tych gwiazd, jeżeli chodzi o przestrzeń czasową, też jest bardzo duży. Tak, no to polskie gwiazdy w Muzeum Polskiej Piosenki, czyli w swoim domu.
0: To ile tych gwiazd tu jest?
1: Dokładnie 29.
0: Dziękuję pani serdecznie. No i teraz zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć wystawę właśnie tutaj do Muzeum Polskiej Piosenki, bo nie oddamy tej wystawy do końca września, więc nawet jak ktoś panią zna z Białegostoku, to niech przyjeżdża do Opola.
1: Tak, serdecznie zapraszam. Bardzo dużo pracy włożyłam w te obrazy i zachęcam. Oglądajcie i z daleka, i z bliska.

0: Państwo wiedzą, Włochy powiększyły swoje dziedzictwo kulturowe. Na listę UNESCO wpisano grupę włoskich teatrów kondominalnych z XVIII i XIX wieku, które były tworzone i utrzymywane przez lokalne społeczności.
1: Teatry kondominalne powstawały głównie w środkowych Włoszech, w regionach Emilia-Romagna, Marche i Umbria. Finansowały je lokalne spółki teatralne tworzone przez urzędników i samych mieszkańców. Obiekty wyróżniały się architekturą, widownią w kształcie podkowy, lożami oraz układem miejsc, który odzwierciedlał społeczną hierarchię epoki. Teatry tego typu pełniły nie tylko funkcję artystyczną, ale były także ważnymi ośrodkami życia społecznego i kulturalnego miast. UNESCO doceniło ich wyjątkową liczbę, bo jest ich 10, spójność architektoniczną oraz związek z historyczną zabudową środkowych Włoch. To 62. włoski wpis na listę UNESCO, tym samym Włochy pozostają krajem z największą liczbą obiektów światowego dziedzictwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Natomiast zabytkowe centrum Wiednia, usunięte z listy dziedzictwa zagrożonego UNESCO, znajdują się tam obiekty uznane za światowe dziedzictwo UNESCO, które według organizacji są zagrożone. Wiedeńska starówka została uznana za zagrożoną w 2017 roku z powodu planów rozbudowy tej części miasta. Miały tam zostać wybudowane nowoczesne, wysokie budynki, a istniejące miały zostać przebudowane. Decyzję podjęto podczas 48. posiedzenia Komitetu UNESCO w mieście Pusan w Korei Południowej i oznacza, że zabytkowa część centrum stolicy Austrii nie jest już uznana za zagrożoną. Postanowienie, o którym UNESCO poinformowało za pośrednictwem mediów społecznościowych, spotkało się z aprobatą władz miasta. Podczas posiedzenia na listę światowego dziedzictwa UNESCO zostało wpisane modernistyczne centrum w Gdyni. W tym roku miasto obchodzi stulecie nadania praw miejskich. To 18. polski obiekt wyróżniony w ten sposób przez organizację. Starania o wpis Gdyni trwały od dekady. Eksperci uznali, że gdyńska architektura i jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali świata. Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek powiedziała, że wniosek poparło 18 z 21 członków komitetu.
2: Nasz wniosek w tym roku jak dotąd zebrał największe historyczne wręcz poparcie. Także wszystkie narody zjednoczone zgadzają się do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni.
0: Wpis na listę UNESCO może przyciągnąć dodatkowych turystów, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
2: Ja myślę, że część odczujemy już w tym roku. Proszę pamiętać, że turysta tak szczególny jak ten turysta poszukujący stylów architektonicznych nie musi być związany z sezonem wysokim, więc to jest dla nas również szansa na rozciągnięcie tej turystyki nie tylko w sezon wysoki, ale my zrobimy wszystko, żeby ten turysta już jutro zaczął się o tym dowiadywać. Moment jest symboliczny i to już na zawsze zostanie w historii nie tylko Gdyni, ale Polski i świata, że akurat w roku stulecia docenia się coś takiego jak Śródmieście Modernistyczne Gdyni.
0: Mnie ten wpis nie musi przyciągać dodatkowo, bo ja Gdynię często odwiedzam, bo bardzo ją lubię. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zajmuje obszar 88 hektarów. Jest tam około 500 budynków. Bieszczady i Jezioro Solińskie, Rzeszów, Łańcut oraz Roztocze to miejsca najchętniej odwiedzane latem przez turystów na Podkarpaciu. Goście z innych zakątków Polski oraz zagranicy podkreślają walory przyrodnicze i kulturowe regionu.
3: Przyjechaliśmy ze Śląska. Grażyna.
4: Zenon.
3: W Radrużu ja już jestem któryś raz z kolei i jestem zachwycona. Cała odnowiona cerkiew robi bardzo duże wrażenie.
4: Uwielbiamy zwiedzać cerkwie. Ostatnio byliśmy w Bieszczadach, no ale Roztocze. No, to jest takie magiczne dla nas.
3: Magiczne.
5: Paweł Ważny, jestem przewodnikiem muzealnym, pracuję w zespole cerkiewnym w Radrużu. Oprowadzamy ludzi po cerkwi i w obrębie murów. W te wakacje przyjeżdżają do nas ludzie z wielu stron. Jeżeli są z Polski, to niemalże z każdego regionu, ale odwiedzają nas również turyści z dalekiego świata. Sam fakt, że mogę powiedzieć o tej cerkwi, że jest najstarszą drewnianą cerkwią w Polsce, wzbudzał ludzi wyobraźnię i to, że została wpisana na listę UNESCO, z całą pewnością poprawiło naszą sytuację, jeśli chodzi o turystów, bo mamy ich coraz więcej.
0: Jednym z popularnych kierunków wędrówki jest niewielka wieś Radrusz w powiecie lubaczowskim, w której znajduje się zabytkowa XVI-wieczna cerkiew świętej Paraskewy. wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Historia Radruża sięga połowy XV wieku, a zespół cerkiewny w tej wsi jest częścią Muzeum Kresów w Lubaczowie. Według raportu przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Rzeszowie, w ubiegłym roku województwo podkarpackie odwiedziło blisko 3 miliony turystów. W Rybniku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne dotyczące języka śląskiego. Ma to związek z planowaną ochroną śląskiej godki. Jak mówi pomysłodawca tego projektu, europoseł Łukasz Kochut, chodzi o wpisanie śląskiej godki na listę UNESCO.
6: Pojawił się pomysł, żeby wpisać język śląski jako nośnik kultury na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Najpierw będzie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ten nasz wniosek oceniany, a później chcemy docelowo wpisać język śląski na listę dziedzictwa UNESCO. Będą się toczyły szerokie konsultacje społeczne, będziemy spotykać się z wszystkimi możliwymi stowarzyszeniami, które będą chciały się włączyć, z wszystkimi możliwymi osobami, które godają po śląsku.
0: Wyniki konsultacji następnie posłużą do przygotowania wniosku o wpis na listę UNESCO. To ma zapewnić językowi śląskiemu międzynarodową ochronę. Będzie można też pozyskiwać fundusze na różne projekty, które będą kultywować godkę. Trzymamy kciuki.

0: ponad 200 zdjęć z Powstania Warszawskiego wykonywanych przez łącznie 23 sprawozdawców wojennych znajduje się w albumie Fotograf na wojnie 36 klatek. Album wydało Muzeum Powstania Warszawskiego, a część prezentowanych w nim zdjęć od 31 lipca będzie można również zobaczyć na wystawie plenerowej w Warszawie. To kolejny album zawierający w sobie fotografie z Powstania Warszawskiego wydany przez placówkę w związku z rocznicą zrywu. Tym razem znajdują się w nim zdjęcia autorstwa prasowych sprawozdawców wojennych działających w strukturach Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Prezentowane zdjęcia wykonane zostały metodą fotografii analogowej, w której klasyczna taśma negatywowa liczyła właśnie 36 kadrów. Album w dużej mierze zawiera zdjęcia odnalezione pod koniec Powstania Warszawskiego w formie niewielkich odbitek w laboratorium fotograficznym w kamienicy Wedla przy ulicy Szpitalnej 8 w Warszawie. Jak mówiła redaktorka prowadząca oraz współautorka albumu Joanna Jastrzębska-Woźniak z Muzeum Powstania Warszawskiego, w albumie są mniej znane fotografie walczącej Warszawy.
1: One powstawały z myślą o publikacji w powstańczej prasie, o publikacji w takich gazetkach ściennych, które wieszano dla ludności cywilnej w bramach albo na kamienicach, i na pewno ówczesnym decydentom z Armii Krajowej zależało na takich krzepiących tematach, czyli na pracy służb powstańczych, na sukcesach powstańczych albo na przykład na takich bohaterskich sylwetkach żołnierzy, wszystkim tym, co by podniosło na duchu po prostu ludzi, ale też i wojsko. Natomiast wśród tych tematów jest tak samo dokumentacja zbrodni niemieckich, jest dokumentacja niszczonego, umierającego miasta.
0: Album zawiera łącznie 230 fotografii z Powstania Warszawskiego, a otwiera go 36-klatkowy reportaż stworzony we współpracy ze współczesnymi fotografami i reporterami wojennymi Wojciechem Grzędzińskim i Pawłem Reszką.
1: Powołaliśmy do życia takiego jednego z tych wielu fotoreporterów, który idzie przez Warszawę i robi zdjęcia. On stworzył taki 36-klatkowy fotoreportaż, tak naprawdę wybrany i uporządkowany przez fotografa wojennego Wojciecha Grzędzińskiego, a towarzyszą mu bardzo ciekawe takie notatki, które wyglądają jak stworzone właśnie przez reportera z jego dziennika. Jest kolei napisał inny bardzo ciekawy reporter znany, Paweł Reszka.
0: Wystawę części ze znajdujących się w albumie zdjęć będzie można oglądać od 31 lipca od godziny 17:00 w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie. A album będzie można kupić od środy w sklepie Muzeum Powstania Warszawskiego.

0: Polskie Radio Pole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 20, czas na wiadomości wieczorne. Zaczynamy. A w nich rząd nie wyklucza interwencji w sprawie wysokich cen paliw. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w Ukrainie wydobyto szczątki 53 ofiar ukraińskich nacjonalistów. Zinedine Zidane, selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji, o tym także. Zapraszam na zegarach 20.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Najpierw jednak polityka. Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji szefa partii europejskich konserwatystów i reformatorów, żeby móc w pełni skoncentrować się na stojących przed Polską politycznych wyzwaniach, przekazano w komunikacie. Były szef rządu i jego zwolennicy zostali wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak odmówili zakończenia działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus. Po zakończonym już posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości jego rzecznik Rafał Bochenek przekazał, że sprawa wykluczenia została formalnie przekazana do rzecznika dyscyplinarnego partii Karola Karskiego.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Przed końcem wakacji rząd postara się wprowadzić rozwiązanie, które miałoby ochronić Polaków przed wysokimi cenami paliw, zapewnił rzecznik gabinetu Adam Szłapka. Dodał, że Ministerstwa Finansów i Energii monitorują ceny paliw na rynkach polskich i światowych.
2: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
0: A wysokie ceny paliw znów poważnie uderzają firmy transportowe. Części przewoźników udało się podnieść cenę za transport towarów, ale i tak z niepokojem patrzą na sytuację na rynku paliw. Mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
3: Natomiast pamiętajmy, że weszliśmy w okres letni i jak co roku mamy tutaj spadek popytu na usługi transportowe, związany z tym, że część firm przechodzi na okresy urlopowe, więc mniej jest tych ładunków do przewiezienia, więc tu przewoźnicy konkurujący ceną, bo w tej chwili rynek nie ma innej możliwości, nie widzi innej możliwości konkurencji, no niestety mają coraz większy problem.
0: W niektórych miejscach w Polsce ceny paliw zbliżają się do 8 zł za litr. Wysokie ceny ropy naftowej to konsekwencja m.in. agresji Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, która rozpoczęła się pod koniec lutego.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Ukrainie wydobyto szczątki 53 ofiar ukraińskich nacjonalistów, poinformował pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski. Eksperci IPN-u zakończyli ekshumację w miejscach, w których wcześniej odkryto doły śmierci. Spoczywały tam osoby zamordowane 30 sierpnia 1943 roku przez członków ukraińskiego pododdziału Ukraińskiej Powstańczej Armii Iwana Klimczaka. Jest wniosek o areszt dwóch podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu, którym prokuratura stawia zarzut, kwalifikując czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Poszkodowani to 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna z Ukrainy. Policja ustaliła, że do ataku doszło po sprzeczce w kolejce do sklepu, która później przeniosła się na ulicę.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym to był powód zatrzymania do kontroli samochodu osobowego krasnoludzkich policjantów. Ale okazało się, że 37-letni kierowca ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Informuje podkomisarz Łukasz Wróblewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji z Namysłowa.
4: Wynik badania okazał 0,4 promila alkoholu w organizmie, co oznacza, że mężczyzna znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci ustalili również, że 37-latek jest osobą poszukiwaną do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności. Jak sam tłumaczył funkcjonariuszom, podróżował, aby odebrać swoją partnerkę z ośrodka leczenia uzależnień.
0: A mężczyźnie grozi obecnie do 5 lat więzienia.
1: Światowe agencje informują.
0: Jest projekt zarządzania cieśniną Ormus. Główne założenie stanowi prowadzenie systemu opłat. To jeszcze jest dyskutowane, ale odbiera to kontrolę Iranowi, który próbuje sobie ją wymóc, zamykając cieśninę przed wrogimi, jak to określa, statkami. Zinedine Zidane, selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji, 54-letni były znakomity piłkarz, zastąpił kolegę z boiska Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią przygodę z narodową reprezentacją.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie małe, bez opadów, temperatury minimalne od 11 do 13 stopni, wiatr słaby, zmienny, tak będzie wyglądać pogodowo noc w Opolskiem. Środa, zachmurzenie małe i umiarkowane, słońca jutro też nie zabraknie, spodziewamy się maksymalnych temperatur od 26 do 28 stopni. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, powieje z południowego wschodu. W Opolu mamy aktualnie 22 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
8: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
9: Wszyscy się na ciebie skarżą.
10: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
8: Zejdź mi z oczu.
10: Co za idiot.
11: Nie chcę cię tu widzieć.
9: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
12: Co z tobą jest nie tak?
10: Jesteś nikim.
13: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc.
14: Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami.
15: Godność ma swoje imię.pl.
1: Reklama społeczna.

0: drugiej godzinie audycji Sezon Ogórkowy. Witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program realizuje. W tej godzinie przede wszystkim powrócimy na wernisaż zatytułowany Każde dziecko to zwierciadło śmierci, który odbył się w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Najpierw o sztuce opowie dyrektorka galerii dr Joanna Filipczyk, a później kurator tej wystawy Łukasz Kropiowski. Zapraszam do godziny 21.
1: Będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu, batę, pot i szybkie spojrzenia. Znowu muszę zapomnieć portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie skomleć.

0: Ale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stamtąd zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam swe rany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stamtąd zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam swe rany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Now let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band's Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
1: Proszę Państwa, wystawa pod tytułem, który już zdążył jakby naruszyć spokój, może tak powiem, wzbudzić kontrowersje, zdenerwować, zdegustować, zaciekawić, mamy nadzieję także, co oznacza, że prawdopodobnie Łukasz wymyślił bardzo dobry tytuł, bo ten tytuł nikogo nie pozostawia obojętnym, więc każde dziecko to zwierciadło śmierci, oczywiście kurator się szerzej wytłumaczy z tego tytułu za chwilę, natomiast w skrócie mówiąc, jest to wystawa, którą z tego też Łukasz za chwilę wytłumaczy się szerzej, ale w skrócie mówiąc jest to wystawa o tym, co nadchodzi, o tym, co nadchodzi, o tym, co nadejdzie, o tym, co się zmienia nieustająco i o tym, co być może nas przeraża, tak jak ten tytuł właśnie. Łukasz Kropioski zaprosił do wystawy 8 osób artystycznych. Ja odczytam wszystkie w kolejności takiej, jak mam napisane na katalogu. Każdy z Państwa będzie mógł sobie ten przewodnik zabrać, bo są to jednocześnie opisy do prac, więc bardzo polecamy, żeby to zabierać. Zastanowiło mnie, dlaczego te osoby nie są w kolejności alfabetycznej. Czy to jest taki... Tak ma być. Tak wyszło. Więc ja wyczytam w takiej kolejności, jak są w przewodniku, nie alfabetycznie. Agata Lankamer, która miała być z nami, ale tkwi w pociągu prawdopodobnie, więc brawa dla Agaty Lankamer, która jedzie pociągiem. Wiktor Gałka jest z nami. Andrzej Staniek też jest z nami. Jest z nami Mia Milgrom, która przyjechała z Pragi. I nie ma z nami dwóch duetów artystycznych, które też biorą udział w tej wystawie. To jest duet Inside Job, czyli Ula Lucińska i Michał Knychaus. I drugi duet Janeta Pecz i Szymon Kula. Ich pracę zobaczycie Państwo na wystawie. Zanim oddam głos kuratorowi, to chciałam jeszcze tylko przypomnieć, że jak zwykle wystawa została objęta patronatami medialnymi. Bardzo jest nam przyjemnie, że media relacjonują. Jedno medium widzicie Państwo tutaj na własne oczy. Oczywiście nie mogłoby być wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej bez patronatu medialnego Radia Opole. Bardzo dziękujemy za ten patronat. Także patronaty medialne ogólnopolskich mediów, które relacjonują to, co dzieje się w sztuce. Wystawa odbywa się pod patronatem Szumu, Mintu i Notesu na 6 tygodni. Proszę Państwa, Łukasz Kropioski, jak powiedziałam, jest kuratorem wystawy, jest też autorem tekstu i myślę, że to jest najwłaściwsza osoba, która prowadzi nas w te meandry przyszłości. Nie wiem, czy jesteś w stanie nam wszystko o przyszłości opowiedzieć.
2: Niemalże.
1: Proszę potraktować Łukasza trochę jako przepowiadacza przyszłości, a trochę jako osobę, która zgłębiła bardzo wiele tekstów dotyczących futurologii, tego, co się może wydarzyć. Myślę, że Łukasz bardzo chętnie się z Państwem tym całym doświadczeniem dzisiaj podzieli. Bardzo Ci, Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za to, że podjąłeś się opracowania tego wszystkiego i zebrania tych wszystkich wątków. Oczywiście to jest jeszcze ten moment, kiedy bardzo chcę podziękować wszystkim osobom, a jak zwykle praktycznie cała galeria pracuje przy wystawie, więc dziękuję Patrycji Kucik, która odpowiada za oprawę graficzną. Patrycja Kucik jest tam. Dziękuję Agnieszce Deli-Kropioskiej, która relacjonuje tradycyjnie. I Ani Wengowi, która odpowiada za promocję taką bardziej chodzoną. Dziękuję Maćkowi, który dokumentuje. Dziękuję działowi administracji, który ogarniał sprawy administracyjne. Dziękuję tym razem nietypowemu działowi technicznemu, bo nie jest to ten nasz zwyczajowy dział techniczny, tylko tym razem współpracowały przy wystawie osoby, które zaprosiliśmy do tej produkcji technicznej, ale które się z tej pracy fantastycznie również wywiązały. Także wszystkim osobom, które spowodowały, że ta wystawa może się dzisiaj otworzyć, bardzo serdecznie dziękujemy. Awansem dziękuję również Marcie Miś, która będzie pracować nad programem towarzyszącym wystawy, bo wystawa będzie trwała aż do 15 listopada, więc myślę, że ten program towarzyszący też będzie bardzo, bardzo rozległy. Będziemy Państwa zapraszać na oprowadzania, spotkania, więc wszystko jeszcze przed nami. A teraz już oddaję głos Łukaszowi Kropiowskiemu.

0: Letni wieczór z Radiem Opole.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że przyszliście na wernisaż. Właściwie były dwa wydarzenia, które stanowiły główną inspirację do pracy przy tej wystawie. Pierwszym z tych wydarzeń były dwa teksty, które przeczytałem, tak się zdarzyło, że jednego dnia. Otóż rano przeczytałem niesamowicie entuzjastyczną wypowiedź biogerontologa O'Breya de Greya, który stwierdził, że obserwując rozwój takich gałęzi nauki, jak na przykład genetyka, sztuczna inteligencja, biotechnologia, on jest absolutnie przekonany, że pierwszy człowiek, który dożyje 1000 lat, już się urodził. Więc jakoś stwierdziłem, że całkiem przyjemnie, że już niedługo będziemy żyli 1000 lat. Ale wieczorem tego samego dnia przeczytałem informację w jednej z gazet, która podawała, że grono ekspertów związanych z biuletynem naukowców atomowych przesunęła wskazówki słynnego zegara zagłady do 85 sekund do północy. Zegar zagłady generalnie wyznacza, ta północ to jest symboliczny moment końca ludzkości. Zegar zagłady powstał tuż po zrzuceniu ładunków atomowych na Hiroshimę i Nagasaki. No wtedy w środowisku fizyków to była, no nastroje były delikatnie mówiąc apokaliptyczne. No ale to samo środowisko fizyków jeszcze bliżej końca świata przesunęło wskazówki tego czasomierza. Więc no trudno żyć 1000 lat, jak ludzkość się kończy. I proszę Państwa, i generalnie jakoś tak zainspirowała mnie niesamowita amplituda oczekiwań i wizji przyszłości. Z jednej strony scenariusze niesamowicie czarne, z drugiej strony niesamowicie jakieś optymistyczne i świetlane. Drugą inspiracją była zdecydowanie bardziej taka lokalna i prozaiczna sytuacja remontu naszej galerii. Jesteśmy w siedzibie tymczasowej, czekamy na efekty, na zmiany, na nowości, które wiążą się z remontem. I pomyślałem, że fajnie zrobić wystawy właśnie o zmianach i nowościach i o przyszłości. Udało mi się zaprosić do współpracy rewelacyjnych artystów i artystki, którzy pracują właśnie między innymi z tematem przyszłości, nawiązują w swoich pracach gdzieś tam do tego futurologicznych jakichś motywów, ale robią to na bardzo różnych płaszczyznach i pod różnymi kątami. Także właściwie na tej wystawie mamy dosyć taki reprezentatywny przegląd zagadnień futurologicznych, właściwie od technologii i nauki przez środowisko po kulturę, politykę, społeczeństwo. Tak, ja jeszcze się wytłumaczę faktycznie z tego tytułu. Każde dziecko to zwierciadło śmierci. Znaczy, oczywiście zdecydowanie nie chcę, żeby ten tytuł był odczytywany dosłownie. Chociaż z drugiej strony populacja ludzkości przekroczyła 8 miliardów, a według prognoz ONZ w latach 80. obecnego stulecia przekroczymy 10 miliardów, więc to pewnie będzie jakiś problem, z którym będziemy musieli sobie poradzić. Natomiast zdecydowanie moją intencją nie było tego typu odczytanie. Ten cytat wziąłem z książki Słowa Jeana Paula Sartra. Jest to książka o dorastaniu. I właśnie ten tytuł odnosi się do takiej siły pokoleniowej, do takich zmian pokoleniowych. Każde nowe pokolenie jest taką siłą, która przynosi nowe porządki, a przynajmniej przetasowuje jakieś stare układy, ale też wprowadza pewien niepokój czy jakieś takie poczucie dyskomfortu, obcości w starszych pokoleniach. Właśnie spowodowane tym, że czujemy, że pewne formy, do których się przyzwyczailiśmy, czy jakiś porządek, który wydawał nam się naturalny, zaczyna obumierać, zaczyna się zmieniać, zaczyna odchodzić. Żyjemy w czasach wielkiej transformacji i jak to eksperci nazywają, wielkiego przyspieszenia, także te zmiany są coraz gwałtowniejsze, coraz szybsze i coraz bardziej nas dotykają. Dlatego to poczucie niepokoju wydaje mi się taką emocją, która, jeżeli śledzimy jakieś doniesienia medialne, bardzo często nam towarzyszy. I gdzieś tam u podstaw tej wystawy też właśnie jest taki niepokój związany z tymi bardzo gwałtownymi zmianami. Tak jak już wspominałem, to jest to wystawa oparta na pewnych takich wizjach przyszłości, znaczy bardziej jakichś takich przebłyskach, tropach, aktualnych symptomach postępu, prognozach być może jakiegoś takiego rozwoju. Natomiast absolutnie nie jest to wystawa jakaś moralizatorska. Na wystawie w żadnym wypadku nie pokazujemy drogi, którą ludzkość powinna podążyć. Jeszcze mniej jest to wystawa ilustracyjna. W żadnym wypadku nie jest to wystawa w jakiś prosty sposób ilustrująca przyszłość. Ja tutaj akurat się zdecydowanie zgadzam z braćmi Strugackimi, którzy bardzo często radykalnie krytykowali takie proste, uproszczone, uładzone scenariusze rozwoju, twierdząc, że właściwie to przypomina, ich układanie przypomina zamienianie gęstego lasu w taki wyasfaltowany parking samochodowy. Według Strugackich o przyszłości wiemy tylko tyle, że no na pewno nie będzie przystawać do naszych wyobrażeń o niej i właściwie świat przyszłości będzie nam chyba dosyć obcy. I właśnie na takim poczuciu czy przeczuciu nadchodzących nowości, nadchodzącego niewiadomego, nieznanego, z całym spektrum zarówno lęku, jak i nadziei, bo na wystawie wydaje mi się jest też dużo wątków takich napawających optymizmem. No właśnie chyba to jest tak naprawdę głównym jakimś motywem przewodnim tej wystawy. Bardzo dziękuję ekipie galerii za wielkie wsparcie, bardzo dziękuję dyrekcji za cierpliwość, bardzo dziękuję Patrycji za oprawę graficzną, przede wszystkim bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia przez artystów. Mija, Andrzej, Wiktor, bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję nieobecnej Agacie Lankamer, bardzo dziękuję dwóm duetom artystycznym Inside Jab, Ula Lucińska i Michał Knychaus oraz Janeta Pecz i Szymon Kula. Chyba to była najbardziej bezproblemowa wystawa zbiorowa, jaką udało mi się wykuratorować. I bardzo wam dziękuję i za zaangażowanie, super pomysły, za super profesjonalizm. Nie mówię tego kurtuazyjnie, tylko naprawdę tak myślę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Wszystko się zmieni.

0: Proszę Państwa, ruszył konkurs na wystawę w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury w Wenecji. Konkurs wyłoni projekt wystawy, która będzie reprezentować Polskę podczas 20. Biennale Architektury w Wenecji w 2027 roku. Organizują go Ministerstwo Kultury i Galeria Zachęta.
1: Hasło tegorocznego Biennale zachęca do zastanowienia się, jak architektura może łączyć naturę z technologią, przeszłość z przyszłością oraz lokalne doświadczenia z globalnymi wyzwaniami. Konkurs ma dwa etapy i jest skierowany do kuratorów oraz zespołów kuratorskich z doświadczeniem w przygotowywaniu wystaw. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany w Pawilonie Polskim w Wenecji, a jego autorzy będą reprezentować Polskę na jednym z najważniejszych wydarzeń architektonicznych świata. Laureata wybierze jury złożone z architektów, artystów i przedstawicieli instytucji kultury. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez Narodową Galerię Sztuki Zachęta. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: O polscy architekci niech się zgłoszą.

0: sezon ogórkowy.
1: I to wszystko w moim programie. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program zrealizował. Do usłyszenia.

0: Radio Pole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 21:00, czas na wiadomości wieczorne. Zapraszam do słuchania. Na razie bez formalnego wykluczenia obóz Morawieckiego pozostaje w strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Armia zachęca do spędzenia wakacji z wojskiem. Trwają zapisy na trzeci turnus. Rozpoczyna się 17 sierpnia. Wydarzenia sportowego wtorku. Na zakończenie omówi Państwu Adam Wołek.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, od tego rozpoczynamy, zatwierdził listę członków, którzy nie podpisali tzw. lojalek i kieruje tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej, przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
2: Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości, który będzie podejmował w tym zakresie już takie działania formalno-prawne. I to może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu.
0: Postępowanie dyscyplinarne będzie przeprowadzone wobec 44 osób. Wśród nich są też osoby spoza Stowarzyszenia Rozwój Plus. To duży błąd. Taka procedura to może trwać zapewne pół roku albo rok, stwierdził były premier Mateusz Morawiecki na antenie Polsat News.
1: Na dobry wieczór. Wiadomości Radio Opole.
0: Armia zachęca rozpędzenia wakacji z wojskiem. Trwają zapisy na trzeci turnus dla pełnoletnich. Rozpoczyna się 17 sierpnia i potrwa do 12 września. Jest realizowany w jednostkach wojskowych w całym kraju, przypomina kapral podchorąży Dawid Warzocha z Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu.
3: Program obejmuje 27-dniowe dobrowolne szkolenie wojskowe, podczas którego uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności z zakresu m.in. taktyki, strzelectwa i przetrwania w terenie. Osoby podczas szkolenia mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i wynagrodzenie za udział w szkoleniu.
0: A wynagrodzenie za udział w takich szkoleniach wynosi blisko 6 tysięcy złotych brutto. W naszym regionie taki turnus będzie realizowany w pierwszym pułku Saperów w Brzegu.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: 7 sierpnia Opole będzie miastem startowym 5. etapu Tour de Pologne. Na wstępnej liście składu reprezentacji Polski jest też zawodowy kolarz z Kluczborka, Patryk Stosz. To będzie dla niego 6. start w takiej imprezie. Patryk przygotowuje się obecnie do startu we Włoszech. Swoje sukcesy na Tour de Pologne zdecydowanie już ma.
4: 3 razy byłem aktywnym. Raz zdobyłem też klasyfikację górską. No i w tym roku na pewno też będę chciał powalczyć o aktywnego. No zobaczymy, czy się uda, czy forma dopisze. Póki co jestem na zgrupowaniu w Livigno, więc przygotowywuję się, więc zobaczymy, jak to będzie.
0: Kolarzy startujących Tour de Pologne będzie można zobaczyć w Opolu, powtórzę, 7 sierpnia. Prowadzimy rozmowy na temat zmiany miejsca koncertu Padre Guilherme, informuje rzecznik opolskiej kurii diecezjalnej ksiądz Joachim Kobienia. Portugalski ksiądz i DJ wystąpi na rzecz opolskiej katedry 4 września. Zainteresowanie tym koncertem jest tak duże, że komplet około 5 tysięcy wejściówek rozszedł się w dość krótkim czasie. Zapotrzebowanie nie zmalało. Wśród hipotetycznie branych pod uwagę miejsc jest też i taka arena.
1: Światowe agencje informują.
0: Region Madrytu stopniowo wraca do normalności po największym pożarze w historii regionu. Władze odwołały ewakuację w kolejnych 8 miejscowościach. Mieszkańcy powoli wracają do swoich domów. Produkcja rakiet do systemów Patriot. Najważniejszym tematem rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem przekazał na Telegramie ukraiński przywódca. Zaznaczył też, że Kijów będzie współpracować z Waszyngtonem, by w możliwie jak najkrótszym czasie doszło do przerwania wojny z Rosją.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
5: Przed mikrofonem Adam Wołek. Dobry wieczór. Reprezentacja Polski siatkarzy szykuje się w chińskim Ningbo do czwartkowego ćwierćfinału Ligi Narodów z Ukrainą. Biało-czerwoni, przypomnijmy, bronią tytułu. Trener Nikola Grbicz przyznaje, że z utęsknieniem czeka już na to starcie.
6: Nie mogę się doczekać. Naprawdę trenujemy jeden raz na dzień, półtorej godziny i mamy dużo czasu wolnego, ale o tym, kiedy zaczynamy grać, będziemy miały 3 spotkania w 4 dni.
5: Trener Grbicz przypomina, że wielu siatkarskich takich potęg nie będzie w Ningbo i dlatego teoretycznie słabsi rywale jak Ukraina mogą pokazać się z dobrej strony.
6: Francja się nie zakwalifikowała, jedna Brazylia się nie zakwalifikowała, jedna Bułgaria się nie zakwalifikowała i ja myślę, że ci, którzy są tutaj, to dla ich też jest historyczna okazja, żeby się pokazali, żeby wygrali coś to. Naprawdę myślę, że musimy mieć ten mecz pod uwagą, nie tylko ten mecz oczywiście do końca. Oczywiście my, kiedy graliśmy z nimi w Chin, pierwszy turniej, brakowało nam dużo zawodników. Im brakowało tylko jeden, ale ten jeden robi dużo różnicy i myślę, że Oleg Plotnicki dla ich jest bardzo, bardzo ważny. Ich poziom był od razu lepszy, kiedy on wrócił. Wygrali są z Brazylią 3-1, wygrali są z Włochami 3-0, wygrali 4 meczu i zakwalifikowali się, to historyczny sukces dla ich.
5: Początek meczu Polska-Ukraina w czwartek 30 lipca o 13:30. W pozostałych ćwierćfinałach zmierzą się Słowenia z Turcją, Japonia z Chinami i Włochy ze Stanami Zjednoczonymi. Pozostajemy przy tematyce piłki siatkowej. Łukasz Kaczmarczyk, były zawodnik Zaksy Kędzierzyn-Koźle, z którą trzykrotnie sięgał po trofeum Ligi Mistrzów, został nowym atakującym Asseco Resowi Rzeszów, poinformował podkarpacki klub siatkarskiej Tauron Ligi. 32-letni zawodnik, były siatkarz Zaksy, to jeden z najbardziej znanych polskich siatkarzy, reprezentant Polski, wicemistrz olimpijski, wicemistrz świata oraz mistrz Europy. Przypomnijmy, ostatnio występował w Jastrzębskim Węglu. Zinedine Zidane został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni były znakomity piłkarz zastąpił na tym stanowisku kolegę z boiska, czyli Didiera Deschampa, który po Mistrzostwach Świata zakończył swoją 14-letnią przygodę z narodową drużyną. Zidane podpisał kontrakt 4-letni. Wcześniej w roli trenera pracował w Realu Madryt, z którym zdobył trzykrotnie trofeum Ligi Mistrzów. Jako piłkarz z reprezentacją Francji zdobył Mistrzostwo Świata w roku 1998, Wicemistrzostwo Świata w 2006, a także triumfował w Mistrzostwach Starego Kontynentu w roku 2000. I na koniec jeszcze polscy floreciści Andrzej Rządkowski, Adam Jakubowski i Leszek Rajski przegrali z Węgrami 40-45 w 1/8 finału drużynowego turnieju na rozgrywanych w Hongkongu Mistrzostwach Świata w Szermierce. Wcześniej biało-czerwoni pokonali Meksykanów 45-34. Pozostaje im walka o miejsca 9-16 na początek meczu z Belgami. A ponownie o sporcie jutro po godzinie 9:00. Serdecznie zapraszam, do usłyszenia.
1: Pogoda.
0: 21 stopni mamy w Opolu, w nocy zachmurzenie będzie małe, przy temperaturach minimalnych od 11 do 13 stopni i wietrze słabym z kierunków zmiennych. Środa, zachmurzenie małe i umiarkowane, jutro słońca nie powinno zabraknąć, temperatury maksymalne od 26 do 28 stopni, wiatr słaby, miejscami umiarkowany z południowego wschodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
14: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
15: czują się bezpieczne i kochane.
16: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
17: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
18: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
19: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
20: Razem możemy zmienić świat.
21: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
22: Wspólnie zbudujmy świat przyszłości.
14: przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Ziętarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać, czy można zobaczyć to, co jest niesłyszalne. Czy osoby, które nie słyszą, mogą korzystać z nagrań dźwiękowych, mogą być uczestnikami koncertów albo teledysków. Czy jest to możliwe? O tym rozmawiać będziemy z Marią Ołdak, autorką projektu Zobaczyć Niesłyszalne, znaną w Opolu skrzypaczką, która koncertowała w różnych miejscach świata, autorką płyt muzycznych, książek i projektów społecznych, nauczycielką. W takim razie, co to znaczy zobaczyć niesłyszalne?
1: Dobry wieczór Państwu. Dziękuję Ci, Agnieszko, za zaproszenie. Zobaczyć Niesłyszalne to jest projekt, który marzył mi się od wielu, wielu, wielu lat, bo od kiedy pamiętam, chciałam się uczyć języka migowego. Coś ciągnęło mnie do tego świata, mimo że nie mam wokół siebie, w najbliższym otoczeniu osób, które porozumiewają się w języku migowym, to jednak gdzieś tam ten świat mnie zawsze olśniewał, ten świat odczuwania dźwięków, odbierania dźwięków i odbierania świata w zupełnie inny sposób. Udało mi się w końcu zacząć faktycznie uczyć języka migowego i kiedy uczyłam się na kursie, bardzo uderzył mnie brak słów związanych z muzyką, związanych właśnie ze słyszeniem. Był i teatr, i kino, i inne aspekty życia kulturalnego, natomiast muzyka była gdzieś jakby na uboczu i zamarzyłam wtedy o talii kart, dzięki którym można by nauczyć się takich słówek. Ale karty znowu wydały mi się jakby tylko jednym z elementów. Chciałam też spróbować poczuć na sobie, jak to jest migać muzykę. Czy w ogóle będę w stanie coś takiego zrobić, ale znowu nie podchodząc do tego na zasadzie, o ja pokażę innym, co to nie ja, prawda? Że każdy może, tylko bardziej chciałam po prostu jako słyszący muzyk dać coś od siebie głuchym i słabosłyszącym. Pokazać, że jakby naprawdę zależy mi na tym, żeby podzielić się z nimi tym, co robię, ale nie przez pryzmat siebie, tylko przez pryzmat właśnie dostępności muzyki. Żeby to, co mnie tak wzrusza, prawda, te dźwięki, które są moim światem, żeby nie były dla nich niedostępne. Powstał pomysł, żeby nagrać dwa teledyski do muzyki poważnej, bo podkreślę, że nadrzędną ideą było to, żeby mówić o muzyce poważnej, bo jednak w rozrywce tych tłumaczeń na język migowy jest więcej i też chociażby z tego tytułu, że tam muzyka jest najczęściej z tekstem, a muzyka poważna w dużym stopniu jest muzyką czysto instrumentalną, więc to zwrócenie się ku muzyce poważnej, czyli ku temu światowi, który jest moim światem jakby działań, było taką moją nadrzędną myślą, więc powstał pomysł, żeby nakręcić teledyski do jednego utworu instrumentalnego i jednego utworu z tekstem. Wybrałam Grażynę Bacewicz i Mieczysława Karłowicza, naszych polskich kompozytorów. No i w ramach projektu planuję zorganizować kilka spotkań, podczas których można się będzie właśnie dowiedzieć trochę o tych zakulis projektu. Natomiast powiedziałaś, że chciałam, żeby głusi mogli skorzystać z mojego projektu, a ja odpowiem Ci na to, że nadrzędnie zależało mi przede wszystkim na tym, żeby zwrócić uwagę słyszących. Dlatego, że te słówka, które czy znajdują się na taliach kart, czy tłumaczenia, które są do obejrzenia w teledyskach, w teledyskach gram na skrzypcach, natomiast migam również, jakby jest to nałożone, tak jak w prawym dolnym rogu obrazu można zobaczyć, jak migam muzykę, więc zależało mi na tym, żeby zaktywizować trochę środowisko słyszących muzyków, zajmujących się muzyką poważną, bo ja niezmiennie mam wrażenie, że ten świat muzyki poważnej jest bardzo kosty i taki zamknięty, jednak w dość takich konserwatywnych ramach. Wielu ludziom wydaje się, że oni nie są w stanie niczego zrobić, a jesteśmy wszyscy w stanie zrobić wiele. Nie każdy musi migać, tak? To nie o to chodzi, ale każdy może dodać jakąś mini cegiełkę, pomyłkę do tego, żeby na przykład wydarzenie, w którym bierze udział, zadbało o dostępność, czy właśnie poprzez zapewnienie tłumacza, czy poprzez zapewnienie jakichś innych materiałów, które umożliwią osobom z jakimiś wyzwaniami odbieranie tej muzyki. Może niekoniecznie przez słuch, tak jak rozumiemy, ale właśnie czy to poprzez wibracje, czy poprzez przełożenie tej muzyki na inne bodźcowanie.
0: W jaki sposób można migać rytmikę, dynamikę, gogikę, czy też przekaz emocjonalny? No bo trzeba chyba nauczyć się tych wyrazów. Mówię tutaj o osobach głuchych, tak samo jak muzycy uczą się przecież klucza wiolinowego, nut. Nie każdy jest w stanie czytać nuty, to są specjalne alfabety. Czy tutaj także osoby głuche muszą znać te sposoby komunikacji w muzyce klasycznej?
1: Ja muszę podkreślić, że ja nie jestem tłumaczem, bo to jest bardzo ważne dla mnie, żeby nie odbierać pola osobom, które zajmują się tym zawodowo, a zwłaszcza osobom, które zajmują się tłumaczeniami artystycznymi. I trzeba też rozgraniczyć dwie ważne rzeczy, czyli tłumaczenie muzyki właśnie czysto instrumentalnej oraz tłumaczenie muzyki z tekstem. Jeżeli tłumaczona jest muzyka z tekstem, no to jest to, prawda, automatycznie, jeżeli tłumaczony jest ten tekst, on oczywiście w języku migowym, i tu też znowu trzeba podkreślić, że polski język migowy jest językiem, on ma swoją gramatykę, on ma swoją składnię, on ma swoje słowa, ma swoje znaki, tak? Więc no, żeby tłumaczyć, trzeba znać te znaki, żeby zrozumieć, trzeba znać te znaki, prawda? Trzeba znać ten język. Jeżeli migana jest muzyka, na przykład pieśni jakaś, która ma tekst, to oczywiście migany będzie ten tekst. Pytasz o agogikę, o dynamikę, no tutaj wchodzi mimika, tutaj wchodzi ciało, tutaj wchodzi też sposób pokazywania tych znaków, prawda? Mogą być z większą lub mniejszą ekspresją pokazywane. I to jest też ważne, że oczywiście można też zamigać sam tekst sucho na zasadzie tłumaczenia konferencyjnego, ale wtedy nie będzie to tłumaczeniem artystycznym i ta osoba głucha, czy słabosłysząca, czy w ogóle osoba, która będzie chciała coś wyciągnąć z tego tłumaczenia, ona dostanie tylko suchy przekład tekstu. Natomiast tłumaczenie artystyczne właśnie będzie oddawało też poprzez ruch ciała, poprzez sposób migania, poprzez zaangażowanie migającego, będzie dostawała też emocje, czyli mówię, pokazujesz mimiką, pokazujesz ruszaniem się w rytm muzyki, pokazujesz też, jakie instrumenty grają, tak? Czy możesz migać rytmicznie. To, co ja starałam się zrobić właśnie migając pieśni Karłowicza do słów Tettmayera, to migać, staram się tak przygotować to tłumaczenie, żeby ruchy mojego ciała i wszystkie znaki były absolutnie zgodne z rytmem muzyki, czyli pieśń, która była na cztery, jakby nadrzędnie nadawała też rytm temu miganiu. Natomiast jeżeli weźmiemy utwór, który nie ma w sobie tekstu, czyli utwór czysto instrumentalny, no cóż, tu się komplikuje sprawa i tych tłumaczy jest o wiele, wiele mniej, dlatego że to jest już bardzo złożona sprawa. To, co ja zrobiłam z kołysanką Bacewicz, to tak naprawdę nie jest tłumaczenie na polski język migowy, dlatego że ja tam nie wykorzystuję znaków polskiego języka migowego. To jest bardziej pantomima. Ja pokazuję kierunek melodii, pokazuję tempo, tak? Pokazuję, czy grają skrzypce, czy fortepian, pokazuję ruchem ciała, prawda, czy jest ciszej, czy głośniej, natomiast ponieważ nie wykorzystuję języka migowego, no to nie jest to tłumaczenie migowe. Żeby przetłumaczyć to faktycznie na język migowy, musiałaby być jakaś dobudowana treść. I w tym momencie tłumacze artystyczni mają kilka możliwości. Mogą albo na przykład oprzeć się życiorys kompozytora. Mogą na przykład oprzeć się o genezę powstania tego utworu. Tak? Mogą, jeżeli wiedzą, w jakich okolicznościach powstał ten utwór, dlaczego powstał, czy co się działo w tym czasie, tak? Mogą, czy na przykład muzyka ma nadany program, jest tytuł, który sugeruje, o czym ten utwór jest, na przykład, nie wiem, pisklaki, czy prawda, słoń, czy łabędź, czy coś. Można wokół tego stworzyć historię i tu właśnie pojawia się ta sprawa, że jeżeli chcemy faktycznie zamigać w języku migowym tłumaczenie muzyki czysto instrumentalnej, to trzeba stworzyć tę treść. i ją zamigać, oczywiście znowu pokazując, co się dzieje w tym czasie w tej muzyce. I to już jest bardziej złożone. W Polsce jest bardzo mało osób, które zajmują się tymi tłumaczeniami muzyki czysto instrumentalnej, no a już tym bardziej muzyki poważnej, tak, która jest też jakąś tam niszą i wycinkiem tego życia kulturalnego. Więc mówię, tym projektem chciałam po prostu zwrócić uwagę po pierwsze na to, że świat głuchych nie jest światem ciszy, że osób, które tak naprawdę w ogóle nie słyszą, to jest mikroprocent. Oczywiście, że głusi, no z założenia to są osoby, które mają znaczne uszkodzenie słuchu, prawda? Są też przecież wyraźnie te rozgraniczenia procentowe, prawda, odnośnie uszkodzenia słuchu. Natomiast są osoby, które po prostu na przykład będą gorzej odbierać jakieś częstotliwości, które będą odbierać gorzej na przykład mowę ludzką, a lepiej dźwięki. Będą osoby, które przecież są głuche od urodzenia i nie będą mieć punktu żadnego odnośnika, ale będą osoby, które na przykład straciły słuch w wyniku jakiejś choroby czy innych jakichś urazów, wypadków czy po prostu losowo. I one, mając punkt odniesienia, które mają pamięć tego, jak brzmiał ich świat przed utratą słuchu, mogą sobie pewne rzeczy, jakby mózg może im te niektóre informacje dopowiedzieć. Natomiast ta dostępność muzyki i świadomość ludzi słyszących, że głusi słuchają muzyki, tylko oni słuchają jej ciałem, słuchają jej poprzez wibracje, słuchają tej muzyki zupełnie w inny sposób, niż my możemy sobie to wyobrazić, ale to jak najbardziej jest świat, którym oni uczestniczą.
0: To jest niezwykle interesujące, że osoby głuche zupełnie inaczej doświadczają muzyki. Pojawia się na pewno synestezja, która była też tak mocno zauważana u symbolistów francuskich, bo przecież tak jest, że niektóre i głoski, i dźwięki wywołują kolory, że to jest też pewien jakiś taki rodzaj energii, który jest też odbierany poprzez ciało, a muzyka emituje fale dźwiękowe, które są nie tylko odbierane przez aparat słuchu, ale przez całe ciało, przez narządy. To bardzo, bardzo ciekawe. Skąd u Ciebie taka potrzeba i taka chęć zajmowania się tym tematem? Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, powołałaś do życia muzycynę. Mówiliśmy o tym na antenie Radia Opole wielokrotnie. Wędrowną pracownię muzyczną, bajkowy plaster na troski. Bardzo dużo takich rozmaitych inicjatyw, które popularyzują muzykę klasyczną, a teraz zapraszasz osoby, i które nie słyszą, i te, które słyszą, do tego, żeby inaczej na muzykę klasyczną popatrzyły.
1: To moje zainteresowanie człowiekiem było od zawsze i to zainteresowanie muzyką przez pryzmat człowieczeństwa, a nie przez pryzmat dystansu, który niestety w salach koncertowych jest bardzo wyczuwalny, czy chcemy, czy nie. To oddalenie wykonawcy od słuchacza, to ten brak dialogu. To jest coś, co zawsze w mniejszym stopniu było moim światem. I zainteresowanie rozmaitymi ścieżkami wokół muzyki na pewno dało początek muzycynie, czyli połączeniu muzyki i medycyny. I wtedy, przygotowując się do pisania książek o muzycynie, natrafiłam również na historię właśnie głuchych muzyków, na historię rozmaitych osób, które zderzyły się z jakimiś trudnościami w życiu, wyzwaniami i które coś z tym robią, prawda, tworząc, budując ten swój świat, często właśnie wokół muzyki. No tu można chociażby przywołać, nie wiem, Evelyn Glennie, perkusistkę, która zajmuje się muzyką poważną, która jest głucha, ma międzynarodową karierę, jest po prostu niezwykłym muzykiem i ona sama mówi, że ona nie czuje się uboższa. Owszem, ona nie słyszy w takim rozumieniu, jak my pojmujemy słyszenie, ale całe ciało jest tak naprawdę, całe ciało odbiera dźwięki, całe ciało jest instrumentem, więc ona właśnie zbiera dźwięki poprzez wibracje, odczuwa te dźwięki poprzez wibracje, no ma niezwykłą wyobraźnię muzyczną też, prawda, ponieważ sama tworzy, ale też historia Mandy Harvey, która jest, to jest dziewczyna, która straciła słuch w wyniku choroby, miała bodajże 18 czy 19 lat, ona sama pisze swój materiał, ona nie zajmuje się muzyką poważną, ale z kolei zajmuje się jazzem, muzyką improwizowaną, będąc osobą głuchą. Napisała zresztą książkę o tym, gdzie właśnie uchyla trochę rąbka tajemnicy, jak to się zadziewa, prawda? Jak organizują swoją pracę w zespole, jak ona odbiera dźwięki przez przewodnictwo kostne. I wiesz, tych inicjatyw na szczęście na rzecz osób głuchych jest coraz więcej. I tak jak mówisz, no głównie bazujemy na odczuwaniu wibracji, natomiast niesamowite rzeczy zaczynają powstawać i to jest też plus naszych czasów i tak już dalece posuniętej technologii, że powstają na przykład, powstało coś takiego jak sound shirt, czyli koszula dźwiękowa, tak jakby w luźnym tłumaczeniu, gdzie w koszuli są, nie wiem jeszcze dokładnie, czy te elektrody, czy formy jakichś tam modułów są w tkaninie już wbudowane, czy one są po prostu podoczepiane, natomiast no, te moduły znajdują się w bardzo konkretnych miejscach i dzięki temu na przykład na rękach odczujesz dźwięk grających skrzypiec, a na przykład na brzuchu odczujesz konkretne instrumenty dęte, a na karku odczujesz na przykład perkusję. Mówię tutaj niedosłownie, prawda, bo niestety nie umiem tak przywołać, gdzie dokładnie, które moduły odpowiadają za które dźwięki, natomiast ta koszula dźwiękowa jest właśnie dedykowana koncertom muzyki poważnej i zwłaszcza koncertom orkiestrowym, czyli to przenoszenie dźwięku zbieranego przez mikrofony, przetwarzanie go i wysyłanie przez moduły w formie wibracji. Są też kamizelki haptyczne, które z kolei są formą kamizelki z modułami. To jest połączone z bransoletkami. Masz bransoletki na nadgarstkach i na kostkach u nóg. I tu znowu konkretne moduły, a ich jest prawie 30, przekazują w formie wibracji drgania, brzmienie konkretnych instrumentów, które wykonują muzykę na żywo. Te kamizelki oczywiście można też wykorzystywać w muzyce poważnej, ale też w rozrywce, więc dzięki temu osoby głuche czy słabosłyszące, które przyjdą na koncert, no nie będą już tylko odbierać drgań przez wibrującą podłogę czy ściany, czy nie muszą dotykać instrumentu, ale poczują, dzięki tym kamizelkom, poczują te dźwięki na sobie i no też właśnie to, że one wiedzą, czy na ręce poczują basy, czy prawda, czy na brzuchu poczują perkusję, to też daje im wyobrażenie, wydaje mi się dużo szersze, a jeśli do tego jeszcze dojdzie obecność na przykład tłumacza na scenie, no to już to odbieranie muzyki może być pełniejsze. Więc tych inicjatyw na rzecz jest coraz więcej i to cieszy, aczkolwiek jest ich znacznie mniej w świecie muzyki poważnej.
0: To w takim razie powiedzmy trochę więcej o tym projekcie Zobaczyć Niesłyszalne. To jest projekt, który jest realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli zakłada on popularyzację muzyki klasycznej dla osób, które są głuche, ale także zakłada popularyzację wiedzy, w jaki sposób osoby głuche mogą odbierać też muzykę. Czyli jest to projekt skierowany dla osób i słyszących, i niesłyszących. Są karty, które mają bardzo dużo różnych ciekawych informacji, mają kody QR i można zobaczyć i posłuchać. Czyli każdy z nas tak naprawdę dzisiaj wieczorem może sobie zobaczyć i odczuć inaczej muzykę.
1: Tak jak mówisz, karty zawierają wiele informacji. To jest taka talia objętościowo podobna do talii kart do gry i jest pula kart, ich jest bodajże 12 czy 13 takich kart z ciekawostkami ze świata muzyki i polskiego języka migowego. Są informacje, jak rozmawiać z osobą głuchą. Są informacje, czy każde tłumaczenie właśnie muzyki jest automatycznie tłumaczeniem na język migowy. Są informacje temat osób, które zajmują się, czy to tłumaczeniem, czy właśnie wykonywaniem muzyki. Jakieś inspiracje, po które można sięgnąć, zobaczyć, jak niezwykłe ludzie robią rzeczy, zarówno słyszący, jak i głusi. I jest też pula kart takich czysto, jakby to nazwać, plastycznych, czyli są wyklejanki, które znowu oscylują wokół świata muzyki i migania. Te wyklejanki zrobiła Monika Brzydkca, niezwykła dziewczyna, artystka, osoba głucha, na której pracę natknęłam się zupełnie przypadkiem w sadzie, w Beskidzie Niskim na wystawie poplenerowej. Zachwyciły mnie jej prace, nie wiedziałam, jak dziewczyna się nazywa, ileś czasu zajęło mi tropienie, kto to był, jak się z nią skontaktować. Po kilku miesiącach faktycznie udało mi się ją odnaleźć, napisałam, czy byłaby zainteresowana stworzeniem takich wyklejanek, zgodziła się, więc te jej wyklejanki można sobie na kartach obejrzeć. I jest też pula kart dedykowanych stricte słówkom, znów ze świata muzyki, ale starałam się nie stawiać na słownictwo branżowe, czyli nie crescendo, a na przykład głośno. Tak? Crescendo to zgłaśniając, ale tutaj znajdziemy słówko głośno. Nie diminuendo, czyli ściszając, a cicho. Są słówka takie jak dyrygent, orkiestra, rytm, melodia, harmonia, ale też piosenka, śpiewać, ćwiczyć, wolno, szybko. Długo zastanawiałam się, jakie słowa wybrać, ale zależało mi też na tym, żeby to były słowa, które są też w użytku takim szerszym, tak? Nie są stricte branżowe i nie są takie wąsko skrojone, tylko są to słówka, które jeśli ich się nauczymy, my osoby słyszące, to automatycznie te słówka mogą się przyjadać też w innym kontekście, a jednocześnie pozwolą nam na przykład na opisanie tej muzyki, którą słyszymy. I mówię, wiele z tych słów dla osób głuchych to nie będzie żadna rewolucja. Tu właśnie znowu jest bardziej nastawienie na to, żeby osobom słyszącym pokazać, że one też mogą się nauczyć, żeby dać coś od siebie, żeby nie oczekiwać, że ta nasza muzyka, będziemy narzekać, że prawda, nasza muzyka poważna, brakuje nam słuchaczy, nie docieramy może tak szeroko, jakbyśmy chcieli, ale myślę, zawsze warto zacząć od siebie, tak? I nakierunkować samego siebie na tego drugiego człowieka i dać coś od siebie, nauczyć się i spróbować tej komunikacji właśnie wychodząc od ja, a nie wychodząc z założenia, że zawsze ktoś inny ma się tą dostępnością zająć, czy ktoś inny ma, prawda, zatroszczyć się o to, żeby osoby wykluczane społecznie przez wyzwania, które im się trafiły w życiu, które nie sprawiają, że one są gorsze, prawda, czy słabsze, żeby to, co robimy, mogło do nich dotrzeć i żeby też mogły z tego korzystać. Więc to dzięki tym słówkom faktycznie można się kilkudziesięciu słówek nauczyć. Na kartach są rysunki, które wykonała Łucja Zaręba. Dzięki tym rysunkom można zobaczyć, jak migać dany znak, jaki jest układ dłoni, a na każdej z kart jest faktycznie też kod QR. Jeśli taki kod zeskanujemy, to kod odeśle nas do strony projektu na YouTubie i tam można zobaczyć, jak ja migam. Każdy z tych znaków pokazuje w normalnym tempie i w zwolnionym tempie, jak taki znak zamigać. Można się po prostu tych słówek ze mną nauczyć. Na kartach są też kody QR, które odnoszą do teledysków przez nas nagranych przy udziale Ewy Leszczyńskiej, która gra na, powiedziałabym, na fortepianie, ale tutaj na teledyskach Ewa gra na pianinie i śpiewa również w pieśni Karłowicza. I tam również można zobaczyć miganie, faktyczny przekład na polski język migowy Karłowicza oraz formę pantomimy przy Bacewicz. Więc tak jak mówisz, te karty mogą się oczywiście przydać też osobom głuchym, ale myślę, że w dużej mierze osobom słyszącym. Te karty, bo też takie było założenie projektu, powędrowały, to nie są karty do kupienia, one powędrowały do wielu placówek, do różnych szkół, do przedszkoli, do szkół specjalnych, do szkół dla głuchych i słabosłyszących, ale powędrowały też do muzyków, powędrowały też do terapeutów, do pedagogów, do muzykoterapeutów, do ludzi bardzo różnych, jakby o bardzo różnym spektrum działań, które niektóre z nich działają w sektorze muzyki, a niektóre zupełnie nie, ale same odezwały się do mnie z różnych miejsc w Polsce, czy jest szansa na takie karty, bo chciałyby, czy to przedszkolaki, czy swoich uczniów w szkołach, nauczyć troszkę tych słów około muzycznych, dlatego że chciałyby wprowadzać właśnie elementy języka migowego, polskiego języka migowego i uwrażliwiać te małe istoty na to, że właśnie głusi też słyszą, tylko i nie chcą być postrzegani jako osoby, którym po prostu coś jakby może nie postrzegane, ale nie chcą być osobami, które po prostu nie mają dostępu, nie dlatego, że nie słyszą, tylko dlatego, że nie ma działań, które by im to umożliwiły. I to jest coś, co bardzo mnie motywowało. I czy to jest projekt poświęcony głuchym, czy to jest wędrowna pracownia muzyczna, z którą jeżdżę z kolei po szpitalach, po domach dziecka, po hospicjach, gdzie dzielimy się muzyką z osobami, które do tej muzyki nie mają dostępu na żywo, na co dzień. Czy to będą bajki muzyczne, terapeutyczne, które nagrywamy od lat, czy jakiekolwiek inne działania, to zawsze nadrzędnie jest człowiek i próba dojścia do tą muzyką poważną w takie mniej oczywiste sektory, żeby pokazać, że ona naprawdę jest uniwersalnym językiem, tylko często o tym się zapomina i uważa, że tam jest język przestarzały, niedostępny lub niezrozumiały. On jest niezrozumiały dlatego, że często my muzycy nie umożliwiamy jego zrozumienia.
0: Muzyka klasyczna jest tak bardzo często klasyfikowana jako muzyka trudna, jako muzyka nie dla wszystkich, jako muzyka elitarna, przecież ona jest dla wszystkich, bo kiedy popatrzymy sobie na klasyków, na wybitnych pianistów, to przecież oni spełniali w XVII, XVIII, XIX wieku funkcje popowe. W cudzysłowie tak można powiedzieć, przychodzili do nich na koncerty ludzie bez względu na majętność, wiadomo. Dzisiaj też jest pewna zapora finansowa w muzyce, nie możemy o tym oczywiście nie wspomnieć, ale z drugiej strony te karty i ten projekt artystyczno-edukacyjny, bo on jednak jest bardzo też artystyczny, na pewno jest taką szansą i taką drogą dla osób, które słyszą, by na moment wejść w świat osób, które nie słyszą, no bo chcemy budować inkluzywne grupy społeczne, nie chcemy przecież izolować osób głuchych i tych, które słyszą, tylko potrzeba nam dzisiaj coraz więcej działań i mówią o tym dzisiaj coraz bardziej osoby głuche, że chcemy razem uczestniczyć we wspólnych wydarzeniach. No i skoro język, polski język migowy jest językiem, to tak jak znajomość języka niemieckiego czy angielskiego otwiera nam światy, możliwości, powoduje, że widzimy więcej, rozumiemy więcej, przeżywamy świat na kilku poziomach, to tak samo się dzieje poprzez język migowy.
1: Ja się z tym absolutnie zgadzam, że tego języka po prostu należałoby uczyć bardziej powszechnie, chociażby takich podstaw. Znasz na pewno książkę Głusza Anny Goc, która jest, no, polecam wszystkim, bo to jest mocna lektura oczywiście, umożliwiająca zdanie sobie sprawy, jak bardzo świat osób głuchych jest często wręcz ignorowany. Takich potrzeby, ja już nie mówię o potrzebach kulturalnych, ale zwykłym pójściu do urzędu czy o wizycie u lekarza, gdzie brakuje tłumaczy i często dzieci głuchych rodziców stają się ich tłumaczami. Od najmłodszych lat to nie powinno tak wyglądać. Więc oczywiście to zresztą było ciekawe, że przy realizacji projektu, kiedy już wyszły karty, jedyny zarzut, który do mnie doszedł, to był zarzut ze strony głuchych. Oczywiście nie wszystkich, to były jednostki, ale że, prawda, dlaczego ja migam, a nie osoba głucha? Dlaczego, przecież są osoby głuche, które mogłyby to zrobić? No tak, ale to nie o tym był ten projekt. To jest projekt, tak jak mówisz, artystyczny, tak? To jest stypendium twórcze, artystyczne. Gdybym realizowała innego typu projekt, zapewne wzięłabym osobę, która jest w tym biegła, która zajmuje się tym, ta, która jest najpewniej osobą głuchą, bo chodzi o inkluzywność też w tym zakresie, żeby korzystać z umiejętności i osób głuchych, tak, a również w ten sposób uwzględniać ich w codzienności, że korzysta się z ich zasobu wiedzy i kompetencji. Natomiast ten projekt był o mojej podróży przez świat, uczenia się też, prawda, pewnych rzeczy i próbowania na własnej skórze, bo to jest projekt, mówię, artystyczny, tak? Ja jako słyszący muzyk wykonuję muzykę, ale też migam tłumaczenia i powiem ci, że to wyjście ze strefy komfortu, stanięcie przed kamerą, zostaniecie ze skrzypcami przed mikrofonem czy kamerą, wiadomo, to zawsze jest też jakaś forma tremy, bo to zawsze jest inna rzeczywistość niż koncert. Niemniej, no jest to coś, z czym jest się oswojonym, myślę, większość z nas muzyków. Natomiast stanięcie przed kamerą bez skrzypiec i ruszanie rękami i jeszcze mimika, jestem introwertykiem, jestem wstydziuchem chorobliwym, więc to była wielka walka z samą sobą, żeby też pokazać swoim ciałem tę muzykę, tak? Ale też wypowiedzieć się w języku, w którym nie jestem biegła. Owszem, ja skończyłam kursy, prawda, podstawowy, rozszerzony. Poza tym, no tu też muszę podkreślić, bo to jest ważne, że no nie jest tak, że sobie wzięłam słówka i napisałam jakieś ciekawostki, wypuściłam talię karty i tłumaczenia. Nad wszystkim czuwało towarzystwo GEST z Poznania. To są tłumacze, wykładowcy, zarówno osoby słyszące, jak i głuche. Każdy element tego projektu był konsultowany z nimi, mieniany, przegadywany, tak, żeby zrobić coś, co będzie służyło zarówno głuchym, jak i słyszącym, ale też co będzie merytorycznie, bez zarzutu. Oni pomagali też w tworzeniu tych tłumaczeń. Oni uczestniczyli w nagraniach, prawda, nadzorowali poprawność tych znaków, które i tłumaczeń, które nagrywaliśmy, więc ale ten nakład pracy tłumaczenia Karłowicza uczyłam się wiele tygodni, żeby nauczyć się słówek, tak? Potem nauczyć się tego tłumaczenia wolno, bez zająknięcia, potem żeby zsynchronizować to z tempem, rytmem muzyki, potem żeby jeszcze włożyć w to emocje. To jest naprawdę wyzwanie, ale bardzo zależało mi, mówię, nie chciałabym, żeby właśnie ktoś zrozumiał, że co to nie ja, bo w ogóle nie było to moją motywacją, tylko mówię, chciałam dać coś od siebie, tak? Chciałam zagrać tę muzykę, która jest mi bliska, ale też chciałam sama włożyć w to ogrom pracy, żeby poprzez samodzielne zamiganie umożliwić odsłuchanie tego utworu osobom głuchym i słabosłyszącym, czyli jakby mówię, to nadrzędne danie czegoś od siebie i włożenie w tego ogromu pracy, żeby nie było tak, że ja tylko oczekuję, że ktoś mnie będzie słuchał. Nie, ja naprawdę zależy mi, żeby ludzie mogli posłuchać Karłowicza, nie mnie, żeby mogli doświadczyć piękna tej pieśni po prostu i piękna tej muzyki. I cieszy mnie to, że dzięki temu projektowi poznałam też naprawdę niezwykłych ludzi, bo te osoby, o których dowiedziałam się czytając o działaniach różnych osób na rzecz osób głuchych, te osoby, które same do mnie się odezwały, czy jest szansa na takie karty, mówię, ten nakład jest w zasadzie wyczerpany i to był nieduży nakład, bo to było 200 egzemplarzy tych talii kart. Będę walczyć o możliwość do druku, ale mówię, to jeszcze jest dla mnie niejasne, czy to będzie możliwe po prostu, no bo jest to projekt stypendialny. Natomiast te osoby, które często zupełnie bez, niemedialnie, zupełnie bez szumu, często w naprawdę najmniejszych miejscowościach robią tak piękne i niezwykłe rzeczy na rzecz drugiego człowieka. Czy to będzie niemy chór w Cieszynie, czy to będzie projekt z ośrodka Łódzka w Warszawie, Młodzi Migają Muzykę, czy to będzie wiele, wiele innych inicjatyw, gdzie zarówno słyszący działają na rzecz głuchych, jak i głusik działają na rzecz swojej społeczności. To jest tak budujące. Mówię, oczywiście zderzyłam się z tym też, że głusie są bardzo specyficznym środowiskiem, ale jest to znowu zrozumiałe, bo jest to społeczność w jakimś sensie wyizolowana, tak jak niewidomi. I wiem, że walczą o swoje terytorium, dlatego że przecież przez wiele lat tego stygmatyzowania społeczności było tyle, że ja się nie dziwię, że oni są w jakimś sensie zaborczy, jeśli chodzi o swoje terytorium. Natomiast też warto pamiętać, że nawet jeżeli osoby słyszące robią coś na rzecz osób głuchych, to nie miało miejsca w przypadku tego projektu, bo tu głusi byli obecni, prawda? Ale jeżeli nawet ktoś słyszący nie skorzysta z pomocy przy jakimś działaniu z osoby głuchej, to nie znaczy, że ignoruje. To też chciałabym podkreślić, że jeżeli znowu język migowy zrobi się taki zastrzeżony dla osób głuchych, no to za chwilę on umrze, jak wiele dialektów i języków, które nie są w użyciu na co dzień, więc wszystkie inicjatywy uważam są cenne, tak długo jak są merytorycznie naprawdę bez rzutu i jeżeli ta idea jest czytelna i mówię, to przyświecało temu projektowi i sądząc po odbiorze, to te założenia się sprawdzają, bo odzew jest niezwykły.

0: teraz należycie o to, żeby... Bo faktycznie czasy się zmieniają, prawda? Jesteśmy coraz bardziej przebodźcowani, coraz trudniej jest nam się skupić, coraz trudniej jest nam pewne rzeczy zrozumieć. I ten świat muzyki poważnej, jaki tworzymy, jest dość kostyczny. Jest taki... troszkę trąci myszką. Trzeba by... Na szczęście wiele filharmonii, wiele placówek podejmuje takie działania, żeby tę muzykę uczłowieczyć, żeby pokazać, że ten język nie jest zapomniany. Po prostu trzeba zadbać o to, żeby go nauczyć, żeby nie oczekiwać, że ktoś, kto nigdy nie słuchał muzyki poważnej, nagle pójdzie do filharmonii, każą mu się ubrać w jakieś marynarki niewygodne i dziwne spodnie i każą mu siedzieć 3 godziny i się zachwycać, to trochę, wiesz, Ferdydurkę i Gałkiewicz, prawda? Jak zachwyca, jak nie zachwyca. Zacząć od drobnych utworów, zacząć od czegoś, co jest... nie zaczynamy nauki czytania od Manna czy od, prawda, Szekspira. Zaczynamy od prostych bajek, które pobudzają wyobraźnię. Zaczynamy od czegoś, co jest dostosowane do stopnia zaawansowania. Nie zaczynamy nauki języka od pisania rozpraw, tylko zaczynamy od alfabetu. Więc mam nadzieję, że te karty będą swoistym alfabetem, czy jakąś pomocą taką przy oswajaniu świata muzyki poważnej i świata polskiego języka migowego, ogólnie języka migowego i świata głuchych.
1: A na pewno będą pomostem pomiędzy różnymi osobami, bo tak jak na jednej karcie możemy przeczytać, że podstawą wszelkich twoich działań, tych społecznych i artystycznych, to jest wychodzenie naprzeciw drugiemu człowiekowi z pozycji ciekawości jego świata. To, myślę, jest kluczowe zdanie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypominam, że rozmawiałam z Marią Ołdak, z wykształcenia i zamiłowania muzyczką, która od ponad 40 lat wiruje wokół skrzypiec.
0: Dziękuję bardzo.
1: I dobrego wieczoru dla Państwa życzymy. Można zobaczyć niesłyszalne.

Jadę samochodem, włożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec.

0: we wtorkowy wieczór. Słuchają Państwo Radia Opole, pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. 22 na zegarach, wiadomości wieczorne, zaczynamy. Przeciąganiem kiepskiego serialu nazywa Mateusz Morawiecki skierowanie sprawy tzw. rozłamowców do rzecznika dyscypliny partyjnej. Do końca tego miesiąca Ministerstwo Cyfryzacji ma przedstawić projekt ustawy o podatku cyfrowym. A w Opolu od środy utrudnienia na Nysy Łużyckiej powiemy, na czym będą polegać.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Frakcja Mateusza Morawieckiego na razie pozostaje w Prawie i Sprawiedliwości. Komitet Polityczny Ugrupowania zdecydował, że o ich dalszym losie zdecyduje rzecznik dyscypliny ugrupowania. Informacje w tej sprawie zebrał Michał Fobisiak.
2: Decyzja Komitetu Politycznego PiS jest zaskoczeniem. Od wielu dni posłowie frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiemu przekonywali, że były premier i jego ludzie zostaną dziś wykluczeni z partii. Mówił też o tym sam Jarosław Kaczyński. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekazał jednak dziennikarzom, że komitet podjął dziś inną decyzję.
3: Sprawa każdego parlamentarzysty będzie rozpatrywana indywidualnie przez rzecznika dyscypliny partyjnej.
2: Rzecznik dyscypliny ma prawo upomnieć, ale też wykluczyć z partii. Tego drugiego scenariusza spodziewają się członkowie komitetu, ale w nieoficjalnych rozmowach część z nich przyznaje, że może nie będą potrzebne żadne decyzje, bo osoby z frakcji byłego premiera po prostu odejdą i założą własny klub.
0: Wysokie ceny paliwa, powroty z wakacji, jak potwierdza szef rządu premier Donald Tusk, rząd rozważa wprowadzenie czasowej interwencji na rynku właśnie pod koniec wakacji, żeby obniżyć koszty.
4: Rozmawiałem z ministrem finansów, jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, prowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali.
0: Do końca lipca Ministerstwo Cyfryzacji ma przedstawić projekt ustawy o podatku cyfrowym, którym będą objęte zagraniczne i krajowe platformy internetowe i koncerny technologiczne. Największą przeszkodą może być jednak uzyskanie podpisu prezydenta, który utrzymuje bardzo dobre relacje z administracją Stanów Zjednoczonych. To właśnie amerykańscy potentaci, jak chociażby Google, mogą być potężnie obciążeni tym opodatkowaniem. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Sanderski.
5: Są w Polsce firmy, które czerpią miliardowe zyski, a nie dokładają się do rozwoju gospodarczego Polski. Kilka dni temu słyszeliśmy o karze dla AliExpress 550 milionów euro, a to jest właśnie przykład takiej firmy, która w Polsce wraz z innymi platformami sprzedażowymi ma ponad 11 miliardów zysków w każdym roku, a nie płaci tutaj podatku.
0: Do 58 tysięcy złotych tyle będzie mógł miesięcznie zarobić medyk. Dopuszczalna będzie praca na maksymalnie 2 etatach. Projekt ustawy w sprawie czasu pracy i ograniczenia tzw. kominów płacowych skierowano właśnie do konsultacji publicznych. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski powiedział dziennikarzom, że medycy będą musieli składać oświadczenia o czasie pracy, będą też niezapowiedziane kontrole NFZ-u i kary za poświadczanie nieprawdy.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Od jutra tymczasowo zmienia się organizacja ruchu w powiecie kluczborskim w związku z rozpoczęciem budowy ponad 10-kilometrowego odcinka ekspresowej S11. Dwujezdniowa trasa od obwodnicy Olesna do Gotartowa będzie poprowadzona już w większości nowym śladem. A w Opolu od środy kilkudniowe utrudnienia na Nysy Łużyckiej, gdzie prace będą prowadzone na obydwu pasach mostu imienia Pamięci Sybiraków oraz ponadto w 2 punktach na wiadukcie nad rondem w stronę centrum.
1: Światowe agencje informują.
0: Do 30 osób może znajdować się pod gruzami centrum handlowego w Kumamoto na południu Japonii. Prefekturę o tej samej nazwie nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 stopnia. W regionie zawaliło się wiele budynków i mostów. Przerwane są także drogi. Roberto Mancini będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej kadry Włoch. Włoskie media przekazały taką informację właśnie w godzinach wieczornych. Mancini prowadził już skuadrę Azzurra w latach 2018-2023. To pod jego wodzą Włosi zdobyli w 2021 roku Mistrzostwo Europy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Witaję wszystkich słuchaczy Radio Opole. U studii Svetlana Мех. Російські війська рівняють із землею Слов'янськ і Краматорськ. Про це повідомляють аналітики Deep State. Окупанти постійно застосовують каби, реактивну артилерію, шахеди та FPV-дрони, які літають вулицями і полюють на людей та автівки, рандомно обираючи цілі. Слов'янсько-Краматорська англомерація поступово перетворюється на ізольоване місце. Життя у цих містах стає надзвичайно небезпечним, а технологічна війна бере гору, зазначає видання. Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Вашингтоні зустрівся із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Як передає «Європейська правда» із посиланням на редакторку американського телеканалу Newsmax Нану Саджая, обговорювали дипломатичні зусилля щодо завершення війни та можливий візит спецпредставників Трампа до Києва. В Офісі президента України уточнили, що лідери обговорювали реалізацію рішення президента Трампа щодо надання Україні ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після нападу на молоду пару з України закликав президента Кароля Навроцького публічно засудити зростання насильства проти українців. Про це він заявив сьогодні перед засіданням Кабінету міністрів. Туск подякував поліції за швидку реакцію і оперативне затримання двох зловмисників. Він пообіцяв, що й третього теж буде затримано. Дуже часто причинами таких нападів є національні упередження та ненависть, а жертвами – українки та українці, заявив прем'єр-міністр Польщі. Мусимо оголосити війну насильству, бо бандити, хулігани і патологія насильства набралися сміливості, адже отримали політичний патронат, заявив Дональд Туск. За словами польського прем'єра, політики несуть відповідальність за свої слова та дії, які можуть сприяти ескалації насильства та дозволити агресію. І це була остання інформація випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
0: В Ополu bardzo przyjemne 18 stopni, przed nami pogodna noc przy zachmurzeniu małym i temperaturach minimalnych od 11 do 13 stopni. Spodziewamy się wiatru słabego zmiennego. Środa, zachmurzenie małe i umiarkowane, słonecznie, temperatury maksymalne jutro do 28 stopni. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, powieje z południowego wschodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Minęła 22 przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjął pan Joachim Siekiera, pasjonat przyrody, ornitolog prosto z Krapkowic. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Panie Joachimie, bardzo się cieszę na nasze wspólne spotkanie, bo pan zawsze ma najświeższe wieści dotyczące bocianów w naszym regionie. Wiem, że...
1: I staram się mieć.
0: Wiem, że jest za nami ten moment, kiedy pan już razem z bratem odwiedzał wszystkie opolskie gniazda. Jak ma się w tym roku sytuacja z bocianami, z pisklętami, które no, podrastają z dnia na dzień? Widzimy chociażby w Żywocicach, jak tam dwa młode radzą sobie. Tam jakaś była trudna historia po tym takim chłodnym czasie w czerwcu. Natomiast chcę zapytać, czy wszystkie gniazda dotknęły właśnie te chłody, czy ten deszcz jakoś bardzo mocno wpłynął na tegoroczną populację?
1: No, ten deszcz wpłynął zdecydowanie na tegoroczny, że tak powiem, uzysk.
0: Przychówek.
1: Przychówek, tak. Niestety, w bardzo wielu gniazdach mieliśmy straty i to takie kompletne. Także ten rok nie był jakiś bardzo optymistyczny. No, mniej więcej mogę powiedzieć tak, że od 21 roku widzieliśmy takie stopniowe poprawianie się populacji i przyrost ilości młodych w każdym roku. W 24 roku było apogeum tego wszystkiego. W ubiegłym roku było trochę mniej, no ale w tym roku jest drastycznie mniej niestety. I tak jakby wróciliśmy do poziomu 21 roku.
0: Ale to nie chodzi o to, że bocianom jakby w tym roku nie poszły gody, tylko gody były nawet wyśmienite, bo w niektórych gniazdach było po 5 sztuk, po 4 sztuki. No ale przyszedł ten czerwiec bardzo kapryśny. W pewnym momencie mieliśmy solidny spadek temperatury i bardzo taki deszczowy chyba tydzień. I właśnie wtedy no, doszło do tragedii w wielu gniazdach.
1: No zgadza się, dokładnie tak było. W zasadzie to mieliśmy w tym roku dwa kryzysy, że tak powiem. Pierwszy to był taki, że część ptaków dorosłych przyleciała bardzo wcześnie na lęgowiska i one już składały jaja już 26 marca, kiedy w innych latach praktycznie dopiero zaczęły przylatywać na gniazda. Więc to był pierwszy taki szok. No i te uratowały się elegancko, bo te młode były już na tyle duże w tym czasie tej kapryśnej pogody, że miały pióra, no i wtedy już im taka słota nie przeszkadza, no i to zimno również. Natomiast te, które przyleciały później, no miały różne przygody. No, te ptaki, które zaczęły lęgi jeszcze w kwietniu, to te młode były na tyle wyrośnięte, to jest mój przykład Żywocic, że dorosłe nie były w stanie już ich okryć i ochronić przed tym deszczem, który siąpał prawie chyba 3 dni non-stop, no i tym zimnem, które było w nocy, bo to było chyba jeszcze gorsze niż ten padający deszcz. I one były w puchu, więc nie miały ochrony należytej. No i ten ziąb niestety doprowadził do totalnego wyziębienia organizmów, no i niestety tam zanotowaliśmy wszędzie straty. Te, które się jeszcze później zaczęły ląc, no to wszystko przeżyło, bo te małe były na tyle małe, że dorosłe je przysiadły, ochroniły, no i to się wszystko uchowało na szczęście.
0: Mhm. To powiedzmy w takim razie, bo pan jest już po takim przeglądzie tych wszystkich gniazd, gdzie ta sytuacja, może zacznijmy od tych takich smutnych wieści, gdzie ta sytuacja wyglądała najgorzej? Czy w Żywocicach właśnie?
1: No Żywocice to był jeden z takich przykładów akurat i no powiedzmy, że tam się częściowo szczęśliwie skończyło tylko dlatego, że mieliśmy podgląd do kamery. W tych gniazdach, których podglądu nie ma, no niestety dowiadujemy się po kilku dniach, że młode już się nie pokazują, czyli już po prostu nie żyją.
0: Dowiadują się państwo od pewnie lokalnych mieszkańców, którzy też kochają.
1: Lokalnych mieszkańcami też jeździmy, doglądamy, no i widzimy, że młode już nie podnoszą główek, więc no niestety doszło do katastrofy. Mhm. Także no ciężki rok.
0: A były takie momenty, że pan razem z bratem musiał usuwać te martwe ptaki z gniazd?
1: Powiem tak, jak obrączkowaliśmy ptaki, to było kilka ptaków jeszcze padniętych w gnieździe, to je oczywiście usunęliśmy, ale generalnie to nie możemy tego robić. To przepisy niestety są tak ostre. Usuwanie musi zrobić wyspecjalizowana firma i odwieźć do utylizacji. Także my się często spotykamy z tym, że mieszkańcy mają do nas żal, że my czegoś nie chcemy robić, albo że nie zabieramy tego truchła ze sobą. Ale nie wolno nam tego po prostu robić. Od tego są wyspecjalizowane firmy, od tego jest urząd gminy i człowiek od ochrony środowiska, który musi mieć odpowiednio podpisane umowy z weterynarzami, którzy mają obowiązek przede wszystkim to zrobić i poszukać firmy od utylizacji.
0: Brutalna jest ta natura czasami, prawda? Tak
1: zgadza
0: sobie
1: się.
0: Można pomyśleć.
1: Zgadza się.
0: A czy pan jak widział, że właśnie tak bardzo mocno pogorszyły się warunki atmosferyczne, to przeczuwał pan, że może być nieciekawie w tych gniazdach?
1: Tak, tak, bo to mieliśmy już najgorszy taki rok, to był chyba 2013, pamiętam dokładnie, bo już pod koniec maja zaczęły się takie deszczowe dni. Trwało to 2 tygodnie, no i wtedy mieliśmy najsłabszy w ogóle wynik w XXI wieku, bo przeżyła 1/3 młodych. Reszta wszystko poginęło w gniazdach.
0: Bardzo są to smutne informacje. To teraz przejdźmy może do tych pozytywnych. W ilu gniazdach powiodło się i pojawiło się potomstwo?
1: Gniazd, które zostały zajęte w tym roku, było ponad 400, a udało się w 230 gniazdach, że tak powiem, wyprowadzić te pisklęta, czy może jeszcze nie wyprowadzić, bo one jeszcze są w większości gniazd na miejscu, ale na pewno się już uda, bo są na tyle duże, że musi się to udać do końca. No, co jest takim wynikiem, powiedzmy, patrząc na ostatnie 20 lat, czy 20 kilka lat, no, takim przeciętnym wynikiem.
0: Czyli mniej więcej, albo no, delikatnie ponad połowę, tak? Mamy gniazd, w których te pisklęta się pojawiły.
1: Straty są dwojakiego rodzaju, bo właśnie nie dokończyłem wcześniej, to może teraz jeszcze dokończę. Bardzo dużo przyleciało młodych ptaków. Było ich bardzo dużo. One się potworzyły, połączyły w pary, no i zaczęły szukać miejsca na gniazdowanie. Tylko ptaki bociany należą do tego gatunku leniwego. Więc w pierwszej kolejności starają się zdobyć gniazdo już istniejące. Na tych istniejących gniazdach były lęgi, więc tych walk o gniazda było bardzo dużo i to był pierwszy etap, w którym było bardzo dużo strat. Ponieważ zawsze jest tak, że jak ta młoda para wygra wojnę, to pierwsze co robi, usuwa te jaja z gniazd. No i próbuje swoje znieść. Tylko że to są z reguły późne lęgi, para niedoświadczona, co powoduje, że one są też nieudane, te lęgi. Rzadko się zdarza, że się wychowuje jeden młody z takiego lęgu. Więc to była pierwsza taka faza i to już było, połowę tych strat, które było w tym roku, to już pochodziło z tego okresu. A druga połowa z powodu tej aury.
0: Oj, no to serce faktycznie boli osobę, która tak bardzo kocha te ptaki i odwiedza te wszystkie gniazda co roku i zagląda tam, ile tych piskląt się pojawiło. A w takim razie ile udało się zaobrączkować?
1: Suma summarum zaobrączkowaliśmy 630 ptaków, co jest około 92% tych gniazdach na Opolszczyźnie. No, do kilku gniazd mamy utrudniony dojazd, bo albo są na prywatnych posesjach, nie ma nikogo w domu akurat, albo są na łąkach i jest grząsko, więc no, nie dojeżdżamy do tych gniazd. Raczej ze względu na wiek już raczej po drabinach się nie wspinamy. Także raczej wszystko z podnośnika.
0: I co w tych gniazdach pan często oglądał? Jakie te ptaki są, te, które przeżyły?
1: No, dzisiaj mogę powiedzieć, że one są dzisiaj piękne, bo są prawie dorosłe, wypierzone i potrzebują zaledwie kilku dni, żeby opuścić te gniazda i się przygotowywać do wielkiej podróży.
0: Jakieś podloty już się zaczęły?
1: Już się zaczęły, tak, bo te najwcześniejsze, które były najstarsze, to one już sobie koczują po terenie i one pewnie na początku sierpnia rozpoczną wędrówkę. Natomiast co jest w gniazdach? No w gniazdach jest ciekawie przede wszystkim, bo powiem tak, większość ludzi wyobraża sobie, że w gnieździe jest taki duży dołek i te bociany siedzą w takim dołku, czyli w tym prawdziwym gnieździe. No i ci, którzy się zabierali z nami na oględziny gniazda, no są w szoku, bo gniazdo jest totalnie płaskie. Więc to jest pierwszy szok. Drugi, to co się w gnieździe znajduje oprócz bocianów. No i bociany są też śmieciarzami niezłymi, więc znoszą do tych gniazd śmieci bez liku. Folie, nie folie, torby różnego rodzaju. Powiem szczerze, nawet przynoszą bieliznę.
0: Bieliznę?
1: Ją biorą, ale przynoszą tą bieliznę też do gniazda.
0: Może zrywają gdzieś ze sznurków.
1: Może chodzą na jakieś te randki. No a poza tym pożywienia kupę. Więc bociany przede wszystkim żywią się nornicami i dżdżownicami, chrząszczami różnymi. Więc czasami jakieś resztki z tego wszystkiego zostają, ale też bardzo lubią ślimaki. I często w gniazdach, jak zajeżdżamy, jest całe gniazdo wyścielone muszelkami ślimaków. Także no to są takie też niespodzianki, jak ktoś był pierwszy raz w gnieździe, to dla niego to jest niespodzianka.
0: A wydaje mi się, że ślimaków w tym roku było pod dostatkiem.
1: Tak, no i w gniazdach było też bardzo dużo tych muszelek.
0: Jeszcze jedna rzecz może zaskoczyć wszystkich tych, którzy jadą na taki rekonesans. To są te pobielone części zewnętrzne gniazda, bo nie każdy sobie zdaje z tego sprawę. Nawet miałam takie śmieszne pytanie od kolegi tutaj w pracy. Mówi, Iwona, te gniazda, one są takie pobielone jakimś wapnem? Mówi, to jest naturalne wapno.
1: No, dokładnie. Może to nawet nie jest wapno, bo ciany często się wypróżniają. I to ich wypróżnienia są płynne. Przede wszystkim mają ogromne ilości tych soków trawiennych. Produkują je w ogromnych ilościach i praktycznie wszystko połykają w całości, więc muszą przetrawić całą nornicę, całego kreta, cokolwiek by to nie było. Natomiast te resztki, które po trawieniu zostają, czyli sierści, kości, to zostaje zwracane przez otwór gębowy jako tak zwana wypluwka. No i te wypluwki są też w gniazdach, można je tam znaleźć. Są nawet chętni, którzy tam grzebią w tych wypluwkach i starają się oznaczyć gatunki zwierząt, które zostały zjedzone.
0: Coś takiego.
1: Tak, tak, oczywiście, to jest możliwe.
0: Taka no czarna jest, robota, ale pożyteczna.
1: To jest naprawdę mrówcza robota, muszę powiedzieć. Natomiast te wydzieliny, no to jak można jedno gniazdo sobie poobserwować, to można zobaczyć, że ptaki młode przede wszystkim wychodzą na krawędź gniazda i się wypróżniają, no i to zostaje niestety na krawędzi gniazda i dlatego jest to białe. Ale te wypróżnienia służą też do ochrony bocianów, bo często patrzymy, bociany mają białe nogi, ale generalnie mają czerwone. Natomiast jak są wysokie upały, ponad 30-stopniowe, to wtedy bociany obielają tymi wydzielinami swoje nogi. No i ten biały kolor, jak wiemy, odbija promienie słoneczne, więc jakby nieco się schładzają.
0: Czyli trochę to jest taki ich krem ochronny przed słońcem.
1: No, coś w tym sensie, dokładnie.
0: Panie Joachimie, ale to jest też tak, jak pan wspominał o tym, że różne rzeczy bociany zwracają. Czy te, że tak powiem, resztki strawionego jedzenia mogą przyciągać też inne ptaki? No bo wiemy, że to bocianie gniazdo, ono nie jest przeznaczone tylko dla bocianów.
1: No oczywiście, zgadza się. Powiem tak, z tych wypluwek nie da się już nic wydostać. To jest tak przetrawione, zostają same sierści, same chityny od chrząszczy, kości, czaszki, takie rzeczy, których organizm nie jest w stanie strawić szybko. Także to jest raczej taka zbita masa, taka kluska zbita. Więc tam się niczego raczej nie znajdzie w tym. Natomiast całość gniazd, jak jest stare gniazdo, no to oczywiście jest siedliskiem życia. Przede wszystkim to lubią nasze wróbelki, które no, mają ciężko w tych czasach, w których teraz żyjemy. Dlatego, że wszyscy starają się domy docieplać. Czyli zatykają wszystkie dziury, wszystkie otwory, a wróbel to jest ptak, który lubi w jakiejś szparze w budynku, czy pod strzechą, czy gdziekolwiek zbudować swoje gniazdo. No i tego miejsca praktycznie nie ma. Natomiast w dużym gnieździe bociani miejsca jest pełno i tam sobie znajdują to miejsce i w takim gnieździe może być nawet kilkanaście gniazd wróbli.
0: Kilkanaście?
1: Tak. Sporadycznie można znaleźć gniazdo szpaka, a jest na Opolszczyźnie są trzy gniazda, w których lęgną się pustułki, czyli już drapieżniki, tak? No i ze skutkiem pozytywnym.
0: I żyją w tej symbiozie?
1: Tak.
0: Proszę bardzo, natura jest bardzo często zaskakująca. Wracając do obrączkowania bocianów, jak to zrobić, żeby tym bocianom nie zaszkodzić? I jak wyczuć moment, kiedy można do tego gniazda podejść, żeby nas rodzice nie zaatakowali?
1: Przede wszystkim rodzice nie atakują. Od tego trzeba zacząć. Właśnie bocian biały jest wyjątkowym gatunkiem. Dorosłe oczywiście starają się być w pobliżu gniazda i pilnować tych swoich pociech. Natomiast no, praktycznie się nie zdarza, żeby próbowały chociażby się zbliżyć do człowieka, który dochodzi do gniazda. Z drugiej strony, no, nie powinniśmy do tych gniazd jeździć. W ogóle nie powinniśmy odwiedzać, bo to jednak jest jakiś stres i dla tych dorosłych, i dla tych młodych. No my to robimy tylko z tego względu, że Polska Akademia Nauk dała nam licencję do tego i pozwolenie na to, że my możemy w tych celach naukowych pojechać i te obrączki pozakładać.
0: Ale od razu też, panie Joachimie, trzeba tutaj wytłumaczyć, że Polacy nie są jedynym narodem, który obrączkuje ptaki.
1: Oczywiście, że nie. Ptaki bociany się obrączkuje w całej Europie, absolutnie.
0: Więc to nie jest nic nielegalnego.
1: Nielegalnego nie, ja bym nie powiedziałem, że to jest nielegalne. To jest bardzo legalne. To, co my robimy, jest legalne. Dlatego, jak powiedziałem, my jesteśmy licencjonowani przez Polską Akademię Nauk. I tam zostaliśmy i poinstruowani, przeszliśmy przeszkolenie. No i mamy te uprawnienia, które wydaje GDOŚ warszawski. Więc... No mamy ten dostęp, że tak powiem, ale to tylko właśnie na krótkotrwały pobyt w gnieździe, nie na długotrwały.
0: To ile trwa ten krótkotrwały pobyt w gnieździe?
1: Parę minut. My w zasadzie potrzebujemy ptaka zaobrączkować, potrzebujemy pomierzyć, no i spisać to wszystko w jakiś protokół i to jest praktycznie wszystko.
0: Ale to trzeba tak chyba bardzo błyskawicznie nałożyć tę obrączkę.
1: To się zakłada błyskawicznie. Obrączki są przystosowane do tego, żeby je szybko zakładać. My zakładamy tak zwane Elzy. To jest taki wytwór niemiecki, bardzo praktyczny. One są z plastiku, który się nie rozgrzewa. Ale my stosujemy też w Polsce plastikowe obrączki i metalowe. No z nimi jest trochę większy kłopot, bo plastik podlega działaniom promieni ultrafioletowych, no i po tam kilku latach pęka to wszystko i znika. Metal ma to do siebie, aluminium ma to do siebie, że się trochę rozgrzewa od słońca, tak? Więc od czasu do czasu zdarza się, że ptak ma jakiś tam drobny defekt. Dokładnie nie wiadomo, czy to od obrączki, czy też z jakiejś rany. Natomiast te plastikowe, które my zakładamy, no one są bardzo bezpieczne, bo się nie nagrzewają. No i są na takim zaczasku, więc my mamy dwie połóweczki, ściskamy i jest.
0: Mhm. I bocian nawet tego nie czuje.
1: Tak.
0: Mhm. A co znajduje się na takiej obrączce? Jaki tam mamy numer, jakie tam są informacje?
1: I to jest najważniejsze. Przede wszystkim mamy numer. I ten numer jest najważniejszy z tego wszystkiego. Ponieważ każdy kraj ma swoją numerację. Jest taka organizacja, która się nazywa Euring, gdzie wszystkie kraje są zrzeszone, czyli te instytuty, które się zajmują tym obrączkowaniem i analizą tego wszystkiego. I one ustalają dla każdego kraju osobny kod. Więc nie trzeba żadnych adresów, niczego. Jeżeli tylko wiemy, gdzie się wysyła taki numer, to po tym numerze można od razu rozpoznać, z którego jest kraju i dostać wszystkie wiadomości. Ale oczywiście na tych obrączkach, które my zakładamy, jest też wygrawerowany adres Polskiej Stacji Ornitologicznej, Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk z Gdańska. Jest tam też strona www, na którą można wejść i tam można zgłosić ten numer. I jest też adres mailowy, więc jeżeli ktoś tylko chce i tam dokładnie poobraca tą obrączkę, to na jednej ściance tej obrączki znajdzie wszystkie dane, gdzie można taką informację udzielić. No i zaraz może dygresja do tego wszystkiego, bo często się zdarza tak, że ktoś, podjeżdżamy do gniazda i mówi, a w ubiegłym roku był tu ptak z obrączką. No i co? No, pisało tam Gdańsk. No i co pan zrobił z tym? No nic, zakopałem go. Ja mówię, ale no to czemu pan tego nie zgłosił? No bo tam pisało Gdańsk. No to, a pan nie jest z Gdańska. No właśnie. Czyli nie wiedza, no brakuje jakby wiedzy w społeczeństwie.
0: Mhm. Więc jeśli zobaczymy takiego ptaka z obrączką, panie Joachimie, to co zrobić? Gdzie się zgłosić?
1: No przede wszystkim trzeba otworzyć komputer i znaleźć stację ornitologiczną. Wystarczy tylko tyle napisać. Stacja ornitologiczna. I od razu wyskakuje stacja ornitologiczna w Gdańsku, która się zajmuje tymi obrączkami, tymi licencjami, wszystkim. Ona należy do Instytutu Polskiej Akademii Nauk. I tam stronę się otworzy i tam pisze zgłoś znalezisko, znalezioną obrączkę. No i tam się wpisuje swoje dane i w zasadzie na drugi dzień dostaje się informację, kto za obrączkową ptaka, gdzie, skąd przyjechał. I to jest niekoniecznie bocian, tak? Jest obojętnie, może być polski, może być zagraniczny. Dostaje się takie fajne podziękowanie i całe informacje o tym ptaku.
0: Czyli jak zobaczymy ptaka z obrączką i nie daj Boże coś się stało tej zwierzynie, no to w takim razie bierzemy tę obrączkę, spisujemy i tak. Kontaktujemy się z instytucją.
1: Możemy tylko spisać. Jeżeli ptak jeszcze żyje, to wystarczy spisać ten numer i go wysłać tam na ten adres mailowy. No i to jest wszystko w zasadzie.
0: Czy te obrączki co roku są takie same?
1: To znaczy kształt tak. Natomiast numeracja. Numeracja jest indywidualna. Każdy ptak dostaje swój numer, więc nie można pomylić. Chyba, że my się pomylimy, robiąc sprawozdanie, tak? Jesteśmy też tylko ludźmi, więc teoretycznie wszystko jest możliwe. Ale generalnie się nie mylimy i raczej wszystko jest w porządku. Także każdy indywidualny numer jest zarejestrowany z datą, z miejscowością, z koordynatami, czyli dokładne są współrzędne geograficzne podane, a jak są dorosłe ptaki, to nawet jest wiek podana, czasami i płeć podana ptaka. Także no, tych informacji jest sporo. Z bocianów jest bardzo dużo informacji, mogę już powiedzieć, więc każdego, kto znajdzie obrączkę, czy przeczyta ten numer, to wręcz mówię, weźcie i dzwońcie, albo wyślijcie tego SMS-a, albo tego maila, bo są całe historie życia tych ptaków, więc dostanie się i taką historię życia, tak? Ile razy był zaobserwowany, gdzie, często są to dane z całej Europy, z Afryki, więc jest to bardzo ciekawe, można prześledzić całą historię życia takiego ptaka.
0: Ile sztuk pan zaobrączkował w tym roku?
1: 630.
0: 630. Jak było z tym obrączkowaniem ptaków? Czy towarzyszyły panu i bratu jakieś przygody? Albo jakieś zaskakujące historie? Czy no, to zawsze szło szczerze, jak, tak gładko, jak po maśle?
1: Staramy się raczej organizować obrączkowanie w okresie, kiedy to wszystko jest w miarę bezpieczne. Czyli nie jeździmy do gniazd, jak ptaki są zbyt małe, bo zbyt mały ptak ma zbyt malutkie nóżki, więc nie możemy mu tej obrączki założyć. Ona może spaść ze skoku, czyli z tego już tutaj utka, że tak powiem, przez to kolanko może spaść na dół, albo może się tu zatrzymać na kolanku, wtedy ma sztywną nogę. Więc musimy poczekać, aż one na tyle wyrosną, żeby ta obrączka już nie przelatywała. Z drugiej strony staramy się pojechać w takim okresie, żeby ptaki jeszcze nie opuściły gniazda albo nie były gotowe na opuszczenie gniazda. Więc to jest zawsze okres taki między 15 a 30 czerwca. Wtedy to jest wszystko bezpieczne i wtedy raczej przygód nie ma. Natomiast jak zakładamy nadajniki, no to oczywiście te ptaki są jeszcze za małe, żeby założyć im nadajniki. Dlatego, że są z reguły niewyrośnięte do końca i potrzebują jeszcze z 2 tygodnie posiedzieć w gnieździe, no to wtedy zakładanie nadajników już jest oparte o ryzyko, tak? Bo musimy wjechać do gniazda, do ptaków, które praktycznie w ciągu tygodnia czy tam półtorej tygodnia mogą to gniazdo opuścić. No i wtedy mamy oczywiście już swoje triki, jak to trzeba zrobić, żeby do tego gniazda podjechać. Ale nie chciałbym ich tu na antenie zdradzać.
0: Rozumiem, jest to wiane słodką tajemnicą, ale wspomniał pan o...
1: Nie, może nie tajemnicą, ale może powiem tak, jest dużo takich negatywnych rzeczy. Mieliśmy w tym roku taki przypadek w Łambinowicach. Jakiś gościu wziął drona i jeździł nad gniazdem, jeździł. No i jaka jest reakcja młodego bociana? Bocian kładzie się na gnieździe i leży sztywno i nieruchomo. Tak samo jak my podjeżdżamy. One nigdy nas nie atakują, one nigdy nie stoją.
0: Są przestraszone.
1: One zawsze siedzą albo się kładą w gnieździe. No i ten pan stwierdził i nagrał filmiki, że ten bocian jest niedokarmiony i zdycha w tym gnieździe. No i oczywiście zrobił wielki raban, straż pożarny, Bóg wie kogo tam wszystkiego wezwali, weterynarza jakiegoś wezwali też. Wjechali do gniazda, no i weterynarz stwierdził, że on nie wie, czy ptak jest zdrowy, czy nie. Powinno się go zabrać do azylu. No i trafił do azylu, do Opola. No się okazało, że ptak jest tak nakarmiony, że on w ogóle przez jeden dzień nie chciał żadnej żywności przyjmować. I po prostu ktoś interpretuje źle naturę, tak? I zrobiliśmy krzywdę temu ptakowi, czy ten pan zrobił mu krzywdę. No on jest teraz jeszcze w azylu, jest tam dokarmiany, będzie z niego człowiek, że tak powiem, ale
0: czyli
1: ale
0: często
1: po prostu
0: nie powinniśmy wtykać nosa w nie swoje sprawy.
1: No, dokładnie tak jest. I często jest też tak, akurat wczoraj, chyba czy przedwczoraj taki przypadek, do azylu zawieźli 3 bociany, bo rodzice zginęli przejechani przez samochód. No ja się pytam, a widział ktoś ten, jak to przejechał? No jeden bocian leżał. No ja mówię, jak jeden leżał, jest jeszcze drugi rodzic, tak? No obydwa na pewno są przejechane, bo jak jednego przejechało, to i drugiego, bo nie widać nikogo na gnieździe. No i to jest właśnie ten moment kulminacyjny. No ptak poszukuje 2-3 godziny pożywienia i przylatuje na to gniazdo naprawdę rzadko. Więc jeżeli ktoś siedzi i tylko się wpatruje w to gniazdo, to może zauważyć, czy ptak przylatuje, czy nie. Ale no, kto ma tyle czasu, żeby cały czas siedzieć i to śledzić? Ptak jest w gnieździe 2 minuty, odfruwa. I można go w ogóle nie widzieć. Natomiast no, ptaki zdrowe zostały też przywiezione do azylu zupełnie, totalnie niepotrzebnie.
0: Ale słusznie, że pan o tym opowiada właśnie u nas na antenie, bo wydaje mi się, że dosyć często też nawet otrzymujemy sygnały od naszych słuchaczy zaniepokojonych, którzy no, bardzo kochają te bociany, no, one są symbolem polskiej wsi, bardzo się cieszymy, jak one przylatują. No i potem bardzo nas to niepokoi, jak gdzieś te bociany zniknął.
1: No, zgadza się.
0: A one po prostu... No mają swoje naturalne potrzeby,
1: oczywiście,
0: gdzieś
1: że...
0: polecą, zostaną tam na dłużej, bo też im się tam podoba, szukają tam pożywienia i niekoniecznie wrócą po 5 minutach.
1: No właśnie. No i powinniśmy jednak mieć trochę wyczucia. Jak najmniej ingerencji w naturę. Jak najmniej.
0: Panie Joachimie, wspomniał pan o instalacji tych nadajników GPS. Na czym to polega? Czy to jest też w tej obrączce zapinanej na nóżkę, czy to jest coś dodatkowego? Bo pamiętam, że w ubiegłym roku pojawiły się takie plecaczki, takie nawet już kamery, które robiły zdjęcia, które były bardzo lekkie i zakładane w sumie na te bociany w formie takiego plecaczka.
1: Dokładnie. Dokładnie, więc mamy dużo rodzajów w tej chwili. Wiadomo, technika wszędzie się rozwija, w każdej dziedzinie, więc kiedyś tradycyjnie zakładaliśmy GPS-y takie, że tylko można było odbierać sygnały z pozycji. W ubiegłym roku były nadajniki z kamerkami, więc bociany narobiły dużo zdjęć ciekawych z całej Europy i z Afryki. No i w tym roku też kolejnych 18 bocianów zostało wyposażonych w te nadajniki z kamerkami. No i zobaczymy, co one pokażą. No może pokażą jeszcze coś ciekawszego niż te poprzednie. Ale też założyliśmy w tym roku zupełnie inne nadajniki. Tym razem na nogi.
0: O.
1: I to są takie nadajniki, które nie nadają cały czas. One też dają pozycję, ale muszą do tego wykorzystywać łączność radiową. Czyli jeżeli gdzieś pojawi się w pobliżu jakiś nadajnik, który łapie sygnał radiowy, ten nasz, z naszych telefonów, to one podpinają się i wysyłają wtedy, łączą się z tą stacją bazową i wysyłają sygnał. No i powiem tak, założyliśmy ich bardzo dużo w tym roku. Założyliśmy ich 150.
0: O!
1: I ma to konkretny cel, dlatego że jeden z bocianów w ubiegłym roku został stwierdzony w Szwajcarii, młody ptak. A 2 lata temu jeden w południowej Francji. Co by oznaczało, że prawdopodobnie u nas na Opolszczyźnie zagnieździły się już bociany z populacji zachodniej, które odlatują do Afryki przez Gibraltar. No i chcemy to w tym roku jakby...
0: Sprawdzić,
1: czy to jest prawda. No, z
0: obrączek, poszerzyć badania.
1: Tak, z obrączek jest oczywiście trochę informacji, ale to są, mało jest tych informacji, tak? To są tylko nasze przypuszczenia, że te 2 ptaki tam poleciały. Ale z tych obrączek jest 20 razy więcej sygnałów i liczymy na to, że z tych 150 sztuk, no, znajdzie się kilku takich odważnych, które się jednak odważą polecieć tą trasą zachodnią. No, co będzie wtedy już potwierdzeniem, że populacja zachodnia rozszerza się na wschód i to mocno. Tam się zdarzył taki cud mały. Po pierwsze, ocieplenie klimatu. Drugie, Hiszpania, turystyczny kraj, masę ośrodków turystycznych, masę wysypisk śmieci. Pełno resztek jedzenia na tych wysypiskach. Więc one w pewnym momencie stwierdziły, że lot do Afryki jest niepotrzebny. Mm-hmm. Można zostać w Hiszpanii i równie dobrze się pożywić na śmietniskach w Hiszpanii. No i co się zdarzyło? Oczywiście lecąc do Afryki muszą 3 dni polecieć przez Saharę.
0: Tak.
1: I na tej Saharze nie ma jedzenia ani picia, więc masowo tam giną. A w Hiszpanii mają urlop. Tak. No i zaczęły się gnieździć wokół tych śmietnisk. Więc mamy śmietniska w Hiszpanii, wokół których jest ponad 100 gniazd. No, te młode co roku się wychowują, no i szukają miejsca dla siebie, tak? Jest ciasno. Więc zaczęły się rozszerzać. Zasiedliły Francję, zasiedliły Niemcy, gdzie już bocianów nie było.
0: Czyli no nasze teraz... bociany z Opolszczyzny mogą odlatywać w sumie do Hiszpanii.
1: I podejrzewamy, że być może, tak przynajmniej jak 2 lata temu jeden z profesorów niemieckich, który tam badał te szlaki, stwierdził, że ta populacja zachodnia sięga już do granic Polski. Więc skoro tak, no i mamy takie 2 przypadki, no to podejrzewamy, że trochę tych bocianów może już też trochę głębiej poszło w Polskę i być może je znajdziemy.
0: Ale wracając do samego znakowania, panie Joachimie, to czy tylko te bociany znalezione w naszych opolskich gniazdach są wyposażone właśnie w takie nadajniki GPS i w te kamery, czy też w innych zakątkach Polski takie rzeczy są stosowane?
1: Oczywiście, że tak. No tutaj na Opolszczyźnie zaczęliśmy to przede wszystkim w Polsce stosować.
0: Ja wiem.
1: W 2012 roku już.
0: Wiodą panowie prym.
1: Tak, absolutnie. To nie chcę się przechwalać, ale no...
0: Ale to jest moment tak. na to, żeby się pochwalić. Tak.
1: Natomiast bo... nie, oczywiście koledzy w Polsce też zakładają i to w tej chwili sporo zakładają tych nadajników. Zakłada się też nadajniki na mniejsze ptaki. Na meby, na rybitwy, w tej chwili już nawet na takie małe ptaki jak kosy i szpaki, więc już takie miniaturki też powstały, więc no, robi się coraz ciekawiej.
0: A potem w ogóle dzięki temu, że jest taka strona internetowa, to można sobie obserwować, gdzie te bociany na przykład są w aktualnym momencie.
1: Tak, i ta strona będzie teraz lada dzień uzupełniona o te tegoroczne, więc będzie można śledzić, co się z tymi bocianami dzieje.
0: A gdyby pan mógł przypomnieć adres?
1: To jest ptaki-silesiana.pl.
0: I tam można obserwować wszystkie ptaki oznaczone przez pana.
1: Tak, dokładnie.
0: Wracając jeszcze do tych bocianów, które są wyposażone teraz właśnie w tę ultranowoczesną technologię, to jakie państwo mają oczekiwania, jakie panowie mają oczekiwania co do tego tegorocznego przychówku, tak jak już to określiliśmy, na jakie efekty panowie liczą?
1: No, przede wszystkim szukamy tych osobników, które chciałyby polecieć na tą stronę zachodnią, co by nam dało dowód, że ta populacja się tak rozszerza, że już jest na terenie Polski. To po pierwsze. Po drugie, w ubiegłym roku założyliśmy 30 takich już nadajników i no, to mieliśmy też bardzo ciekawe obserwacje, bo taki jeden z ptaków na przykład przezimował w Jemenie, czyli wcale do Afryki nie poleciał. I o dziwo dawał sygnał codziennie z Jemenu. Także to był szok, że tak powiem. No i ten ptak przyleciał do Europy, jest w tej chwili w Turcji.
0: O.
1: Na urlopie letnim. Także...
0: To jest ten, który był wyposażony w tę kamerkę?
1: On był w ten nadajnik taki nożny mały.
0: Aha.
1: I ten nadawał cały rok z Jemenu i teraz jest, odpoczywa sobie w Turcji.
0: A czy któryś z ptaków, który był wyposażony właśnie w tę fotokamerę,
1: tak,
0: przeżył?
1: Mamy jednego, który też wrócił i też urlopuje w Turcji.
0: O proszę.
1: Tak.
0: Na all inclusive poleciał.
1: Tak.
0: A w tym roku 18 bocianów jest wyposażonych właśnie w te kamery.
1: Tak, tak, dokładnie. Mhm. Jeden dorosły i 17 młodych.
0: A czy zdarzyło się, że któryś z bocianów, który był zaobrączkowany w ubiegłym roku przez pana, wrócił na Opolszczyznę?
1: Tak, kilka sztuk udało się zidentyfikować, z tym, że to są ptaki nielęgowe, tak? One nawet nie walczą o te gniazda, bo one są niedojrzałe płciowo, więc one na przyszły rok jak przylecą, to zaczną się bić o jakieś gniazda.
0: Czyli bociany ile potrzebują? Tak 2 lata, żeby dojrzeć?
1: Różnie to jest. Zależy od osobnika. My określamy to wszystko latami kalendarzowymi, więc my mówimy tak, ptaki z tego roku to są w pierwszym roku kalendarzowym, ale od 1 stycznia będą w drugim roku, tak? Czyli z każdym 1 styczniem przybywa im jakby jeden rok kalendarzowy, więc one między 3. a 5. rokiem kalendarzowym przystępują do pierwszego lęgu.
0: Czyli potrzebują trochę czasu,
1: tak,
0: trochę pofruwać po świecie, też dojrzeć, prawda, poznać,
1: tak,
0: jak smakuje życie.
1: Musi trochę poszaleć.
0: Rozumiem. A ile właściwie bocian potrafi przeżyć? Który, no, powiedzmy, że nie natknie się na żadnych złośliwych ludzi na świecie.
1: Też polecam internet. Jest taka strona, to co już dzisiaj wspominałem, ten Euring. Wystarczy wybrać Euring i tam jak się trochę, jest po angielsku co prawda, ale można sobie tłumaczyć, można tam znaleźć takie coś, długowieczność ptaków. Jest taka strona i tam są takie rankingi do wszystkich gatunków i są 3 najdłużej żyjące ptaki wymienione. Są tam bodajże 2 albo 3 z Polski też. I tam są też bociany, więc najstarszy bocian żył 39 lat.
0: Wow.
1: Ale w ogrodzie zoologicznym. Więc my tutaj za bardzo nie możemy tego ogrodu brać pod uwagę, bo on jednak ma tam komfort, tak? To on jest tam na all inclusive akurat. Natomiast w naturze 22-letnie, no to są w zasadzie maks, który się osiąga. Nie wiem, czy ktoś miał coś lepszego, nie potrafię powiedzieć w tej chwili, ale no nam się udało gdzieś raz 22-letniego. W tym roku mamy jednego lęgowego, który ma 18 lat. No ale to jest taki kres już lęgowości. Potem samiczki z reguły są już niepłodne, więc nawet jak mieliśmy przypadki 19-letnich samiczek, które znosiły jajka, ale nic się już z tych jajek nie wykluwało, więc to jest taki kres. No i czy potem one jeszcze przeżywają dalej, no jest ciężko powiedzieć, ale tak jak mówię, najstarszego co mieliśmy, 22-letniego.
0: A czy podczas tego obrączkowania, bo o to w sumie jeszcze nie pytałam, da się rozróżnić płeć tych bocianów?
1: Często mamy takie pytania i zawsze mówię, że pod sukienkę nie zaglądam.
0: W sumie słusznie. Czyli nie wiemy, jak, no, tak
1: nie
0: naprawdę.
1: Nie wiemy. U ptaków jest to trudne do określenia. My określamy płeć przede wszystkim w czasie tej początkowej fazy lęgowej. Jak obydwa ptaki są jeszcze na gnieździe i kopulują, więc wtedy wiemy, kto jest kto. Potem często widzimy parę na gnieździe i w 80% przypadków samiczek jest większy od samiczki. Więc jak stoją obok siebie, to widać tą różnicę. Ale jest około 20% takich ptaków, które się nie różnią wielkością i wtedy nie jesteśmy w stanie tego określić.
0: Rozumiem. Panie Joachimie, a ile miał najstarszy Ile lat miał najstarszy ptak, na którego pan trafił w gnieździe? Bo wspomniał pan o ptaku, który ma 18 czy tam 19 lat.
1: Tak, to mamy w tej chwili, w tym roku mieliśmy taki jeden przypadek. No to mówię, 19-letni to był taki najstarszy, który był lęgowy. To była samiczka i z Czech.

0: Bo Niemcy są najlepiej zorganizowani. Oni mają największą wiedzę i najdłuższą wiedzę, ponieważ bocianami zaczęli się zajmować 120 lat temu.
1: O.
0: I na dzień dzisiejszy jest tam tak zorganizowane, że każdy powiat ma swojego opiekuna bocianów.
1: Naprawdę?
0: Tak, każdy powiat. I w każdym powiecie jest jedna osoba uprawniona do zakładania obrączek. I ona ma obowiązek wychować sobie następcę, jak już nie będzie chciała obrączkować. W związku z tym w każdym powiecie pracują praktycznie dwie osoby i mają kompletną wiedzę o każdym ptaku, o każdym gnieździe. No i oczywiście ta wiedza jest tak przeogromna, że ciężko ją nawet przetworzyć po tylu latach. Więc oni są najlepiej zorganizowani. Potem bardzo fajnie zorganizowana Słowacja. Tam taki Miro Fulin prowadzi to wszystko. No i oni mają gdzieś zinwentaryzowane co roku około 75 do 80% Słowacji. Czyli jest to też pięknie tam zorganizowane. Czesi mają też ładnie zrobione, ale dużo mniej robią. No my w Polsce jesteśmy dużym krajem. No i mamy tych bocianów przede wszystkim strasznie dużo, więc cała ta ściana wschodnia, to tam nawet jest ciężko, jak to mój kolega mówi, ja to nawet w stanie nie jestem jednego powiatu zaobrączkować. I obrączkuję trzy gminy i w tych trzech gminach ma 1000 młodych ptaków. Więc no, policzyć cokolwiek jest naprawdę, to jest wysiłek i jest to bardzo trudne.
1: A czy wspierają się państwo właśnie w tych działaniach? Czy to jest tak, że każdy sobie opiekuje się swoim województwem?
0: W 24 roku było liczenie bocianów w Polsce i byli wtedy koordynatorzy na każde województwo wyznaczeni, którzy mieli poszukać współpracowników, którzy by no, całe te województwa przebadali i zobaczyli. No udało się, no, cała Polska była pokryta obserwatorami, którzy się zobowiązali to zrobić. Suma summarum okazało się na koniec, że jakieś 80% ludzi tylko złożyło sprawozdania. Pozostali z różnych powodów tych sprawozdań nie zrobili, więc prawdopodobnie nie zrobili nic. No to w ubiegłym roku i w tym roku jeszcze tam koledzy jeżdżą różni i próbują odzyskać te dane i spróbują to jeszcze, że tak powiem, doszacować.
1: Rozumiem. Mam nadzieję, że wtedy podzieli się pan z nami wynikami, jak już to wszystko zostanie dokładnie policzone. Natomiast panie Joachimie, przede mi powolutku taki czas, kiedy te bociany będą się szykowały do drogi. A czy w związku z, no mówimy o tym, że regularnie dochodzi do ocieplania się klimatu, także ocieplania się Polski. Czy ten czas odlotu bocianów, on się wydłuża, on się zmienia?
0: No tego na razie nie widać jeszcze, absolutnie. Na pewno te najmłodsze bociany, które są, te najstarsze młode z tego roku, one z reguły odlatują najwcześniej, więc czasami się zdarza, że już pod koniec lipca są na tyle dorosłe, że zaczynają podejmować wędrówkę, ale te ostatnie jak zwykle na początku września. I tutaj raczej nie widzieliśmy żadnej różnicy. Raczej nie ma to póki co żadnego wpływu. Natomiast widzimy te przyloty wiosenne, że one są dużo wcześniejsze. Czyli w tym roku na przykład 9 marzec to był taki kulminacyjny dzień, gdzie masę bocianów dorosłych przyleciało 9 marca już, co kiedyś było to 25 i później, tak? Czyli mniej więcej 2 tygodnie wcześniej.
1: Bardzo dziękuję panie Joachimie, że pan podzielił się z nami wszystkimi szczegółami dotyczącymi właśnie życia bocianów u nas w naszym regionie, wynikami tych wszystkich badań i obserwacji, które pan razem z bratem prowadzi. Joachim Siekiera, wielki pasjonat przyrody, obserwator bocianów, ornitolog, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
1: A za uwagę dziękuję, Iwona Tokarska. Spokojnej nocy i do usłyszenia.
2: Szepty natury.

0: Radio Pole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 23:00, czas na wiadomości wieczorne, zaczynamy. Mateusz Morawiecki krytycznie o decyzji Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Powiatowe obchody święta policji w środę w Brzegu. Sprawdzamy, co w planach. Lech Poznań i Górnik Zabrze przed rewanżami w walce o Ligę Mistrzów. Jeśli wygrają, wiedzą już, na kogo trafią w kolejnym etapie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Najpierw jednak Mateusz Morawiecki o skierowaniu sprawy tzw. rozłamowców Prawa i Sprawiedliwości do rzecznika dyscypliny partyjnej.
2: Próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć, który nie służy Rzeczpospolitej. Dlaczego nie służy Rzeczpospolitej? Dlatego, że do naszych zadań, do zadań obozu patriotycznego, do zadań opozycji, każdej opozycji w demokratycznym państwie, należy przede wszystkim to, żeby punktować rząd. W tym rządzie dzisiaj pojawiły się takie patologie, takie nieprawidłowości, że powinniśmy się zajmować tylko i wyłącznie tym.
0: Według zapowiedzi rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka, indywidualne rozpatrywanie każdego z polityków przez rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego potrwa nie dłużej niż kilkanaście dni.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Trzy osoby po upadkach z hulajnóg elektrycznych przeszły w tym roku trepanację czaszki w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim. Na oddział chirurgii niemal co tydzień trafiają też poszkodowane dzieci. Ordynator tego oddziału, dr Witold Miaśkiewicz, mówi, że najczęstsze są złamania rąk i nóg, ale zdarzają się także znacznie poważniejsze obrażenia.
3: Nawet była pacjentka, jedna z tych chyba trzech osób, które miało tą trepanację, to akurat miała nawet kask na głowie. Jednak energia, którą ona wyemitowała jadąc na tej hulajnodze, bo to jechała szybko, no była na tyle duża, że ten kask oczywiście pewnie uratował jej życie, mimo to miała krwiaka, który wymagał operacji.
0: Doktor Miaśkiewicz zaznacza, że wiele z tych urazów wymaga bardzo poważnych zabiegów i najczęściej kilkunastu 100 tygodni rehabilitacji.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Powiatowe obchody święta policji w środę w Brzegu. Głównym punktem będzie nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej. Wśród atrakcji na placu Polonii Amerykańskiej między innymi oczywiście pokazy policyjnego sprzętu. Będzie również koło fortuny z zagadkami dla dzieci i młodzieży. Podczas obchodów także będą wręczone rozkazy o mianowaniu na wyższe stopnie policyjne.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: Jeśli piłkarze Lecha Poznań wyeliminują w środę duński Orhus w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, w kolejnej fazie zmierzą się z mistrzem Azerbejdżanu, Sabahem Baku, który wyeliminował właśnie Kups Kłopio. Górnika Zabrze natomiast, jeśli poradzi sobie oczywiście jutro na własnym obiekcie z Fenerbahce Stambuł, po przegranej w pierwszym meczu 0-1, no to zagrają z austriackim Szturmem Graz. W środę, przypominamy, w chińskim Ningbo rozpoczyna się turniej finałowy siatkarskiej Ligi Narodów z udziałem 8 zespołów. Broniący tytułu Polacy zagrają jednak dopiero w czwartek. W ćwierćfinale zmierzymy się z Ukrainą.
1: Światowe agencje informują.
0: Unia planuje prewencyjne wyłączenie jednego z dwóch reaktorów w elektrowni jądrowej Czarnowoda z powodu drastycznie niskiego poziomu wody w Dunaju. W połowie lipca spadł do najniższego poziomu od 3 dekad z powodu fali upałów i suszy w Europie Wschodniej. W Wielkiej Brytanii ubywa milionerów, czytamy na portalach ekonomicznych. Ich liczba miała spaść do najniższego poziomu od światowego kryzysu finansowego z 2008 roku. Powodem są droższe kredyty, słabsza kondycja brytyjskiej gospodarki, podatki i wyjazdy części najbogatszych mieszkańców.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie małe, temperatury minimalne od 11 do 13 stopni. Wszystko to przy wietrze słabym, zmiennym. Tak będzie wyglądać pogodowo noc. Na Śląsku Opolskim środa. Pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Słońca nie zabraknie. Temperatury maksymalne jutro do 28 stopni. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, powieje głównie z południowego wschodu. W Opolu jeszcze spoglądamy na temperaturę. Mamy 17 stopni. Dziękuję, spokojnej nocy. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.

utworem Karekolnie w wykonaniu muzykantów z Joanną Słowińską rozpoczęliśmy dzisiejszy program Muzyki Źródeł. Dobry wieczór, audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Śmierć Joanny Słowińskiej, wybitnej pieśniarki, skrzypaczki i pedagoga, jest ogromną stratą dla polskiej kultury. Artystka zmarła 16 lipca tego roku w wieku 55 lat po długiej chorobie nowotworowej. Joanna Słowińska przez lata była jedną z najważniejszych postaci polskiej muzyki folkowej i tradycyjnej. Nazywana pierwszą damą polskiego folku, potrafiła połączyć dawne polskie i słowiańskie pieśni z nowoczesnym językiem artystycznym. Jej charakterystyczny, mocny głos oraz gra na skrzypcach sprawiały, że wykonywana przez nią muzyka nabierała niezwykłej siły i emocjonalności. Współtworzyła zespół Muzykanci oraz festiwal Etno Kraków Rozstaje, przyczyniając się do popularyzacji muzyki tradycyjnej w Polsce i poza jej granicami. Odejście Joanny przypomina, że życie artysty może być kruche, ale jego twórczość potrafi trwać znacznie dłużej niż on sam. Słowińska pozostawiła po sobie nie tylko nagrania i koncertowe wspomnienia, lecz także ludzi, których uczyła śpiewu, muzyki i szacunku do tradycji. Jej działalność pokazywała, że folklor nie jest jedynie reliktem przeszłości, ale żywą częścią kultury, którą można odkrywać na nowo. Śmierć Joanny Słowińskiej jest więc nie tylko osobistą tragedią jej bliskich, lecz także stratą całego środowiska artystycznego. Jednocześnie jej dorobek sprawia, że jej głos nie zamilknie całkowicie. Pozostanie w muzyce pamięci słuchaczy i kolejnych pokoleniach artystów. Być może właśnie to jest najpiękniejszą formą nieśmiertelności. Pozostawić po sobie coś, co nadal potrafi poruszać innych. Joanna Słowińska z zespołem Muzykanci.

była Joanna Słowińska z zespołem Muzykanci. Teraz album Oberek zespołu Drag. To interesujące połączenie polskiej muzyki ludowej z jazzem i współczesną improwizacją. Płyta ukazała się w 2017 roku jako debiut kwartetu tworzonego przez skrzypaczkę Dominikę Rusinowską, pianistę Mateusza Gawędę, kontrabasistę Jakuba Mielcarka i perkusistę Józefa Rusinowskiego. Na albumie znalazły się utwory oparte na tradycyjnych melodiach, między innymi W moim ogródecku, Mazurek podróżny do ślubu oraz tytułowy Oberek. Muzycy nie odtwarzają jednak ludowych melodii w tradycyjny sposób. Traktują je jako punkt wyjścia do własnych aranżacji i improwizacji. Dzięki temu znane motywy zyskują nowe, jazzowe brzmienie. Szczególnie ważną rolę na płycie odgrywają skrzypce Dominiki Rusinowskiej. Ich brzmienie łączy charakterystyczny element muzyki ludowej z ekspresją jazzu. Fortepian, kontrabas i perkusja tworzą dla nich dynamiczne tło, a jednocześnie każdy z muzyków ma możliwość swobodnego rozwijania muzycznych pomysłów. Przed nami zespół Drag.

pierwszej godzinie audycji Sezon Ogórkowy. Witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Kobza, który program realizuje. A za chwilkę spotkamy się z Agą Kresiuk, autorką wystawy w Muzeum Polskiej Piosenki. Wystawy zatytułowanej Polskie Gwiazdy z Winyli. I to jest prawda. Autorka pocięła płyty, czarne płyty winylowe i stworzyła z nich portrety polskich, znanych Państwu doskonale, artystów, przedstawicieli polskiej piosenki. Ale także, jak Państwo wiedzą, Śródmieście Gdyni, ta część modernistyczna, samo centrum Gdyni, zostało wpisane na listę UNESCO. I właśnie o tych różnych zabytkach zagrożonych Państwu też opowiem. To w pierwszej części, a w drugiej części powrócimy na wernisaż do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, gdzie została otwarta wystawa zatytułowana Każde dziecko to zwierciadło śmierci. Moim gościem będzie dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, dr Joanna Filipczyk, i kurator tej wystawy Łukasz Kropiowski. Zapraszam do godziny 21.

0: Kolega Krysiuk, spotykamy się na wernisażu Pani Prac. Powiem tak, podchodziłem, wiedziałem co to jest, bo już wcześniej był u mnie w studiu dr Mateusz Torzecki, ale podchodzę, patrzę, mówię, jak świetnie zrobione zdjęcia, jakie one są niesamowite, podszedłem bliżej, patrzę, to wcale nie są żadne zdjęcia.
1: Tak, z daleka robią takie wrażenie fotografii, to prawda, ale moje obrazy trzeba zawsze pooglądać i zachęcam do tego bardzo, właśnie z dużej odległości i z małej, bo przy dużej to mamy eksponowaną dobrze grafikę, a przy bliższej odległości widzimy detale.

0: płaskorzeźby, czyli roztapiać winyl na ciepło i formować różne kształty. W moim przypadku były to maski. Ale że ta praca była dosyć ciężka z tego względu, że winyl topi się w 90 stopniach, dostaje plastyczności, ale bardzo szybko twardnieje. I no nie ukrywam, że paluszki bolały i piekły. Także cały czas w mojej głowie były obrazy i zastanawiałam się, jak do tego podejść. Takim momentem przełomowym to było, że moja siostra kupiła mi wyrzynarkę w takim jednym z dyskontów, taka prosta, najprostsza, za 200 zł. Jak ją odpaliłam, to się najpierw wystraszyłam, 3 kroki do tyłu od razu, ale pomalutku zbliżałam się do płyty, próbowałam jak ją ciąć, jakie obroty ustawić, jak trzymać płytę, także no to podkreślam, że ta droga opracowania techniki to też moja droga osobista, bo skoro robię to jedyna w Polsce, to nie mogłam się zapisać na żadne warsztaty, nie miałam też mistrza, który mi krok po kroku by pokazał, jak pracować z winylem, jak to robić, tylko właśnie tą drogę przeszłam sama i to była taka droga prób i błędów i pomału to raz ciąć tym, tamtym, to próbować kleju takiego, innego. No doszłam do tej techniki, którą dziś prezentuję u Państwa w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: A skąd materiał? Bo przecież w Białymstoku nie ma żadnej wytwórni płyt winylowych.
0: Tłoczni, tak? Tak. Proszę Pana, to ja podkreślam zawsze, że ten materiał to są płyty nie nadające się do słuchania. Czyli ja uprawiam sztukę upcyclingu, czyli produkt, który pierwotnie już stracił swoją funkcję, jest wykorzystany przeze mnie w taki sposób trochę podnoszący jego wartość, tu walor artystyczny wchodzi, prawda? A płyty biorę, dostaję przede wszystkim od panów, którzy organizują giełdy winylowe i oni bardzo dobrze te płyty selekcjonują i te, które już nie nadają się do sprzedaży, są uszkodzone z tymi rysami, to oczywiście wiem, że jak płyta jest porysowana, to nie brzmi, prawda? Tak. I ta płyta ląduje u mnie. I stąd właśnie materiał.
1: Patrzymy na Pani obrazy. Mnie się każdy podoba, ale jest taki, przy którym Pani miała no, najwięcej pracy, może nawet problemów technicznych?
0: Tak sobie wymyśliłam, że muszę uhonorować tutaj Marylę, bo Maryla jest rekordzistką, jeżeli chodzi o Festiwal Opolski. Także projekt dosyć skomplikowany, Maryla w wianku z kwiatów, także trochę ją przeklełam, ale już się na nią nie gniewam.
1: No tak, tych szczegółów jest
0: tak,
1: tutaj bardzo,
0: bardzo
1: dużo.
0: Tak, tak, wymagający projekt, to oczywiście przełożyło się na godziny pracy, bo dużo szczegółów, ale dobrze wygląda, niech Pan powie.
1: Bardzo dobrze, jak żywa. Jakbym ją pamiętał właśnie stąd, z Festiwalu Opolskiego.
0: Dziękuję. No to o to chodziło.
1: Wiem, że Pani również robi portrety zagranicznych wykonawców w Muzeum Polskiej Piosenki, jak sama nazwa mówi, raczej woli polskich wykonawców, więc niektóre te obrazy musiały powstać specjalnie na tę wystawę.
0: Tak, tak. Ta wystawa jest w głównej mierze dedykowana tu właśnie muzeum i gwiazdom debiutującym, występującym w Opolu. I też miałam na początku tu z panem doktorem Turzewskim, uzgadnialiśmy, że lista 20. Ale no proszę mi uwierzyć, jak zamknę się polską piosenką w 20 postaciach, no i zamknę się, dla mnie 30 to jest za mało, nawet 100 chyba byłoby za mało. I ta lista w przeciągu tego mojego roku pracy, no ewoluowała, tak, ona się zmieniała, bo tu ktoś ma rocznicę, tak jak Włodzimierz Korcz i Alicja Majewska, 50 lat na scenie wspólnej, no to jak ich nie przedstawić, jak ich nie pokazać, prawda, na tej wystawie. Mieczysław Fok przez Sejm ogłoszony patronem tego roku, prawda, także Mieczysław Fok też się pojawił. I rozstrzał tych gwiazd, jeżeli chodzi o przestrzeń czasową, też jest bardzo duży. Tak, no to polskie gwiazdy w Muzeum Polskiej Piosenki, czyli w swoim domu.
1: To ile tych gwiazd tu jest?
0: Dokładnie 29.
1: Dziękuję Pani serdecznie. No i teraz zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć wystawę właśnie tutaj do Muzeum Polskiej Piosenki, bo nie oddamy tej wystawy do końca września, więc nawet jak ktoś Panią zna z Białegostoku, to niech przyjeżdża do Opola.
0: Tak, serdecznie zapraszam. Bardzo dużo pracy włożyłam w te obrazy i zachęcam. Oglądajcie i z daleka, i z bliska.

0: Państwo wiedzą, Włochy powiększyły swoje dziedzictwo kulturowe. Na listę UNESCO wpisano grupę włoskich teatrów kondominalnych z XVIII i XIX wieku, które były tworzone i utrzymywane przez lokalne społeczności.
1: Teatry kondominalne powstawały głównie w środkowych Włoszech, w regionach Emilia-Romagna, Marche i Umbria. Finansowały je lokalne spółki teatralne tworzone przez urzędników i samych mieszkańców. Obiekty wyróżniały się architekturą, widownią w kształcie podkowy, lożami oraz układem miejsc, który odzwierciedlał społeczną hierarchię epoki. Teatry tego typu pełniły nie tylko funkcję artystyczną, ale były także ważnymi ośrodkami życia społecznego i kulturalnego miast. UNESCO doceniło ich wyjątkową liczbę, bo jest ich 10, spójność architektoniczną oraz związek z historyczną zabudową środkowych Włoch. To 62. włoski wpis na listę UNESCO, tym samym Włochy pozostają krajem z największą liczbą obiektów światowego dziedzictwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Natomiast zabytkowe centrum Wiednia, usunięte z listy dziedzictwa zagrożonego UNESCO, znajdują się tam obiekty uznane za światowe dziedzictwo UNESCO, które według organizacji są zagrożone. Wiedeńska starówka została uznana za zagrożoną w 2017 roku z powodu planów rozbudowy tej części miasta. Miały tam zostać wybudowane nowoczesne, wysokie budynki, a istniejące miały zostać przebudowane. Decyzję podjęto podczas 48. posiedzenia Komitetu UNESCO w mieście Pusan w Korei Południowej i oznacza, że zabytkowa część centrum stolicy Austrii nie jest już uznana za zagrożoną. Postanowienie, o którym UNESCO poinformowało za pośrednictwem mediów społecznościowych, spotkało się z aprobatą władz miasta. Podczas posiedzenia na listę światowego dziedzictwa UNESCO zostało wpisane modernistyczne centrum w Gdyni. W tym roku miasto obchodzi stulecie nadania praw miejskich. To 18. polski obiekt wyróżniony w ten sposób przez organizację. Starania o wpis Gdyni trwały od dekady. Eksperci uznali, że gdyńska architektura i jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali świata. Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek powiedziała, że wniosek poparło 18 z 21 członków komitetu.
2: Nasz wniosek w tym roku jak dotąd zebrał największe historyczne wręcz poparcie. Także wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni.
0: Wpis na listę UNESCO może przyciągnąć dodatkowych turystów, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
2: Ja myślę, że część odczujemy już w tym roku. Proszę pamiętać, że turysta tak szczególny jak ten turysta poszukujący stylów architektonicznych nie musi być związany z sezonem wysokim, więc to jest dla nas również szansa na rozciągnięcie tej turystyki nie tylko w sezon wysoki, ale my zrobimy wszystko, żeby ten turysta już jutro zaczął się o tym dowiadywać. Moment jest symboliczny i to już na zawsze zostanie w historii nie tylko Gdyni, ale Polski i świata, że akurat w roku stulecia docenia się coś takiego jak Śródmieście Modernistyczne Gdyni.
0: Mnie ten wpis nie musi przyciągać dodatkowo, bo ja Gdynię często odwiedzam, bo bardzo ją lubię. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zajmuje obszar 88 hektarów. Jest tam około 500 budynków. Bieszczady i Jezioro Solińskie, Rzeszów, Łańcut oraz Roztocze to miejsca najchętniej odwiedzane latem przez turystów na Podkarpaciu. Goście z innych zakątków Polski oraz zagranicy podkreślają walory przyrodnicze i kulturowe regionu.
3: Przyjechaliśmy ze Śląska. Grażyna.
4: Zenon.
3: W Radrużu ja już jestem któryś raz z kolei i jestem zachwycona. Cała odnowiona cerkiew robi bardzo duże wrażenie.
4: Uwielbiamy zwiedzać cerkwie. Ostatnio byliśmy w Bieszczadach, no ale Roztocze, no to jest takie magiczne dla nas.
3: Magiczne.
5: Paweł Ważny, jestem przewodnikiem muzealnym, pracuję w zespole cerkiewnym w Radrużu. Oprowadzamy ludzi po cerkwi i w obrębie murów. W te wakacje przyjeżdżają do nas ludzie z wielu stron. Jeżeli są z Polski, to niemalże z każdego regionu, ale odwiedzają nas również turyści z dalekiego świata. Sam fakt, że mogę powiedzieć o tej cerkwi, że jest najstarszą drewnianą cerkwią w Polsce, wzbudzał ludzi wyobraźnię i to, że została wpisana na listę UNESCO, z całą pewnością poprawiło naszą sytuację, jeśli chodzi o turystów, bo mamy ich coraz więcej.
0: Jednym z popularnych kierunków wędrówki jest niewielka wieś Radruż w powiecie lubaczowskim, w której znajduje się zabytkowa XVI-wieczna cerkiew świętej Paraskewy, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Historia Radruża sięga połowy XV wieku, a zespół cerkiewny w tej wsi jest częścią Muzeum Kresów w Lubaczowie. Według raportu przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Rzeszowie w ubiegłym roku województwo podkarpackie odwiedziło blisko 3 miliony turystów. W Rybniku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne dotyczące języka śląskiego. Ma to związek z planowaną ochroną śląskiej godki. Jak mówi pomysłodawca tego projektu, europoseł Łukasz Kochut, chodzi o wpisanie śląskiej godki na listę UNESCO.
6: Pojawił się pomysł, żeby wpisać język śląski jako nośnik kultury na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Najpierw będzie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ten nasz wniosek oceniany, a później chcemy docelowo wpisać język śląski na listę dziedzictwa UNESCO. Będą się toczyły szerokie konsultacje społeczne, będziemy spotykać się z wszystkimi możliwymi stowarzyszeniami, które będą chciały się włączyć, z wszystkimi możliwymi osobami, które godają po śląsku.
0: Wyniki konsultacji następnie posłużą do przygotowania wniosku o wpis na listę UNESCO. To ma zapewnić językowi śląskiemu międzynarodową ochronę. Będzie można też pozyskiwać fundusze na różne projekty, które będą kultywować godkę. Trzymamy kciuki.

ponad 200 zdjęć z Powstania Warszawskiego wykonywanych przez łącznie 23 sprawozdawców wojennych znajduje się w albumie Fotograf na wojnie, 36 klatek. Album wydało Muzeum Powstania Warszawskiego, a część prezentowanych nim zdjęć od 31 lipca będzie można również zobaczyć na wystawie plenerowej w Warszawie. To kolejny album zawierający w sobie fotografie z Powstania Warszawskiego, wydany przez placówkę w związku z rocznicą zrywu. Tym

0: albumu Joanna Jastrzębska-Woźniak z Muzeum Powstania Warszawskiego. W albumie są mniej znane fotografie walczącej Warszawy.
1: One powstawały z myślą o publikacji w powstańczej prasie, o publikacji w takich gazetkach ściennych, które wieszano dla ludności cywilnej w bramach albo na kamienicach, i na pewno ówczesnym decydentom z Armii Krajowej zależało na takich krzepiących tematach, czyli na pracy służb powstańczych, na sukcesach powstańczych albo na przykład na takich bohaterskich sylwetkach żołnierzy. Wszystkim tym, co by podniosło na duchu po prostu ludzi, ale też i wojsko. Natomiast wśród tych tematów jest tak samo dokumentacja zbrodni niemieckich, jest dokumentacja niszczonego, umierającego miasta.
0: Album zawiera łącznie 230 fotografii z Powstania Warszawskiego, a otwiera go 36-klatkowy reportaż stworzony we współpracy ze współczesnymi fotografami i reporterami wojennymi Wojciechem Grzędzińskim i Pawłem Reszką.
1: Powołaliśmy do życia takiego jednego z tych wielu fotoreporterów, który idzie przez Warszawę i robi zdjęcia. On stworzył taki 36-klatkowy fotoreportaż, tak naprawdę wybrany i uporządkowany przez fotografa wojennego Wojciecha Grzędzińskiego, a towarzyszą mu bardzo ciekawe takie notatki, które wyglądają jak stworzone właśnie przez reportera z jego dziennika. Je z kolei napisał inny bardzo ciekawy reporter znany, Paweł Reszka.
0: Wystawę części ze znajdujących się w albumie zdjęć będzie można oglądać od 31 lipca od godziny 17:00 w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie. A album będzie można kupić od środy w sklepie Muzeum Powstania Warszawskiego.

0: drugiej godzinie audycji Sezon Ogórkowy. Witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program realizuje. W tej godzinie przede wszystkim powrócimy na wernisaż zatytułowany Każde dziecko to zwierciadło śmierci, który odbył się w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Najpierw o sztuce opowie dyrektorka galerii dr Joanna Filipczyk, a później kurator tej wystawy Łukasz Kropiowski. Zapraszam do godziny 21.
1: Będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu, batę, pod i szybkie spojrzenia. Znowu muszę zapomnieć portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie skomleć.

0: zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
1: Proszę Państwa, wystawa pod tytułem, który już zdążył jakby naruszyć spokój, może tak powiem, wzbudzić kontrowersje, zdenerwować, zdegustować, zaciekawić, mamy nadzieję także, co oznacza, że prawdopodobnie Łukasz wymyślił bardzo dobry tytuł, bo ten tytuł nikogo nie pozostawia obojętnym, więc każde dziecko to zwierciadło śmierci, oczywiście kurator się szerzej wytłumaczy z tego tytułu za chwilę, natomiast w skrócie mówiąc, jest to wystawa, którą, z tego też Łukasz za chwilę wytłumaczy się szerzej, ale w skrócie mówiąc, jest to wystawa o tym, co nadchodzi, o tym, co nadchodzi, o tym, co nadejdzie, o tym, co się zmienia nieustająco i o tym, co być może nas przeraża, tak jak ten tytuł właśnie. Łukasz Kropiowski zaprosił do wystawy 8 osób artystycznych. Ja odczytam wszystkie w kolejności takiej, jak mam napisane na katalogu. Każdy z Państwa będzie mógł sobie ten przewodnik zabrać, bo są to jednocześnie opisy do prac, więc bardzo polecamy, żeby to zabierać. Zastanowiło mnie, dlaczego te osoby nie są w kolejności alfabetycznej. Czy to jest taki... Tak ma być. Tak wyszło. Więc ja wyczytam w takiej kolejności, jak są w przewodniku, niealfabetycznie. Agata Lankamer, która miała być z nami, ale tkwi w pociągu prawdopodobnie, więc brawa dla Agaty Lankamer, która jedzie pociągiem. Wiktor Gałka jest z nami. Andrzej Staniek też jest z nami. Jest z nami Mia Milgrom, która przyjechała z Pragi. I nie ma z nami dwóch duetów artystycznych, które też biorą udział w tej wystawie. To jest duet Inside Job, czyli Ula Lucińska i Michał Knychaus. I drugi duet Janeta Pecz i Szymon Kula. Ich pracę zobaczycie Państwo na wystawie. Zanim oddam głos kuratorowi, to chciałam jeszcze tylko przypomnieć, że jak zwykle wystawa została objęta patronatami medialnymi. Bardzo jest nam przyjemnie, że media relacjonują. Jedno medium widzicie Państwo tutaj na własne oczy. Oczywiście nie mogłoby być wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej bez patronatu medialnego Radia Opole. Bardzo dziękujemy za ten patronat. Także patronaty medialne ogólnopolskie, mediów, które relacjonują to, co dzieje się w sztuce. Wystawa odbywa się pod patronatem Szumu, Mintu i Notesu na 6 tygodni. Proszę Państwa, Łukasz Kropiowski, jak powiedziałam, jest kuratorem wystawy, jest też autorem tekstu i myślę, że to jest najwłaściwsza osoba, która prowadzi nas w te meandry przyszłości. Nie wiem, czy jesteś w stanie nam wszystko o przyszłości opowiedzieć.
2: Niemalże.
1: Proszę potraktować Łukasza trochę jako przepowiadacza przyszłości, a trochę jako osobę, która zgłębiła bardzo wiele tekstów dotyczących futurologii, tego, co się może wydarzyć. Myślę, że Łukasz bardzo chętnie się z Państwem tym całym doświadczeniem dzisiaj podzieli. Bardzo Ci, Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za to, że podjąłeś się opracowania tego wszystkiego i zebrania tych wszystkich wątków. Oczywiście to jest jeszcze ten moment, kiedy bardzo chcę podziękować wszystkim osobom, a jak zwykle praktycznie cała galeria pracuje przy wystawie, więc dziękuję Patrycji Kucik, która odpowiada za oprawę graficzną. Patrycja Kucik jest tam. Dziękuję Agnieszce Deli-Kropiowskiej, która relacjonuje tradycyjnie, i Ani Łęgowi, która odpowiada za promocję taką bardziej chodzoną. Dziękuję Maćkowi, który dokumentuje. Dziękuję działowi administracji, który ogarniał sprawy administracyjne. Dziękuję tym razem nietypowemu działowi technicznemu, bo nie jest to ten nasz zwyczajowy dział techniczny, tylko tym razem współpracowały przy wystawie osoby, które zaprosiliśmy do tej produkcji technicznej, ale które się z tej pracy fantastycznie również wywiązały. Także wszystkim osobom, które spowodowały, że ta wystawa może się dzisiaj otworzyć, bardzo serdecznie dziękujemy. Awansem dziękuję również Marcie Miś, która będzie pracować nad programem towarzyszącym wystawy, bo wystawa będzie trwała aż do 15 listopada, więc myślę, że ten program towarzyszący też będzie bardzo, bardzo rozległy. Będziemy Państwa zapraszać na oprowadzania, spotkania, więc wszystko jeszcze przed nami. A teraz już oddaję głos Łukaszowi Kropiowskiemu.

0: Letni wieczór z Radiem Opole.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że przyszliście na wernisaż. Właściwie były dwa wydarzenia, które stanowiły główną inspirację do pracy przy tej wystawie. Pierwszym z tych wydarzeń były dwa teksty, które przeczytałem, tak się zdarzyło, że jednego dnia. Otóż rano przeczytałem niesamowicie entuzjastyczną wypowiedź biogerontologa O'Breya de Greya, który stwierdził, że obserwując rozwój takich gałęzi nauki, jak na przykład genetyka, sztuczna inteligencja, biotechnologia, on jest absolutnie przekonany, że pierwszy człowiek, który dożyje 1000 lat, już się urodził. Więc jakoś stwierdziłem, że całkiem przyjemnie, że już niedługo będziemy żyli 1000 lat. Ale wieczorem tego samego dnia przeczytałem informację w jednej z gazet, która podawała, że grono ekspertów związanych z biuletynem naukowców atomowych przesunęła wskazówki słynnego zegara zagłady do 85 sekund do północy. Zegar zagłady generalnie wyznacza, ta północ to jest symboliczny moment końca ludzkości. Zegar zagłady powstał tuż po zrzuceniu ładunków atomowych na Hiroshimę i Nagasaki. No wtedy w środowisku fizyków to było, no nastroje były delikatnie mówiąc apokaliptyczne. No ale to samo środowisko fizyków jeszcze bliżej końca świata przesunęło wskazówki tego czasomierza. Więc no trudno żyć 1000 lat, jak ludzkość się kończy. I proszę Państwa, i generalnie jakoś tak zainspirowała mnie niesamowita amplituda oczekiwań i wizji przyszłości. Z jednej strony scenariusze niesamowicie czarne, z drugiej strony niesamowicie jakieś optymistyczne i świetlane. Drugą inspiracją była zdecydowanie bardziej taka lokalna i prozaiczna sytuacja remontu naszej galerii. Jesteśmy w siedzibie tymczasowej, czekamy na efekty, na zmiany, na nowości, które wiążą się z remontem. I pomyślałem, że fajnie zrobić wystawę właśnie o zmianach i nowościach i o przyszłości. Udało mi się zaprosić do współpracy rewelacyjnych artystów i artystki, którzy pracują właśnie między innymi z tematem przyszłości, nawiązują w swoich pracach gdzieś tam do tego futurologicznych jakichś motywów, ale robią to na bardzo różnych płaszczyznach i pod różnymi kątami. Także właściwie na tej wystawie mamy dosyć taki reprezentatywny przegląd zagadnień futurologicznych, właściwie od technologii i nauki przez środowisko po kulturę, politykę, społeczeństwo. Tak, ja jeszcze się wytłumaczę faktycznie z tego tytułu. Każde dziecko to zwierciadło śmierci. Znaczy, oczywiście zdecydowanie nie chcę, żeby ten tytuł był odczytywany dosłownie, chociaż z drugiej strony populacja ludzkości przekroczyła 8 miliardów, a według prognoz ONZ w latach 80. obecnego stulecia przekroczymy 10 miliardów, więc to pewnie będzie jakiś problem, z którym będziemy musieli sobie poradzić. Natomiast zdecydowanie moją intencją nie było tego typu odczytanie. Ten cytat wziąłem z książki Słowa Jeana Paula Sartra. Jest to książka o dorastaniu. I właśnie ten tytuł odnosi się do takiej siły pokoleniowej, do takich zmian pokoleniowych. Każde nowe pokolenie jest taką siłą, która przynosi nowe porządki, a przynajmniej przetasowuje jakieś stare układy, ale też wprowadza pewien niepokój czy jakieś takie poczucie dyskomfortu, obcości w starszych pokoleniach. Właśnie spowodowane tym, że czujemy, że pewne formy, do których się przyzwyczailiśmy, czy jakiś porządek, który wydawał nam się naturalny, zaczyna obumierać, zaczyna się zmieniać, zaczyna odchodzić. Żyjemy w czasach wielkiej transformacji i jak to eksperci nazywają, wielkiego przyspieszenia, także te zmiany są coraz gwałtowniejsze, coraz szybsze i coraz bardziej nas dotykają. Dlatego to poczucie niepokoju wydaje mi się taką emocją, która, jeżeli śledzimy jakieś doniesienia medialne, bardzo często nam towarzyszy. I gdzieś tam u podstaw tej wystawy też właśnie jest taki niepokój związany z tymi bardzo gwałtownymi zmianami. Tak jak już wspominałem, to jest to wystawa oparta na pewnych takich wizjach przyszłości, znaczy bardziej jakichś takich przebłyskach, tropach, aktualnych symptomach postępu, prognozach być może jakiegoś takiego rozwoju. Natomiast absolutnie nie jest to wystawa jakaś moralizatorska. Na wystawie w żadnym wypadku nie pokazujemy drogi, którą ludzkość powinna podążyć. Jeszcze mniej jest to wystawa ilustracyjna. W żadnym wypadku nie jest to wystawa w jakiś prosty sposób ilustrująca przyszłość. Ja tutaj akurat się zdecydowanie zgadzam z braćmi Strugackimi, którzy bardzo często radykalnie krytykowali takie proste, uproszczone, uładzone scenariusze rozwoju, twierdząc, że właściwie to przypomina, ich układanie przypomina zamienianie gęstego lasu w taki wyasfaltowany parking samochodowy. Według Strugackich o przyszłości wiemy tylko tyle, że no na pewno nie będzie przystawać do naszych wyobrażeń o niej i właściwie świat przyszłości będzie nam chyba dosyć obcy. I właśnie na takim poczuciu czy przeczuciu nadchodzących nowości, nadchodzącego niewiadomego, nieznanego, z całym spektrum zarówno lęku, jak i nadziei, bo na wystawie, wydaje mi się, jest też dużo wątków takich napawających optymizmem. No właśnie chyba to jest tak naprawdę głównym jakimś motywem przewodnim tej wystawy. Bardzo dziękuję ekipie galerii za wielkie wsparcie, bardzo dziękuję dyrekcji za cierpliwość, bardzo dziękuję Patrycji za oprawę graficzną, a przede wszystkim bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia przez artystów. Mija, Andrzej, Wiktor, bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję nieobecnej Agacie Langkamer, bardzo dziękuję dwóm duetom artystycznym Inside Job, Ula Lucińska i Michał Knychaus oraz Janeta Pecz i Szymon Kula. Chyba to była najbardziej bezproblemowa wystawa zbiorowa, jaką udało mi się wykuratorować. I bardzo wam dziękuję i za zaangażowanie, super pomysły, za super profesjonalizm. Nie mówię tego kurtuazyjnie, tylko naprawdę tak myślę. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Wszystko się zmieni.

0: Proszę Państwa, ruszył konkurs na wystawę w pawilonie polskim na Biennale Architektury w Wenecji. Konkurs wyłoni projekt wystawy, która będzie reprezentować Polskę podczas 20. Biennale Architektury w Wenecji w 2027 roku. Organizują go Ministerstwo Kultury i Galeria Zachęta.
1: Hasło tegorocznego Biennale zachęca do zastanowienia się, jak architektura może łączyć naturę z technologią, przeszłość z przyszłością oraz lokalne doświadczenia z globalnymi wyzwaniami. Konkurs ma dwa etapy i jest skierowany do kuratorów oraz zespołów kuratorskich z doświadczeniem w przygotowywaniu wystaw. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany w pawilonie polskim w Wenecji, a jego autorzy będą reprezentować Polskę na jednym z najważniejszych wydarzeń architektonicznych świata. Laureata wybierze jury złożone z architektów, artystów i przedstawicieli instytucji kultury. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez Narodową Galerię Sztuki Zachęta. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: O polscy architekci niech się zgłoszą.

0: Sezon ogórkowy.
1: I to wszystko w moim programie. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program zrealizował. Do usłyszenia.